Pomijając to, że ten sample był przeorany 500 razy, to jak ty ludzi kochać, jak każdy chce cię zabić lub okraść? Kawałek o miłości, kurwa.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Stany Zjednoczone znowu zaatakowały Iran. Decyzję podjęto w odpowiedzi na irańskie ataki na statki handlowe. Stany Zjednoczone przywróciły również sankcje na sprzedaż irańskiej ropy, tak przekazało dowództwo centralne USA. W komunikacie czytamy, że uderzono w 80 celów w Iranie. Wall Street Journal podaje, że uderzenia te są od 4 do nawet 5 razy większe od poprzednich przeprowadzonych przeprowadzonych po zawarciu wstępnego porozumienia. Bezpieczeństwo w cieśninie Ormus ma być tematem rozmów podczas szczytu NATO w Turcji. Axios twierdzi, że Donald Trump zatwierdził plan ataku, przebywając właśnie w Ankarze. Dziś kolejny dzień szczytu i jego główny punkt, bo posiedzenie Rady NATO w Ankarze Polskę reprezentują prezydent oraz ministrowie obrony i spraw zagranicznych, mówi szef Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
1: Uważamy, że bezpieczeństwo Europy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych są ze sobą powiązane. Tym samym oczekujemy oczywiście jak najlepszego stanu tych relacji pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, ale oczekujemy oczywiście równolegle większej aktywności sojuszników europejskich, chociażby w procesie wydatkowania środków na budżet wojskowy.
0: Pakistan. Służby lotnicze poinformowały o zniknięciu z radarów Boeinga z 5-osobową załogą na pokładzie. Do zdarzenia doszło po zgłoszeniu problemów z systemem nawigacyjnym w czasie lotu z Szardży do Karachi. Wszczęto akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Flight Radar wskazuje na możliwość katastrofy, do jakiej mogło dojść w Morzu Arabskim na południowy zachód od Karachi. A na koniec mundial. Szwajcaria została ostatnim ćwierćfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Po 2 godzinach gry z Kolumbią było 0-0 oczywiście, ale w serii rzutów karnych wygrała Szwajcaria z wynikiem 4-3. Tak mecz podsumowywał bramkarz Gregor Kobel. Zdecydowanie jeden z najpiękniejszych momentów, na pewno w tym sportowym kontekście przynajmniej jeden z piękniejszych. Nie była to łatwa gra, bardzo nieprzyjemny przeciwnik, bardzo fizyczny. Teraz Szwajcarię czeka mecz z Argentyną, która wczoraj wcześniej wygrała 3-2 z Egiptem. Dziś dzień przerwy, a jutro pierwszy mecz ćwierćfinału. Późnym wieczorem Francja zmierzy się z Maroko. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. To jest niesprawiedliwe. Jak raz w tygodniu mogę spać w środę, bo nie ma kolejnego dnia poranka, to nie ma meczów. To jest bardzo nie fair. Zuza, czy jest ciepło, czy zimno?
3: To zależy.
2: To jest filozoficzne pytanie. Czy jak latem jest tyle stopni, to jest tak.
3: Jak mam kurtkę, to ciepło. Jakbym wyszła bez niej, to byłoby zimno. Czyli jest słonecznie. Mhm. Ale jak słonecznie znaczy, że ciepło? Przyjmijmy, że tak.
2: Myślę, że możemy tak ten konsensus przyjąć. To w zależności od tego, jak się państwo ubiorą dzisiaj. Temperatura wyniesie od 13 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 stopni na zachodzie.
3: Ja bym powiedziała zimno, zimno i umiarkowanie ciepło.
2: Mhm. Chyba, że się państwo ubiorą, to może być gorąco, albo upał nawet.
4: To usłyszeli, więc proszę na siebie uważać.
2: A to o wietrze jeszcze będzie. A propos zachodu. Na zachodzie powinno być dzisiaj słonecznie przez cały dzień, podobnie jak rano na przeważającym obszarze kraju. Pochmurny dzień zapowiada się na północnym wschodzie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum Polski. Na północnym wschodzie możliwe są także burze. I jeżeli chodzi o wiatr, powieje umiarkowanie i dość silnie na wybrzeżu, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, północnym Mazowszu oraz Podlasiu. Tam wydano ostrzeżenia przed wiatrem.

0: 8 po 6, środa, 8 lipca, zaczynamy od The Cooks i tytułu Do You Wanna. Może refren pomijmy, ale przy samym tytule zostając, czy ty masz, czy ty się
1: chęć?
0: Wpisujesz, tak, czy ty masz chęć?
1: Mam chęć na 4 godziny programu, tak. Po to wstałam.
0: Świetnie.
1: Jakbym wstała i miała go jednak nie robić, to byłby to zupełny absurd.
0: Czy ja wiem? Myślę, że niektórzy mogą tak mieć, w sensie robić coś mimo niechęci, że obowiązki.
1: Że wstają o 4 i nie mają programu w radiu, jak to? Po co?

0: No więc, szanowni państwo, my mamy pełen pakiet, mamy program poranny, mamy chęć, mamy sporo muzyki i mamy nawet
1: siebie.
0: Poranne zespoły. Mamy siebie, tak.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Zuzanna Juenda.
1: Będzie oczywiście Beata Grabarczyk, Jakub Jędras wydaje, Franek Wójcicki realizuje. Wiktoria Wichrowska czeka na państwa telefony 224-280-280, a oprawę muzyczną robił Patryk Rabiega i to dzięki niemu takie wspaniałe utwory mamy dzisiaj.
0: I Helena Wnorowska w końcu wróciła. Gdyby państwo chcieli współdzielić z nami tę radość i ją wyrazić w jakiś sposób, to na grupie patronów w mediach społecznościowych zachęcamy do tego.
1: Tak, Helena wróciła, aklimatyzuje się. Nie jest łatwo, gdyż w Belgii przecież było też 40 stopni, teraz jest 13, jak już ustaliliśmy.
0: No właśnie, Belgia niedawno też przegrała ze Stanami, więc to jest też delikatny smuteczek, jak ktoś tam serce zostawił. Nie, wygrała.
1: Wygrała.
0: Sorry. Kuba, wczoraj ustaliliśmy, że nie oglądałem tego meczu. Migdał mi tylko wynik.
2: Ludzie, jak on te mecze ogląda? Nie dość, że z poślizgiem, to jeszcze...
0: Tego nie oglądałem. A, to Belgia, Stany 4-1, dobra. Wszystko gra. Ej, nie, no to super, to powód do radości, jak się wraca z Belgii.
1: Mateusz, że to jest wspaniała, jakby od razu takie, wiesz, pierwszy błąd w pierwszym wejściu i państwo od razu wiedzą, że muszą być czujni i to jest dobra taktyka z twojej strony. I od razu, wiesz, ciśnienie podskoczone, kawy nie trzeba pić, wszystko będzie się zgadzać. To będzie więcej takich.

0: Zaczynamy zawsze poranek od kalendarium, ale zanim przejdę do zapowiedzi utworu, o którym kalendarium jest, to chciałam lingwistyczną zagadkę z tobą rozwikłać, Mateuszu. Aha. Jak chcesz się połączyć z internetem, to łączysz się z...
1: Czekaj, bo z... Nie mógł
0: z zostać. Wi-Fi.
1: W tym sensie, no tak.
0: Z Wi-Fi. No. Można po angielsku powiedzieć Wi-Fi. Aha. A teraz, jest zespół Wanda i Banda i oni najbardziej znany utwór mają... Hi-Fi.
1: Ja wiem.
0: I to jest poprawnie. Mhm. Bo sprawdziłam, że się czyta Hi-Fi. Tylko nie można przeczytać Wi-Fi, bo będzie to żona po angielsku i już się nic nie zgadza.
1: No tak, bez sensu.
0: To jest zupełnie bez sensu.
1: A przeciwieństwo Hi-Fi to? Lo-Fi.
0: O!
1: Chyba, że można mówić Lo-Fi.
0: Można nie... Któraś artystka się tak nazwała?
1: Lo-Fi. To zarezerwowane i nie można.
0: To nie wolno. Ale Wanda i Banda teraz przed nami, a to z okazji 69. urodzin Wandy Kwietniewskiej, liderki grupy Wanda i Banda, ale nie będzie Hi-Fi, tylko nie będę Julią tak Patryk wybrał.

0: No i będzie to za mną chodziło teraz.
1: Kiedy na końcówce utworu Wanda i Banda pojawia się nie będę Julią, to takie niskie, ja nawet nie umiem tak zrobić, to to brzmiało, szanowni państwo, zupełnie jakby to Helena Wnorowska. Nawet nie śpiewała, a mówiła.
0: Tak, to zupełnie jej głos. Jestem ciekawa, czy państwo też to wychwycili. Ciekawsze jeden jest, do jednego dosłownie.
1: Czy gdyby Helena mówiła wysoko, to też brzmiałaby jak Wanda i Banda.
0: W drugą stronę. Musimy to zweryfikować przed serwisem. Zatrzymałem się przy tym hi-fi, low-fi.
1: Tak.
0: Podpowiada mi Gemini, że z tym low-fi to niezupełnie, w sensie, że low-fi się mówi po prostu.
1: Jednak.
0: Tak, hi-fi można w dwie strony. Ale ja też sobie pomyślałem, jak wiele fenomenalnych jakichś takich dziwnych sytuacji rodziłoby mówienie nie Wi-Fi, a Wi-Fi. Gdy przychodzisz do kogoś, excuse me sir, do you have a Wi-Fi? Albo pytasz o Wi-Fi w kawiarni?
1: Tak.
0: Czy mają?
1: Gorzej, can I connect with you Wi-Fi? Czyli czy mogę połączyć się z pana żoną, czy z Wi-Fi? To byłoby faktycznie bardzo niefortunne
0: Ładne.
1: Zestawienie. Ale my nie o zestawieniach, a jeszcze w kalendarium pozostajemy, bo mamy tym razem 65. urodzin Andy'ego Fletchera z Depeche Mode.

24 minuty po 6. Za chwilę będziemy Państwu opowiadać o pewnej ekspansji i o tym, z czym mamy pewien problem.

Niektóra no, może jest piękna, ale właśnie no, to więcej Wiktoria opowie, dlaczego nie jest dobra. Ale zanim jeszcze, to mamy jeszcze jedno kalendarium tutaj. Mamy jeszcze jedną okazję. Bo 31 lat temu Waterfalls TLC dotarło do pierwszego miejsca Billboardu. No i trzeba przyznać, że kalendarium dzisiaj zapewnia nam hity w pełnym wymiarze tego słowa.

0: 330. Ona włoci zatem.
1: Ona włoci. Jej intensywnie żółte kwiaty można dziś zobaczyć niemal wszędzie, bo przy drogach, na łąkach, w parkach czy ogródkach działkowych. Mowa o dwóch gatunkach inwazyjnych, bo mamy w Polsce nawłoć kanadyjską oraz towarzyszącą jej nawłoć olbrzymią. Oba gatunki pochodzą z Ameryki Północnej i zostały sprowadzone do Europy jako rośliny ozdobne. Dziś jednak ich ekspansja stanowi poważne wyzwanie dla rodzimej przyrody. O tym, dlaczego nawłoć tak szybko się rozprzestrzenia i jakie to niesie ze sobą zagrożenia, opowiedzą rozmówcy Wiktorii Wichrowskiej.
2: Zapłacę dużą cenę. Starzy też zapłacili. Kaktusy, asparagusy, a gdzie kwiaty? Kwiaciarnie powinny mieć dyżury jak apteki. Pogotowie dla zakochania.
3: Podstawowym problemem jest właśnie inwazyjność tej rośliny i to, jak ona bardzo gwałtownie i agresywnie zmienia ekosystem, w którym występuje. Marcel Landinoveles, Fundacja Greenpeace Polska. Jeżeli uświadomimy sobie, że ta nawłoć na miejscach, które zajmuje, stanowiska, które zajmuje, tworzy monokultury, tworzy tak zwane nawłociowiska, eliminuje praktycznie wszystkie inne gatunki roślin w miejscach, gdzie występuje, to mamy problem pomiędzy początkiem wiosny, a momentem, kiedy nawłocie rozkwitają, że owady zapylające i pszczoły miodne nie mają po prostu pożytków, nie mają czym się żywić. To jest de facto pustynia dla owadów zapylających i o ile pszczoły miodne, którymi zarządzają pszczelarze, można przewieźć z jednego pożytku na drugi, to dzikie owady zapylające nie są mobilne, to po prostu owady nie mają co jeść i giną.
4: Należy również pamiętać o tym, że nawłoć kanadyjska może żyć do 100 lat, w związku z czym taki jeden osobnik może przez 100 lat wydawać nasiona i przez 100 lat cały czas się roznosić. Kamil Kisło, jestem doktorantem Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, sama z siebie rośnie dość wysoka, w związku z czym zacięcie rośliny, które są niższe, czy które kiełkują później. Dodatkowo jest też w grupie inżynierów ekosystemowych, w związku z czym zmienia te siedliska, w których przebywa, tak, żeby po prostu jej było dobrze. Tutaj wchodzimy na przykład w zmiany pH gleby, związków węgla łatwo przyswajalnego w glebie, zmiany mikroorganizmów w glebie, między innymi grzybów mykorezowych.
3: Tu jest problem, bo mówimy o gatunku, który przyrodnicy, botanicy, naukowcy zgłaszają jego bardzo poważną inwazyjność, natomiast Służba Ochrony Przyrody, Dyrekcja Ochrony Przyrody nie wpisały jeszcze tej rośliny na taki indeks. Mamy taki indeks inwazyjnych roślin, gatunków obcych i jakby nie ma przepisów, które by zabraniały handlu na przykład nasionami czy pędami nawłoci. W zasadzie powinniśmy optować za tym, żeby też wyeliminować handel miodem nawłociowym. Właśnie ten dodatkowy zbiór miodu późną jesienią, czy późnym latem, który daje nawłoć inwazyjna, jest jednym z tych elementów, które powodują, że nawłoć się rozprzestrzenia.
4: Pierwszą i najbardziej skuteczną metodą zwalczania jest nie sadzić nawłoci w naszych ogródkach, nie introdukować jej, nie wprowadzać kolejnych miejsc, w których nawłoć jest w naszym środowisku.
3: Wyrywanie nawłociowisk jest pozbawione już niestety sensu. Przy takich dużych obszarach zajętych przez nawłoć warto jest ograniczać jej ekspansję, czyli na przykład wykaszać brzegi tych nawłociowisk, żeby roślina nie mogła się rozrastać dalej, ale w różnych miejscach cennych przyrodniczo, jeżeli widzimy pojedyncze stanowiska, jeżeli na przykład nie tworzą skupisk, jeżeli są to jakieś rozproszone, pojedyncze, widoczne pędy nawłoci, no to takich działań zdecydowanie wyrywanie nawłoci ma sens, w ogóle usuwanie nawłoci ma sens. Znaczy, to jest praca na kilka lat, ale no da się te stanowiska nawłoci ograniczać i daje się też nawłoć całkowicie wyeliminować, więc to nie są działania pozbawione sensu.
4: Powinniśmy ją wyrwać najlepiej właśnie z kłączami, tak żeby nic nie zostało w glebie, żebyśmy mieli pewność, że po prostu skłącza nam nie odrośnie.
3: Chciałbym, żeby słuchacze i słuchaczki zapamiętali, że nie wolno ruszać w ogóle już rośliny, która zakwitnie i która jest unasieniona, czyli kiedy ona się już przestaje kwitnąć na żółto, bo te żółte kwiaty za chwilę pojawią się w całej Polsce. Natomiast kiedy już zmieni się w takie puchate, białawe właśnie kwiatostany, lepiej ją zostawić tak jak jest, bo te nasiona bardzo łatwo się przenoszą. One potrafią też na wietrze podróżować, to są bardzo długie odcinki. Natomiast jeżeli ją usuwamy teraz, póki jest zielona, to też pamiętajmy, że nie wolno kompostować oczywiście nasion, że najlepiej nawłoć po prostu zostawić do wyschnięcia w tym miejscu, gdzie żeśmy ją zerwali czy ścieli. Zostawmy ją gdzieś, ona się rozłoży, nie będzie stanowiła zagrożenia w przyszłości.
0: Bardzo wymowny jest ten dźwięk na końcu. Nawłociowisko to jest słowo, które sobie wpisuję do słownika i ze mną zostanie na długo na pewno.
1: Ja widziałam całe dużo wielkoformatowe akcje na przykład w Warszawie, że zbijała się naprawdę niemała grupa, która szła wschodnim brzegiem Wisły. I
0: antynawłocz.
1: Tak, antynawłociowa grupa. Więc być może w państwa lokalnych miejscowościach, w państwa miejscach zamieszkania też można taką grupę powołać. Ale pamiętajmy, kiedy rwać, a kiedy nie rwać. Jak już jest biały puch, to nie. I póki jest zielona, to tak. A to dzięki Wiktorii Wichrowskiej wszystkiego się dowiedzieliśmy.
0: To Marcin jeszcze napisał, ale ci wstrzymałem rękę. Miała być piosenka. Ale zacytuję jeszcze komentarz. Marcin napisał, że protestuje stanowczo przeciwko mówieniu o nawłocie na początku lipca. Jaka jesień, no halo. Halo, halo.
1: Ja, być może pan Marcin ma siłę wewnętrzną, żeby kłócić się z Julianem Tuwimem, ale ja nie mam tej siły wewnętrznej. Skoro napisał, mimozami jesień się zaczyna, to szanowni państwo, jeżeli
0: ja nie protestuję.
1: Jest żółto, to znaczy, że to co Tuwim powiedział, no.
0: Po ptakach.

0: Mam wrażenie, Mateuszu, że świat się kończy. I to dlatego nie z żadnej, nie z żadnej poważnej przyczyny, która mogłaby Państwu albo Mateuszowi teraz przyjść do głowy.
1: Ja się teraz śmieję, bo słyszałem to zdanie zbyt wiele razy podczas spektaklu Magdy Sieleckiej, gdzie ta scena, ta sama scena była powtarzana wiele razy. I tam padło zdanie, świat się wali? Nie, świat się nie wali. No, z jakiego powodu się wali?
0: Nasza standardowa strona od nietypowych świąt, czyli Kalbi, nie pokazuje żadnego nietypowego święta 8
1: lipca.
0: No nie,
1: lipca. Naprawdę?
0: Tak, ja nie wiem, szanowni państwo, znalazłam na jakiejś innej stronie, ale ja nie wiem, czy jej ufam tak naprawdę.
1: Nie, ja... Bo...
0: Jeżeli Kalbi nie pokazuje święta, to czy w ogóle to święto tak naprawdę istnieje? Znalazłam, że jest Dzień Matematyki 2.0.
1: No to taka średnia matematyka.
0: No nie, to jest bardzo dobra matematyka. Matematyka 2.0 to jest połączenie matematyki i technologii, czyli tej matematyki, na której teraz świat stoi. Więc wracając do mojego pierwszego zdania, nie wali się, bo stoi na matematyce 2.0.
1: Świetnie. Ale to skorzystam z tego święta i liczę na to, że jednak Kalbi się poprawi i nie będzie więcej takich dni pustych.
0: Nie, no to jest przerażające. Skandal. Człowiek patrzy w Kalbi i nic nie ma. Jeszcze znalazłem, że jest znowu, ale nie wiem, czy temu ufać. Dzień czekolady z migdałami.
1: Nie, to wczoraj był dzień czekolady, to dzisiaj znowu?
0: Ale z migdałami?
1: Albo, że z migdałami. Nie, wczoraj była czekolada, to taka po prostu sobie.
0: No to dzisiaj dodali migdały, jutro dodadzą rodzynki, pożal się Boże.
1: Czyli mamy oktawę czekoladową.
0: Tak, myślę, że można obchodzić.
1: Ja nie będę protestował. No dobra, ale to a propos matematyki 2.0, to my dzisiaj musimy zdawać z siebie 112%, bo tyle mamy na naszym liczniku nowoświatowym, jak sobie zerkam. Ale będziemy dawać... Nie mogę robić takich... No. Czemu mogę? Że będziemy dawać z siebie więcej procent, jak będzie bardziej przekroczony limit zbiórki.
0: Znaczy za siebie możesz mówić.
1: Boję się, że antena tego nie uniesie.
0: 120% Mateusza i 120% Zuzy jednocześnie. To jest, szanowni państwo, 240%. Ja nie chcę nic mówić.
1: Spokojnie, antena dźwignie. 282 425 zł mamy obecnie, więc trochę przekroczyliśmy, a nawet sporo już przekroczyliśmy nasz próg zbiórki. Przypominam, że cały czas można tam się dorzucać. Może świętowanie Dnia Matematyki 2.0. Można w ten sposób to obchodzić, że te liczby tak
0: będą rosnąć.
1: Pozmieniać do przodu.
0: Doskonały
1: jakby ktoś chciał
0: pomysł.
1: Się dorzucić. Nowy świat online. Ukośnik, nowa siedziba.

0: Mam do ciebie, Zuzu, pytanie związkowe. Aha. Jeżeli jest relacja i jedna strona dużo od siebie daje, a druga strona dużo bierze od tej drugiej, ale odwrotnie to nie działa.
1: To niedobrze.
0: To jest dobra czy zła relacja?
1: Nie, to jest zła relacja. To trzeba...
0: Niezbilansowana.
1: Znaczy, okresowo to się może pojawić. No bo różnie bywa w życiu. Jakieś pogorszenie na przykład stanu zdrowotnego albo psychicznego, ale potem musi nastąpić jakaś równowaga z powrotem, a potem w życiu bywa tak, że musi się to odwrócić jakoś w drugą, ale nie tak, że to musi matematycznie zgodzić, tylko no, tak bywa.
0: Tak bywa, no właśnie. No, mówisz o tym, że nie zawsze możesz dać 50-50, czasami jesteś tymi 30% i to też jest okej.
1: Czasami jesteś 5%.
0: Czasami.
1: A dlaczego liczymy procenty, Mateuszu?
0: Dlatego, że a propos matematyki 2.0 i technologii, właśnie dokonaliśmy oceny naszej relacji handlowej z Chinami, ponieważ, moja droga, pojawiło się wyliczenie i też rozmowa z chińskim szefem, przedstawicielem chińskiego MSZ-u w Rzeczpospolitej, w rzepie, że tak nawiążę do roślinności, jak to się zwykło nazywać, Rzeczpospolitą, który to przedstawiciel wyraził zrozumienie dla polskich obaw dotyczących nierównowagi handlowej z Chinami i pogłębiającego się deficytu. I ten deficyt pogłębiający się to mało powiedziane, no bo tak, jeżeli chodzi o 2025 rok, Chinom sprzedaliśmy towary za 13 miliardów złotych, a ile od nich sprowadziliśmy? Durum, durum, durum, durum.
1: 10 razy tyle?
0: To by było nieźle.
1: Więcej.
0: Więcej. 232 miliardy złotych. I to nie, że tyle sprowadziliśmy, tylko to jest bilans już po odjęciu tego, co im sprzedaliśmy. No i faktycznie to jest, jak się patrzy na takie okresy pięcioletnie, które uwypukla Rzeczpospolita, to są spore skoki. W 2015 roku, w 2005 roku ten bilans wynosił prawie 16 miliardów, 5 lat później 45 miliardów, 5 lat później 78, w 2020 133 miliardy złotych byliśmy na minusie, a teraz 232. Więc niektórzy tak sobie myślą, że troszkę sporo sprowadzamy, a mało sprzedajemy.
1: To prawda, ale tak sobie myślę, to pewnie nie jest kwestia naszych pojedynczych, czy to jest takie jakieś moje malkontentstwo. To nie są nasze pojedyncze decyzje konsumenckie, tylko jakby jakaś tam duża skala się na to przekłada.
0: No pewnie wszystko się na to składa, chociaż pojedyncze decyzje. W sumie nie mam tu statystyk, ale jestem ciekaw, jak bardzo te wszystkie tanie chińskie rzeczy, które zwykło się zamawiać i które to zakupy sprawiają, że chińskie platformy sprzedażowe są w topce, jeżeli chodzi o e-commerce. Jak bardzo to się przekłada na ogólny import z Chin. No ale przypuszczam też, że nie jesteśmy jedyną wysepką w Europie, która...
1: No to na pewno nie.
0: Tak ma. Więc dużo jest relacji tak bardzo niezbilansowanych.
1: Bilansujmy. Ja na przykład prowadzę swoją własną... Jest team antynawłocie, jestem team anty-fast fashion i w ogóle w życiu swoim nie założyłam konta na żadnej platformie, która pozwala robić tanie i szybkie zakupy z Chin.
0: No proszę.
1: I ani razu nie zamawiałam. Niestety rzeczywistość mamy taką, że czasami nie da się uniknąć tego, że ktoś w moim imieniu zamówił. Na przykład, jako że ja jestem w grupie, która teraz intensywnie ma wieczory panieńskie i kawalerskie, to jakimś sposobem są grupy, które koleżeńskie, nie jakieś moje bardzo bliskie, które nie wyobrażają sobie, że nie będzie balonów.
0: O nie.
1: I trzeba te balony wtedy zamówić stamtąd. I ja pomimo, naprawdę zwracałam uwagę, że może lepiej nie, może skądinąd, no ale niestety nie, tego nie byłam w stanie uniknąć, ale walczyłam i zachęcam Państwa, żeby
0: bardzo to szanuję.
1: Również walczyć.
0: A to, co teraz zrobimy, to będzie próba zbilansowania naszych relacji, bo importować muzykę będziemy ze Szwecji.

0: Za 5 minut będzie 7 końcówka czasu, więc musimy zasuwać. The Cardigans za nami, a na koniec tej godziny mamy królową.
1: Królową, Erykę Badu.
0: Też ją uznajesz.
1: Tak.
0: To kłaniamy się.
1: Tak.
0: Królowej.
1: Znowu zapytasz mnie o Madonnę?
0: Nie.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek Krynica Morska, bo tam noc była szczególnie niebezpieczna. 400 harcerzy przeniosło się z obozowisk do szkół i remis w związku ze sztormem na Bałtyku.
1: Opiekunowie podjęli decyzję, że na noc po prostu przeniosą dzieci, aby te dzieci bezpiecznie spały. Pierwszy raz na terenie naszej gminy jest taka akcja, że taka duża liczba osób wymaga po prostu przeniesienia i zaopiekowania.
0: Mówiła w TVN24 burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek. W części Polski nadal obowiązują alerty IMGW przed silnym wiatrem. Na Półwyspie Helskim, Mierzei Wiślanej oraz w tych okolicach przybrały one trzeci najwyższy stopień. Rosja zaatakowała w nocy Kijów rakietami balistycznymi. W mieście wybuchły pożary, zapaliły się m.in. magazyny. W stolicy Ukrainy dwie osoby zostały ranne. Moskwa przeprowadziła też uderzenia na Odessę i Zaporoże. Tam odnotowano kolejno 10 i 3 rannych. W wyniku uderzenia rosyjskiej rakiety balistycznej z głowicą kasetową zapalił się budynek oraz spłonęło kilka samochodów. Francja. Marine Le Pen zamierza wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego ogłosiła to po wczorajszym wyroku sądu, wyroku skazującym ją za nadużycia z funduszy z Europarlamentu. Zgodnie z orzeczeniem Le Pen przez 15 miesięcy nie może ubiegać się o państwowe stanowiska, zapowiedziała jednak, że zamierza złożyć skargę. Nie będę prowadziła kampanii z elektronicznym nadzorem. Mam możliwość odwołania się do sądu kasacyjnego. Wyrok jest w zawieszeniu. Będę więc prowadziła kampanię bez elektronicznej bransoletki. Mówiła Le Pen w BFM TV, dopytywana o to, kto zostanie premierem, jeśli ona wygra wybory w 2027, wskazała na swojego współpracownika Jordana Bardelle. A na koniec informacje dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi teraz 3,75%. Analitycy prognozują, że choć cięcia w lipcu nie będzie, to wróci dyskusja o obniżkach.
2: Inflacja za czerwiec spadła do 2,5%, czyli dokładnie w punktowy cel inflacyjny. Jednak przywrócenie normalnej 23% stawki VAT na paliwa powinno spowodować, że inflacja wzrośnie w okolicach 3% za lipiec. Ostatnia wypowiedź ministra finansów Andrzeja Domańskiego jasno wskazuje, że przy obecnie niskiej inflacji perspektywy na podwyżki stóp procentowych są zbyt duże.
0: Mówił Michał Stajniak z XTB, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Opady deszczu spodziewane są dziś w pierwszej połowie dnia na południowym zachodzie, a przez cały dzień na północnym wschodzie, gdzie pojawią się także burze. Poza tym powinno być raczej pogodnie. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, który utrzyma się w północno-wschodniej części kraju, a także na wybrzeżu i częściowo na Pomorzu. Na sporym obszarze kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni, od zaledwie 13 w Podlaskim i 16 w rejonach podgórskich do 18-19 nad morzem, w Lubelskiem i na Mazowszu. Trochę cieplej na zachodzie i południu, od 20 do 22 stopni. Prawda, Mateuszu?
4: Prawda.
3: Chłodno.

0: Jeżeli ktoś przespał, to mógł nie zdążyć się załapać do kolejnego ruchu oporu, protestu, buntowników. Codziennie nam się zbiera jakiś taki team antycoś. Dzisiaj to jest antynawłocz. Tak się zrobiło po 6.30. Trochę o nawłocie opowiadaliśmy. Bardzo mnie rozczulają wiadomości i reakcje w grupie patronów z antynawłocz, team dopisujące się. Kolejne osoby. Także gdyby ktoś chciał nadrobić zaległości, to można w naszych mediach społecznościowych tam zerknąć. A my się meldujemy w drugiej godzinie. Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz. Dzień dobry wszystkim, którzy się dołączyli.
2: Nowy świt.
0: Jakub Piętras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega, Helena Wnorowska i Beata Grabarczyk za jakiś czas też w tym składzie. Tu zostajemy z Państwem do godziny 10. A
1: w tej godzinie Klaudiusz Slezak się pojawi.
0: A no właśnie, wielki powrót w końcu. Tak. Król Klaudiusz.
1: Po 7.30, a ja za moment będę małym nerdem.

0: Ajajajaj. A propos Alice in Chains, czy to są gitary, które cię jeszcze jakkolwiek urządzają, czy to już jest za daleko?
1: Nie, to jest zupełnie w porządku.
0: Czyli jesteś grunge'owa do pewnego stopnia.
1: Tak.
0: Fajnie.
1: Man in the Box jak najbardziej, nawet nie mrugam z niezadowolenia, raczej nawet mruczę bardziej z zadowolenia.
0: A teraz bardziej niż Box to Box Office?
1: Tak, Box Office, ale zaczęłam od tego, że będę małym nerdem i chciałam do ciebie odbić tę piłkę. Czy tobie się zdarza bycie nerdem i co przez to rozumiesz?
0: Muzycznym tak, filmowym nie zupełnie, ale...
1: A technologicznym?
0: Technologicznym niekiedy.
1: Bo nerd muzyczny, to ja wiem, my tutaj wszyscy jak siedzimy, redaktorzy muzyczni, każdy ma swojego fioła i nagle nurkujemy w ten bezmiar wszystkich dat, wydarzeń, kto z kim wydawał, kiedy, w jakiej wytwórni. Ja na przykład jestem w to fatalna, jeżeli chodzi o historyczne rzeczy, to nie, ale ja lubię... W jakimś etapie życia miałam taki moment, że obok mnie toczy się rozmowa na temat technologii i ja zupełnie nie rozumiem, o czym ona jest, więc postanowiłam momentami nadrabiać. Aha. Nie powiedziałabym, że jestem w tym specjalistką, ale lubię takie nowinki. Na przykład jak fakt, dlatego przechodzimy do tego box office'u, że cała Odyseja, czyli najnowszy film Nolana, będzie kręcona kamerą IMAX. I dlaczego to jest nowinka technologiczna? Kamery IMAX to są kamery, które kręcą na taśmie 70 mm. Dlaczego to jest ważne? Przeciętnie filmy są kręcone na o wiele mniejszej taśmie, czyli 35 mm, więc ta 70 daje nam możliwość robienia o wiele większego obrazu, w o wiele lepszej rozdzielczości. No ale jakie są minusy tego rozwiązania? Jeżeli taśma jest większa, to ona jest cięższa, zajmuje więcej miejsca. Potrzebny jest dość duży i dość głośny silniczek w kamerze, żeby ta taśma się dawała radę w odpowiednim tempie naświetlać. Przez to ta kamera jest głośna. I Nolan będzie pierwszym reżyserem, który zdecydował się nagrać cały film tą kamerą, bo ona do tej pory była wykorzystywana w jakichś takich monumentalnych ujęciach, a potem reszta była kręcona zwyczajnie. Nolan stwierdził, zrobimy całość, więc to jest ogromny rozmach, bo musieli dla niego specjalnie, twórcy tej kamery, wymyślić dodatkowe pudełko, żeby móc tę kamerę schować, żeby dało się nakręcić dialogi. Bo ona była zbyt głośna, żeby móc intymne dialogi zgrywać, bo byłoby słychać silniczek. Tylko teraz, jak wrzucili tę kamerę w ten wielki, w to wielkie pudło, które tłumi dźwięki, to ona jest na tyle duża, że potrzeba 6 osób, żeby ją przenosić, bo to się zrobiło ciężkie. Więc jeżeli jest mała korekta tego, jak ta kamera stoi na planie, to trzeba 6 chłopa, żeby ją przenieść. I teraz bardzo mnie bawi i rozpala moją wyobraźnię fakt, że dostaje jakiś młody adept sztuki filmowej propozycję, ej, a chciałbyś być asystentem operatora przy najnowszej Odysei? Tak, Jezu, jak wspaniale! A potem ogranicza się jego praca do tego, że musi dźwigać
0: pudło.
1: Tę wielką i ciężką kamerę. I ona do tego, to jest już w ogóle wierzchołek tego wszystkiego, jeżeli chodzi o bycie nerdem kamerowym, ona jest tak wielka w tym pudle, że jeżeli masz bliskie ujęcia i aktorzy mają rozmawiać blisko siebie, bliżej niż my, i ta kamera ma wejść na bliskie zbliżenie na twarz, to ten aktor nie widzi swojego partnera przez tą kamerę, bo ona jest tak wielka, że zasłania mu widok. I zrobili system luster, żeby się jednak widzieć i móc na żywo to robić, a nie, że grasz po prostu do oka kamery i nie widzisz tego partnera. Bo to byłoby strasznie trudne i takie też odejmowałoby realizmu.
0: O, wow.
1: Więc masz wielkie pudło, jeszcze obwieszone lustrami, żeby aktorzy mogli się widzieć.
0: No pytanie brzmi, ilu potrzeba fizjoterapeutów, żeby nakręcić nowy film Nolana? I pytanie numer dwa, ile taśmy 70-milimetrowej?
1: Ja już gdzieś...
0: 70-80?
1: 70 milimetrów. Już widziałam,
0: że mnie widziałam gdzieś, już nie strzelił.
1: Widziałam gdzieś już rozpiskę, ile on zużył tej taśmy. To są jakieś długie kilometry. Ale jeszcze jeżeli chodzi o Odyseję, ktoś chciałby sobie nadrobić, to zobaczyłam, że w Polityce jest Janusza Wróblewskiego artykuł na temat Odysei właśnie, bo umówmy się, to jest tekst, który ma 3000 lat i już nieraz był ekranizowany, więc panu Januszowi udało się przejrzeć dotychczasowe ekranizacje i sobie je zestawić, porównać, a przy okazji przejść przez to, dlaczego my wracamy do tego tekstu, dlaczego on jest w kulturze zachodniej tak istotny. Więc kulturalnie tak, ale jeżeli chodzi o nerdowe, technologiczne rzeczy, tym bardziej.

0: Gail Adams, I Don't Wanna Hear It, to za nami, a ja zweryfikowałam jeszcze, ile było tej taśmy u tego Nolana w Odysei. Więc 91 dni zdjęciowych, więc to jest bardzo dużo dni zdjęciowych, bo to są 3 miesiące w zasadzie.
1: Kawał
0: czasu.
1: Kawał taśmy.
0: Wykorzystano ponad 2 miliony stóp taśmy filmowej. I teraz, ile to jest 2 miliony stóp taśmy filmowej? 609 tysięcy 600 metrów, czyli 609 kilometrów taśmy. Czy to jest możliwe? Czy to jest jakoś naciągnięte? Nie mam pojęcia, ale takie informacje znalazłam.
1: Znaczy, wiem, co może być naciągnięte.
0: Na pewno to taśma? Czy plecy
1: ta
0: panu podka?
1: I wszystko, tak. Pytanie, ile taśmy kinezjologicznej poszło na to kręcenie. Natomiast my za chwilę jeszcze, bo ja też mam dla ciebie ciekawostkę, tylko ze świata muzyki, a nie świata filmów, ale to za moment, bo teraz będzie pan Antony Szmierek i to będzie taśma profesjonalna.

0: 7:26. Zapowiedziałem ci, że mam ciekawostkę a propos pewnego pana rapera, który zawiesił Eminem, znany dobrze nam wszystkim. I to jest pewna kontynuacja historii, którą kiedyś opowiadałem we wtorek w poranku z Klaudiuszem Slezakiem, więc niektórzy mogą znać ten kontekst. Eminem ma beef obecnie.
1: Okej. Okay.
0: Tak. I to nie jest taki sobie typowy beef, że się pokłócił z jakimś raperem i sobie cisnął. Tylko to jest batalia, którą prowadzi z pewną australijską firmą. I teraz, jaki może mieć Eminem problem z australijską firmą, która zajmuje się produkcją ręczników, znaczy sprzedażą parasoli plażowych, torb kąpielowych, toreb, shortów i tak dalej, i tak dalej.
1: Złej jakości mu sprzedali i mu poszły na scenie na przykład?
0: Mogło to by być, ale jest jeszcze gorzej. Chodzi o prawa autorskie i o to, jak się owa firma nazywa. Mianowicie drum.
1: Meminem się nazywają?
0: Ładne, Slim Shady. I jakiś czas temu Eminem stwierdził, że będziesz prowadził z nimi batalię prawną, bo to jak, że zaraz, nie można tak sobie nazwać firmy Slim Shady i sprzedawać, bo ludzie będą myśleć, że to Eminem ma produkty, no i że to się może mieszać z jego merchem. Ale teraz mamy pewne rozstrzygnięcie tego procesu. Mianowicie Urząd do Spraw Znaków Towarowych Australijski wydał orzeczenie na korzyść firmy Slim Shady. Mianowicie w orzeczeniu stwierdzono, że od 1 sierpnia ochrona znaków towarowych powinna zostać zniesiona w kategoriach obejmujących odzież, obuwie, torby i wyroby skórzane, choć Eminem zachowuje prawa w innych obszarach, w tym w branży muzycznej i elektronicznej. Słowem, Slim Shady, mimo sprzeciwów Eminema, będzie mogło sobie pod tym znakiem towarowym sprzedawać ręczniki i inne takie. Więc niestety tę batalię akurat Eminem sprzedał, ale się sprzedał,
1: przegrał.
0: Ale się nie poddaje, bo podobny proces będzie prowadził jeszcze w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w Japonii.
1: Ja jestem, od razu moja myśl uciekła w stronę, co jeszcze można by tak nazwać. To znaczy, jeżeli jest Slim Shady, to co innego jeszcze na S? Czyli na przykład Słodycz Shady.
0: Sweet Shady.
1: Sweet Shady i wtedy branża sprzedająca żelki.
0: Podpowiadamy. Eminem będzie zły, będzie miał więcej.
1: Ja właśnie Państwu proponuję więcej tego. Jakby niech się chłopak... Dlaczego nie?
0: Tak.
1: Skoro można tak.
0: Mhm. By nawiązać do filmów, w życiu Eminema szykuje się jedna bitwa po drugiej. Prawna. A my się szykujemy na Klaudiusza Slezaka. Nie wiem, czy o bitwach, czy o zupełnie pokojowych sytuacjach będzie opowiadał, ale za chwilę do nas dołączy.

0: 7:33.
1: Klaudiusz Slezak razem z nami. Dzień dobry, Klaudiuszu.
2: Dzień dobry,
3: kłaniam się bardzo nisko.
1: Klaudiuszu, ty jesteś spod znaku bliźniąt, prawda?
3: To prawda. Mhm.
1: Więc mam dla ciebie złą informację. Mm-hmm. Bo dzisiaj musisz przygotować się na to, że w pracy wydarzy się coś, co będzie wymagało od ciebie wyjątkowo dużej mobilizacji.
3: A to nie jest po prostu powrót do pracy? I to wymaga mobilizacji?
1: No i wszystko jasne. Dzień dobry z powrotem. Co dziś?
3: Dziś powiem wam w dużym skrócie tylko, że przez te kilka dni, jak mnie nie było, to przejechaliśmy przez Litwę, Łotwę i Estonię. Hmm. I za każdym razem, przejeżdżając także przez stolicę, czyli Wilno, Rygę i Tallin, tak trochę zawodowo, trochę z ciekawości oczywiście odwiedzam przynajmniej częściowo, to znaczy przechodząc nawet obok tych budynków, siedzibę rządu, oglądam sobie i siedzibę parlamentu, zawsze w każdym państwie, jak jestem, to tam patrzę, jak to mają, jak to chociaż z zewnątrz wygląda. No i w tych trzech państwach, co już u nas chyba dziwi, a tam nikogo nie dziwi, budynki rządowe także, ale w wielu innych miejscach reprezentacyjnych, na wjazdach do miast, wszędzie wiszą ukraińskie flagi. W Tallinie na przykład przedstawicielstwo rosyjskie jest całe ogrodzone barierkami, ale na tych barierkach wiszą flagi ukraińskie, są znicze, są zdjęcia tych, którzy polegli, żołnierzy, listy, które ktoś przyniósł, wspomnienia, ile to już trwa. Także tam to jest bardzo mocno zaznaczone i wydawałoby się, czy wydaje się tak, przynajmniej z perspektywy takiego turysty, który przejechał przez te kraje, przyglądając się temu, że tam nikt nie ma wątpliwości co do tego, kogo należy i jak wspierać, jeżeli o tę wojnę chodzi. Prowadzonych jest sporo namiotów też w miastach, zauważyłem, gdzie są prowadzone zbiórki na rzecz Ukrainy, sprzedawane różne produkty ukraińskie. Pewnie jest jakaś cząstka tych, którzy są przeciwko takim działaniom, ale z perspektywy właśnie, jak mówię, takiego turysty, który przez te państwa przejeżdża, wydaje się, że tam nie ma zupełnie wątpliwości, gdzie jest wróg. I tu od razu dodam, mimo że w tych państwach są przecież bardzo duże mniejszości rosyjskie. Nawet do 20% chociażby w Estonii mieszka Rosjan. Także jak widzicie, tam no, sytuacja chyba jest inna, a ja patrząc na to, co dzieje się tam, słuchałem tego, co dzieje się u nas i a propos tej dyskusji przekazywania rakiet, no bo jest dyskusja właśnie o tym, czy przekazywać rakiety Patriot w Ukrainie, o które cały czas zabiega Wołodymyr Zełenski. Także teraz na szczycie NATO w Ankarze o to zabiega. To ja tylko przypomnę, bo wiem, że o tym już przecież w naszym radiu było. Ania Rokicińska też przecież o tym mówiła, ale Prawo i Sprawiedliwość od kilku dni mówi o wielkim skandalu i o tym, że jakim prawem my w ogóle te rakiety tam mamy zamiar przekazać. Tu w wykonaniu posła Śliwki.
4: Skandaliczną sytuacją jest, że Niemcy, a Polacy w postaci, czy polski rząd w postaci pana premiera Kosiniaka-Kamysza wolną ręką przekazują na rzecz Ukrainy pociski PAK-3 MSE do baterii Patriot. Każdy, kto ma elementarną wiedzę, czym są te pociski, jak trudno je dostać, jaki to jest specjalistyczny sprzęt, musi jasno powiedzieć, że jest to sytuacja skandaliczna. To, że pan premier Kosiniak-Kamysz przekazuje, podjął taką decyzję bez powiadomienia pana prezydenta, bez informacji na Komisji Obrony Narodowej, de facto zatajając ją przed opinią publiczną, jest sytuacją skandaliczną. Pani redaktor Adamek, jak tu szliśmy, dopytywała kwestii pomocy na rzecz Ukrainy. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość, tak jak wiele innych wtedy cywilizowanych państw, a my wtedy rządziliśmy Rzeczpospolitą Polską, podejmowaliśmy działania w trosce o interes Rzeczpospolitej. Dzisiaj sytuacja, która się dzieje za naszą wschodnią granicą, jest zupełnie odwrotna do tego, co było w 2022 roku.
3: Na czym polega ta odwrotność? Posłowie PiS-u nie potrafili wytłumaczyć. Mimo wielu pytań twierdzili, że absolutnie to nie jest z ich strony hipokryzja, bo sytuacja miała się zmienić. No, głównie oczywiście zmieniła się, jeżeli chodzi o być może napięte stosunki polsko-ukraińskie za sprawą tego sporu, o bohaterów UPA, czy ich upamiętać, nie upamiętać i tak dalej. To wszystko, co widzieliśmy przez kilka ostatnich tygodni. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na froncie, no to nadal są przecież ataki rosyjskie, nadal atakowane są miasta, nadal lecą pociski na Kijów, nie wszystkie udaje się przecież strącić. A jeżeli chodzi o tę pomoc, która została przekazana za czasów Prawa i Sprawiedliwości i tej obecnej koalicji rządzącej, no to wtedy przekazaliśmy zdecydowanie więcej różnego rodzaju broni i amunicji. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to były stare czołgi i te przekazaliśmy w zamian za przelewaną przez Ukraińców krew. To wszystko słyszeliśmy. Chodzi o czołgi T-72. No ale przekazywaliśmy też przecież i Rosomaki, to są transportery, i wyrzutnie, kraby, samoloty, czyli MiG-29, śmigłowce i tak dalej. To wszystko przekazywaliśmy. Prawie 15 miliardów, jeżeli chodzi o kwoty sprzętu wtedy przekazaliśmy. Obecna koalicja rządząca przekazała tego sprzętu wielokrotnie mniej za mniejsze pieniądze. Jasne, teraz rakiety Patriot, ale to, jak słyszymy z Ministerstwa Obrony Narodowej, na prośbę strony amerykańskiej, bo przecież nie da się wysłać sprzętu amerykańskiego Ukraińcom, tak żeby strona amerykańska i NATO przede wszystkim o tym nie wiedziały. No i z tego jeszcze, to wszystko jeszcze raz w Ankarze wczoraj popołudniem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powtarzał.
0: Oni są hipokrytami. To PiS jest dzisiaj partią skończonych hipokrytów. Dlaczego? Bo udzielili dobrej pomocy na początku wojny, w której ich wspieraliśmy. Tylko że my ich dzisiaj dalej bronimy za te decyzje. A oni o tych decyzjach chcą zapomnieć. Mogli pomóc więcej, bo pomogli wszystkim tym sprzętom, który był do przekazania wtedy. I takim, który był używany przez wiele lat. I takim, który był najnowocześniejszy w polskiej armii, jak FlyEye, inne rodzaje dronów, czy pioruny. Więc też ta obłudna narracja, że to był postsowiecki sprzęt, no piorun nie jest postsowieckim sprzętem, jest srebrem rodowym, najlepszym produktem eksportowym Polski. FlyEye czy WarMate'y nie są produktami z minionej epoki, tylko są dzisiaj najbardziej pożądanymi dronami. Rozwinąłem trochę ten wątek, szanowni państwo, ale nie da się po prostu inaczej, bo na te obłudne kłamstwa trzeba odpowiadać twardą prawdą. Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby Ukraina nie przegrała wojny. Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby rakiety, które lecą na Kijów, nigdy nie osiągnęły Polski, granic Polski nie trafiały do Polski.
3: A my staramy się, mówię jako państwo, o to, żeby rakiety Patriot były produkowane także w Polsce. Dostaliśmy także podobno zobowiązanie od krajów natowskich, że w razie gdyby rakiety Patriot były potrzebne u nas, to zostaną uzupełnione z innych zasobów w zamian za te, które my przekazujemy Ukrainie. Jak mówię, to wszystko dzieje się, ta dyskusja w Polsce w czasie, kiedy szczyt NATO w Ankarze się też dzieje, tam kolejne ustalenia dalszego wspierania Ukrainy, więc na to też nie ma wątpliwości, kogo w tym sporze należy, w tej wojnie należy wspierać.
5: To przedstawię kropkę. Przysłuchiwałeś w ogóle wypowiedziom, szczególnie Donalda Trumpa na szczycie NATO i pewnym mocnym słowom, które podały.
3: Zresztą
5: też nic nowego a propos Grenlandii i tak dalej.
3: Tak.
5: Że ta
3: tak,
5: narracja tak. Nie przemija i cały czas gdzieś powraca. Ja miałem jakąś taką cichą nadzieję, że to jakieś takie zapędy grenlandzkie, że to tak trochę się wygasiło i że było jakimś takim chwilowym wzniesieniem. Ale ta aspiracja w cudzysłowie oczywiście cały czas jest żywa, niestety.
3: No, to na potrzeby też polityki wewnętrznej, pamiętajmy, Trump to wszystko robi, bo przed nim wybory tak zwane połówkowe, które wcale nie są dla republikanów i jego samego takie oczywiste do wygrania, także tak to wygląda w tej chwili.
5: Klaudiusz Ślezak, dzięki ci piękne za powrót przede wszystkim, bo mnie słuchacze wielu wyczekiwali. Kiedy Klaudiusz? To dzisiaj po 16 będzie w popołudniówce też.
3: Będzie po 16 jak najbardziej.
1: Dzięki, do usłyszenia.
3: Dziękuję, miłego dnia.

0: Jeśli pozwolisz, to przytoczę tylko wiadomość w nawiązaniu do tego, o czym opowiadał Klaudiusz w pierwszej części, ponieważ pan Krzysztof z pozdrowieniami z Rygi napisał do nas, że właśnie jadę tą samą trasą, tą samą drogą co redaktor Slezak. Fantastyczne miejsca, zadbane starówki, duże leśne tereny niemal wszędzie, a plaże piękne jak nasze i zupełnie puste. Tylko ta Rosja tak blisko. Czuć strach przed tym, co może się wydarzyć. Popierajmy Ukrainę, jak tylko możemy. No i jeszcze Hania, że to najlepsza wiadomość o poranku, że Klaudiusz wrócił. Wiadomo.
1: Ja mam jeszcze, tak. Mam być może równie wspaniałą wiadomość, bo w warszawskim zoo urodziło się małe pudu. I teraz, czym jest pudu?
0: Przepraszam, ja sobie musiałem wygooglować, żeby mieć przed sobą obrazek odpowiedni, o kim mówimy.
1: To jest, to jest przysłodkie, waży to kilogram, ale ja się przy okazji postanowiłam właśnie doktoryzować z małych, parzystokopytnych przeżuwaczy ssaków.
0: Bo, to jest taka typowa doktoryzacja.
1: Tak, na potrzeby poranka.
0: Środowy poranek, tak.
1: Na potrzeby poranka, bo pomyślałam sobie pudu i tak patrzę na niego się sobie trochę jak myszojeleń, ale zupełnie nie.
0: Okej, czyli to są dwa AA, mają cokolwiek wspólnego, bo to było też moje skojarzenie, że myszojeleń, tak. To może być.
1: Trudno się to wymawia inaczej niż na dźwięk tej piosenki. One przede wszystkim, one różnią się budową, bo myszojeleń, on zyskał popularność, bo on ma krępe ciałko, ale takie długie, chude nogi, jak jeleń. A pudu mają taką małą i krępą budowę ciała. One mają krótkie nóżki do tego wszystkiego. A różnią się przede wszystkim jeszcze występowaniem, bo myszojeleń to jest Azja i głównie rasy tropikalne oraz Afryka. Pudu to jest Chile i Argentyna, przede wszystkim w Andach. A do tego jeszcze z takich małych, jeleniowatych i słodkich organizmów jest muntjac. A muntjac ostatnio robił karierę w internecie, bo muntjac występuje...
0: Muntjac odważny.
1: Tak, w południowo-wschodniej Azji również. Też jest takim rodzajem małego jelonka, ale one mają, muntjaki mają poroże i to jest istotne w tej historii.
0: A, okej. Okay.
1: Bo muntjak był odważny i na jednym z wybiegów w zoo, one przebywają na tych samych wybiegach co nosorożce, bo mają podobny habitat. I ten muntjak, który tam waży kilka kilo, przeganiał nosorożca ze swojego terytorium, bo chciał zaimponować samicy, czy ta samica miała, był moment godowy i on chciał zaimponować, czy chronić młode, nie pamiętam, ale ten taki malutki muntjac przeganiał tego wielkiego nosorożca i by to był olbrzymi wiral. No ale w warszawskim zoo jest pudu, więc ten mały i krępy, najmniejszy z jeleniowatych.
0: Ale czy masz wyszczególnione, to jest pudu południowe? Południowy?
1: No to czekaj. Południowe, bo z Chile, Argentyny to jest dopisane. Okay. W tym momencie pudu waży 1 kg, a docelowo będzie miało tylko 40 cm. Jest to dziewczynka. Okay. I w warszawskim zoo wszystkie pudu mają imiona na literę S, więc trzeba wymyślić imię i warszawskie zoo ma długą tradycję tego, że pyta internautów, jak nazwać konkretne zwierzę. S. Więc na S i tu już padła od ciebie propozycja. Uważam,
0: no tak, bo rozmawialiśmy o Swim Shady, Slim Shady, to może być Small Shady. Ona. Świetne.
1: Bo bałabym się na miejscu ogrodu zoologicznego, jeżeli nazwałbyś małe, słodkie pudu Small Shady, to jaki by charakter miało potem to zwierzę? Shady.

0: Za 5 minut będzie 8 i tak oto w tej godzinie przeszliśmy od pudła do pudu. Tak udało nam się zrobić okrążenie. Nie wiem, czy mnie wyszukiwarka nie okłamuje, bo próbuję znaleźć zasady deklinacji pudu, ażeby się upewnić. No i podobno...
1: Się nie odmienia?
0: No.
1: Bo to tak na U zakończone to...
0: Jeden pudu, dwa pudu.
1: No bo to tak jak radio swego czasu się jeszcze kiedyś nie odmieniało, teraz już raczej odmieniane.
0: No właśnie.
1: Za mało używamy słowa pudu, żeby móc je sobie swobodnie odmieniać, ale jak już wymyślimy imię dla tej samiczki, która urodziła się w warszawskim zoo, to ono na pewno się będzie odmieniało. Są propozycje, bo przeglądam komentarze, bo jeżeli chcieliby państwo proponować imię od siebie, to na profilu, na fanpage'u warszawskiego zoo jest profil, jest post na tym profilu. Przy okazji można obejrzeć zdjęcia tej samiczki i wtedy zaproponować imię. Dużo jest propozycji, żeby to była Sawa, skoro urodziła się w Warszawie. Więc żeby była Sawa. Widzę komentarz akurat mojego znajomego, bo jak ktoś znajomy komentuje się w świetle na górze, mój znajomy zaproponował warszawsko-ursynowsko, żeby to była Seniorita. Tak myślałam, że ci się to spodoba. Bo to jest oczywiście
0: z pana PZ-a.
1: Z pana PZ-a.
0: Jest.
1: Poza tym Stokrotka się pojawia, Sisi się pojawia i dość Sisi. Dużo jest Sabinek.
0: Okej. Okay.
1: Ale ja nie wiem. Mi się Sawa podoba i Seniorita mi się podoba.
0: Ja chyba jestem tym Sisi.
1: Sisi?
0: Sisi. Sisi jest tak ładna.
1: No, bo ona jest malutka. Mhm. I takie Sisi. No, też ładnie. Ale Sisi to prawie jak Zuzu i prawie jak Pudu.
0: Przynajmniej jeżeli chodzi, sylabicznie się zgadza w tym przypadku.
1: Czyli zamiast Bonobo byłoby Bunubu?
0: Bunubu.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Rozpoczął się drugi dzień szczytu NATO w Ankarze. Dziś odbędzie się jego główny punkt, czyli posiedzenie Rady NATO. Posiedzenie odbędzie się po tym, jak minionej nocy Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran po zawarciu wstępnego porozumienia. Donald Trump miał zatwierdzić plan ataku już po przybyciu do Turcji, tak podaje Axios. Polskę w Ankarze reprezentują ministrowie obrony i spraw zagranicznych oraz prezydent Karol Nawrocki. Mówił o polskich priorytetach tego wydarzenia.
1: Oczywiście wzmocnienie sojuszu i solidarności w sojuszu północnoatlantyckim to dzisiaj wydaje się najważniejsze dla Polski, dla całej Europy Środkowej. Trzy zasadnicze kwestie, strategiczne kwestie: budowanie solidarności sojuszu północnoatlantyckiego, więzi transatlantyckich, wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia Polski.
0: Zmieniamy temat. Michał Kołodziejczak rozwija swoją działalność w mediach społecznościowych. Poseł KO i były wiceminister rolnictwa cieszy się ostatnio popularnością na TikToku, gdzie publikuje nagrania mające obrazować plusy życia na wsi. Jego obecność w tej przestrzeni szeroko komentują polityczni oponenci. Tak Kołodziejczak mówił o tym w Polsat News.
2: Nagrywam różne rzeczy, ludzie oglądają, uśmiechają się, cieszą. Super sprawa, polecam każdemu. W momencie, kiedy większość posłów, może nawet 90% nosi kij, myślę, że to jest też takie potrzebne pokazanie normalności.
0: Najnowszy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej wskazuje na wzrost poparcia skrajnej prawicy. Największe poparcie niezmiennie notuje Koalicja Obywatelska 29%, zaraz po niej Prawo i Sprawiedliwość 23%. Trzecia w kolejności jest Konfederacja z poparciem ponad 13% badanych, zaraz potem partia Grzegorza Brauna 11%, to dwa największe skoki poparcia w stosunku do ostatnich sondaży. Lewica stabilnie, na poziomie 8,5%, pod progiem wyborczym znalazły się PSL razem i Polska 2050, kolejno 4, 2,5 oraz 1% poparcia. A na koniec jeszcze wspomnę, że już za pół godziny moment prawdy. Ponad 340 tysięcy tegorocznych maturzystów pozna wyniki egzaminu dojrzałości. Żeby zdać maturę, trzeba zdobyć co najmniej 30% z egzaminów obowiązkowych i podejść do jednego przedmiotu dodatkowego. Ewentualne poprawki odbywają się w sierpniu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. A to, co dzieje się za oknami, raczej nie zdaje egzaminu, jeżeli chodzi o letnie okoliczności. Trochę dziś chłodniej. Najcieplej będzie na zachodzie, w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu. Tam 22 stopnie pokażą termometry. W Bydgoszczy i Poznaniu 21. W Krakowie i Rzeszowie maksymalna temperatura wyniesie 20. W Warszawie, Lublinie i Katowicach 19. W Łodzi i Gdańsku 18. W Olsztynie i Zakopanem 16, a w Białymstoku i Zabałkach tylko 16, wróci 13 stopni, czyli jak zwykle u nas najchłodniej. I to właśnie na północnym wschodzie przez cały dzień będzie pochmurno i deszczowo. Mogą też pojawić się burze. Popada także rano w Karpatach i u ich podnóża. A poza tym powinno być pogodnie. Na północy i wschodzie spodziewany jest przy tym dość silny, porywisty wiatr.

0: trzecia godzina programu porannego zaczęła się wspaniale od niezastąpionej Sinead to Connor. 7 minut po godzinie 8. Dzień dobry.
1: Nowy świt.
2: Ojejku, dopiero przeczytałem wiadomość a propos imienia dla Pudu, że Sava brzmi całkiem po francusku.
0: I też na S.
2: Tak, wszystko się zgadza.
0: Trzeba było niepoprawnie pisać, ale my z powrotem do poważnych tematów. Beata Grabarczyk razem z nami.
3: A tam poważnych, dzień dobry.
2: Czyli dzisiaj będą niepoważne?
3: Nie, no będą poważne, nawet bardzo poważne.
2: Czy tym tematem będzie też rzecz na S, czyli szczyt?
3: Wiesz co, nie, o szczycie dzisiaj rozmawiać nie będziemy. Wczoraj rozmawiałam trochę o szczycie, więc poczekam, co się na tym szczycie wydarzy, chociaż wygląda na to, że atmosfera jest cokolwiek nerwowa. O, tak bym to ujęła. A miało być tak dobrze.
2: No,
3: no ale przyjechał Donald Trump, od razu 3 ciosy między oczy i wygląda to tak, jak wygląda.
2: No właśnie, ostatnio mówiliśmy o wycofaniu czerwonej kartki. To chyba to fajniejsza rzecz do opowiadania słuchaczom. Znaczy w cudzysłowie oczywiście. Well,
3: dobrze, że nie doszło do reasumpcji potem następnego meczu. Także no, cieszmy się. Jest prawie porządnie, ale za to MKOL przywrócił rosyjskich sportowców, więc jest cały czas fajnie. Ale nie pod flagą wciąż i bez
2: to też jeszcze
3: używania.
2: Rozstrzygnie. No,
3: tak, też jeszcze rozstrzygnie.
2: A propos rozmowy gościni też z uczelni na S.
3: Tak, Szkoła Główna Handlowa, a naszym gościem jest pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, politolożka właśnie ze SGH. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry naszym słuchaczom.
3: Pani profesor, ja bym zaczęła od tej awantury o patrioty, to znaczy od te pociski do patriotów, która to awantura rozgrywa się między Pałacem Prezydenckim a rządem. No i zaczyna być to... coraz bardziej kuriozalne, to znaczy bardzo denerwuje się Władysław Kosiniak-Kamysz. Czego moglibyśmy się nie spodziewać specjalnie po wicepremierze, bo on do tej pory był taką oazą spokoju, która też o spokój apelowała ciągle. No a z drugiej Pałac, który mówi, że w ogóle o niczym go nie poinformowano, o nic nie wiedział, że ukrywa się przed Polakami i też szalone donacje, brak bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No i w efekcie rząd ujawnił, ile przekazuje na pomoc Ukrainie. Okazały się to być pieniądze żałośnie małe, bo to jest 10 razy mniej niż dawał rząd PiS-u. No i ja się zastanawiam, jak traktować to 10 razy mniej w kontekście tego ciągłego oczekiwania od Polaków, że Ukraińcy będą wdzięczni i będą dziękować. Tyle, że za co mają oni dziękować, jak polski rząd przez 2,5 roku dał 144 miliony dolarów.
4: No właśnie, ta rozmowa tylko, czy ta dyskusja medialna, bo bardziej taki charakter miała ta wymiana opinii, pokazuje, jak wielka jest siła narracji i jaką wagę mają narracje, które często nie są oparte o fakty, bo fakty to są te dane, które pani redaktor przed chwilą przytoczyła, które no, nie powinny powodować, że czujemy się zagrożeni, bo w żaden sposób nie narusza to naszego bezpieczeństwa czy stanu posiadania, jeśli chodzi o ten wymiar bezpieczeństwa. A jak można bić tą polityczną pianę dla celów też takiej polityki krótkoterminowej, wewnętrznej i już raczej szykującej właśnie tą atmosferę kampanii wyborczej. Widzimy, że coraz częściej z dużym prawdopodobieństwem możemy już powiedzieć, że kampania wyborcza się rozpoczęła. Jest to bardzo przykre, bo w pewien sposób ten konflikt wojenny, który jest za naszą wschodnią granicą, która jest granicą Unii Europejskiej, jest mocno instrumentalizowany. Nie myślimy o dramacie tych ludzi, zwłaszcza, że ostatnie noce, ostatnie dnie w Kijowie były bardzo trudne. Coraz więcej jest ofiar cywilnych, coraz więcej ataków jest skierowanych do obiektów cywilnych. A przecież znamy osoby, które są bezpośrednio związane właśnie z rodzinami ofiar. Codziennie na ulicach dużych miast w Polsce spotykamy osoby z Ukrainy. Są to nasi koledzy czy koleżanki w pracy i wielką, no trudno znaleźć słowo i też, które no, taką bezdusznością jest właśnie traktowanie tego w ten sposób, tylko rozumiem, no, staram się wytłumaczyć tą logikę polityków, ale ona jest bardzo niebezpieczna, bo niestety taka budowana narracja od razu znajduje potem odzwierciedlenie i wpływa na opinię publiczną, a jak widzimy przecież z danych zarówno takich empirycznych i to, czy to opracowania przygotowane przez prywatne firmy konsultingowe, czy też dane GUS-u, no, osoby z Ukrainy, które pracują w Polsce, ewidentnie są nam bardzo potrzebne, wpływy, które generują do budżetu są też ogromne i łącznie z tym, że wypracowują składki, które idą do NFZ-u i nie wykorzystują sami tych składek, także są same plusy z ich obecności, ale właśnie pomyślmy o tym kontekście, że przecież one codziennie muszą przeżywać ten dramat, idąc do pracy i wysłuchując tego, co się dzieje w ich państwie. A z naszej strony, mówię tutaj o stronie Polsce, jeszcze też ustawa o wygaszeniu pomocy osobom tym
3: zamieszkującym te zbiorowe, tak, zbiorowe.
4: Tak, których, tak jak siostra Małgorzata Chmielewska, która na co dzień tej pomocy, tą pomoc świadczy, mówi, jest niespełna 11 tysięcy. Więc no jest to bardzo przykre, że państwo polskie, które z dumą mówi, że jest 20. gospodarką świata, że wchodzi do G20 właśnie i że mamy wspaniały wzrost gospodarczy, nie jest w stanie otoczyć opieką tych, którzy tej opieki najbardziej potrzebują, czyli najsłabszych. Czyli państwo, ja już to powtarzam po raz kolejny, ale uważam, że trzeba takich obrazowych metafor używać. Państwo polskie pokazuje właśnie ostre kły wobec słabych, bezbronnych, a nie pokazuje tego zdecydowania wobec tych, którzy są prawdziwymi przestępcami.
3: No i można też się zastanowić, jak uczciwe i prawdziwe są te zapewnienia, czy też ta walka polskiego rządu o wzmocnienie flanki wschodniej. No jednak wzmocnienie flanki wschodniej to też jest wzmocnienie Ukrainy przed atakami rosyjskimi. No i w tym kontekście te zapewnienia i ta walka o tą flankę wschodnią i o te pieniądze na wzmocnienie flanki wschodniej, no też wydaje się być jakąś hipokryzją.
4: No, dorzućmy do tego jeszcze, że przecież mamy też tą informację cały czas dumnie podbijaną, że mamy największe wydatki na politykę obronną, 4,7% PKB, no więc właśnie gdzie te środki idą, prawda? Bo chyba nie możemy sobie wyobrazić, że z punktu widzenia bezpieczeństwa nie ma innej sytuacji, która bardziej zagrażałaby naszemu bezpieczeństwu niż wojna, która jest dosłownie za naszą wschodnią granicą i jest wojną realną, a nie wyimaginowaną, czy o której się mówi.
3: Ja się też zastanawiam, no bo to jest nie pierwszy raz, kiedy prezydent mówi, że on czegoś nie wie, że nie dostał jakiejś informacji, chociaż jego przedstawiciele stawiają się na różnych gremiach rządowych i obserwują, co tam się dzieje. No a potem prezydent mówi, że on nie wie. No, czy to jest tak, że urzędnicy prezydenccy go po prostu nie informują o tym, co się dzieje? Bo ja też nie potrafię tego zrozumieć, że prezydent jest taki niedoinformowany.
4: No raczej wygląda to tylko na taką strategię komunikacyjną, aby może najłatwiej i najprościej jest powiedzieć, że jakaś informacja do nas nie doszła, a być może kancelaria działa niesprawnie, skoro jest tak rozbudowana. Z doniesień już mówi się, że ponad 500 osób jest zatrudnionych w kancelarii i może dostęp kiedyś do ucha prezesa, a teraz do ucha pana prezydenta jest mocno utrudniony.
3: Może tak być. To zapytam panią jeszcze o kolejny skandal medyczny. Mamy grupę chirurgów, którzy założyli taką, no ja bym to nazwała spółdzielnią, no i zarabiali po 26 tysięcy złotych za godzinę, 300 tysięcy złotych dziennie. No i dzisiaj ma wyjść minister zdrowia i ma poinformować, jakie ma pomysły, czy też jaki program zrealizuje, żeby tego typu historie ukrócić. Znaczy ja się obawiam, że premier oczekuje od pani minister, że ona jest cudotwórczynią, bo takie zaniedbanie, zabagnienie tego systemu, które panuje od 30 lat, no nie da się tego jednym pstryknięciem załatwić. Spodziewa się pani dymisji pani minister po tej prezentacji, czy też ta prezentacja będzie świadczyła o tym, że minister nie jest do zwolnienia, tylko ma coś do zrealizowania.
4: Ja bym skupiła się, czy wyszła od tego, co powiedziała pani redaktor, że sytuacja trwa od 30 lat. Żadnej z ekip rządzących, bez względu na to, z której strony politycznej byłaby, którą partię by reprezentowała, nie udało się, czy też nie podejmowała starań, bo też tych reform, podejmowanie reform w tym sektorze wymaga odwagi. To, co udało się jedynie zrobić, to to, że zmieniliśmy nazwę, przeszliśmy od terminu służba zdrowia do sektor ochrony zdrowia czy ochrona zdrowia. No ale powiedzmy, jest to działanie bezkosztowe. A to, co jest ukryte, to widać właśnie pod powierzchnią. Coraz więcej jest tych danych, że w różnych szpitalach te stawki są niebotyczne. Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo te 26 tysięcy złotych za godzinę to są dwie pensje miesięczne profesora zwyczajnego w Polsce. I to też jest skala skandaliczna, że do tej pory nie udało się uzyskać większego finansowania na naukę. Przypomnijmy, że ostatni, właściwie pierwszy strajk środowiska naukowego upomina się o 3% na naukę. Na razie ministerstwo milczy, bo to finansowanie jest na razie na poziomie 1,2 PKB, co jest dwukrotnie mniej niż średnia unijna, a kilkukrotnie mniej niż w najbardziej zaawansowanych gospodarkach świata, które wydają najwięcej na naukę i innowacje. Ale wracając do tego sektora ochrony zdrowia, myślę, że to też jest, pokazuje, chciałabym zwrócić uwagę na ten wymiar etyczny. My mówimy o etyce, ale zupełnie zaniedbaliśmy no właśnie uczenie do niej, czy wdrażanie wartości w życiu. Co innego są wartości deklaratywne, a przecież bycie lekarzem to jest też wejście do zawodu, który jest zawodem zaufania publicznego. Lekarza obowiązuje kodeks etyki lekarskiej i to jest bardzo niepokojące, że te standardy etyczne zostały tak obniżone. Ale może właśnie to jest związane ze stylem uprawiania polityki. O wiele łatwiej jest uprawiać politykę teraz na memy, kiedyś na miny. O wiele łatwiej jest krzyczeć w studiu telewizyjnym niż ponad podziałami politycznymi, a do reformy tego sektora trzeba współpracy wszystkich sił i stron politycznych, ponad podziałami politycznymi wypracować dobry program polityki publicznej w ochronie zdrowia. To jest działanie długoterminowe, a niestety polska polityka obciążona jest grzechem tymczasowości. Często news żyje 24 godziny, no chyba, że jest pewną aferą medialną, więc może być wtedy rozdmuchany, a już najdłuższą perspektywą jest perspektywa po prostu kolejnych wyborów. Natomiast to jest też dobry przykład na pokazanie, bo przecież skandale w tym sektorze były i za rządów poprzedniej ekipy, ekipy pisowskiej, która rządziła 8 lat, ale też przypadł okres pandemii, skandale z niedziałającymi zakup niedziałających respiratorów i tak dalej, więc przypomnijmy o tym, ale chcę pokazać, że właśnie ten wymiar etyczny. Każda ekipa pozostawia po sobie właściwie takie zgliszcza i jest jeszcze gorzej, bo pomijając tą zmianę systemową, która nie stanie się od tak sobie i żadne wystąpienie czy żadna dymisja pani minister tego nie zmieni. Przypomnijmy też, że pani ministra jest kandydatką niejako, czy osobą wskazaną przez Donalda Tuska, także też nie sądzę, że będzie chciał ją zmieniać. I nawet opinia publiczna nie jest przekonana, też był sondaż robiony Ibrisu, że zmiana pani ministry coś zmieni. Czyli ten zwykły Kowalski, czy zwykła Kowalska już nie wierzy w takie magiczne zmiany, że zmiana jednej osoby powoduje zmianę tą systemową. Natomiast dla mnie niepokojące jest, co się dzieje na poziomie też jednostek, właśnie w jaki sposób wyglądają studia medyczne, że te osoby nie mają żadnego takiego poskromienia, pohamowania w zarobkowaniu. Przecież funkcjonują taki szpital, o którym pani wspomniała w Mogilnie. Przecież no, to jest małe miasto. Ci ludzie muszą kontaktować się ze zwykłym człowiekiem i wiedzą, na jakim poziomie żyją ludzie w Polsce. To już są niewyobrażalne zarobki, prawda? Nam się już mogą mylić te zera, bo tak jak mówię, godzina pracy lekarza, tam chodziło o neurochirurga, czyli bardzo wysoko kwalifikowana specjalność, no ale czy może być wyceniana bardziej niż miesięczna praca profesora, który w rankingach prestiżu cieszy się najwyższym zaufaniem, no i też przyczynia się do rozwoju tej nauki. I to jest niepokojące, że też tracimy mówiąc o systemie ochrony zdrowia, przyjęliśmy tylko tą logikę rynku, a zupełnie, czyli utowarowiliśmy zdrowie, czyli zdrowie jest towarem jak każde inne dobro, a zupełnie tracimy logikę pacjenta, logikę właśnie zapewnienia mu bezpieczeństwa, bo i jego bezpieczeństwa, bo tutaj już nie chodzi też o wymiar finansowy, ale czy lekarze mają zdolność bilokacji albo nawet trilokacji, pracować w tym samym czasie w trzech różnych placówkach, a takie informacje też dochodziły. I czy lekarz, który pracuje 72 godziny pod rząd, może wykonywać swoją pracę dobrze, czy właśnie nie powoduje niebezpieczeństwa dla pacjenta? To
3: musimy
4: też
3: kończyć.
4: Zupełnie zanika w debacie naszej.
3: No tak, to znaczy trochę jest tak, że po prostu system pozwolił lekarzom niektórym przynajmniej poszaleć, no i oni ten system wykorzystali. Teraz pytanie, czy uda się go naprawić, ale na to pytanie będzie odpowiadała dzisiaj ministra zdrowia. A pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech z SGH była naszą rozmówczynią. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia wszystkim.
2: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Kolejna po 9:30 jak zwykle i od razu chyba możemy zapowiedzieć, że...
3: Niepolityczna!
2: Niepolityczna, chociaż o sprawach unijnych, ale niepolityczna, tak.

0: Chyba. The Reddings. Dziękuję za ten głos entuzjazmu. Szybko wypuszczone powietrze jest jednym z najlepszych komplementów, jakie można usłyszeć, Zuzu.
1: Hurra! To jeszcze szybciej było wypuszczone powietrze.
0: Tak, a to w stylu Johnego Bravo. Tak w tym kierunku zmierzamy. Kiedyś osiągniemy ten poziom.
1: Porozmawiajmy o czymś innym niż o mnie, czyli jak ci się podobam.
0: Jak ci się podobam, tak. Nie było ciastek, więc kupiłem zaprawę murarską. Holly Cook, Rock Away. To teraz państwu gramy, a za chwilę będzie ostra gra.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Pan Jacob. Dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jakub Jędras mówi podwójnie, bo dziś będzie pracował za dwóch. Niczym w duecie Mikołaj Wyczyński, Jakub Jędras, ale dzisiaj solo.
3: Jak co środy.
1: No jak co środy, ale też w innych porankach jest inny zestaw.
2: Różnie to bywa, tak. Różnie to bywa.
1: Porównuję.
2: Będę pracował za dwóch, ale dzisiaj mamy taki dzień odpoczynku od mundialu. To znaczy później, bo teraz opowiem oczywiście.
1: No tak, ale wieczorem żadnego meczu.
2: Tak jest. Na tymże mundialu już tylko 8 reprezentacji pozostało z 48. Szybko poszło, prawda?
1: A włączacie się taki smutek?
2: Nie, jeszcze nie.
1: W związku z tym, że
2: jeszcze nie.
1: Do końca.
2: Na razie taka na razie trochę radości, że będzie trochę oddechu.
1: Okej.
2: Tak bym to ujął. 4 tygodnie temu się ten turniej rozpoczął, no i tych meczów było naprawdę już bardzo, bardzo dużo. O wiele więcej niż na poprzednich turniejach przez cały turniej, więc mamy my kibice prawo być zmęczeni. Wczoraj wieczorem poznaliśmy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów. Jako pierwsi w 1/4 finału zameldowali się Argentyńczycy, chociaż przez większość meczów sensacyjnie zapowiadało się na awans Egipcjan. A piłkarze z Afryki świetnie się prezentowali w pierwszej połowie, po której prowadzili 1-0, także dzięki obronie rzutu karnego wykonywanego przez Leo Messiego. W drugiej połowie Egipt najpierw zdobył nieuznaną chwilę później bramkę, a potem już zgodnie z przepisami trafił do bramki rywali. Było 2-0 w meczu z mistrzami świata. No to prawdziwa sensacja. Ale Argentyna wzięła się za odrabianie strat i po golach Romero i Messiego w 83 minucie mieliśmy już remis 2-2. W doliczonym czasie gry do siatki Egipcjan trafił Enzo Fernandez, ustalając wynik meczu. Ekipa z Afryki zwracała przy tym uwagę, że gol nie powinien być uznany, bo wcześniej w polu karnym Argentyny miało dojść do faulu na ich napastniku Mohamedzie Salahu. Sędzia miał jednak inne zdanie, no co po meczu stało się przyczynkiem do ogromnej krytyki pod jego adresem. Aż po słowa o tym, że cały turniej jest ustawiony, by to właśnie Argentyna go wygrała. I że właściwie dajmy puchar Argentynie, skoro tak...
1: Skoro tak ma się dziać.
2: Eksperci, byli sędziowie, różni eksperci, którzy analizowali tę sytuację, nie są aż tak radykalni jak Egipcjanie. Twierdzą, że te decyzje, które podjął sędzia na boisku, były zgodne z przepisami po prostu. No. A że nie udało się awansować i dowieść choćby remisu, choćby do dogrywki, no to już, bo niestety Egipcjanie są...
1: No tak.
2: Sami sobie winni.
1: Czyli ich zdaniem był to błąd piramidalny. Ale to w takim razie Argentyna odstawiła trochę taki wariant belgijski,
2: tak,
1: z Senegalem.
2: Tak, że nawiążę do twojej wypowiedzi, wykonała kamień nilowy w drodze do finału.
3: Słuchajcie, to ja to przepiję to wodą.
2: No tak.
1: Ładnie.
2: Tak, Argentyna spokojnie już sobie czekała wieczorem na ćwierćfinałowego rywala. W drugim wczorajszym meczu Szwajcaria po 90 minutach plus dodatkowym czasie remisowała bezbramkowo z Kolumbią. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc musiała je przynieść seria rzutów karnych, a w nich dwukrotnie zawiedli gracze z Kolumbii. Szwajcarzy nie trafili tylko raz. No i to Helweci awansowali do 1/4 finału. No i co teraz mamy? W ćwierćfinałach 6 drużyn z Europy. I po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Czyli pogłoski na początku turnieju o odwrocie europejskiego futbolu możemy sobie włożyć między bajki, mocno przesadzone. 3/4 składu ćwierćfinałów to drużyny europejskie. Dziś, tak jak wspomniałem, na mundialu pierwszy dzień przerwy, a jutro Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, w sobotę Anglia z Norwegią, a w niedzielę o świcie naszego czasu oczywiście Argentyna ze Szwajcarią.
1: Argentyna, co ty robisz?
2: Jak mówił Dariusz Szpakowski w trakcie komentowania meczu finałowego z Francją w Katarze 4 lata temu. Tak.
1: Tak było. No dobra, to mamy rozpiskę jasną mundialową.
2: Tak jest. Mundialowa rozpiska jest jasna. Zaczął się też trzeci turniej już Ligi Narodów dla polskich siatkarek. W Osace mecz zakończył się 1,5 godziny temu. No i Polki niestety uległy Turczynkom 1-3, chociaż po pierwszym przegranym na przewagi secie potrafiły doprowadzić do remisu, no ale kolejne dwa należały do rywalek. Oba biało-czerwone przegrały do 19. Mimo tej porażki Polki pozostają w czołówce fazy zasadniczej całego cyklu ze sporymi szansami na awans do turnieju finałowego. Ale nie można za dużo punktów zgubić. Tymczasem ostatnie trzy rywalki są bardzo wymagające, bo już jutro Amerykanki, w piątek Brazylijki, a w niedzielę gospodynie, czyli Japonki. No to ścisły światowy top. Więc trzeba tutaj postarać się o punkty zdecydowanie, żeby nie wypaść z tej czołowej siódemki, która daje awans. W Wimbledonie, jak dobrze wiemy, już bez Igi Świątek i bez Huberta Hurkacza, którzy z naszych tenisistów dotarli najdalej w turniejach singlowych, ale to nie znaczy, że nie mamy już komu kibicować, bo Katarzyna Peter razem z Anną Siskową, Czeszką, są już w ćwierćfinale turnieju gry podwójnej. Polka z Czeszką pokonały w trzeciej rundzie czesko-słowacką z kolei parę Noskowa-Sramkowa, a dziś mecz, którego stawką będzie półfinał. Peter i Siskowa zmierzą się z rozstawionymi z dwójką Kanadyjką Dabrowski i brazylijską Stefani. Nie wcześniej niż o 15:00 ten mecz. Może będziemy mieli mocny polski akcent w Wimbledonie.
3: A czy szanse są, czy to tak?
2: No, rywalki są oczywiście też światową czołówką, natomiast... No, różne rzeczy się mogą zdarzyć.
3: Ale nie na zasadzie, że już to jest stracona pozycja.
2: Nic nie jest stracone, nic nie jest absolutnie. Walczy się do końca i nasze zawodniczki już pokazały, że potrafią wygrywać. Trzy mecze wygrane już, więc jest dobrze.
1: Czyli polsko-czeska przyjaźń kwitnie.
2: Tak jest. Poznaliśmy tymczasem parę półfinałową, pierwszą w singlu kobiet. Wczoraj awans uzyskały Coco Gauff po wygranej z Jessica Pegulą i Karolina Muchowa, która odprawiła Naomi Osakę, trenowaną przez Tomasza Wiktorowskiego. Kolejny polski akcent. Niestety poza nami. Dziś pozostały dwa ćwierćfinały. Marta Kostiuk, tu też mamy polski akcent. Jasmin Paolini, tu też mamy polski akcent. Babcia Jasmin jest Polką.
1: O, no proszę.
3: Sami polecamy, mój
2: Tak panowie. Jest. I drugi ćwierćfinał dzisiejszy Linda Noskowa, Eliza Mertens, a w grze pozostały już wyłącznie rozstawione zawodniczki. Także nie ma tutaj przypadkowych nazwisk w tej ósemce. W turnieju mężczyzn w półfinale będziemy mieli przedwczesny finał, tak można powiedzieć, bo Jannik Sinner po odprawieniu Jana Lenarda Struffa stanie naprzeciw Nowaka Dziokowicza, który w pogoni za 25. wielkoszlemowym triumfem w ćwierćfinale wyeliminował Felixa Auger-Aliassime'a. A o miejsca w drugim półfinale powalczą dziś Flavio Cobolli z niespodziewaną nadzieją gospodarzy Arturem Ferrym, jedynym Brytyjczykiem, który się ostał, a także Taylor Fritz, Amerykanin ze zwycięzcą French Open Aleksandrem Zwieriewem. Na pewno będą to fascynujące mecze, więc kibice już zacierają ręce. No ale zacierają też ręce kibice kolarstwa, bo Tour de France oczywiście trwa i mamy niespodziewaną zmianę lidera.
1: Zacierają ręce czy przebierają? Przebierają nogami.
2: Przebierają nogami, tak, to chyba byłoby bardziej właściwe. Wczorajszy etap zakończył się triumfem kolarzy, którzy uczestniczyli w ucieczce, zostawiając w tyle zarówno Tadeja Pogaczara, jak i Jonasa Vingegaarda i Remco Evenepoela, czyli tych faworytów, na 182-kilometrowej trasie z Carcassonne do Foix. Tak chyba się doczyta. Najszybszy okazał się Duńczyk Mats Pedersen, który wygrał finisz ze wspomnianej ucieczki. Nad czołowymi postaciami peletonu zyskała ona wczoraj, ta ucieczka, nawet 12 minut przewagi.
3: To jest naprawdę kawał czasu.
2: Naprawdę kawał czasu. W związku z tym mamy tego nowego lidera. Został nim jeden z uczestników tejże ucieczki, Norwek Thorsten Treen. Ma w tej chwili 28 sekund przewagi nad Amerykaninem Seanem Quinnem i blisko 4 minuty nad Czechem Matiasem Wackiem. To są nazwiska, no, które nie były oczywiście wymieniane w gronie faworytów, więc panowie na razie się cieszą swoją chwilą chwały, oby trwała dla nich jak najdłużej. Za nimi są już Tadej Pogaczar i Jonas Vingegaard, ale oni mają już po blisko 8 minut straty w tej chwili. Ale to dopiero początek wyścigu, jeszcze będzie sporo ścigania, sporo gór, za nami dopiero 4 z 21 etapów. Kolejny dziś, 158 km z La Nemezon do Po. Polacy na razie daleko, niestety Michał Kwiatkowski 141, blisko godzina straty już, a Kamil Gradek jeszcze dalej 171.
3: Ale jeszcze dużo dni przed nami, tam się dużo rzeczy może pozmieniać, chociaż tyle godzin.
2: Tak, poza tym pamiętajmy, że większość kolarzy pracuje na swoich liderów, więc tutaj się nie liczy ich indywidualny wynik, a to jakich liderzy w ostatecznym rozrachunku będą wysoko. Słuchajcie, na koniec... Dwie historie olimpijskie. Pierwsza, o której już tutaj króciutko rozmawialiśmy, o Rosjanach, tak, no którzy być może wrócą na Igrzyska Olimpijskie, bo MKOL rekomendował federacjom sportowym, no, żeby złagodziła i dopuściła, żeby zawieszenie, może tak to należy ująć, dla sportowców z Rosji, tak żeby umożliwić im start w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, no za 3 lata, tak? Dobrze mówię? No tak, 4 tak, lata, tak. Przepraszam. Za 2 lata. Co ja opowiadam? Za 2 lata oczywiście.
1: Super, że ja ci potaguję, bo wierzę, że tak. Dobrze myślisz.
2: Za 2 lata oczywiście letnie, za 4 zimowe. No i czy federacje muszą się na to zgodzić? Nie, nie muszą. Na przykład World Athletics, lekkoatletyczna federacja, wysyła sygnały, że on nie ma mowy w ogóle.
1: No dobrze, a to ma jakieś znaczenie, że to jest taki symboliczny sprzeciw?
2: Nie, no ma absolutnie znaczenie, no bo to federacje organizują eliminacje do różnych konkurencji, dyscyplin, które zostaną rozegrane podczas Igrzysk Olimpijskich, więc... Okay. Więc to już, tu jeszcze nie jest wszystko przesądzone. Pewnie będą różne tarcia, w zależności od tego, w której federacji Rosja ma swoje wpływy oraz przyjaciele Rosji mają swoje wpływy, bo to też jest i bywa różnie. Nie wiadomo też, czy Rosjanie będą mogli występować pod własną flagą, z własnym hymnem i tak dalej. Idea jest taka, żeby mogli stanowić drużynę reprezentację Rosji.
1: No tak. A czy zostało powiedziane, sorry, jeżeli mi to umknęło, z jakiego powodu jest ta zmiana? Co się stało, że...
2: No, zmiana jest taka, że no, trochę czasu minęło.
3: Wojna trwa długo już.
2: Oficjalnie tak, oficjalnie. Więcej jest tu nieoficjalnych czynników, tak? Mówi się o tym, że Donald Trump bardzo by chciał na przykład Żeby już Rosjanie wystąpili na igrzyskach w Los Angeles. Natomiast wiemy mniej więcej, o co chodzi, prawda? Że po prostu wpływy rosyjskie zaczynają dochodzić do głosu i myślę, że te formalne powody, o których będzie informował MKOL, nie mają tutaj większego znaczenia tak naprawdę, bo są taką fasadą trochę.
3: Czyli jak zwykle to już mniej sport, a bardziej polityka.
2: No niestety tak to wygląda. Ja wierzę, że to jeszcze nie jest jednak przesądzone, że jednak tutaj jakiś sprzeciw będzie. Na przykład tak jak Polska, która nie ma zamiaru na imprezy organizowane w Polsce, wpuszczać rosyjskich sportowców po prostu. No są też, tak jak Amerykanie mogą mieć obostrzenia wobec na przykład sędziego z Somalii, którego nie wpuścili na Mistrzostwa Świata, te kraje, które się nie godzą na obecność sportowców rosyjskich u siebie, mają pewne narzędzia.
3: No ale też bojkoty są znane i światu sportowemu
2: oczywiście, że tak.
3: I artystycznemu, i są pewnie kraje, które zdecydują się nie pojechać w związku z tym, bo zapowiedzą swój odwrót z igrzysk w związku z tym, że Rosja...
2: Myślę, że tego się należy spodziewać, że będzie to poważnie rozpatrywane rzeczywiście. No i na koniec jeszcze jedna taka przykra historia, bo kończy się pewna epoka. Na najbliższych zimowych igrzyskach olimpijskich nie zobaczymy już dyscypliny, która w programie była obecna przez 100 lat. Nazywa się kombinacja norweska po polsku.
1: O.
2: To jest oczywiście połączenie skoków narciarskich i biegu. Oczywiście nie naraz, tylko jedno po drugim. Dyscyplina, która traci na popularności niestety, zwłaszcza względem tych swoich bezpośrednich części składowych, czyli skoków i biegów. No i w Alpach francuskich w 2030 roku już nie będzie kombinacji norweskiej. Oczywiście MKOL twierdzi, że nie oznacza to wykreślenie na stałe, natomiast no, zdaje się, że to jest chyba już przesądzone. Ale wejdą inne konkurencje. Freeride narciarski, freeride snowboardowy, drużynowa synchroniczna jazda figurowa. Ale nie wiem, ile osób. Sprinty drużynowe w łyżwiarstwie szybkim. To akurat dobra wiadomość dla Polaków. Miks w snowboardzie równoległym. Też nie najgorsza. No i super team kobiet w skokach narciarskich. I będzie już równiutko 50-50, jeśli chodzi o konkurencję kobiety, mężczyźni.
3: Łup, łup.
1: No, ładnie.
2: Taka jest idea.
1: Mhm. A o Norwegii, jeżeli chodzi o kombinację norweską w kontekście piłki.
2: To pewnie więcej w poniedziałek porozmawiamy, tak bo jest. W sobotę mecz Anglia-Norwegia.
3: Słyszymy się.
1: Tak jest. Jako Piętras. Dzięki.

0: Za 8:09. Za chwilę będą urodziny Radia Nowy Świat.
1: Już w piątek.
0: Już w piątek i trochę Państwu poopowiadamy o tym, ponieważ tak się składa, że mam tę wielką przyjemność, zaszczyt i radość znać osobę odpowiedzialną, współodpowiedzialną za kluczowy, arcyważny punkt programu. Koktajlem się Zuza zajmie.
1: Tak, raczymy się koktajlem urodzinowym w piątek od godziny 20:00. To jest recital Zbyszka Zamachowskiego z moim i Marii Zamachowskim udziałem. Dlaczego, jak to jest pomyślane? Śpiewamy wszyscy piosenki z repertuaru Zbyszka Zamachowskiego. Muszę dopowiedzieć, że byłam na pewnej nieuprzywilejowanej pozycji w tej sytuacji, gdyż nie znałam większości piosenek z repertuaru Zbyszka Zamachowskiego. Znałam niektóre, ale na pewno nie tak obficie jak na przykład Maria. Już o Zbyszku nie wspomnę, że on wszystkie je pamięta po wszystkich latach śpiewania. Więc podzieliliśmy je sobie, więc będą solówki Zbyszka i moje i Marii, będą duety. W tym takie bardzo popularne niektóre, myślę, duety, bo też nie tylko Zbyszek je śpiewał. To jest piosenka literacka. Ja bardzo Państwa zachęcam i zapraszam, bo ja się doskonale bawię na próbach. Będą też smaczki radiowe w pomiędzy, ale to chyba nie zdradzę nawet jakie, ale będą akcenty silnie radiowe, żeby to nie był po prostu recital, tylko żeby było podkreślone, że to są nasze 6. urodziny i z tej okazji się spotykamy.
0: No jasne, że tak. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak dobrze bawi się Zuza i nie tylko Zuza, to odsyłamy do naszych mediów społecznościowych, bo tam się pojawiła rolka, więc fragment tego, czego w piątek można będzie doświadczyć, można sobie podejrzeć na naszym Facebooku.
1: Ja dodam, że to jest fragment z próby, bo niektórzy tak komentują, jakby trochę nie złapali, że to nie jest żadna sceniczna sytuacja, tylko to jest nasze próbowanie. Będziemy tak, lepiej ubrani, lepiej staniemy i tak dalej, i tak dalej. Piękne zasięgi ma ta rolka już, tak chyba 150 tysięcy, jeżeli Państwo nie wiedzieli, na Facebooku i na Instagramie czekamy.
0: Cudowne. Koktajl urodzinowy 10 lipca. Widzimy się w Brzezinach, że to jeszcze podkreślę głośno i wyraźnie. Więc do zobaczenia się z Państwem tam na miejscu.

0: Yeah, me and that man, za nami. Me and that woman, mogę tak powiedzieć? Mogę tak powiedzieć?
1: Możesz, proszę cię bardzo.
0: Na potrzeby wejścia. Wrócimy tu po 9:00 za 2,5 minuty. Dokładnie, proszę być z nami i będzie jeszcze jeden man też.
1: Będzie, a teraz Nektar Wood, Lights Off.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek Turcja. Trwa drugi dzień szczytu NATO w Ankarze. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta.
0: Dziś kluczowe spotkanie szczytu, czyli posiedzenie Rady NATO, to ma rozpocząć się za godzinę. Minionej nocy Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę rakietami balistycznymi. Celem ataków była stolica Kijów, ale też m.in. Odessa i Zaporoże. Rannych zostało kilkanaście osób. Tymczasem w Polsce politycy obrali nową linię sporu, tym razem dotyczącą tego, ile Polska przekazała Ukrainie w ramach donacji. Jak ujawnił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, to ponad 16 miliardów złotych, najwięcej z tego w latach 2022-2023. Tak mówiła o tym na naszej antenie politologiczna Lożka z SGH, profesor Małgorzata Molenda z Dziech.
2: Ta dyskusja medialna, bo bardziej taki charakter miała ta wymiana opinii, pokazuje, jak wielka jest siła narracji i jaką wagę mają narracje, które często nie są oparte o fakty, bo fakty to są te dane, które nie powinny powodować, że czujemy się zagrożeni, bo w żaden sposób nie narusza to naszego bezpieczeństwa czy stanu posiadania, jeśli chodzi o ten wymiar bezpieczeństwa. A jak można bić tą polityczną pianę dla celów też takiej polityki krótkoterminowej, wewnętrznej?
0: Co zrobić, gdy na kilka dni zabraknie prądu albo dostępu do wody? Przedstawiciele unijni zalecają, by każdy mieszkaniec był przygotowany na co najmniej 3 doby samodzielnego funkcjonowania w sytuacji kryzysowej, mówi były żołnierz GROM Paweł Nawal-Mateńczuk.
3: Służby zazwyczaj na miejscu są już po incydencie jakiś czas i wszystko zależy od tego, jak duży zakres pomocy jest potrzebny, bo dla 100-tysięcznej grupy osób, która jest ewakuowana, jeżeli przyjdzie 10 tysięcy strażaków, no to ilu strażaków przypada na tą jedną osobę? Tak musimy patrzeć, że czym my będziemy mocniej i lepiej przygotowani do działania w sytuacjach kryzysowych, tym służby będą mogły się zająć tym, którzy są potrzebujący i to tak naprawdę.
0: Mówił Paweł Mateńczuk, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Przez cały dzień powinno być dziś słonecznie, na zachodzie Polski pogodnie, powinno być także w innych częściach kraju. Większe zachmurzenie utrzyma się głównie na południowym wschodzie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części oraz na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie możliwe są także burze. A jak powieje?
6: Nie, tak.
5: Tak. Trochę. Chyba, że nie. Helena chciała podmuchać do mikrofonu, ale jej się nie udało. Ale to był bardzo cenny komentarz, Heleno. Ja doceniam. Buchnęłam za nią. Powieje umiarkowanie i dość silnie na wybrzeżu Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, północnym Mazowszu oraz na Podlasiu. Wydano ostrzeżenia przed wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Podlasiu Rzeczonym, 18 w centrum, a nad morzem i w obszarach podgórskich, czyli tam, gdzie urlopy, a 22 stopnie na zachodzie. O. Udało się.
6: No właśnie.

0: Oj, Mati, kojarzysz tę panią?
1: Patryk to zrobił specjalnie, żeby magia wspomnień ożyła z kącika rzeskiego Whitney Houstonowna. No była kiedyś przygoda z Whitney Houston i była kontynuacja tejże i
0: Mateusz już wie, okazji, już
1: tak,
0: poznaje.
1: Tak, kiedyś przy okazji urodzin dostałem od słuchaczy wspaniałych patronów tort z twarzy Whitney Houston, więc ja mam szczególnie wielką miłość do muzyki tej pani.

0: 9.09, Zuzaj Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz, biorąc pod uwagę temat tortów to i temat kącika czeskiego, to ja gdybym dostała tort w kształcie susła, to bym się nie pogniewała. A dlaczego susła? Bo dzisiaj Tomasz Ławnicki o kolonii susłów na Górze Rana, blisko miasta Żatec.
2: Dobre rano. Dziś na początek nie tyle zagadka, co powtórka materiału, bo to słowo już się nam kiedyś przewinęło, ale uznałem, że w związku z wakacjami, z wyjazdami i ze zwierzątkami, o których dziś będę Państwu opowiadać, zwierzątkami tak słodkimi, że można je podziwiać godzinami, warto przypomnieć o tym pięknym czeskim słowie. To kochat, albo kochat se. To było jakieś 2 lata temu. Ktoś pamięta, ktoś może ma w notatniczku. To dla rozjaśnienia fragment piosenki grupy Saze o wyprawie na grzyby.
3: A kochat se a radować, żyć lesim muszę darować. Houby, houby, houby.
2: I tu było o tym, że w kierunku lasu idą ludzie, żeby kochać se a radować. A czym się oni tak radują? No tym, co w darze składa im las, czyli grzyby. Rozkoszować się widokiem, zachwycać się, fascynować się. To właśnie znaczy kochać se. Idealne słowo, by wyrazić radość z tego, co się widzi. I idealne słowo, by doszło do nieporozumienia między Polakiem a Czechem, Polakiem a Czeszką. Różne konfiguracje tu się mogą wydarzyć. W każdym razie, ja dziś Państwu wspólnie, gromadnie chciałbym zaproponować, aby no właśnie kochać se, czyli zachwycać się widokiem. I to będzie widok z góry rana. I zachwycać się też widokiem susłów, których kolonia znajduje się na tym zboczu. Gdzie to dokładnie jest, to opowiem za momencik.
4: Jsme ve 459 metrech nad mořem na vrcholu Rana. Je to masiv českého středohoří.
2: Znajdujeme se na vysokosti 459 metrů nad poziomem moře na štětě Rana. To je masiv v pašmě o nazvě Średnjogórze České. Z góry vidět miasto Louny, miasto Żatec, Rudawy, a ten krajobraz poniżej to chroniony obszar przyrodniczy. Ta góra jest centrum paralotniarstwa w północnych Czechach, ponieważ panują tu dobre warunki pogodowe dla paralotniarzy. Te góry mają bazaltowe, wulkaniczne podłoże, powstałe ze stygnącej lawy, bo to są dawne wulkany z okresu trzeciorzędu. A masyw ten jest znany również z tego, że żyją tutaj susły. One mają tu swoje nory i również dlatego jest to rezerwat chroniony. Bo jak widać, susły mają tu swój dom.
4: Mogli taki widzieć, że mają domów sysłowe.
2: Zaznaczmy, to jest ich naturalny dom. One nie zostały tu sprowadzone, mówił Łukasz Pichlik, kierownik Urzędu Turystycznego regionu Dolni Poohří. To istotne, że nie zostały sprowadzone, że to ich naturalny dom, bo jest to raczej rzadkość. Po czesku sysel obecni, po polsku suseł moręgowany. W Niemczech w latach 80. uznano ten gatunek za wymarły. U nas susła moręgowanego w latach 70. uznano za gatunek zanikły lub prawdopodobnie zanikły i objęto ścisłą ochroną gatunkową. Od jakichś 20 lat prowadzi się w paru miejscach w Polsce reintrodukcję gatunku, a w Czechach jedną z nielicznych kolonii, jakie przetrwały, no jest właśnie ta na górze Rana. I od lat 70., 80. te susły są tutaj otoczone opieką. Owszem, są również miejsca, gdzie jest prowadzona reintrodukcja, niedaleko tej góry, pod wzgórzem Mila, w miejscowości Chliniszcie. Parę lat temu założono kolonie susłów, które sprowadzono z ogrodów zoologicznych w Pradze, w Brnie, no i one się tam z powodzeniem zadomowiły, ale wróćmy na górę Rana. Tu także, choć kolonia jest naturalna i te susły żyją zupełnie swobodnie, to nie są pozostawione sobie samopas.
4: Stara się o nie ochrani swas.
2: Stowarzyszenie Ochrony Przyrody się nimi opiekuje, w razie potrzeby je karmią, dbają o to, by miały spokój. Bywa, że w okolicy odbywa się jakieś wydarzenie kulturalne i wtedy susły są karmione smakowitościami dzień wcześniej. Dzięki temu nie odczuwają potrzeby wychodzenia na zewnątrz, chowają się w norach i są spokojniejsze, bo praktycznie hibernują.
5: Snażyliście się niegdy spoczytać?
2: Czy próbowaliście kiedyś policzyć te susły?
4: To nie idę, to nie spoczytate. No, nie wiem, jestli to ochrancy przyrody.
2: To niemożliwe, nie da się ich policzyć. Nie wiem, czy przyrodnicy je liczyli, ale
4: to jest taka chwilka, on wyleze, pobiezi,
2: to jest chwila, on wyłazi i ucieka i znowu się chowa, więc my ich nie liczyliśmy.
4: A to spoczytani nie mamy.
2: No i tu warto wyjaśnić. Odpowiadające za rezerwat przyrody mają te zwierzęta policzone, pewnie nieco do susła, ale da się liczbę mieszkańców kolonii oszacować na podstawie liczby nor, bo mniej więcej wiadomo, jak liczna rodzina zamieszkuje norę, a wejścia do nor są widoczne, wyraźne, no i wiadomo, że mniej więcej jest tam około 1000 susłów na tej górze. Pierwsza kolonia, liczniejsza, łatwiejsza do zaobserwowania, jest kilkaset metrów od parkingu, od którego prowadzi ścieżka na szczyt. Druga jest już bliżej miejsca, gdzie lądują paralotniarze. Co ciekawe, paralotniarze tam mają od jakichś 100 lat swoje miejsce. W latach 30. odkryto, że właśnie na tej górze są niezwykle korzystne prądy wiatrów. A co do tej ruchliwości susłów, parę istotnych faktów, aby móc się z nimi spotkać oko w oko. To nie są takie wiewiórki, które znamy z parków, które podbiegną do człowieka, kiedy się im pokaże orzeszek. To jest nieufne, lękliwe stworzonko, choć i tak na górze rana te susły są w miarę przyzwyczajone do obecności ludzi. Pewność spotkania z susłem jest głównie rano i potem późnym popołudniem. Nie ma co iść szybko, jeśli usłyszy się takie ciche piśnięcia, gwizdnięcia, to znaczy, że są w okolicy. Warto się zatrzymać w bezruchu, można przysiąść na trawie, położyć się i po pewnym czasie, gdy susły przyzwyczają się do człowieka wtopionego w krajobraz, zaczną się zachowywać naturalnie. I powiem Państwu, że są one zachwycające. I to jest właśnie to, do czego Państwa zachęcałem na początku, aby mówiąc po czesku, kochać se, czyli rozkoszować się widokiem. Jeśli ktoś lubi surykatki, będzie w niebo wzięty. Suseł ma duże oczy, małe uszy, krótki ogon i tak cudownie sprawne przednie kończyny, że jak znajdzie coś pysznego i obraca ten smakoły w czteropalczastych łapkach, no to można się rozpłynąć. W ogóle jest coś takiego, że jak się widzi takie słodkie, futerkowe, małe, to się człowiekowi zmienia głos. Ja się powstrzymuję, żeby nie zacząć mówić susełki, ale no coś takiego jest, bo one są naprawdę przepiękne. A z tego surykatkowego zachowania to jest też tak, że przy norce na warcie zawsze stoi jakiś jeden osobnik. Jeśli nie uznał, że istnieje zagrożenie i wszyscy się chowamy, no to wtedy nie widać żadnego. A te norki są jedna przy drugiej, pewnie jakiś metr, może ciut więcej. Tak, norka przy norce. Stoi suseł, wysoki na jakieś 20 cm i co jakiś czas wydaje różne sygnały, komunikuje się z innymi. Jak już cała ekipa susłów czuje się swobodnie, nie dostrzega zagrożenia, wybiegają na zewnątrz, gonią się, bawią. Naprawdę rozkoszny widok, no ale pod warunkiem, że nie ma jakiegoś hałasu, nikt nie przechodzi obok, nie rozmawia głośno. Okres od marca do sierpnia to jest czas, kiedy można oglądać susły w naturze. Od września powolutku zapadają w sen. Mówiłem o tym, jak zagrożony jest to gatunek. Powodów jest parę. Jeszcze w latach 50. XX wieku susły były uznawane za szkodniki w rolnictwie, no i mówiąc oględnie, prowadzono celową eliminację susłów, co spowodowało gwałtowny spadek populacji. Ale w Niemczech w sumie najpoważniejszym powodem tego, że susły tam uznano za gatunek wymarły, było zalesianie terenów. Bo suseł, zwierzątko niewielkie, jak stanie przy tej norce, wyciągnie szyję, żeby wypatrywać zagrożenia, jak mówiłem, jakieś 20 cm. Susły dlatego lubią tereny bez drzew, bez wysokiej trawy. Najlepiej, żeby ktoś ją regularnie kosił. To nie musi być człowiek. Tu się często pasą owce, kozy. One też koszą, co jest na rękę susłom. Można powiedzieć, że susłom jest coś na rękę. No jest na rękę, żeby właśnie dostrzec coś smacznego w okolicy. Mając taki wzrost, wysoka trawa by obiadek zasłaniała. Stąd bywa na przykład, że susły lubią pola golfowe, jakieś lotniska aeroklubów, bo tam dba się o regularne koszenie trawy. No i właśnie specyfika tego miejsca i Góry Rana i w ogóle tego pasma czeskie Strzedochorzi, Średniogórze, jest taka, że susły są szczęśliwe i człowiek jest szczęśliwy, bo z tej góry, niedużej, widać ogromne połacie terenu. To widać, że każda z tych gór ma kształt wulkanu, choć akurat Rana jest wyjątkowa.
4: Wrch Rana se dá velmi dobře poznat i z širokého.
2: Z góry Rana jest bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ ma trzy wierzchołki, jest to wyjątkowe, inne wokół wyglądają jak gałka lodów, mają tylko jedno typowe wzniesienie, a wzgórze Rana jest wizualnie dobrze rozpoznawalne. Z okolicznych, bardziej znanych wzgórz możemy tutaj zobaczyć także kopec Mila, kopec Srdov i Oblik, a w oddali w kształcie żółwia widać górę Žíp, bardzo dobrze znaną Czechom.
4: Žíp. Hodně známý Čechů.
2: Mówił Lukasz Pichlik. Ta góra Žíp to jest temat tak ważny, tak obszerny, że aż boję się, iż tu w paru zdaniach nie potrafię przekazać tego, co najważniejsze, a nie chcę odbiec od tematu, ale postaram się krótko. Góra Žíp to jest coś dla Czechów, takiego jak dla Polaków Gniezno, praojciec Czech, czyli ten legendarny przodek, założyciel narodu, przyprowadził lud swój na tę ziemię, wszedł na górę Żyb, spojrzał na otaczający krajobraz i postanowił się tu właśnie osiedlić, że nigdzie piękniej już nie będzie. I tu też postaram się jedną informację przekazać króciutko. My znamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie, ale w kronice Kosmasa z początku XII wieku jest mowa o Czechu. Brat Lech tam nie występuje, dopiero 100 lat później w kronice polsko-węgierskiej opisywana jest podróż trzech słowiańskich książąt, Czecha, Lecha i Rusa. Na pewno upraszczam, to jeszcze na marginesie, zacząłem właśnie lekturę książki Kodeks Minor autorki Karo Nowak. Jest tam taki klimat czeskiego średniowiecza, obiecuję, że temat rozszerzymy. Ale kończąc wątek Susłów i góry Żyb i regionu Dolni Poohrzy, przepiękny obszar, gdzie rzeka Ohrze meandruje, i wątek średniowiecza. To jeszcze dwa słowa o absolutnie wyjątkowej atrakcji w pobliżu, Paneński Tinec. Miejsce, które od lat przyciąga miłośników zjawisk paranormalnych. Paneński Tinec to jest nigdy niedokończony kościół. Zaczęto budowę w XIV wieku, potem były wojny husyckie, potem w XVIII jeszcze prowadzono jakieś prace, ale generalnie jest część murów, są kolumny, które miały oddzielać okna i tyle. Widok nieziemski i nieziemskie moce ponoć mają nad tym miejscem władzę. Wróżbici, uzdrowiciele, ezoterycy, oni odnajdują w tym miejscu jakąś energię. Nie będę się rozwijać, Czechy mają swojego Kaszpirowskiego, to też może sobie na inną okazję jeszcze zostawimy. No to tyle o miejscu, gdzie można kochać se. Zapraszam do odwiedzin Susłów, a muzycznie chciałbym zaproponować Państwu coś w podskokach. Grupa Cywilnie Obrana, o tym zespole w ostatnich dniach sporo się mówiło w Czechach, bo ustanowili swoisty rekord. Zagrali jednego dnia 6-godzinnych koncertów, jadąc pociągiem z Brna do Pragi w 6 miastach na peronach. Wysiadali z pociągu, rozstawiali sprzęt, grali 10 piosenek, pakowali się do pociągu i jechali dalej i znów rozstawiali i tak dalej, i tak dalej. A Cywilni Obrana gra na przykład tak, to jest utwór Plakat.

0: Świetny pomysł na segway. Mhm. A propos kolonii susów. Mhm. Kolonii. Miejsca, w którym się przebywa. Zmiany tegoż potencjalnej w przyszłości. Nowyświat.online, ukośnik nowa siedziba. Cały czas prowadzimy zbiórkę, drodzy państwo. 282 500 zł mamy obecnie. Kuba, szanowni jesteś państwo, zachwycony tym przejściem.
1: Kuba zrobił facepalm tak zwany. Ja się położyłam na stole. Jeżeli państwo również docenili tę błyskotliwą uwagę, że teraz Radio Nowy Świat co, kolonizuje Pragę warszawską?
0: Nie, to nie było moim celem, to ty powiedziałaś. Natomiast bardziej chodziło mi o odnalezienie się w nowym miejscu.
1: Okej. Okay. Chcemy się odnaleźć, jest zbiórka.
0: Tak, jest. 112 tysięcy normy mamy obecnie, znaczy normy limitu, co jest przepięknym wynikiem. 23 dni do końca, 2697 wpłat. Tyle państwo dokonali, ale oczywiście tę liczbę cały czas można powiększać. Jeżeli ktoś ma wolne środki i wolną chwilkę, żeby się dorzucić, to zapraszamy.
1: Za te pieniądze, które przekraczają te 100%, jest zamiar kupienia takiej wielkiej, wypaśnej konsolety, żeby móc podłączyć wszystkie mikrofony, a nie tak jak jest teraz, że dużo mikrofonów można, ale czasami trzeba podejmować jakieś wybory, a wtedy nie będzie wyborów, tylko będzie włączanie i wyłączanie.
0: Będzie można zjeść ciastko i mieć ciastko.
1: Tak, to właśnie będzie możliwe z nową wielką konsoletą.
0: Więc może ciastka państwa przekonują, to zapraszamy do dorzucenia.
1: nowyświat.online/nowa-siedziba. Mm-hmm. Tak, tam odsyłamy i zapraszamy i prosimy.

0: 9:29 na zegarze. Jeżeli chodzi o nasz rozkład jazdy audycji, to zmierzamy w kierunku kolejnej rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o rozkład jazdy muzyczny, to mamy nowość przed nami. To jest nowość wyjątkowa z udziałem Błażeja Króla, ale nie posłuchają jej teraz Państwo. To zapowiadam a priori, żeby zostać do końca rozmowy, bo współgłosy będą. Ale zanim przejdziemy do współgłosów, to jeszcze rozmowa. Głosy Beaty Grabarczyk przede wszystkim. Dzień dobry, Beata. Teraz
1: dzień
0: jeszcze.
1: Dobry. Ja, moim współgłosem będzie Eryk Kłopotowski, który jest z jednej strony specjalistą do spraw rynku lotniczego, ale z drugiej strony jest na przykład autorem ciekawej książki pod tytułem Język wojny. I to jest taka książka, która opowiada o tym, jak język wpływa na nasze postrzeganie i jak się ten język dotyczący wojny zmieniał. No, ale dzisiaj porozmawiamy o lotnictwie troszkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa.
1: Słyszymy się świetnie, bardzo się cieszę. O książce obiecuję państwu, że porozmawiamy, bo to może być bardzo ciekawa historia. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Unia Europejska ma ułatwić trochę los pasażerów lotniczych. No, chodzi o taką nową dyrektywę, która co prawda wejdzie w życie dopiero w przyszłym roku, ale już się można przygotowywać do tego, że na przykład odszkodowania będą musiały wypłacać linie lotnicze wtedy, kiedy samolot spóźni się o więcej niż 4 godziny. Czy 3, dobrze mówię, muszę sprawdzić, bo mam ściągawkę, ale oczywiście ją wyłączyłam na ten moment, kiedy powinnam ją mieć pod ręką. To ile godzin?
2: Trzy. Tu się nic tak nie jest. Zmienia tak naprawdę i wielkość tego odszkodowania zależy od tego, jak daleki był to lot.
1: Tak jest. No, ale będzie łatwiej to odszkodowanie uzyskać i będzie można zgłosić się w ciągu 9 miesięcy po takie odszkodowanie, natomiast linia lotnicza będzie musiała wypłacić je w ciągu 30 dni, czyli w ciągu miesiąca.
2: Tak, jest to lekkie ułatwienie, ale ja bym tutaj jeszcze za mocno nie celebrował. To, co się zmienia najbardziej, to jest to, że obowiązkiem linii lotniczej będzie nas poinformować o przysługującym prawie do odszkodowania.

0: co mam wrażenie, że powinno przynajmniej w teorii zwiększyć liczbę pasażerów, których dotknęło opóźnienie, czy odwołanie, czy też niewpuszczenie na pokład, ponieważ linia lotnicza sprzedała zbyt dużo biletów. Ponieważ do dzisiaj tak naprawdę jest to nadal nieduży odsetek osób, które o takie odszkodowanie się ubiegają. W dużej części pewnie wynika to z braku świadomości. Tą świadomość mają obowiązek teraz budować linie lotnicze. Natomiast to też nie jest tak, że wszystko należy nam się z automatu.
1: No tak.
0: Linia lotnicza nadal ma prawo nam odmówić i pewnie nadal będzie to robiła, ponieważ te 30 dni to jest czas, w którym linia lotnicza ma nam wypłacić pieniądze po uznaniu naszego pisma czy wystąpienia o
1: Wniosku, jakoś
0: odszkodowanie,
1: tak.
0: wniosku.
1: I
0: Tak
1: te
0: jest.
1: wnioski mają być w ogóle przejrzystsze i łatwiejsze.
0: Tak, i to jest to najważniejsze ułatwienie. Więc jest to dobry krok. Myślę, że jedyny wypracowany kompromis. Przypomnę, że linie lotnicze i Parlament Europejski negocjowały te zmiany i rozmawiały o tych zmianach od 10 lat. Więc jest to proces bardzo, bardzo długotrwały, który wielu lobbystów angażował i przepalił na pewno wiele, wiele milionów euro.
1: No i trzeba pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje nam, kiedy lot jest odwołany albo nie jesteśmy wpuszczeni na pokład z powodów niezależnych od linii lotniczych. Więc jak będzie fatalna pogoda na przykład, no to nic nam się nie należy, no mówiąc krótko.
0: Dokładnie tak. Tutaj to, co się zmieniło na niekorzyść, to jasne określenie, że strajki naziemne są nadzwyczajną
1: Tak.
0: sytuacją i odszkodowanie nam się nie należy.
1: Tak jest. Natomiast to, co jest bardzo tak na korzyść konsumentów czy też pasażerów, no to jest to, że jeżeli mamy takie loty łączone, przesiadkowe na przykład, to nie musimy się znaleźć na początku tej całej trasy, jak mamy taki przesiadkowy bilet, tylko możemy na przykład w środku tej trasy się pojawić i ten bilet będzie wciąż akceptowany i honorowany.
0: Rzeczywiście, dla sprawnych i takich wprawionych podróżnych to bardzo, bardzo ważna informacja i bardzo dobra informacja. Jednym ze sposobów na szukanie tanich połączeń to elastyczność, jeżeli chodzi o port wylotu. Z mojego doświadczenia osobistego to mogę podać taki przykład, że znalazłem bilet za kilkaset złotych polskimi liniami lotniczymi do Tokio z Poznania w dwie strony. No ale podróż, mieszkając w Warszawie, musiałem zacząć w Poznaniu, więc musiałem pojechać do Poznania, żeby tam rozpocząć podróż. W tej chwili podróż będę mógł rozpocząć w Warszawie i wiem, że bilet mi nie przepadnie. Do tej pory linie broniły bardzo mocno tego zapisu, że mają prawo skasować cały bilet, jeżeli ktoś nie pojawi się na pierwszym odcinku. To również oznacza, że jeżeli ktoś ma bilet na przykład w dwie strony i nie poleci z jakiegoś powodu w jedną stronę, to ten drugi powrotny bilet mu nie przypadnie. I to jest bardzo dobra, bardzo ważna zmiana. Myślę, że w sumie najważniejsza z tych wszystkich, które zostały wprowadzone. Mówi się o tym, że dużym sukcesem jest wprowadzenie ujednolicenia bagażu w jakimś tam sensie, nierozmiarowo, ale przy zakupie. Czyli linie lotnicze mają obowiązek podawać ceny wraz z bagażem podręcznym małym. Natomiast tutaj ja nie widzę tego jako duży sukces. Wolałbym, żeby to było ujednolicenie rozmiaru, żeby wszyscy przewoźnicy mieli obowiązek przyjmowania tego samego rozmiaru bagażu na pokład. Tutaj to, co się wydarzyło, to wprowadzenie właśnie tej taryfy standardowej. Natomiast nadal myślę, że przewoźnicy niskokosztowi będą, a i pewnie flagowi również będą wprowadzali taryfę promocyjną, czyli jeżeli lecisz bez bagażu podręcznego, tylko z jakimś tam małym plecakiem, dużo mniejszym niż ten bagaż na kółkach standardowy, to wtedy będzie to dużo niższa taryfa. I to jest takie trochę odwrócenie marketingowe raczej niż cokolwiek innego.
1: No ale może się okazać, że jak ktoś wchodził z torebką taką damską i z taką małą walizką, to już za tę walizkę nie będzie musiał płacić dodatkowo, jeżeli dostanie taką informację na początku swojej
0: tak,
1: drogi.
0: Tylko to pytanie jest oczywiście, myślę, że to zdecydowanie ułatwi porównanie ofert, natomiast to jest oczywiście pytanie o to, jak na to spojrzeć, czy lepiej jest znaleźć taryfę za 100 zł i dopłacić 100 zł za bagaż, czy też lepiej znaleźć taryfę za 200 zł i powiedzieć, ale możesz kupić 100 zł, za 100 zł, jeżeli polecisz bez bagażu. Także to jest takie po prostu kwestia perspektywy. Duża zmiana dla rodziców.
1: Tak.
0: Dzieciaki do 14 roku życia nie będą musiały płacić za miejsce siedzące przy rodzicu, jednym rodzicu, więc to jest na pewno ułatwienie dla podróżujących z dziećmi.
1: To też dotyczy
0: to jest fajna
1: osób
0: zmiana.
1: Z niepełnosprawnościami. One też no, będą mogły siedzieć przy swojej rodzinie. Też kobiety w ciąży będą mogły, że tak powiem, z opieką latać. Nie trzeba będzie dodatkowo płacić za to, żeby siedzieć obok siebie. Więc to też jest jakiś plus. No i jeszcze osoby z niepełnosprawnościami, które mają problemy z poruszaniem, będą mogły ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli no, przewoźnik nie zapewni im dostępu do bramki w odpowiednim czasie. Chodzi pewnie.
0: Tu przewoźnik, tutaj jest taka właśnie takie trochę dziwne połączenie. W teorii to zupełnie nie powinno dotykać przewoźnika.
1: Tylko portu
0: jest to oczywiście. Dokładnie. Jest to bardzo dobra zmiana, bardzo ważna zmiana, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ruch na lotniskach rośnie bardzo szybko, to jest to bardzo, bardzo pozytywna informacja dla wszystkich osób z niepełnosprawnością. Przejście przez tą obsługę bezpieczeństwa często zajmuje bardzo długo, ze względu na to, że taka osoba musi zostać w sposób specjalny potraktowane często i wózki, czy kule, czy cokolwiek innego.
1: Tak, czy
0: nie
1: sprawni
0: do końca, niedoświadczeni operatorzy bezpieczeństwa przedłużają niepotrzebnie ten proces. No i dzisiaj tak naprawdę jest to presja wywierana na porty lotnicze, żeby przygotować się i ułatwić przemieszczanie się tym osobom. Także to jest na pewno bardzo pozytywna zmiana.
1: Ale wie pan co, tak czytam ten komunikat Parlamentu Europejskiego i tak sobie myślę, że jak na 10 lat negocjacji, to tam za wiele nie ustalono.
0: Nie ustalono. To myślę, że jest taki konsensus na zasadzie już odpuśćmy, podpiszmy, pochwalmy się trochę PR-owo, ukształtujmy ten język, żeby powiedzieć, jak to docisnęliśmy linie lotnicze, ale tak naprawdę tutaj nie ma wielkich rewolucyjnych zmian. Jest kilka na plus, kilka na minus i jest to takie trochę wyważenie i pójście na rękę liniom lotniczym. To, co trzeba pamiętać, to, że linie lotnicze w dużych te duże linie lotnicze, z wyjątkiem powiedzmy tych, które nazywamy niskokosztowymi, są bardzo silnie powiązane politycznie. A to przecież politycy siedzą w Parlamencie Europejskim, więc też bardzo wyważony jest ten nacisk na linie lotnicze. Nie można przecież samemu sobie robić krzywdy i własnych linii lotniczych państwowych często albo takich, które dają gigantyczną przecież liczbę miejsc pracy, zbytnio penalizować. Więc myślę, że ten lobbying linii lotniczych okazał się bardzo skuteczny.
1: Ale czy to jest tak, że to już jest w ogóle koniec jakichkolwiek negocjacji w sprawie ułatwień dla pasażerów, czy jeszcze czegoś możemy się w najbliższym czasie spodziewać?
0: Myślę, że w najbliższym czasie nie, ale myślę, że na pewno będzie to. Lotnictwo jest na tyle ciekawym tematem, że na pewno będzie to tematem dyskusji i będą to powracające działania. Patrząc na przykład na największego przewoźnika w Unii Europejskiej, który jest tanim przewoźnikiem, ze strony tego przewoźnika na pewno będzie budowanie koalicji po to, żeby walczyć na przykład z odszkodowaniami, żeby nadal próbować je usuwać i wprowadzać nowelizacje, które będą ograniczały dostęp do odszkodowań. Trudno się dziwić, jeżeli ten przewoźnik chwali się niskimi taryfami, średnio po 50 euro za taryfę po Europie, a odszkodowanie ma mieć 5 razy większe. No więc tutaj w jakimś sensie jest to zrozumiała walka.
1: Bardzo dziękuję. Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw lotnictwa, ale także autor książki Język wojny. Bardzo dziękuję za rozmowę i
0: bardzo dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Miłego dnia.

0: To ta zapowiadana nowość za nami. Wzruszająca strasznie. Mnie jakoś porusza.
1: Prawda?
0: Tak, bardzo.
1: A szczególnie kontekst, jeżeli ktoś z Państwa nie miał wcześniej okazji, no chociaż spodziewam się, że większość raczej się zapoznała
0: ze współgłosami.
1: No właśnie. Ale jeżeli ktoś nie miał okazji, Marcel Baliński, Rafał Różalski, Bartosz Szablowski, Magdalena Koleśnik, Bartosz Bielenia. No i przede wszystkim chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Absolutnie fenomenalny projekt, który został nagrodzony Fryderykiem w kategorii jazz eksperymentalny, współczesna muzyka improwizowana za debiutancką płytę. No a teraz czekamy na kolejne nowości, no bo zapowiedziana została nowa płyta we wrześniu tego roku, więc już całkiem niebawem i singiel, który wcześniej słyszeliśmy z gościnnym udziałem Błażeja Króla, to właśnie zapowiedź Usta zapowiadają to, co we wrześniu nam się w pełni objawi.
0: Ciekawe, czy będzie więcej części ciała. To byłby dobry koncept na album.
1: Bardzo czekam. A propos, teraz nie o częściach ciała, ale
0: o
1: możemy
0: częściach
1: nawiązać
0: programu.
1: Częściach programu i nie o instrumentach muzycznych, a finansowych.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Ordikowski. Dokładnie dziś, czyli 8 lipca, w życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od teraz to inspektorzy decyzją administracyjną, a nie poprzez sprawy w sądach, mogą przekształcić umowy cywilnoprawne lub kontrakty B2B w umowy o pracę. Ministerstwo Pracy wylicza, że około 1,5 miliona osób pracuje na takich umowach. Oczywiście nie wszystkie są tak zwanymi śmieciówkami, czyli wypełniają znamiona etatu, ale kontrole z pewnością przyspieszą. No, czy z pewnością to się jeszcze okaże i o tym za chwilę. Większy bunt niż przy śmieciówkach może być przy kontraktach B2B. Resort finansów szacuje, że jest około 160 tysięcy takich pozornych działalności. Kontrole nie będą prowadzone na pałę, czyli masowo i u każdego. To ZUS oraz Skarbówka w skoordynowany sposób będą wysyłały dane do inspekcji, przez co łatwiej będzie namierzyć konkretne nieprawidłowości. Formalnie inspektor po kontroli może stwierdzić, że umowa cywilnoprawna lub kontrakt B2B są pozorne. W takim przypadku wyznaczy konkretną datę, do której trzeba będzie zawrzeć umowę o pracę, ewentualnie ustalić takie warunki współpracy, że istniejąca umowa stanie się zgodna z prawem. Więc tu jest taka pierwsza furtka do tego, by nie zmieniło się nic. Jeśli jednak to nie przyniesie efektu, kontroler nie samodzielnie, ale na wniosek do okręgowego inspektora pracy wniesie o wydanie decyzji zmieniającej kontrakt czy śmieciówkę w umowę o pracę. Od tego jednak zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu pracy, co jednocześnie wstrzyma wykonanie decyzji aż do wydania orzeczenia przez sąd. To złagodzona wersja reformy, pierwszą, dużo bardziej drastyczną, odrzucił Donald Tusk. Jednak zmiana to też kamień milowy, który odblokowuje unijne środki z KPO, więc coś musiało się zadziać. No ale na ile ta reforma będzie faktyczna, a ile tylko na papierze, no to się okaże i już wyjaśniam. Sprawa ma po prostu polityczny wymiar. Reformę wprowadza Lewica, która nominowała też swoich ludzi do ZUS-u oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Mogłoby to mechanizm usprawnić, ale wchodzimy w czas kampanii wyborczej, więc w koalicji rządzącej zapanował strach, że taka reforma, jeśli uderzy w osoby, które wcale nie chcą być uszczęśliwiane na siłę, to odbije się czkawką na wszystkich, którzy są w obecnym rządzie, a jeszcze dodatkowo opozycja to wykorzysta. No i niejasne jest też stanowisko prezydenta, bo podpisał ustawę, ale skierował ją do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny i tu jeszcze może się dużo zadziać. Dlatego mogą pojawiać się polityczne naciski, by kontrole, jeśli już, to były punktowe i bardzo precyzyjne, żeby tylko nie wychylać nosa za bardzo. A przez to reforma może, choć nie musi, ale może okazać się działającą tylko na papierze. Póki co, do wyborów jakoś to będzie, a później się zobaczy.

0: Jak na prośbę o zwolnienie, to całkiem żwawa ta piosenka, trzeba przyznać.
1: Dosyć, tak, Brian May. Kosmos.
0: A my musimy się żegnać. Maria Zamachowska już w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czyli teraz my zwalniamy miejsce.
0: Tak, my zwalniamy miejsce. Ja ustaliłam na ofie, że Marysia jest strzelcem i mam dla ciebie horoskop, Mario.
2: Proszę, słucham.
0: Horoskop mówi, uwaga, śmiało realizuj za to, za co się zabrałaś. Czeka ci powodzenie i całkiem dobry dochód. Ja myślę, że to i o programie, i o koktajlu urodzinowym.
2: Powiem ci coś więcej. Byłam całkiem niedawno na weselu. Zdążę. I były takie ciasteczka z wróżbą. Zachowałam, mam ją tutaj w telefonie i uważaj. Wkrótce wiele gwiazd otoczy cię swoją szczodrością. Duże pieniądze i wspaniała zabawa już blisko.
0: To wszystko jest spójne, ewidentnie jest to prawda.
1: Słowem, trzymajmy się blisko Marii, bo to będzie dobra passa.
0: Skapnie nam trochę? Tak, skapnie.
2: Będę kapać.
0: I kapniesz zapewne dobrą muzyką. Sprawdzamy, co na playliście. Ładne.
1: Ładne, Mati? To też ładne. To też fajne. Ej, fajne.
0: Fajne.
2: Super, że ładne. Proszę zostać.
0: Maria Zamachowska i numer na bis po 10:00, a to był Mateusz Andruszkiewicz.
1: I Zuza Iłęda.
0: Jakub Jędras.
1: Franek Wójcicki.
0: Nie na zmianę, dobrze. Beata Grabarczyk.
1: Na zmianę Wiktoria Wichrowska.
0: Patryk Rabiega.
1: I Helena Wnorowska.
0: Jeszcze wróci do państwa. Dziękujemy.
1: Pa, pa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. 400 harcerzy ewakuowanych z obozowiska w Krynicy Morskiej w związku ze sztormem i silnym wiatrem. Na wybrzeżu, między innymi na Helu i Mierzei i Wiślanej, obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego najwyższego stopnia.
1: Opiekunowie podjęli decyzję, że na noc po prostu przeniosą dzieci, aby te dzieci bezpiecznie spały.
0: Mówiła w TVN24 burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek. Alerty IMGW przed silnym wiatrem obowiązują również na wybrzeżu od Helu do okolic Koszalina oraz na północnym wschodzie kraju. Drugi dzień szczytu NATO w Ankarze. W trakcie wczorajszych spotkań prezydentów Stanów Zjednoczonych i prezydent Turcji Donald Trump powrócił do tematu przejęcia kontroli nad Grenlandią. Tak odniosła się do tego dziś szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen. Stanowisko USA w tej sprawie jest niestety bardzo jasne i nasze stanowisko jest tak samo jasne jak zawsze. Grenlandia oczywiście nie jest na sprzedaż. Mamy nadzieję, że wszyscy, w tym wszyscy sojusznicy, będą szanować prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Przypomnę, najważniejszym spotkaniem szczytu jest posiedzenie Rady NATO. To ma rozpocząć się już za kilka chwil. Propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia ma dziś przedstawić szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Termin wyznaczony przez premiera minął wczoraj. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk stwierdził, że jego zadaniem nie jest szukanie kosłów ofiarnych.
2: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
0: Konferencja w tej sprawie dziś o 13:00 i również dziś dzień sądu maturalnego. CKE opublikowało wyniki i statystyki. Jak czytamy, wszystkie egzaminy zdało nieco ponad 81% tegorocznych maturzystów, czyli trochę lepiej niż rok temu, kiedy było to niemalże równo 80%. W kwestii egzaminów na poziomie podstawowym średni wynik z polskiego to 59%, tak samo jak w zeszłym roku. Z matematyki wynik jest taki sam, trochę gorszy w porównaniu z 2025, kiedy było to średnio 61%, a z języka angielskiego 78%, tu również tak samo jak w zeszłym roku. Przypominam, od 8:30 wyniki można sprawdzać w systemie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Numer na bis.
4: Dzień dobry.

Tak, to się też tak urywa. Dzień dobry, ten przyjemnie przeciągnięty i wijący się bit nosi tytuł Italy, a wyszedł spod palca amerykańskiego producenta Samiyama, specjalizującego się w tego rodzaju przeciągnięciach i zawiasach brzmieniowych. Trochę jak lody włoskie. Nie wiem, czy autor miał to na myśli, może stąd ten tytuł. Nie wiem, ale zanim wyobraźnia powędruje gdzieś dalej, wrócę do tego, co tu i teraz, a tu i teraz to numer Nabis. Franek Wojcicki czuwa wciąż przy konsolecie. Ja, Maria Zamachowska, w roli nawigacji i przekaźnika, a Państwo mogą słać przekazy bądź pocztówki na adres maria.zamachowska@nowyswiat.online. Jeśli chodzi o Włochy, to wrócimy do nich jeszcze dzisiaj nie raz nawet i to w dwóch różnych odsłonach, ale to bliżej godziny 11. Teraz zmieniamy kierunek, a właściwie można sobie wybrać między Kalifornią a Rio de Janeiro.

0: To rok 68 i California Soul w wykonaniu brazylijskiego kwartetu Tamba Quattro. Panowie nagrali kilka albumów wypełnionych niezobowiązującą bossą, którą ja cenię sobie bardzo w codzienności, zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej. Swoją drogą lata 60. przypadły nam w ubiegłą niedzielę w audycji z tamtych lat. To był 5 lipca, a 5 lipca 93 roku ukazał się pierwszy solowy album Björk, czyli debut. Tam pomiędzy Human Behavior, Venus as a Boy, One Day czy Violently Happy jest też piosenka pod tytułem There's More to Life Than This, z dopiskiem Recorded Life at the Milk Bar Toilets. Skąd ten dopisek w tytule, za moment wyjaśnię. Teraz na parkiet zapraszam.
1: Come on, girl.

0: Album debut został wydany w 1993 roku w Londynie przez wytwórnię One Little Indian. Historia nagrania tej piosenki, There's More to Life Than This, Recorded Live at the Milk Bar Toilets, jest cóż, dość nietypowa, zwłaszcza jak na debiut, bo owszem, większość utworu, jeśli chodzi o muzykę, została nagrana, przygotowana w studiu, ale partie wokalu i odgłosy otoczenia zarejestrowano faktycznie w toaletach londyńskiego klubu Milk Bar. Stąd słychać tam te rozmowy ludzi, bardzo taki wiarygodny pogłos łazienki czy dźwięki imprezy dobiegające zza drzwi. Muszę przyznać też, że jak zasłuchiwałam się w tym albumie po raz pierwszy, czy po raz pierwsze razy z tym albumem, będąc nastolatką jakąś, bardzo lubiłam to wrażenie, że Bjork rzeczywiście opuszcza parkiet i idzie porozmawiać z kimś w klubowej toalecie. Czy właściwie ja wyobrażałam sobie, że weszła na chwilę do tej toalety, zaśpiewała sobie coś do lustra i poszła z powrotem tańczyć. Dużo jest bardzo radości w tej muzyce, na całym albumie i w ogóle w początkowej twórczości Bjork względem tego, co jest obecnie. Dużo jest radości w jej głosie, zwłaszcza jak śpiewa jak człowiek tuba, powiedziałabym, że ten głos, mam wrażenie, wydobywa się z najniższych partii jej ciała, co powoduje, że jest taki pełny i donośny. Ale zanim się rozgadam na dobre, to oddam głos teraz innemu panu. Ten już będzie nieco mniej zadowolony. Wedle tytułu starszy pan krzyczy na chmury.
1: Our first stop, the gateway to heaven that spins you skyward on the great space wheel. The fabulous way, where you guide your own rocket and taxi to tomorrow.

Old Man Yells at the Clouds, czyli stary człowiek krzyczy na chmury. No i faktycznie dosyć pochmurno jest w tym utworze. Acz coś mi się tam mocno podoba w ciężkości tego bitu. Prawdę mówiąc, zbierałam się z tym numerem już kilka ładnych tygodni, żeby tutaj go Państwu zaprezentować. Nie wiedziałam, kiedy go wpasować, żeby nie zrobić nam tu ciężej niż potrzeba, ale doszłam do wniosku, że i warunki atmosferyczne szalejące w ostatnich tygodniach z jednego krańca, przepraszam, na drugi i pozostałe dwa dni przed urodzinami, kiedy wszystko bulgocze tutaj w przygotowaniach, to jest ten właściwy, a może po prostu najbardziej spójny moment. To Blockhead z albumu o jeszcze bardziej optymistycznym tytule, uwaga, Space Werewolves Will Be The End of Us All, czyli kosmiczne wilkołaki będą końcem nas wszystkich. My skręcamy jednak w zupełnie inną stronę, bo jeśli coś może nas uratować przed na przykład kosmicznymi wilkołakami, to jest poezja.

The RH Factor. RH jest od imienia i nazwiska trębacza, jazzmana i założyciela zespołu Roya Hargrove'a. Pan Roy w 2003 roku uznał, że pokombinuje na styku jazzu i muzyki współczesnej, koncentrując się na soulu i hip-hopie, czego efektem był album Hard Groove z wspomnianego 2003 roku. Album bardzo udany, co więcej udało mu się też wtedy zaprosić do współpracy między innymi Erykę Badu i Q-Tipa, których usłyszeliśmy w utworze Poetry. Wracamy do roku obecnego, czyli numer napisowy nowości teraz. Pierwsi będą E.G. i Matthew Herbert. E.G. to duńska artystka, której piosenkę American Dream wziął na warsztat brytyjski producent Matthew Herbert i stworzył remix opisany jako Herbert's Edibles Dub.

Pani Jolanto z Gdyni, choć chwilowo z Berlina, oczywiście, że w życiu nie posądziłabym pani o przywitanie z uśmieszkiem w nie tę stronę, co potrzeba, czyli w dół, a nie w górę. Wszystko dotarło, bardzo dziękuję i bardzo się też cieszę, że możemy się słyszeć w czasie rzeczywistym. A usłyszeliśmy przed chwilą American Dream w wersji Matthew Herberta, Edibles Dub. To jest jego taki żarcik i charakterystyczny sposób tytułowania swoich remiksów. Wcześniej bywały też na przykład Tasteful Dub, High Dub, Northern Lights Dub czy Woke Remix i te humorystyczne nieco dodatki mają nadać każdej wersji własną tożsamość. Dobrze, nie każda, tylko kolejna nowość pochodzi z Francji, zakrapianej libańskim pochodzeniem. To Ibrahim Malouf i Laila's Wedding.

Francusko-libański trębacz, kompozytor i producent Ibrahim Malouf na swoim najnowszym albumie Trumpets of Michael Ange Volume 2 kontynuuje projekt poświęcony trąbce ćwierćtonowej, która umożliwia wykonywanie mikrotonów charakterystycznych dla muzyki arabskiej, zachowując jednocześnie możliwości klasycznej trąbki. To wszystko jest tam dużo szerzej na tym albumie przedstawione. Ja wyciągnęłam na dzisiaj fragment pod tytułem Layla's Wedding. Bardzo polecam to granie, zwłaszcza na to lato. Nawet tutaj Kuba Ferrin przyszedł do studia, bo mu się spodobało, co mnie cieszy i mam nadzieję, że niech się szerzy. A teraz tak dla przeciwwagi zajrzymy na zachód, bo tam niejaka Beyoncé wydała nowy singiel i tak jak nie jestem jakoś wielką fanką muzyki Beyoncé, to ten mi całkiem przypadł do gustu.

Tak, powiedziałam to na głos, że nie jestem wielką fanką muzyki Beyoncé. Ta faza zdaje się być już trochę za mną, niemniej wciąż bardzo podziwiam jej możliwości głosowe i warsztat, jakiś ogrom pracy, który w to wkłada. Single Morning Dew, z dopisem Dong, czyli właściwie to jest poranna rosa, po prostu produkował z Beyoncé wespół. Nie kto inny jak Pharrell Williams i stąd może ta łagodność i groove zdecydowanie w tej piosence obecny. Dobrze, wracamy do tego, co nowe, ale stare, czyli Milestones w wykonaniu Toma Browna.

0: Milestones, kompozycja Milesa Davisa z 1958 roku, tutaj w wykonaniu trębacza i kompozytora pochodzącego z Queens w Nowym Jorku, Toma Browna. To wykonanie pochodzi z roku 80 i no cóż, jest zdecydowanie bardziej funkujące, ma bardziej funkujący groove. My się właściwie powolutku zbliżamy do końca i obiecałam, że bliżej godziny 11 będzie kącik troski o język włoski w rozbudowanej dzisiaj wersji i postaci, więc pierwsza to będzie zbitka wspaniałych tytułów, takie, które lubię najbardziej. Pierwszy brzmi cia cia cia.
1: La conobbi su Tinder. Parlavamo, chattavamo. E dopo una serie di discussioni in cui ci furono dei passaggi interessanti, decidemmo di incontrarci.

0: Ciao.
1: Va bene.
0: Va benissimo.
2: Adola Shivala to włoski projekt muzyczno-poetycki, powstały w 2009 roku. Początkowo skupiali się na slamach poetyckich, monologach i performansie, a z czasem poszerzyli swoją działalność o muzykę, łącząc elementy elektroniki, piosenki autorskiej i tradycji neapolitańskiej, przy której zostaniemy już do końca dzisiejszego wydania numer na bis u. Franek Wójcicki zostaje jeszcze z Jankiem Niewódkiem i ekipą środkowo-dniową. Ja, Maria Zamachowska, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i cóż, widzimy, słyszymy się w Brzezinach już pojutrze, w piątek. Zapraszam gorąco i do dobrego dnia.

0: Kiki ci kan kan kan kan.
1: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Silna wichura na wybrzeżu, wiatr gdzieniegdzie wieje z prędkością dochodzącą do 120 km na godzinę. W województwie pomorskim ewakuowano 15 obozów i biwaków harcerskich, w których przebywało około 1000 osób. W Krynicy lokalni restauratorzy stawiali na plaży worki z piaskiem, aby zminimalizować skutki sztormu. Strażacy odnotowali kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących powalonych przez wiatr drzew i konarów. W województwie zachodniopomorskim ewakuowano wieczorem 2 obozy harcerskie, w sumie 340 osób. Tam również służby pomagały najczęściej w usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi. Synoptycy ostrzegają, że silny wiatr na wybrzeżu szybko nie ustanie. Koniec porozumienia z Iranem ogłosił prezydent USA Donald Trump na szczycie NATO w Ankarze. Powiedział, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Dodał, że nie chce angażować się w jakąkolwiek współpracę z Teheranem i nie chce mieć nic do czynienia z Irańczykami, bo są to jego zdaniem chorzy ludzie. Choć w wojnie między USA a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni, minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron. Płoną kolejne rosyjskie tankowce na Morzu Azowskim. Ukraińcy znowu zaatakowali statki z tak zwanej rosyjskiej floty cieni. To już kolejna seria skutecznych uderzeń wymierzonych w ważne dla Kremla zasoby. W ciągu ostatnich 72 godzin zaatakowano łącznie 19 tankowców, tylko ostatniej nocy 9. Tak zwana flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej. Znakomici muzycy, m.in. z Polski, Iranu i z Syrii, zaprezentują w ten piątek na scenie Białej Fabryki w Łodzi piosenki z repertuaru Agnieszki Osieckiej. Będzie to druga w tym sezonie odsłona popularnego muzycznego festiwalu Geier Music Factory. Zaprasza organizator wydarzenia Tomasz Gołębiewski.
2: Usłyszymy, no nie w tradycyjny sposób, tylko zagrane na instrumentach etnicznych. Będzie to orientalne spotkanie. Zespół się nazywa Sentido. Grają muzycy, którzy są zebrani przez Piotra Kopieca, akordeonistę, którzy no chyba mieszkają już w Polsce, a grają na instrumentach z innego świata, typu darbuka, rig, daf, bendir. To spotkanie będzie na pewno przeciekawe dla widzów i słuchaczy.
1: Na ten koncert zostały już tylko bilety na miejsca stojące. W kolejny piątek, 17 lipca, na festiwalu Geier Music Factory w Łodzi zabrzmią piosenki Bee Gees i Abby w programie Fever Night, czyli Gorączka sobotniej nocy, program aktorki Doroty Kołodziej wraz z zespołem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś w Polsce załamanie pogody. Przez kraj przemieszcza się głęboki cyklon, który przynosi silny, porywisty wiatr, przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także lokalnie burze. Na Bałtyku sztorm, najtrudniejsza sytuacja w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na polskim wybrzeżu dziś porywy wiatru mogą osiągać nawet 120 km na godzinę. W głębi Polski powieje 75 do 85 km na godzinę. W górach porywy mogą osiągnąć wartości 70-90 km na godzinę, to w Sudetach. No i uważajmy także na ulewy oraz burze. Temperatury dziś, proszę Państwa, północny wschód 12-14 stopni, centrum i nad morzem 17-19, a na zachodzie i południowym zachodzie naszego kraju dziś od 21 do 23 stopni.
4: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

0: Ostrzeżenia pogodowe, ostrzeżenia życiowe po nich nadchodzące. No i tak oto rozpoczynamy.
1: W środku dnia.
0: 12 stopni. Jak to brzmi, proszę Państwa? Ile było przed chwilą jeszcze, kilka dni temu w Polsce? Pod 40, teraz 12, no ale dobrze, chcąc być uczciwym, 12 to nad morzem, czy też bardziej na północy, wschodzie Polski, a tam akurat 40 stopni nie było, niemal 40, więc może kontrast nie jest aż tak uderzający, ale nie, jest bardzo uderzający jednak.

Yard Act, New Beginnings, no i tak, nowe początki, proszę Państwa. Wczoraj jak ten utwór emitowaliśmy, no to wspomniałem o Mińskiej 75 i może teraz też wspomnę szybko. Trwają intensywne przygotowania do naszej przeprowadzki z Ostrej 14 na Mińską 75. Młody Grochów, piękna okolica i wspaniały budynek, zrewitalizowany pięknie, a tam dużo przestrzeni dla nas, żeby tam się dobrze rozgościć, a być może jeszcze wzbogacić o nowy sprzęt, na przykład nową konsoletę. Prowadzimy zbiórkę w serwisie Patronite. Od tej zbiórki Patronite nie pobiera prowizji, bo to zbiórka celowa na nasze przenosiny, więc jeśli chcieliby Państwo jeszcze w niej partycypować, a jest na to jeszcze chwila też, no ale na przykład dzisiaj w trakcie audycji, dlaczego nie, zapraszam gorąco. nowyświat.online/ Nowa siedziba. Tak najłatwiej tę zbiórkę znaleźć. A ja w ogóle się nie przedstawiłem. Jesteśmy dzisiaj w składzie i nas nie przedstawiłem. Agnieszka Lipka-Barnett, Franek Wójcicki, Jan Niebudek do Państwa mówi.

Eric B. and Rakim Juice. To jest utwór, którego właśnie słuchaliśmy. 17 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy między innymi o kinie rozmawiać, o tym, czy po polsku, czy po grecku, a może nie po grecku, po angielsku. Raczej tak będziemy mówić w kinie głównie tego lata, czyli po prostu o przebojach kinowych, no, o tym grecku, czy z tym greckim, to akurat kontekst Odysei, oczywisty kontekst Christopher Nolan. Już jesteśmy po premierze tego filmu i nie mogę się doczekać, kiedy za nieco ponad tydzień znajdzie się on także na polskich ekranach i na światowych, no bo wtedy jest premiera wszędzie tego filmu. Świetna obsada. Między innymi o tym filmie, ale myślę, że i o Zaproszeniu, czyli filmie Olivia Wilde, o którym wczoraj już wspominałem, porozmawiamy z Łukaszem Muszyńskim dzisiaj w audycji i o wszystkich no takich kandydatach, pewniakach, może nieoczywistych, może czarnych koniach w wyścigu o przebój lata. No a tak to w lecie bywa, że mamy trochę więcej czasu na wyjścia do kina i właściwie jak są upały, to kino jest klimatyzowane, a jak pada, to w kinie najczęściej oczywiście, jeśli to nie jest jakaś bardzo intensywna sytuacja, nie pada nam na głowę. No więc kino, kino, kino i jeszcze raz kino. Oczywiście do tej listy zawsze można dopisać teatr i właściwie zasada działa zupełnie podobnie. Zatem dziś o kinie, ale już za kilka chwil w naszym studiu będziemy zapraszać na Young Arts Festival, czyli zaproszenie będzie do Krosna i do Aeroklubu Podkarpackiego. Tam w hangarze dzieją się rzeczy wielkie.

0: Dinosaur Jr. i Several Got Away, 22 minuty po godzinie 11, no a teraz już do Krosna będziemy zapraszać. Są z nami w studiu Anna Nawrocka-Tełewiak i Bartłomiej Tełewiak.
1: Dzień dobry.
0: Duet dyrektorski, tak was określimy na potrzeby tej
1: bardzo, bardzo na miło
0: rozmowy. No i słuchajcie, 17-18 lipca to będą szczególne dni dla pewnego miasta wymienionego przeze mnie i dla pewnego hangaru w tym mieście.
1: O tak, hangar jest naszą ulubioną przestrzenią, wyjątkowo akustycznie. To jest w ogóle ciekawe, bo my często jak projektujemy...
0: To jest stary hangar, prawda?
1: Tak, on jest z czasów międzywojennych, ma drewniane sklepienie, betonową konstrukcję, świetną akustykę i co jest ciekawe, właśnie my część koncertów w głowach, jak myślimy, jak one zabrzmią, to część artystów pojawia się właśnie z uwagi na to, że to jest tak wyjątkowe miejsce.
2: Tak, przestrzeń jest przepiękna, bo jest bardzo industrialna, jest unikatowa, bo faktycznie, no myślę, że nie ma takiej drugiej w Polsce. W tle zawsze towarzyszą nam piękne, stare samoloty.
1: O, tam jest taki niebieski dwupłatowiec, jeden z trzech na świecie jeszcze latających z czasów międzywojennych.
2: Mamy pewną historię zabawną.
1: Tak. Poza anteną.
0: Który artysta chciał nim polecieć?
2: No właśnie, dokładnie to jest taka historia kilku artystów.
0: Ja ich znam po prostu.
2: Włożyło nogę w skrzydło i chciało odlecieć. Ale faktycznie artyści na przykład z Kronos Quartet, mimo pewnego już też wieku, wskoczyli
0: tej
2: tam.
0: Tej maszyny.
2: Tak, dokładnie. Wskoczyli do niej i faktycznie...
1: No piękne jest... zdjęcia zostały z tego.
2: Tak.
0: No ale słuchajcie, w takim razie trzymając się może tej, uwaga, metaforę zbudujemy, metafory odlotu, no to chyba na takie wrażenia można liczyć, chociaż bez wsiadania do samolotu nawet.
2: Tak, absolutnie.
0: Ależ pytanie stworzyłem.
2: Bardzo piękne. I to jest właśnie bardzo w duchu Young Arts, bo będzie odlotowo. Będzie odlotowo, bo mamy super artystów, bardzo przekrojowych i to lubimy latać w różne rejony, że tak powiem, gatunków muzycznych. Będzie hip-hop, będzie muzyka...
1: Latynoamerykańska,
2: będzie elektronika połączona z muzyką instrumentalną, no i jazz z domieszką soulu, czyli w wykonaniu Lady C, więc no to tutaj się wszystko będzie działo.
1: I między koncertami można sobie wyjść przed hangar, zobaczyć startujące samoloty,
2: balony,
1: zachód słońca, tak, balony, z których Krosno też jest słynne zresztą.
2: Więc naprawdę zapraszamy, bo to jest fajne miejsce i przede wszystkim też zapraszamy do Krosna, bo to jest też taki czas, kiedy można zobaczyć nowy obszar Polski, bo pewnie nie każdy był. Krosno słynie ze szkła, ale nie tylko, bo słynie z muzyki.
0: Na przykład jak stłucze się nam szklanka jakaś z Krosna, to możemy po nową przyjechać do Krosna.
2: Bo to w ogóle to ja tam odsyłam, bo tam jest świetny sklep taki, przy Huta Szkła, to tam trzeba koniecznie, tam nikt nie wyjdzie z pustymi rękami.
0: Dobrze, to zajmijmy się, słuchajcie, w takim razie artystami, bo rzeczywiście to są znakomitości. No to, że Marcin Masecki wydał kolejną część swojej, można powiedzieć, podróży po trochę Ameryce Łacińskiej, ale po swoim dzieciństwie, bo spędził tam przecież mnóstwo czasu jako placówkowe dziecko. No to wiemy już. Marcin Masecki i Bolero z orkiestra wystąpią na sam początek festiwalu, ale na przykład też coś, co może być gratką dla fanów paktofoniki. Może też być kontrowersyjne, no bo są tacy fani, którzy patrzą z przymrużeniem oka na symfoniczne aranżacje, no ale taka propozycja u was w każdym razie, tak?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo te aranżacje stworzył Tymoteusz Bies. Orkiestra jest złożona ze znakomitych muzyków i tak jak słuchałem tego projektu, to jednak... To jest takie trochę poszerzenie, bo hip-hop jest bardzo w ogóle ciekawym gatunkiem. Można go rozszerzać w różne strony, dlatego że dużo jest tam samplowanej muzyki. I te sample, jeżeli je trochę właśnie poszerzymy instrumentalnie, jeżeli dodamy im trochę głębi, to mogą się znakomicie sprawdzić na scenie, więc ja bardzo, bardzo czekam na ten koncert.
0: No to jeszcze powiedzmy o Tymoteuszu Biesie, którego, i teraz słuchajcie, zapomniałem tytułu filmu Damiana Kocura, w którym Tymoteusz Bies zagrał.
2: O matko.
0: Ale wiecie oczywiście,
2: wiemy,
0: o którym mówię,
2: wiemy,
0: prawda?
2: Ale... Też mamy dziurę.
1: Dziurę w pamięci.
0: Dlatego wszystkiego, że pamiętam film Pod wulkanem, który jest jego kolejnym filmem, no a tego filmu, który był taką rewelacją. Dobra, zaraz sobie tu na pewno jakoś
1: przypomnę. Tak, on jest bardzo, nie, bardzo płodnym artystą, znakomitym pianistą, więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że ludzi, których zaprosił do projektu, to są też jego przyjaciele, to może
2: no,
1: być
2: wyjątkowy mix na scenie. No mamy w ogóle ten wątek filmowy, no bo przecież Marcin Masecki też z filmem ma dużo do czynienia, więc faktycznie ta muzyka...
0: Ojczyzna teraz na ekranach tak, jeszcze. Dokładnie. Oczywiście, że tak, na wcześniejsze prace, także i spotkania z Pawłem Pawlikowskim. Dobrawa. Nasza Dobrawa. Kochana Dobrawa
1: Czocher. Właśnie to jest ten koncert, o którym wspominałem, o którym myśleliśmy w kategorii tej przestrzeni koncertowej.
0: Chleb i sól, film Kocura.
2: O, a
0: nie tam
2: mamy.
0: Tymoteusz Biec występuje. Dobra, lecimy dalej.
1: Mamy to. Dobrawa, więc wiolonczela. Z tego co wiem, na State of Matter, na najnowszym albumie też Dobrawa wprowadza swój głos jako kolejną warstwę jakby instrumentalną. Muzyka bardzo przestrzenna, repetytywna, gdzieś zanurzona między ciszą, a tym, co się kształtuje na scenie, więc my bardzo czekamy na
0: silników samolotu gdzieś, prawda?
1: No na przykład, nie, my zawsze dbamy o to, żeby samoloty właśnie podczas

0: Chociaż myślę, że większość osób kojarzy ją przez pryzmat Hani Rani, wiadomo. Ale tutaj solo z towarzyszeniem
1: elektroniki
0: muzyku,
1: też, elektroniki. Tak. Więc myślę, że to będzie wyjątkowy koncert. Także
2: artystka coraz bardziej wszechstronnie działająca, też w teatrze. Tak. Myśli również o tym, żeby w filmie pracować. Bardzo tak performatywnie myśli, też sama nawet aktorką już była, zdarzyło się jej.
0: Tak, być, i też właśnie różne takie kolaboracje też z artystami bardziej, że tak powiem, mainstreamowym, bo z Kwebo, więc naprawdę myślę, że to jest coś takiego, że warto być. No i mamy też Smaczek.
2: To teraz właśnie, bo nie wiem, czy Smaczkiem ma być artystka, której występ teraz planowałem.
0: No to właśnie, to kto to może być?
2: Le DC.
0: To tak, to no ten
2: dobra,
0: Smaczek.
2: To ona się sama teraz zapowie, ale my za chwileczkę porozmawiamy o Le DC.
0: Dobrze, wspaniale.

0: Ledisi i Caravan. No właśnie, to teraz poproszę o smaczki związane z tą artystką, laureatką Grammy. To już ci pierwszy smaczek zabieram, a zwracam się do Anny Nawrockiej-Tałowiak. Bartłomiej Tałowiak też jest z nami, też będzie mówił za chwilę. Dyrektorski duet Young Arts Festival.
1: No to tylko powiem, że wielokrotnie nominowaną, bo ponad 16 razy, znaczy 16 razy precyzyjnie.
0: Jest laureatką, przepraszam? Bo...
1: Jest laureatką, jest, ale jest, była no. też wielokrotnie nominowana, więc faktycznie ten talent jest bardzo doceniany.
0: Bywalczyni Gali Grammy.
1: No, stała.
2: Ma swoje stałe miejsce.
1: Teraz, słuchajcie, występuje na Broadwayu kolejny raz, więc to też naprawdę, no, tam się nie zabiera byle kogo. No, ale ona jest przede wszystkim, ja w ogóle proponuję, żeby ktoś popatrzył na jej Instagrama, prawie 1 000 000 followersów, ale sposób, w jaki ona to prowadzi, to jest w ogóle też fantastyczne, bo bardzo wspiera naprawdę też jakby taką swoją społeczność. Niesamowita osobowość, taka aż się buzia uśmiecha.
2: Więc no myślę, diva, po prostu diva.
1: Diva, ale taka bliska sercu i myślę, że przede wszystkim fajny człowiek, super kulą chyba mocy energii, bo ona tam naprawdę daje czadu.
2: Więc myślę, że ten koncert też, on jest oczywiście poświęcony twórczości Diny Washington, którą ona w ogóle też się osobowościowo

0: bo inspiruje.
1: I utwór, który usłyszeliśmy, też jest z płyty właśnie For Dinah Washington.
0: Natomiast myślę, że można się spodziewać tutaj, że ona pójdzie w tych improwizacjach jeszcze w zupełnie inną stronę, bo album jest faktycznie tak nagrany na taką modłę trochę klasyczną, ale ona jednak swój background ma w muzyce R&B i wydaje mi się, że tutaj możemy się spodziewać naprawdę...
2: Czy ja to na to liczę. Powiem od razu. Ja tutaj będę lobować, drodzy państwo, żeby się działo, bo to, co ona pokazuje w swoich utworach, no to jest moc, petarda. I nawet to też nawet można właśnie powiedzieć, że ostatnio też wystąpiła w ścieżce dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady i wystąpiła koło Dua Lipy Lady Gagi, więc ten taki romans z tą muzyką taką popkulturową tam cały czas gdzieś blisko niej jest. Świetny występ z Princem.
0: No, to... Robert Glasper też zapraszają nas na swoje płyty i ona w ogóle ma nie do końca typowy głos, bo to jest mezzo-sopran, dosyć wysoki głos jak na R&B i na soul, natomiast no, ma takie możliwości cztery oktawy zasięgu, więc wydaje mi się, że
1: może ją zapraszają, że
0: może zaśpiewać absolutnie wszystko.
2: Dlatego stałe miejsce na Grammy, tak. Tak,
1: słuchajcie,
2: tak.
1: No to w takim razie podsumowując naszą rozmowę powoli, wspaniali artyści, wspaniały hangar, wspaniała przestrzeń i Krosno, no to jeszcze może coś o biletach byście powiedzieli, jak to
2: no zapraszamy
1: wygląda?
2: Na youngarts.pl, są bilety.
0: Są jeszcze karnety też.
2: Są karnety i właśnie przede wszystkim zapraszamy na karnety, bo fajnie być, zobaczyć ten... Bo my trochę unikamy tego sytuacji pod tytułem, a ja słucham tylko hip-hopu, a ja tylko słucham jazzu. Nie, chodźcie do nas, posłuchajcie trochę tego, trochę tego.
0: Na Spotify jest też nasza playlista, która jest bardzo, bardzo różnorodna, bo jest tam wszystko pomieszane z tego rocznej
2: edycji. I wtedy można naprawdę się miło zaskoczyć. To jest standardowe takie stwierdzenie naszych festiwalowiczy pod tytułem, no ja tego nie słucham, później przychodzę i mówią, wow, to był... No, świetny koncert.
0: Dużo takich mam niespodzianych historii. Pamiętam Nicole Kołodziejczyka z projektem Barok Progresywny, gdzie ludzie do mnie pochodzili po koncercie, mówili, nigdy nie słyszałem tej muzyki, po prostu rewelacja. Pamiętam występ Skalpela, pamiętam występ. Też ludzie po prostu nigdy nie słyszeli, oni byli na koncercie i byli po prostu porażeni. Ta energetyka jednak muzyki na żywo, nawet jeżeli jest z samplami, jest zupełnie inna niż to, czego słuchamy.
2: I to, co myślę, że to, co nas myślę, że też mocno wyróżnia, to jest ten bliski kontakt z muzykami. Tu się słucha muzyki i faktycznie można ją odbierać. To już nie jest... My trochę nie stawiamy na taki festiwalowy klimat pod tytułem kolejki hamburgery, tylko bardziej stawiamy na to, żeby faktycznie gdzieś tam obcować z tą muzyką i faktycznie to się dzieje. I ludzie przychodzą i mówią, wow, naprawdę podobała mi się ta muzyka, mimo faktu, że czasami słyszałem ją po raz pierwszy.
1: Albo właśnie z tego powodu. Właśnie, no właśnie. Usłyszeć coś nowego to też jest dobra motywacja. Zatem polecamy Państwa uwadze, zapraszamy jako patron na Young Arts Festival do Krosna. 17 i 18 dzień lipca to są te daty.
2: Krosno, Podkarpacie.
0: Już za tydzień.
2: Zapraszamy.
1: Anna Nawrocka-Tełowiak, Bartłomiej Tełowiak, bardzo Wam dziękujemy za
2: bardzo
1: wizytę
2: dziękujemy.
1: W studiu.
0: Dziękujemy bardzo.
1: No i słuchamy, to będzie oczywiście senior Marcin Masecki.

jest podróż do Ameryki Łacińskiej, ale też podróż do własnego dzieciństwa, do własnych wspomnień. No i pieśni, piosenki z tamtego okresu, Bolera i nie tylko Bolera i więcej, tak jak głosi zresztą nazwa jednej z tych dwóch płyt, czyli Boleros i Mas. Jak słychać, także z dużą dbałością o detal w wymowie nawet właściwej dla miejsca, więc nie Amor sin Esperanza, tylko Amor sin Esperanza. Bez wymowy tego S. No właśnie, tak jak tam się wymawia. Oczywiście nie wszędzie, ale na przykład w Argentynie, o ile dobrze teraz pamiętam, a na pewno jeżeli chodzi o Hiszpanię, to na przykład w Andaluzji tego S też nie usłyszymy, ale w innych miejscach usłyszymy, a w Kolumbii bywa, że też usłyszymy super czysty kastylijski. No tak się jakoś to poukładało na przestrzeni lat. 17 minut do godziny 12. Mandrake Handshake and Vol.

Mędrzej Handshake i kilkanaście jeszcze minut do południa. Będziemy dziś o kinie mówić, do kina zachęcać do tego, żeby spędzać w nim czas, zwłaszcza, że można naprawdę, no, że ten czas może być naprawdę bardzo cenny dla nas tam spędzony. Myślę na przykład o filmie Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Świetna rzecz, teraz na ekranach gorąco Państwu ją polecam. Myślę, że na pewno i o tym filmie z Łukaszem Muszyńskim z Filmwebu mówić będziemy. A do południa jeszcze patrzę, no jeszcze trzy piosenki. Tak się możemy umówić. Mayor Hawthorne, Wineglass Woman, proszę.

0: Will you guys just slow it down and make it funky like we always wanted it to be?
1: Mindless Woman. Bardzo dziękujemy. No i proszę Państwa, cóż się dzieje na zegarze? Dzieje się tak, że od teraz jeszcze dwie piosenki nadal regulaminowo wchodzą do naszego, do dalszej rundy. Już jakaś, nie wiem, dlaczego jakaś taka terminologia mi się wkrada. Ale Natalia Grosiak to jest jeden z naszych trzech singli tygodnia. Utwór zatytułowany Gdyby ktoś pytał.

Natalia Grosiak. Gdyby ktoś pytał, kto to śpiewa, to Natalia Grosiak. 5 minut do godziny 12. Agnieszka się cieszy, bo będziemy po godzinie 12. Na pewno zamienimy sobie słówko z Agnieszką o sprawach francuskich, ale też może o sprawach polskich, o sprawach urodzinowych. Masz gotową kreację, czy jeszcze to trwa, tak widzę w oczach. A gdyby ktoś pytał, kto wystąpi jako ostatni, będzie to artysta z Japonii, Shintaro Sakamoto, związany z zespołem Yura Yura Teikoku. To jest, proszę Państwa, formacja z kręgów psychodelicznych japońskiej sceny, ale ona już przestała działać kilkanaście lat temu, ale po tym Sakamoto rozpoczął solową drogę artystyczną, no i ten utwór Don't Know What's Normal, czyli ja już nie wiem, co jest normalne, a co nie jest, i tak dalej, ten utwór to właśnie był taki pierwszy etap tej solowej drogi, więc teraz Shintaro Sakamoto, no a my się słyszymy po godzinie 12 już.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tysiące maturzystów od rana sprawdzają wyniki egzaminu dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że maturę zdało nieco ponad 81% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. O szczegółach Olga Szygenda.
1: Do tegorocznej sesji maturalnej przystąpiło ponad 320 tysięcy osób. Z oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że podobnie jak w ubiegłych latach, lepiej poradzili sobie absolwenci liceów niż techników. Spośród obowiązkowych egzaminów najwyższe średnie wyniki maturzyści uzyskali z języka angielskiego 78%, z języka polskiego i matematyki średnia wyniosła po 59%. Dla wielu absolwentów dzisiejsze wyniki oznaczają początek rekrutacji na studia. Ci, którzy nie zdali tylko jednego obowiązkowego egzaminu, będą mogli przystąpić do poprawki jeszcze w sierpniu, natomiast maturzyści, którym nie powiodło się z więcej niż jednego przedmiotu, będą musieli poczekać z kolejnym podejściem do przyszłego roku.
0: Olga Szygenda, dziękuję za relację. W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów, ostrzegają władze PKP Intercity. Silne zjawiska atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia infrastruktury kolejowej, m.in. w wyniku powalenia drzew lub gałęzi na tory i sieć trakcyjną. W takich sytuacjach ze względów bezpieczeństwa ruch pociągów może zostać czasowo wstrzymany lub prowadzony z ograniczeniami, co może wpłynąć na czas przejazdu, podkreślono we wpisie na platformie X. Przewoźnik przypomniał też o śledzeniu komunikatów na stacjach, w pociągach oraz na stronie internetowej. Obecnie w 6 województwach obowiązują alerty przed silnym wiatrem w Mazowieckim, Podlaskim, Lubelskim, Zachodniopomorskim, Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim, a w 2 województwach, Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim, obowiązują alerty przed burzami. PKP Intercity poinformowało również, że od piątku 10 lipca do 25 sierpnia nie dojedziemy do Berlina bezpośrednio pociągiem. Część podróży między Frankfurtem nad Odrą a Berlinem trzeba będzie odbywać zastępczym autobusem. Powodem utrudnień są prace remontowe prowadzone na torach przez stronę niemiecką. Polski tenisista Hubert Hurkacz, ukarany przez władze Wimbledonu, miał używać wulgarnych słów podczas meczu trzeciej rundy turnieju z Tomim Paulem. Będzie musiał zapłacić za to 7,5 tysiąca i tu są teraz rozbieżności. Jedne media mówią o dolarach, a inne o funtach. Ale dla Hurkacza to nie problem. Za awans do czwartej rundy Wimbledonu dostanie 300 tysięcy funtów, czyli ponad 1,5 miliona złotych. Polak zakończył już przygodę z Wimbledonem, w walce o ćwierćfinał skreczował. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części kraju oraz w centrum. Na północnym wschodzie możliwe burze, temperatury maksymalne od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum. Nad morzem i na obszarach podgórskich do 22 stopni w zachodniej części Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny, no a we wspomnianym już dziś newralgicznym pogodowo rejonie Zatoki Gdańskiej będzie wiało z prędkością do 120 km na godzinę. Na Bałtyku sztorm, ale informacja odnośnie wiatru dla całego kraju jest taka, że po południu wiatr powinien stopniowo słabnąć.

0: No i 7 minut po godzinie 12 to Future Islands Through the Roses. Tak właśnie rozpoczynamy godzinę drugą.
1: W środku dnia.
0: Tak właśnie ją rozpoczynamy, że teraz zapowiem utwór drugi. When I Walk i Chair.

chair i when I walk. Proszę Państwa, kiedy chodzę, to się uczę. Kiedy siedzę w studiu, to się też czegoś uczę. Jak jadę pociągiem, jak lecę samolotem, jak jadę rowerem albo hulajnogą, to też się uczę. Wszystko jest nauką. 11 minut po godzinie 12. Ja za chwilę się może czegoś od Agnieszki Barnett też nauczę.

0: I need a dollar.
1: You do? Spare some change?
2: Yeah, sure. Let me look behind the couch. A właściwie to in the couch. Dzień dobry.
1: En euro, może?
2: En euro? Bon, je sais pas.
1: Euro?
2: On va voir.
1: Euro.
2: Oui, on verra.
1: Agnieszka Lipka-Barnett jest w studiu, proszę państwa. No i zapytam cię najpierw o kreację urodzinową na urodziny Radia Nowy Świat, ponieważ z nas dwojga, proszę państwa, tak jakoś się tam nam ustaliło i wylosowało, że po audycji piątkowej Agnieszka wsiada w samochód.
2: Tak, no ciągnęliśmy zapałki.
1: Przybiera...
2: Jedno z nas wyciągnęło dłuższą, drugie krótszą i nie zdradzimy, które którą.
1: Myślę, że oboje tak samo chcieliśmy jechać na urodziny.
2: Oczywiście, że tak.
1: I tylko jedno z nas jedzie.
2: Tak, i to będę ja.
1: I to jedno, ta jedna to Agnieszka
2: to
1: właśnie.
2: To jestem ja, tak jest.
1: I teraz cię zapytam o kreację urodzinową w związku z tym, czy już jest gotowa.
2: Ja odpowiem dyplomatycznie, cekiny już się prasują. I tutaj pozostawmy niedopowiedzenie.
1: A straż pożarna już jedzie do tego miejsca, w którym
2: no,
1: się
2: nie
1: pracują.
2: Będę, nie będę jak Zendaya i nie będę zdejmować z modelki w Paryżu, żeby mi private jetem przywieziono do Brzezin.
1: Ona
2: właściwie.
1: Taka nie jest. To są jakieś plotki.
2: A właśnie, słuchaj, jest, żeby było zabawniej. Na premierze Odysei, nie wiem czy wiesz, na tej londyńskiej premierze Odysei miała na sobie sukienkę projektu Nie pomnę kogo, która przypominała trochę taką ateńską zbroję, w sensie nawiązując do Ateny. No i ta sukienka dosłownie kilka godzin wcześniej była pokazywana na jednym z pokazów w Paryżu. Jej osobisty stylista, no nie zdjął jej z modelki, ale poczekał aż modelka zdjęła tę sukienkę z siebie, po czym private jetem, czyli prywatnym samolotem, przewiózł ją, a właściwie
1: to,
2: przeleciał
1: to jego
2: z nią.
1: Wina. To nie,
2: ale jego bo, wina, no właśnie bo jestem tworzymy... zdziwiona, że w ogóle samolotem, bo przecież kurczę między Londynem a Paryżem są świetne połączenia właśnie pociągowe i są bez odpraw i tak dalej, więc... Znaczy były bez odpraw, teraz to nie wiem, szczerze mówiąc, no bo wiadomo, że... No w każdym razie jestem zdziwiona, że samolotem, w każdym razie tak, sukienka dotarła do Zendai prosto z Paryża, więc ja nie jestem tego typu osobą.
1: No, właśnie po tym, tak w kraju, ja już jestem w Londynie i Paryżu
2: tak,
1: myślami.
2: Tak, ja będę w Brzezinach.
1: A chodzi o Brzeziny
2: tak,
1: cały
2: ja będę,
1: czas.
2: Ja będę w Brzezinach, bo centrum Polski będzie w Brzezinach, zresztą chyba jest tam gdzieś w okolicach. No i my tam też będziemy w piątek i usłyszymy się, powiem państwu, usłyszymy się na antenie w programie popołudniowym. Będę w roli gościni, żeby było zabawniej.
1: A na koncert się wybierasz?
2: Na koncert też się wybieram. Także gardło już oszczędzam na to, żeby...
1: Czyli tam... chodzisz na scenę też?
2: Nie, nie. Będę oczywiście krzyczeć pod sceną. I będę śpiewać razem z wykonawcami, o ile tłum też będzie śpiewać. No bo jak tłum nie będzie śpiewać, to ja też nie będę śpiewać. Proste.
1: Słuchaj, musimy sobie naszykować na urodziny radia jakieś znaczenia, różne szóstki.
2: To prawda.
1: Oznacza oczywiście szóstka w Totka.
2: O, szóstka jest bardzo magiczna w ogóle. Tak
1: oglądałem
2: jak sobie
1: teraz
2: przypominam.
1: Jakiegoś archiwalnego Jamesa Bonda i tam cały czas też, wiesz co, w jednej z gier hazardowych szóstki wypadały, po prostu padały. No. Wprawdzie kostka była trochę tam dociążona inaczej.
2: Okay.
1: Na
2: szóstkę była kostka.
1: No ale po prostu to jest, szóstka to jest to.
2: No wiesz, 6-7, wiadomo.
1: 6-7, tak
2: wszyscy
1: jest.
2: Wiedzą,
1: właśnie
2: o co chodzi.
1: Moment wkraczamy w tej
2: otóż
1: chwili.
2: Otóż to,
1: radio.
2: Kończymy 6, zaczynamy 7, więc jesteśmy w momencie 6-7, drodzy państwo. To jest dobry moment dla Radia Nowy Świat. Ach, niesamowite swoją drogą,
1: dobrych momentów.
2: 6 lat.
1: No właśnie dla Radia Nowy Świat. I tych perełek naszej anteny.
2: No, słucham. Coś o Marię Zamachowską pewnie chcesz zapytać.
1: Słuchaj, nie, chciałem teraz akurat, Maria też jest perełką naszej anteny.
2: Oczywiście.
1: Natomiast chciałem zapytać o...
2: Ty też jesteś perełką naszej anteny.
1: O, dziękuję ci.
2: Proszę. Mazacio.
1: Zapytać o bon ton, aujourd'hui, to znaczy nie, aujourd'hui tylko dziś wieczorem.
2: Oui, ce soir. Tak jest. Dziś wieczorem od 19 do 21, jak zwykle, bon ton. Jeszcze nie zdecydowałam, czy pierwsza godzina to będzie godzina z nowościami, a druga to będzie kartka z kalendarza, czy na odwrót, bo...
1: Lubię, jak jesteś taka właśnie niezdecydowana do końca, to tak wtedy ma taki walor, wiesz, spontaniczny.
2: No więc zobaczymy, jak to będzie. Powiem państwu, że dzisiaj bon ton będzie prowadzony zdalnie z mojej wsi mazowieckiej. Uprzedzam tych z państwa, którzy którzy spodziewają się tego, że ja będę na Ostrej. No dzisiaj nie będę na Ostrej, dzisiaj będę na mojej wsi mazowieckiej, ale jak najbardziej audycja na żywo. Więc jeżeli załapie się jakiś szczekający pies, to przepraszam oczywiście. Może się tak zdarzyć względnie gdekające kury. Tak, no kury czy koguty na przykład, koguty, to są bardzo francuskie, no więc to, że tak powiem w tle, no nie mamy tego gwarantowanego, ale kto wie, może się tak zdarzyć, bo moi sąsiedzi mają właśnie kury i koguty.
1: Jakieś francuskie pieski tam masz?
2: Nie mam francuskich piesków, mam moje pieski. Takie polsko-nowozelandzkie pieski. W sensie moje pieski. Takie kundelki wspaniałe, no ale one szczekają i szczekają po swojemu.
1: Mamy kilka koncertów przed sobą, kilka takich wydarzeń związanych z muzyką francuską, które
2: frankofońską właściwie.
1: Frankofońską, tak jest, no bo na festiwalu Bittersweet pojawi się Charlotte
2: Cardin. Pojawi to cieszy się i ciebie i mnie.
1: Tak jest.
2: Więc chyba obydwoje się wybierzemy, tak coś czuję.
1: Tak, również... Tak coś też wyczuwam.
2: No właśnie, prawda?
1: Zresztą rozmowa o tym festiwalu, mam nadzieję, wkrótce też na naszej antenie.
2: Może nawet w przyszłym tygodniu.
1: Zobaczymy.
2: No właśnie.
1: Natomiast cieszy nas też to, że na płycie Madony znalazł się Stromae.
2: Stromae.
1: To też jest ciekawa, myślę, okoliczność muzycznej przyrody, że do tego doszło. Natomiast kogo my zagramy teraz? Bo to będzie artystka, która też całkiem niedługo wystąpi.
2: Tak, ona wystąpi właściwie na zakończenie lata w Polsce, bo wystąpi 20 lata. Września. Lata. Tak, teraz jest lato. Meteorologiczne czy kalendarzowe, jak państwo wolą. W każdym razie jest lato, więc Vanessa Paradis przyjeżdża do Polski 20 września. Wystąpi na koncercie w Polsce w klubie Stodoła w Warszawie. To jest taki bezpieczny wybór, klub Stodoła, na pierwszy koncert Vanessy Paradis w Polsce, bo to nie jest ani duży, ani mały, no bo na Torwar chyba właściwie nie wiem, czy Vanessa Paradis, chociaż właściwie Lara Fabian Torwar zapełniła. Gerou też zapełnia.
1: To są bardziej popularne
2: Torwar.
1: Gwiazdy, mam wrażenie.
2: No właśnie nie wiem, czy Lara
1: ze
2: Fabian...
1: jednak.
2: Nie wiem, czy Lara Fabian jest bardziej popularna od Vanessy Paradis, wiesz.
1: Ale popularna w takim...
2: Bardziej znana, w sensie
1: nie,
2: rozpoznawalna?
1: No to jest do pułapki mówienia... dla szerszej publiczności jest może Lara Fabian.
2: No, może... Nie wiem, trudno jest...
1: If you know what I mean.
2: I think I do.
1: No.
2: Ale głowy nie dam. No w każdym razie tak, Vanessa Paradis przyjeżdża, będzie grała w klubie Stodoła. Przeogromnie się cieszę, tym bardziej, że niedawno widziałam jakiś z nią wywiad, w którym opowiadała o tej swojej najbardziej znanej piosence, czyli Jolly Taxi oczywiście, jak się państwo spodziewają. No bo było pytanie o to, czy jej się nie nudzi śpiewanie Jolly Taxi. Ona mówi, że... ale z drugiej strony, że ona rozumie, że ludzie przychodzą na koncert, oczywiście posłuchać też nowej muzyki, posłuchać nowych aranżacji, jak najbardziej zobaczyć ją, posłuchać jej na żywo, poobcować z nią, ale przychodzą też trochę po to, żeby jakieś tam sentymentalne struny w ich duszy zostały poruszone. No i właściwie po to jest ta piosenka Jolly Taxi i dlatego ona nadal jest wykonywana na koncertach, więc jest szansa, że 20 września usłyszymy Jolly Taxi na żywo.
1: Ha. A powiedz tylko tak w jednym zdaniu, przypomnij, o czym jest Jolly Taxi.
2: Jolly Taxi opowiada historię taksówka, osoby pracującej w taksówce.
1: Tak,
2: osoby taksówkarskiej, osoby kierowniczej w taksówce, o, dlaczego nie, która jeździ, ale nie wszędzie. Gra swoją muzykę. No i jest, ta piosenka została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, a właściwie prawdziwą osobą, zdaje się, nowojorskiej osoby taksówkarskiej. O, tak bym to powiedziała.
1: Okej.
2: Okay. No.
1: Jesteś...
2: tak w bardzo dużym skrócie, bo szczerze
1: osobą
2: mówiąc...
1: Osobą inkluzywną bardzo i to jest fajne.
2: Dziękuję. No, staram się.
1: A teraz nie będzie tego utworu, tylko będzie utwór Le Retour des Beaux Jours.
2: Czyli powrót pięknych dni. Czego Vanessa, i sobie i państwu życzymy oczywiście.
1: Tak jest, Vanessa Paradis i
2: no bo
1: Agnieszka,
2: dziś wieczorem się pojawi Vanessa Paradis, tak w ogóle, żeby nie było. To
1: Agnieszka
2: nie
1: Lipka-Barnett.
2: Oui.

wrzesień, proszę państwa, prezentuje się właśnie tak, rajsko, Vanessa Paradis, no i powrót pięknych dni. Rymujemy sami po prostu. Rymujemy sami, o. I nawet akcentujemy również. Prawie na półmetku nasza audycja się znalazła. To jest ważny moment. Od niego albo zaczyna się coś nowego, albo coś zaczyna się kończyć. Zadbam o to, by to był nowy początek dla naszego

półmetek przekroczony niniejszym Animal Invisible za nami, a przed nami, proszę Państwa, kawal. To jest coś, co dzisiaj nam zrobi, czyli zrobi nam kawal, nie kawał, tylko kawal, albo kawał kawala, kawalu, Kacper Siedlecki. To wszystko za chwilę, ale wcześniej jeszcze John Lurie i Big Trouble. A?

0: Kawal to potrawa przygotowywana ze sfermentowanych liści, stosowana jako substytut mięsa. Pochodzi z zachodniego Sudanu, w szczególności z prowincji Kordofan i Darfur oraz ze wschodniego Czadu. W miastach wykorzystuje się go raczej wyłącznie jako przyprawę. Natomiast na wielu terenach wiejskich jest wykorzystywany przez rodziny o niskich dochodach jako główne źródło białka, zastępując lub uzupełniając mięso czy ryby w gulaszach. Powstaje ze sfermentowanych liści Cassia obtusifolia, trującej dzikiej rośliny strączkowej, znanej również jako roślina kawal. Jego liście, nasiona i korzeń są również wykorzystywane w medycynie ludowej, ale to już w Azji. W Afryce niekoniecznie. Kawal ma ostry zapach, który utrzymuje się na rękach. Mówi się, że gdy jesz kawal prawą ręką, czujesz ten zapach na lewej. Z tego powodu elita Sudanu uważa go za pokarm o niskim statusie społecznym. Mimo to kawal rozprzestrzenił się w całym Sudanie, prawdopodobnie ze względu na zdolność tej rośliny do bujnego wzrostu w różnorodnych środowiskach. Podobne sfermentowane substytuty mięsa występujące w tym regionie to furundu, wytwarzane z nasion hibiskusa, oraz sigda, przygotowywana z sezamu. Aby przygotować kawal, liście rośliny zbiera się w okresie jej owocowania i kwitnienia, co zbiega się z porą deszczową w zachodnim Sudanie. Następnie liście są oczyszczane i rozgniatane na pastę, którą umieszcza się w naczyniu zir. Pastę tę należy następnie przykryć świeżymi liśćmi sorgo i obciążyć czystymi kamieniami. Naczynie zir uszczelnia się błotem. Co 3 dni pastę miesza się, a następnie ponownie przykrywa i ponownie uszczelnia naczynie. Po 15 dniach pastę wyjmuje się, formuje w kulki i suszy na słońcu przez 5 dni. Podobnie jak furundu i sigda, kawal może służyć jako przyprawa do mięsnych potraw sudańskich. W szczególności jej charakterystyczny zapach przypomina najpopularniejszy rodzaj mięsa w tym regionie. Suszone na słońcu paski mięsa zwane szermute. Odróżnia go to od potraw fermentowanych, takich jak rophep, przygotowywany ze sfermentowanych nasion arbuza, oraz ropful, przygotowywany ze sfermentowanych orzeszków ziemnych. Wśród ludu Fur kawal jest znany jako pożywny, wysokobiałkowy pokarm porównywalny z mięsem. Z kolei lud Nuba przygotowuje nawet zupę z kawalu i bulionu kostnego. Oprócz białka kawal zawiera potas i wapń. Przeprowadzono nawet badania nad potencjałem kawalu jako dostępnego źródła białka na obszarach dotkniętych jego niedoborem. Myślę, że ta historia mogła całkiem zaciekawić tych, którzy urozmaicają właśnie swoją kuchnię wegańską. Smacznego!
1: Kacper Siedlecki, bardzo dziękujemy. No a teraz przed nami Block Party, ich nowy utwór, jeden z naszych singli tygodnia zresztą, Love Bombs.

Nowe Block Party, jakże wiadomo, że nie trzeba mówić Block Party, żeby było wiadomo, że to jest właśnie ta grupa z nowym utworem. No a teraz, proszę Państwa, Igor Pudło i nie sam zresztą, czyli Skalpel, już wspomniani dzisiaj w kontekście Young Arts Festivalu, na którym wystąpili, i dla wielu osób to było wtedy odkrycie, i to jest wspaniałe, kiedy tak uznany, obecny na scenie elektronicznej, scenie muzyki z pogranicza elektroniki, właściwie jazzu, hip-hopu, trip-hopu również, można odkryć coś nowego, i tym nowym odkryciem jest właśnie tak uznana grupa jak Skalpel. Together to teraz przed nami, a za chwilę już słuchamy materiału pochodzenia zwierzęcego.

0: No, tak, tak, tak. Skalpel, proszę Państwa, utwór Together. Pójść na festiwal i odkryć ich, to musi być piękne, piękne przeżycie. A teraz wspomniany materiał pochodzenia zwierzęcego. Dzisiaj będzie świat istot, które potrafią pełzać, latać oczywiście, biegać niestety również po różnych powierzchniach naszych mieszkań czasami. Potrafią na przykład również bzyczeć sobie, potrafią kąsać, gryźć potrafią, czyli po prostu mowa będzie o owadach. Owady i robaki zajmują szczególne miejsce w naszej wyobraźni. Są też obecne w kulturze. Jest im przypisywane, bywa, że bardzo, bardzo szczególne znaczenie i to w czasach starożytnych, żeby tylko na przykład do Egiptu sięgnąć, oczywiście. No ale od jak dawna są obecne w tej kulturze i mitach? Dlaczego mają taką szczególną rolę? O tym teraz w materiale pochodzenia zwierzęcego, oczywiście Wiktorii Wichrowskiej.
1: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
2: Mamy z nim do czynienia naprawdę od bardzo dawna. Takie pierwsze przypadki utrwalenia wizerunku owadów to nawet 8 tysięcy lat temu. Marek Maruszczak zajmuje się hobbystycznie obrażaniem zwierząt w internecie i publikuje książki satyryczno-popularno-naukowe na ten temat. Konkretnie w hiszpańskich naskalnych malowidłach Huevas de la Araña są przedstawione pszczoły, w którym człowiek wybiera miód z ich dzikiego gniazda. No zresztą trudno się dziwić, skoro te owady miały bardzo namacalny wpływ na nasze życie. Od tego, że nam dostarczały jedzenie, jak w przypadku tego, czego dotyczyły te malowidła, do tego, że towarzyszyły nam podczas śmierci, podczas rozkładu, ale również podczas narodzin, kiedy życie odradzało się po zimie.
3: To były mieszane uczucia. To zależało bardzo od tego, z jakim owadem mieliśmy do czynienia. Doktor Małgorzata Bulaszewska, Uniwersytet SWPS, kulturoznawczyni i medioznawczyni. Jeśli sobie pomyślimy o starożytnej Grecji, no to na przykład takie cykady, które tam czczono, to uważano, że to jest taki symbol muzyki, uduchowienia, czystości czy wręcz nieśmiertelności. I na przykład Platon we Frajdrosie przedstawia taki właśnie mit, który mówił, że ludzie kiedyś byli tak zafascynowani właśnie muzami, że przestali jeść. Jak przestali jeść i pić, to zamienili się w takie owady, które żywią się czy też egzystują tylko wyłącznie dzięki rosie.
4: Z takich rzeczy, które mnie zaskoczyły w pewnym momencie, to kwestia takich pewnych chrząszczy, które są takie ładne, złotawe i one w Australii zaczynają się pojawiać w okresie Bożego Narodzenia. Doktor habilitowany Paweł Sienkiewicz, kierownik Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska. Chrząszcz majowy jest jako szkodnik. Larwy przede wszystkim w postaci dorosłe, ale przez to, że on się pojawiał w okresie Zielonych Świątek, to znowu w kulturze protestanckiej. W tym momencie był takim symbolem tego czasu i dawniej w Niemczech przede wszystkim wysyłano sobie pocztówki z różnymi stylizowanymi chrząszczami majowymi, właśnie jako takie życzenia z okazji Zielonych Świątek.
2: Mamy motyla, który był i jest uznawany za symbol duszy, ulotności, delikatności, ale i odrodzenia i przemiany tego, że można zmienić się, coś się może zmienić drastycznie, bardzo. Chociaż akurat jakbym był owadem, to bym wolał być gąsienicą, dłużej żyją. To jest fascynująca sprawa, bo wszystko w tym owadzie musi się najpierw zmienić w płyn. Wszystkie części wewnątrz tego owada podczas przepoczwarzania zamienią się w płyn i dopiero potem z tego się formują nowe narządy, więc to jest w ogóle fascynująca historia.
4: No ale są też takie przykłady, które związane są z motylami nocnymi, akurat odwrotnie, bo przez ten swój taki tajemniczy typ życia są zwykle postrzegane jako coś takiego związanego właśnie z nieszczęściem, ze śmiercią, a już szczególnie z miesznica tłupia główka. To przez to, że na przedpleczu ma taki rysunek, który rzeczywiście przypomina czaszkę człowieka.
3: Jeśli wspomnimy choćby plakat do Kanibala, no to przecież tam nie mamy tego klasycznego motyla dziennego, tylko właśnie mamy ćmę, ten owad, ten motyl nocy, który no jest jednak zagrożeniem.
2: Owady mają tę przewagę nad innymi zwierzętami, że mogliśmy je obserwować również w skali makro. Jesteśmy w stanie zaobserwować funkcjonowanie i od dawna byliśmy w stanie zaobserwować funkcjonowanie całego mrowiska albo całego ula. Widzieliśmy te owady, jak ze sobą żyją, jak tworzą te społeczności, więc tutaj mieliśmy mieliśmy coś, co oddziaływało na nas bezpośrednio, mieliśmy to pod ręką, wpływało na nas bardzo mocno i pozytywnie, i negatywnie, więc siłą rzeczy byliśmy tym bardzo zainteresowani.

Black is the New Gold i Brooke Combe. Tuż przed godziną 13, po 13 będziemy do kina się wybierać, zastanawiać się, co takiego w lecie się w kinie wydarzy, no ale wiemy już, że na pewno to będzie trochę żartem mówiąca, trochę serio, prawdziwa filmowa odyseja, proszę Państwa. No więc tak, a propos filmu jeszcze, to gwiazda tego filmu, w którym Timothy z paletką zagrał, Tyler, the Creator.

0: me alone. Leave me alone. Damn.
1: Paranoid.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliw niżej, jeśli zaostrzy się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rozważamy, przyglądamy się sytuacji, jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować takiej decyzji, poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Dodał, że byłoby to możliwe dopiero po konsultacji z Ministerstwem Finansów i uczestnikami rynku. Polak nie zostanie wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Paweł Ślis przegrał te wybory. Szef Klubu Parlamentarnego Polski 2050 napisał po głosowaniu w serwisie X: tym razem się nie udało, i podziękował delegatom za oddane głosy. Prezydent USA Donald Trump nakazał amerykańskiemu sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi wstrzymać wszelki handel z Hiszpanią. Swoją decyzję ogłosił na trwającym w Ankarze szczycie NATO. Nazwał Madryt okropnym partnerem Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo Hiszpania nie zgodziła się na nowy cel wydatków obronnych NATO wynoszący 5% PKB. Hiszpańskie władze odmówiły też wydania Amerykanom pozwolenia na korzystanie z przestrzeni powietrznej lub baz na swoim terytorium w wojnie z Iranem. Dlatego Trump mówił tak.
5: Z Hiszpanią nie rozmawiaj. Hiszpania to w ogóle było zmarnowane. To w ogóle, bo my już w ogóle z Hiszpanami nie chcemy handlować nic, zero. To jest absolutnie. Hiszpania to jest fatalny partner w NATO. Nie uczestniczą, nie płacą. Ja w ogóle nie chcę z nimi się znać. Cały handel z nimi odcięliśmy. W tym wizyty. Nie chcemy w ogóle. Zobaczymy, jak przyjdą i będą się prosić. Zobaczycie.
4: Na najnowszą wypowiedź Donalda Trumpa o zawieszeniu handlu zareagowało już biuro premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Z wypowiedzi wynika, że kompletnie lekceważą słowa Trumpa. Oświadczyli, że dwustronne relacje między USA a Hiszpanią są korzystne dla obu krajów, zarówno w handlu, jak i w obronie, i nie zamierzają tego zmieniać. Donald Trump poza tym na szczycie NATO w Ankarze ogłosił koniec porozumienia z Iranem. Dodał, że nie chce angażować się w jakąkolwiek współpracę z Teheranem i nie chce mieć nic do czynienia z Irańczykami, bo są to jego zdaniem chorzy ludzie.
5: Nie lubimy ich. Ja ich nie lubię. To są źli ludzie. I to jest denuklearyzacja Iranu. I my go denuklearyzujemy. Nie pozwolimy na to, bo to wariaci. Nie mogą mieć broni jądrowej. I chodzą i zabijają ludzie. Tysiące swoich własnych pozabijali.
4: Oba tłumaczenia TVN24. Choć w wojnie między USA a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni, minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły uderzenia w ponad 80 obiektach w Iranie. Naloty były odpowiedzią na 3 incydenty ze statkami handlowymi w rejonie cieśniny Ormus. Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że przeprowadził zmasowany odwet, atakując 85 amerykańskich instalacji wojskowych w Kuwejcie i w Bahrajnie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. Dzisiejsze popołudnie w całej Polsce przyniesie duże zachmurzenie wciąż, z lokalnymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, które wystąpią głównie na północnym wschodzie i południu. Chłodno, temperatury od 12 stopni na Podlasiu do nieco powyżej 20 stopni na południowym zachodzie Polski. No i silny, porywisty wiatr nad morzem, nawet powyżej 120 km na godzinę, ale dobra wiadomość jest taka, że od późnego popołudnia i w nocy pogoda powinna zacząć się poprawiać. Niebo ma zacząć się przejaśniać od północnego zachodu, no ale wciąż mogą pojawiać się i przelotne opady, i silny wiatr, chociaż już te wartości będą znacznie niższe, bo od 65 do 65 km na godzinę w głębi Polski, na wybrzeżu z kolei do 70 km na godzinę. Temperatury w nocy około 10 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie, no a 15 stopni nad morzem oraz na południowym wschodzie Polski.

0: No a ten artysta też został dziś już wywołany niejako, bo pojawił się w kontekście LEDC, gwiazdy Young Arts Festivalu w Krośnie. Z nim także miał okazję współpracować. To oczywiście nie kto inny jak Prince. 9 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę, godzinę, rzekłbym, filmową bardzo. Kim Gordon. Kim Gordon.

Play Me, Kim Gordon, proszę państwa, 12 minut po godzinie 13, powiedziałem filmowa godzina, że to będzie. No i jest taki film, którego ten utwór jest integralną częścią, ten utwór, którego teraz posłuchamy, a za chwilę już Łukasz Muszyński z filmu Webu.

0: Shadei By Your Side, 16 minut po godzinie 13, a z nami już Łukasz Muszyński, filmweb.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i powiedz, co ty dla nas masz tego lata, a właściwie co mają kina?
1: Ach, drodzy państwo, będzie się działo. Wakacje to, jak wiadomo, ten moment, kiedy na ekrany trafiają wielkie hollywoodzkie produkcje za wywrotki dolarów, które mają przyciągnąć nas przed ekrany, żebyśmy mogli się skryć w klimatyzowanych, przyciemnionych salach, przed upałami, przed wszystkimi problemami życia, po to, by na co najmniej 2 godziny, jak jeszcze doliczyć reklamy, to 2,5, a jak to będzie nowy film Nolana, to na 3,5 godziny ukryć się przed rzeczywistością. To co, zaczniemy chyba od tej największej premiery,
0: to która... zaraz cię zapytam, czy będziemy mówić po grecku czy po angielsku wszyscy tego lata. Natomiast muszę jeszcze zacząć od tej pieśni, czyli By Your Side i Shade, no i od filmu Zaproszenie Olivia Wilde, który jest teraz w kinach. Bo to czasami jakoś tak się zdarza, że takie właśnie filmy, wspaniała obsada, owszem, no ale jednak jakoś kameralne, jednak jakoś no, teatralne, ten jest w ogóle oparty na sztuce teatralnej, to miało swoją 10 lat temu premierę w Barcelonie i później ze sceny na ekran, najpierw hiszpański ekran, później amerykański, że takie właśnie filmy czasami mają ten potencjał, żeby znaleźć publiczność swoją właśnie w lecie i stać się takim nieoczywistym przebojem lata, początku lata przynajmniej.
1: No, myślę, że taki film przez cały rok znajdują swoją widownię. W tym sezonie mieliśmy chociażby dramę, którą też bym w zasadzie wpisał w podobny kanon, czyli taka komedia obyczajowa, komediodramat w zasadzie, skierowany do dojrzalszej publiczności, która być może już troszkę w życiu przeżyła, szuka trochę odbicia być może na ekranie własnych problemów, własnych doświadczeń. No i myślę sobie, że opowieść o dwóch sąsiadujących ze sobą małżeństwach, które niespodziewanie połączy los, na pewno znajdzie swoich fanów. To jest film porównywany chociażby do Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie włoskiej z produkcji sprzed już dekady, myślę, jak nie więcej. I co ciekawe, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie też doczekało się szeregu remake'ów, także polskiego, nieznajomych. I podobnie jest w przypadku Zaproszenia, bo przypomnijmy, że to już jest chyba 5 w ogóle w zasadzie remake. Pierwszy był film hiszpański, mówię jeszcze o sztuce teatralnej, ale powstało też kilka innych wersji na całym świecie, więc też spodziewam się, że wcześniej, później któryś z polskich producentów również być może wpadnie na pomysł, żeby przenieść to u nas na ekran. Słuchaj, kogo byś zatrudnił w polskiej wersji Zaproszenia?
0: Jako
1: masz jakieś swoje typy?
0: Setha Rogena, bo od razu powiem, że on mi się jakoś aktorsko, może to kwestia postaci, może to jego kwestia jakoś najbardziej mi się podoba, nie wiem dlaczego. No ale tutaj mamy mnóstwo takich aktorów, którzy to by pięknie mogli... Leszka Lichotę bym zatrudnił jako...
1: Jako polskiego
0: Seferogena, tak jest. Na przykład jego, ale to mógłby być Grzegorz Małecki też na przykład. O.
1: A panie?
0: A panie, no właśnie. Jako w roli Penelope Cruz, czyli ona musi być trochę taka zwariowana, troszeczkę nieokiełznana. Tylko to znowu musiałbym poszukać aktorki, która to znaczy jest wielką gwiazdą jak najbardziej, ale może ma ten potencjał takiego szaleństwa w sobie i rzeczywiście miałaby tyle ekranowej charyzmy. Może wróćmy do tego tematu, może zapomnimy o tym w sumie i wtedy będę mógł powiedzieć,
1: dobrze,
0: że się wykreślałeś z tej opresji.
1: To jest temat na dłuższą dyskusję.
0: To jest temat na dłuższą dyskusję, natomiast chyba się obaj zgodzimy, że ten film można zdecydowanie polecić. Jesteś jego fanem, tak jak ja, czy nie?
1: Słuchaj, tak. Ale myślę sobie, że miałbym jeszcze parę sposobów na to, jak uzdatnić ten film, żeby był jeszcze lepszy. Ale myślę, że jest tutaj potencjał. No to zawsze działa. 4 bardzo dobrych aktorów, zamknięte przestrzenie. No wcześniej mieliśmy chociażby też Rzeź Romana Polańskiego, też bazującą na sztuce teatralnej.
0: Znaną również, tak jest.
1: Dokładnie, znanej również z polskich teatrów. Więc to jest mieszanka, która wydaje mi się, że zawsze będzie znajdowała odbiorców. Dobrzy aktorzy, dobry scenariusz, niekoniecznie wielkie widowisko, tylko emocje, humor i ludzkie dramaty.
0: No dobra, to teraz w takim razie wybieramy się już w tę wycieczkę zwaną Odyseją. Zacząłeś trochę o tym filmie mówić, bo zacząłeś mówić świetni aktorzy i to znaczy ja jeszcze tego filmu nie widziałem, scenariusz, ale ty już zacząłeś mówić choćby o czasie jego trwania. No myślę, że też nikt rozsądny i znający Nolana to godziny 20 się nie spodziewał raczej.
1: No nie, tak, rzeczywiście, drodzy państwo, no to będzie jedna z największych premier tych wakacji. Trudno nie opowiadać o niej w kontekście największych hitów kinowych lata. Odyseja. Christopher Nolan dokonuje autorskiej adaptacji dzieła Homera. Zatrudnił absolutny wianuszek gwiazd, na czele którego stoi Matt Damon, wcielający się w Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej próbuje powrócić do domu, no ale zewsząd spotykają go przeróżne przeszkody i on wszystkim musi stawić czoła, wspierają go albo przeciwstawiają się temu bogowie po stronie tutaj bogów, którzy będą pomagać, zdecydowanie będzie Atena w tej roli Zendaya, no, obok Zendaya jej mąż, czyli Tom Holland grający syna Odyseusza, Robert Pattinson jako złoczyńca, Anne Hathaway wcielający się w Penelope czekającą wiernie na powrót męża, no i mógłbym tak jeszcze wymieniać. Wielki budżet, największy w karierze Nolana, $250 milionów. Dużo praktycznych efektów specjalnych, ponieważ jak wiadomo, Nolan nie gustuje w CGI, w komputerach. On lubi, jak naprawdę rejestruje się sceny na planie. No więc to film, który na pewno wiele osób zobaczy, o którym będzie się mówić. Czy najlepszy film tego lata? No to się okaże. Na razie mamy pierwsze tak zwane X-owe, wcześniej twitterowe opinie, ale wiadomo, że one zawsze są pozytywne i wszyscy mówią, że wow, przełom w kinie, Nolan postawił kolejny krok naprzód i pokazał coś, czego wcześniej nie było, ale ja tym opiniom nie ufam. Wiadomo, że jak ktoś zobaczy film wcześniej, to zawsze musi na Twitterze, na X-ie napisać, że jest zachwycony.
0: No dobrze, to zobaczymy, bo przecież też tutaj no, ta opowieść jest jedną z wielkich opowieści fundacyjnych, czy też fundamentalnych dla naszej kultury i, no, i pewnie takiego znaczenia gdzieś pod spodem też możemy się w niej dopatrywać, jej uniwersalności. Zatem czekamy, ta premiera już bardzo niedługo, bo 17 lipca, proszę państwa, więc nie ten, a przyszły piątek to już będzie moment, kiedy będzie można wybrać się w, powiedziałeś, 3,5 godzinną, tak? Czy już mówiłeś o wersji z reklamami?
1: Czyli... Z reklamami, drodzy państwo. Wersja bez reklam, 2 godziny i 50 kilka minut.
0: No to myślę, że to jest jeszcze do przeżycia, jak najbardziej. Za chwilę to Łukaszu, w takim razie, wiesz co, bo mija nam 7.50, to jest, umówmy się, że to będzie pierwsza część naszej rozmowy. Teraz będzie utwór Heaven Can Wait. Pewnie na potrzeby tej rozmowy powinniśmy ten tytuł zmienić na Olympus Can Wait i Charlotte Gainsbourg i Beck, a my za chwilę wracamy, ok?
1: Oczywiście.

0: Charlotte Gainsbourg i Beck, Heaven Can Wait, 27 minut po godzinie 13, a z nami niezmiennie Łukasz Muszyński z filmweb.pl, który śledzi, proszę Państwa, to, co dzieje się w kinie. No i teraz zapytam Cię, czy Odyseja to jest jedyny film, w którym tego lata zobaczymy pewne już małżeństwo, chyba są małżeństwem, już Zendaya i Tom Holland?
1: Nie, drodzy Państwo, to nie jest jedyny film, w którym zobaczymy najjaśniejszą parę obecnie Fabryki Snów. Drugi pojawi się na ekranach zaledwie 2 tygodnie później i mowa oczywiście o filmie Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień, czyli czwartej odsłonie cyklu o przygodach człowieka pająka oraz jego ukochanej MJ. Jeżeli pamiętają Państwo finał poprzedniej części, czyli Spider-Man z 2022 roku, no to tam się zadziało. Główny bohater musiał podjąć decyzję o tym, aby cały świat zapomniał o jego istnieniu, no bo tylko w ten sposób mógł go ocalić, ale to wiązało się z tym, że zapomniała go zarówno ukochana, zapomniał go najlepszy przyjaciel, zapomnieli go członkowie drużyny Avengers. Więc kiedy spotykamy go na początku nowego filmu, no to siedzi w piwnicy, sprawdza, gdzie pojawiają się przestępcy i próbują dokonać czegoś nielegalnego. No i oczywiście w stroju Spidermana rusza do walki z nimi. No ewidentnie ma zaburzony work-life balance. No i to wcześniej czy później musi doprowadzić do różnego rodzaju kłopotów, zwłaszcza kiedy w Nowym Jorku pojawia się nowy tajemniczy złoczyńca, którego tak naprawdę nikt nie zna tożsamości. Wiadomo tylko, że potrafi przeskakiwać między ciałami różnych ludzi, no i w ten sposób robić różne złe rzeczy.
0: To zabrzmiało akurat atrakcyjnie bardzo, natomiast no, chować się za długo w piwnicy nie można, zwłaszcza myślę, że menedżerowie czy też zarządzający studiem Marvela i nie tylko po prostu za fraki takiego Spidermana wyciągają wtedy, no i bo musisz pracować, prawda?
1: No to jest niesamowita sprawa, że sporo się dzisiaj mówi o tym, iż przeżywamy w zasadzie epokę kryzysu wielkich, legendarnych filmowych marek. Czy to mowa o Marvelu, czy to o Gwiezdnych

0: zastanawiam się, ile już obejrzeliśmy, to tak na marginesie do rozmowy o hitach lata, ile już filmów do tej pory obejrzanych w tym roku to są te, które gdzieś w jakiejś formie wrócą podczas sezonu nagród, no i podczas tej najważniejszej oscarowej gali. Masz też tego typu myśli, na przykład w kontekście Backrooms i na przykład Chiwetela Ejiofora, albo w kontekście właśnie zaproszenia, że tutaj już mamy kandydatów oscarowych?
1: No, te dwa tytuły wspomniane przez ciebie to może nie, natomiast jestem wielkim fanem, jak na razie jest mój ulubiony film tego roku, Obsesji. Czyli również film nakręcony przez młodego youtubera, tak jak w przypadku Backrooms, za minimalny budżet, bo zaledwie 750 tysięcy dolarów, a sam film zarobił no, już na całym świecie 400 milionów. I o nim też się mówi, no sporo tak. W kontekście szans oscarowych, zwłaszcza od twórczyni głównej roli kobiecej, czyli Indii Navarrete, no, która jest rewelacyjna. Widziałeś Obsesję?
0: Oczywiście. I powiedzieć coś nowego, coś ważnego, coś współcześnie istotnego o związkach i o dynamikach, jakie mogą się wytworzyć między ludźmi. No to jest, myślę, że sztuka w dzisiejszych czasach, a ewidentnie tutaj to się udało.
1: Niesamowita robota, no więc będę trzymał za ten film bardzo mocno kciuki, no ale w kontekście Oscarów trzeba też wspomnieć o filmie ze wspomnianą już Zendayą i wspomnianym Robertem Pattinsonem, który trafi na ekrany w grudniu. Inny film. Wybiegamy trochę w przyszłość, ale warto o nim wspomnieć, czyli Duna, część trzecia. No tak. Ten film dopiero zobaczymy, ale on też na pewno będzie głośny. Ale jeszcze wróćmy do tego, co latem zobaczymy.
0: No tak, oczywiście,
1: kinach.
0: Że tak, no bo tutaj przede wszystkim rządzi, wiadomo, lato, więc rządzi kino gatunkowe.
1: Tak, wspomnieliśmy już o dwóch filmach z Tomem Hollandem i Zendayą, ale tak, w ten weekend zobaczymy też nową Vaiana, czyli aktorską adaptację, no, klasycznej, co by nie było, animacji Disneya. Będzie też nowe Martwe Zło, czyli kolejna odsłona kultowego cyklu Grozy. Na ten film też czekam bardzo mocno. Jest też film, który mnie intryguje, nosi tytuł Koniec ulicy Dębowej. Jego reżyserem jest David Robert Mitchell, czyli twórca horroru Coś za mną chodzi oraz Tajemnice Silver Lake. Rola głównych Anne Hathaway, Ewan McGregor. I to jest opowieść no, taka bardzo w duchu Spielberga z lat 80. Historia rodziny, której sąsiedztwo niespodziewanie zostaje przeniesione w czasy prehistoryczne i nagle okazuje się, że w tym sąsiedztwie pojawiają się dinozaury i różne inne krwiożercze stworzenia pragnące śmierci bohaterów. Zwiastuny są bardzo intrygujące i sam film wydaje mi się, że też może być bardzo dobry. Drodzy Państwo...
0: I to jest film ze stajni J.J. Abramsa, dodajemy,
1: tak,
0: prawda?
1: Dokładnie tak, no, czyli kasowego producenta, który zrobił między innymi Zagubionych, reżyserował Gwiezdne Wojny, Star Trek. No, akurat za te Gwiezdne Wojny to sporo kontrowersji wzbudziły i jest wiele osób, które go za to nie lubią, ale co by nie było, zarobiły mnóstwo pieniędzy. Będzie repremiera Francis H., drodzy Państwo. Klasycznego też już myślę filmu Noah Baumbacha z Gretą Gerwig, w czasach, kiedy Greta Gerwig jeszcze nie była cenioną reżyserką hollywoodzką, tylko grała w małych, niezależnych komediodramatach. Kto widział, może sobie powtórzyć, kto nie widział, myślę, że warto obejrzeć. No, będzie nowy film Pedro Almodovara, Gorzkie Święta, to już na samą końcóweczkę wakacji, bo 28 sierpnia i w ten sam weekend na ekrany trafi również Gwiazdozbiór Psa. To jest nowy film Ridleya Scotta. Powiedz mi, Janku, czy ty jeszcze czekasz w ogóle jak na nowy film Ridleya Scotta?
0: Wiesz co, jak sobie przypomnę, tylko teraz musisz mnie poprawić, bo jak się skompromituję, to będzie źle. No Marsjanin to Ridleya Scotta film, prawda?
1: No fajny był, ale to było, kurczę, dekadę temu.
0: Wiem.
1: Dekadę temu i wydaje mi się, że to był jego ostatni dobry film, a potem to już była po prostu kanonada mniejszych lub większych rozczarowań na czele z Gladiatorem.
0: No tak, Gladiator część druga jakoś niespecjalnie chce mi się wracać do tego filmu, gdy widzę, że się pojawia jako propozycja w serwisach streamingowych. To fakt, aczkolwiek może samą sekwencję walk morskich bym zobaczył w arenie. No ale powiedzmy, że widzisz, moja pamięć filmowa w takim razie działa tak, że przywodzi mi na myśl Marsjanina i w związku z tym być może nazwisko Ridleya Scotta jeszcze ciągle dla mnie coś znaczy, ale nie powiesz mi z kolei, że dla ciebie nic nie znaczy.
1: No właśnie, mam wrażenie, że to jest jak jakiś syndrom sztokholmski. Bo ja wiem, że ten film może nie być dobry, ale z drugiej strony jest fajna obsada, no bo mamy tam przecież i gwiazdę Euforii, czyli

0: oczywiście. A dlaczego moja głowa teraz źle pracuje? Jacob Elordiego, Margaret Qualley, Josha Brolina, więc naprawdę fajne nazwiska. Ale i to jest ekranizacja książki, która była ceniona, ale jakoś się boję. Strasznie się boję, że to może być kolejne rozczarowanie. Zwłaszcza, że zwiastun i data premiery, czyli ta końcówka sierpnia, to też nie jest taki moment, kiedy hollywoodzkie wytwórnie wrzucają filmy, na które bardzo liczą. Natomiast, jeżeli lubią Państwo klasykę wracającą na wielki ekran, no to jeszcze o jednym tytule trzeba wspomnieć, a ten tytuł to Terminator 2,
1: No,
0: Dzień
1: chciałem też
0: Sądu.
1: powiedzieć. Sprzed 35 lat film, proszę Państwa.
0: A wygląda cały czas fantastycznie. Ostatnio go sobie powtórzyłem. Myślę sobie, że obejrzenie go w kinie może być nie lada doświadczeniem.
1: No to ja myślę, że my jeszcze muzycznie do tego filmu jakoś dzisiaj wrócimy i fani pewnego zespołu, który zresztą ostatnio w Polsce koncertował, całkiem ostatnio, wiedzą, o który utwór chodzi. Ja zaraz go gdzieś tam znajdziemy w naszych archiwach. A tobie, Łukaszu, dziękujemy. Łukasz Muszyński, filmweb.pl. No i jak nam się rysuje lato w przestrzeniach, do których nie dociera najczęściej? Najczęściej, jak jest szczelny dach. Deszcz ani nie dociera skwar, ani upał, bo są klimatyzowane i przyjemne, czyli co będzie się działo w kinach, proszę Państwa. Jak zwykle, śmierć, zniszczenie, przemoc, ale taka przyjemna, bo na ekranie i my się czujemy dobrze i bezpiecznie oglądając to. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
0: Kłaniam się nisko.
1: I umawiamy się oczywiście już na kolejną. Łukasz Muszyński, filmweb.pl. Dziękujemy.

Ile snów nam zostało, to Natalia Mujanga, proszę Państwa. 20 minut jeszcze mamy. Zatem teraz uwaga, uwaga, uwaga. Oddech weźmy, no bo będzie trochę to się różniło, to co teraz usłyszymy od utworu Natalii. Zacznie się od perkusji. No a później to już wiadomo.

No i to łatwo powiedzieć, jak się ma jeszcze gardło Axlu. Dobrze, Guns N' Roses z filmu Terminator, część druga. I teraz zmieniamy, zmiana wybrzeża nastąpi, proszę państwa.

zmiana wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oczywiście, bo Guns N' Roses to zachodnie, a The Strokes to wschodnie, proszę Państwa. Two Kinds of Happiness z płyty Angels, czwartej płyty w ich dorobku, bardzo bogatym skądinąd. Aaron LeConte i I Believe teraz to jest nowość.

Aaron LeCount i I Believe za 7 minut, wierzę, że za 7 minut, wiem, już nawet widzę, godzina 14, proszę Państwa, My Sins Are My Savior, to Madonna i Stromae.

Sporo tu jest sięgania do własnej przeszłości, ale też czerpania z tej przeszłości siły. Tu, czyli na płycie Confessions Tour, oczywiście Madonny, płyta jest z nami od piątku, no i myślę, że sporo zamieszania, sporo dyskusji, sporo także mądrych słów na jej temat już zostało powiedzianych, jak na przykład tych, że królowa pop nie boi się mówić o przemijaniu, nie boi się mówić o sprawach trudnych, nigdy się nie bała zresztą akurat, ale no akurat być może przemijanie było tą rzeczą, kruchość istnienia, których nie dotykała w swojej twórczości, w swoich tekstach, a tutaj jak najbardziej na tej płycie to czyni. Zresztą myślę, że mimo faktu, że 4 utwory znalazły się w ostatniej muzyce odśrodkowej, to nie odmówię sobie jeszcze jednej muzycznej albo 2 wzmianek w najbliższym wydaniu, w najbliższą sobotę. The Heavenly Boats i Acting to z albumu tygodnia. Na koniec dziś, a my słyszymy się w audycji w środku dnia jutro.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała pakiety zmian w systemie opieki zdrowotnej. Wprowadzone zostaną maksymalne poziomy wynagrodzeń lekarzy i wydatków rekomendowanych w ramach budżetów szpitali przekazywanych przez NFZ. Nie będzie zwolnienia na zawieranie umów szpitali z zewnętrznymi spółkami. Ministerstwo wprowadzi także jawność wyników postępowań konkursów ogłaszanych na świadczenia medyczne przez szpitale. Wprowadzone zostaną jasne zasady zapisów na zabiegi. Stworzona zostanie e-rejestracja i centralna e-kolejka.
3: Te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakichś protekcji. Każdy pacjent będzie widział numer w swojej kolejce, będzie miał podpowiedź, gdzie najszybciej może wykonać zabieg, będzie również mógł wybrać podmiot, który w jego opinii najlepszej jakości wykona ten zabieg.
2: E-rejestracja ma zostać wprowadzona w pełni do końca 2027 roku. E-kolejka zaś ma gwarantować zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Ten system ma w pełni działać do końca roku. Nie wszystkie proponowane rozwiązania zostaną szybko wdrożone.
3: Część tych rzeczy, które dzisiaj wymieniłam, to są zmiany, które możemy podjąć i podejmujemy w ramach rozporządzeń ministra zdrowia oraz również zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Te zmiany przeprowadzamy szybko, natomiast część wymaga zmian ustawowych i z takimi projektami już w najbliższym czasie wystąpimy również na Radę Ministrów.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zadeklarowała, że nie zamierza podać się do dymisji. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, polegającej na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Izba zwróciła uwagę, że decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów w dwustronnych stosunkach historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi. Rezolucję przyjęto znaczącą większością głosów. W małej wiosce Janowo na Wybrzeżu Rewalskim po raz 9 startuje wioska artystyczna. Inauguracja w ten piątek 10 lipca, a do końca wakacji odbędzie się tam ponad 90 wydarzeń kulturalnych. Zaprasza Adam Owczarek, rzecznik prasowy wioski artystycznej.
4: Zaczynamy recitalem kabaretowym Artura Andrusa oraz wernisażem wystawy malarstwa Adama Kozika. To w piątek, 10 lipca. No i jak zaczniemy tę naszą artystyczną karuzelę, to zatrzymamy się dopiero 29 sierpnia. Turyści i okoliczni mieszkańcy będą mogli codziennie brać udział w wydarzeniach artystycznych. No będą to spektakle scenariuszowe, improwizowane, stand-upy, kabarety, monodramy, recitale, koncerty, warsztaty i spotkania autorskie.
2: Więcej informacji szczegółowych na stronie internetowej janowo.art. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Witajcie, dzieci bluesa. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki będą z Państwem i z dziećmi bluesa, a w zasadzie całe Państwo to dzieci bluesa są, do 16. Jak zawsze, w każdą środę, od 14 z niewielkim hakiem. Dziś wyłącznie o wielkim święcie bluesa światowego, czyli o największym letnim festiwalu bluesowym w tej części Europy, a więc o Suwałki Blues Festival, który to festiwal startuje jutro. Jak się Państwo domyślają z nazwy, w Suwałkach jest pewna dyskusja między mną a, no, nie wiem, czy znaczną częścią mojego audytorium, ale mam jednego Wojciecha, który się ze mną sprzecza, że to nie jest 19. edycja, tylko 18. No ale ja sobie na palcach tak to policzyłem, że jeżeli pierwsza była w 2008, to 9, 10, no i to, no, wychodzi mi, że 19 palców, no co ja zrobię? Chyba że gdzieś mi po drodze coś ucięło, ale chyba mnie nie urwało. No, ale nieważne. Od jutra, od 9 lipca do soboty 11 na dwóch dużych scenach i niezliczonej liczbie małych scen w sześciu klubach trwać będzie od rana do wieczora bluesowanie w Suwałkach. A Peace to the World, który to utwór Państwo słyszeli na początku, niech będzie takim naszym hasłem i dzisiejszego naszego spotkania i festiwalu, za przyczyną Devona Allmana i jego bluesowego szczytu, który przywozi ze sobą do Suwałk, bo to jest właśnie tytuł pieśni z jego nowej płyty i myślę, że będziemy mieli okazję posłuchać żywego wykonania tego właśnie utworu w roli wokalisty Jimmy Hall, po raz pierwszy w Polsce legendarna postać amerykańskiej muzyki właśnie w gronie owego szczytu bluesowego Devona Allmana. A zaczęło się wszystko, jak już mówiłem, w 2008 roku, kiedy to między 18 i 19 lipca, tylko dwa dni wówczas trwał festiwal, no dosyć, no, patrząc historycznie, skromna ekipa, jeśli chodzi o gwiazdy światowe, bo numerem jeden wówczas był ze świata Jeremy Spencer ze swoimi kolegami z Norwegii, no a numerem jeden, nie zdziwią się Państwo, jeśli powiem, że był Jem, który zresztą wracał jeszcze dwukrotnie potem do Suwałk na festiwal. Będę wybierał sobie taką moją szczególną nutkę z każdego festiwalu i z tego pierwszego wybrałem Studebaker Johna i jego zespół The Hawks, bo to Studebaker John to taka, no, legenda, można powiedzieć, chicagowskiego bluesa, który od prawie 50 lat jest znaną postacią w tym środowisku. Nie wiem, czy to był jego pierwszy pobyt w Polsce. W każdym razie tym razem występował w otoczeniu naszych polskich muzyków. No a ja nie mam nagrania niestety z tego festiwalu, więc tylko przypomnijmy sobie jedno z jego studyjnych, z płyty. Oto Studebaker John and the Hawks i Shake.

Kolejny festiwal Suwałki Blues odbył się w 2009 roku z numerem 2. No i tu już 3 dni, 16, 17, 18 lipca, jako tak zwani headlinerzy ze świata Ten Years After i Joe Bonamassa. Wtedy jeszcze oczywiście Joe nie był tą potęgą w sensie takiej no, ogólnoświatowej rozpoznawalności i popularności jak teraz. No, ale możemy sobie, że tak powiem, przyjąć za dobrą monetę, że dzięki występowi na Suwałki Blues Festival w 2009 roku mógł rozpocząć swoją niesłychaną, rozbuchaną karierę. Poza nimi, no bo nie będę wymieniał wszystkich, bo festiwal w Suwałkach ma to do siebie, że gościmy teraz, w tym roku na przykład, no już w sumie około 300 wykonawców i to jest mniej więcej 40 czy 45 tak zwanych podmiotów wykonawczych. No więc poza Ten Years After i Bonamassą był jeszcze Knut Reiersrud z Norwegii, byli nasi, czyli TSA i Sławek Wierzcholski z Nocną Zmianą, Wanda Johnson, która parokrotnie występowała też w Dzieciach Bluesa, norweska kapela Spoonful of Blues. No i na przykład nieistniejący już duet Przytuła Kruk, a ja wybrałem, żeby nie było tak, że jest jakiś nasz apel Dzieci Bluesa bez udziału Joe Bonamassy. No więc to, bo jego występ wtedy w Suwałkach miał na celu promocję płyty, która nosiła tytuł The Ballad of John Henry, a z tego albumu As the Crow Flies.

Suwałki Blues Festival, krótka antenowa historia w audycji Dzieci Bluesa, trzecia edycja, 15-17 lipca 2010. No, dla organizatorów można powiedzieć niespecjalnie udana, pechowa Alana Miles, która miała być jedną z gwiazd, że tak powiem, no, nie zachowała się elegancko. Znaczy, pewnie nie ona sama, Alana, tylko management, bo po prostu w ostatniej chwili okazało się, że mimo iż poszła kasa, to Alana gdzieś hopsasa, gdzieś nie wiadomo gdzie. No, trwały jakieś prawne zabiegi, ale zdaje się, że na niewiele to się zdało. Także jeśli chodzi o management Alany Miles, panie i panowie, trzymajcie uwagę i nie dajmy się zwodzić nigdy więcej. No a poza tym Can't Heat, Mick Taylor Band, Big Gilson z Brazylii, Nocna Zmiana Bluesa z Janem Błędowskim, Antimos Apostolis Trio, no i to, co mnie szczególnie utkwiło w pamięci i w energii, to zespół, który dzisiaj już nie istnieje, ale którego najistotniejsza część, czyli wokalistka, znana dzisiaj jako Danielle Nicole, no, jest jedną z wiodących bluesowych wokalistek i basistek współczesności, a wtedy jeszcze ze swoimi braćmi w takim trio rodzinnym występowała jako Trembled Underfoot. I oto wprost ze sceny przy ratuszu w Suwałkach Voodoo Woman w ich wykonaniu.

To był fragment występu zespołu Trample Underfoot z Suwałki Blues Festival z 2010 roku. W 2011, no, można powiedzieć, że było już dosyć bogato. Jeśli chodzi o krajową reprezentację i światową, ze świata mieliśmy The Blues Band z Wielkiej Brytanii.

Lata mijają i tak oto docieramy do piątej edycji Suwałki Blues Festival 12-14 lipca 2012. No, wydaje się, że dosyć też bogato. Glenn Hughes w roli głównej. The Yardbirds. No, tutaj to już powiem taka troszkę tylko przypominajka tego, co było niegdyś. Barry Whittington, który właśnie rozstał się z Johnem Mayallem i ten świetny gitarzysta przyjechał z własnym projektem. Ponownie Jem wystąpił, Cedric Burnside Project ze Stanów, Tom Principato z francuskim gitarzystą Fredem Chapelier, Dwayne Dobsey and the Zydeco Hellraisers, no i

coś, co teraz Państwu przypomnę, czyli Bibi and the Blues Shacks. To bardzo, moim zdaniem, niedoceniana orkiestra, niemiecki zespół, który nawiązuje do jump bluesa w sposób no, niemal doskonały. Posłuchajmy. Just Got Lucky, Bibi and the Blues Shacks.

BB and the Blues Shacks na Suwałki Blues Festival. To był rok 2012, a w następnym wydawało się, że osiągniemy no, cel, o który ubiegaliśmy się od długiego czasu, czyli o występ Jacka Bruce'a i jego Big Blues Bandu. Wszystko do ostatniej chwili wydawało się, że się uda. Niestety tuż przed tym terminem Jack trafił do szpitala, no i przyjechała tylko his Big Blues Band. Na szczęście pianista i szef tego zespołu znał na tyle precyzyjnie cały program Jacka Bruce'a, że no, bez udziału lidera, ale udało się ten koncert z udziałem właśnie wokalisty, pianisty przeprowadzić. Poza nimi The Dana Fuchs Band, taki troszkę pogrobowiec Ten Years After, czyli 170 Split. Był Michał Urbaniak z Miką Urbaniak. Był i tutaj, no, taki troszkę też moment smutku, bo był Eric Gales z polską sekcją. Eric był wtedy w bardzo niedobrej kondycji i w zasadzie jego występ przeszedł niezauważony. Natomiast prawdziwą sensację wzbudziła Leila Zoo swoją niesłychaną energią i no, takim nawiązywaniem do tradycji Janis Joplin. Leila tak się spodobała wówczas w Suwałkach, że później chyba raz jeszcze na pewno, może i dwa razy wystąpiła w słynnym suwalskim klubie Rosmarino, gdzie nocami i porankami odbywają się fantastyczne różne koncerty. W tym roku też tak będzie. A dodatkową atrakcją tego, co się będzie działo w Rosmarino w tym roku, jest wystawa fotografii wspaniałego suwalskiego fotografa Wojciecha Otłowskiego. To będą zdjęcia jego nie tylko związane z festiwalem, ale szerzej rzecz biorąc ze światem muzyki, bo w tym się Wojciech Otłowski specjalizuje. Posłuchajmy Leila Zoo, Ghost Train z Suwałki Blues Festival.

No i teraz już w błyskawicznym skrócie 2014 rok, też piękny skład. Ginger Baker, Jazz Confusion, Vanilla Fudge, Earl Thomas z Royal Guard, Rob Tonioni, no i Chris Duarte, który za chwileczkę zaprezentuje studyjną wersję płyta Por Shut Up.

To wspomnienie z 2015 roku jest okraszone takim smutkiem, który wiąże się z tym, że główna gwiazda wtedy festiwalu, czyli James Blood Almer, w ubiegłym tygodniu pożegnał ten nasz doczesny muzyczny świat. A jego koncert był koncertem wspaniałym. Prawdziwy, korzenny blues połączony z harmonodycznym podejściem tego artysty do rzeczywistości. James Blood Almer z 2015 roku, Suwałki Blues Festival.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Minister zdrowia ogłosiła planowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Propozycje Jolanty Sobierańskiej-Grędy to m.in. maksymalna stawka za godzinę dla personelu medycznego na poziomie 240 zł brutto, zakaz zawierania umów szpitali z zewnętrznymi spółkami czy transparentne zasady dotyczące zapisywania się na zabiegi.
3: Równolegle przyspieszamy wdrażanie rozwiązań w ramach centralnej rejestracji oraz tworzymy zupełnie nowe narzędzie, centralną e-kolejkę. Nie ma naszej zgody na luki w systemie, które umożliwiają ingerowanie w kolejność przyjmowania pacjentów.
2: Rejestracja ma zostać w pełni wdrożona do końca 2027 roku i objąć 39 specjalizacji. E-kolejka zaś ma gwarantować zapisy do szpitali na zabiegi planowe, ma zostać wprowadzona do końca 2026 roku.
3: Musimy przeprowadzić te zmiany, musimy sprawić, aby system był bezpieczny dla pacjenta, przejrzysty i żeby budować coraz większe zaufanie do tego, co robimy w systemie ochrony zdrowia.
2: Niektóre zmiany będą musiały być przeprowadzane ustawami, pozostałe są decyzjami szefowej resortu zdrowia i NFZ. Banki i Biuro Informacji Kredytowej pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za zgodą sądu i w asyście policji urzędnicy przeszukali siedziby BIK-u, ING Banku Śląskiego, M-Banku i M-Banku Hipotecznego. Urząd sprawdza, czy osoby, które porównują oferty kilku banków przed zaciągnięciem kredytu, nie są przez ten system gorzej oceniane niż klienci składający wniosek tylko w jednym banku, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny.
4: Świadomy konsument nie może być w żaden sposób karany obniżeniem zdolności kredytowej za swoją aktywność w uzyskaniu najlepszej oferty i warunków kredytowych. Musimy zapewnić, aby wymiana informacji w sektorze bankowym służyła rynkowi i konsumentom, nie ograniczając konkurencji pomiędzy bankami.
2: Na razie postępowanie ma charakter wyjaśniający i nie jest prowadzone przeciwko konkretnym instytucjom. Jeśli UOKiK potwierdzi naruszenie przepisów, sprawa może zakończyć się postępowaniem antymonopolowym i karami finansowymi. W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem, na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów, poinformowały władze PKP Intercity. Silne zjawiska atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia infrastruktury kolejowej, m.in. w wyniku powalenia drzew lub gałęzi na tory i sieć trakcyjną. W takich sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa, ruch pociągów może zostać tymczasowo wstrzymany lub prowadzony z ograniczeniami, co może wpłynąć na czas przejazdu, podkreślono we wpisie na platformie X. Przewoźnik przypomniał też o śledzeniu komunikatów na stacjach, w pociągach oraz na stronie internetowej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: O, dziękuję.
1: Dziękował publiczności suwalskiego festiwalu bluesowego Otis Taylor. To był fragment jego koncertu z Suwałki Blues Festival z 2016 roku. To był zresztą no, bardzo dobrze obstawiony, jeśli chodzi o światowych wykonawców festiwal, bo mieliśmy wtedy Willie and the Bandits z Wielkiej Brytanii, Blues Pills, wówczas objawienie takiego szwedzkiego zespołu, który potem jeszcze rok temu chyba powtórzył swój występ w Suwałkach. Był Ainsley Lister, który w tym roku w Rozmarino jeszcze raz się pokaże. Przypominam, że w Rozmarino wystawa fotografii Wojciecha Otłockiego. Był właśnie Otis Taylor, był także przedstawiciel naszej silnej ekipy muzycznej, czyli ten takie tworzywo muzyczne, Waglewski, Fischer, Made. No i był Warren Haynes, ale do Warrena Haynesa wrócę jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania. 10. festiwal 2017 rok to był festiwal pod znakiem no takiej polskiej klasyki, bym powiedział, bo po raz trzeci już na festiwalu wystąpił Dżem. Była także Nocna Zmiana Bluesa z Janem Błędowskim, była Martyna Jakubowicz z Przyjaciółmi, no i była bardzo silna ekipa ze świata, bo był Fantastic Negrito, świeżo upieczony, potrójny laureat nagrody Grammy, był słynny gitarzysta i wokalista Joe Louis Walker, był ulubieniec publiczności na każdym festiwalu, na którym bywałem, Rick Astley and the Nightcats, wreszcie The Original Blues Brothers Band, zawsze pełen energii. No i to, co mnie najbardziej urzekło, czyli Doyle Bramhall II z dużej sceny przy ratuszu w Suwałkach. Posłuchajmy ówczesną wersję Mama Can't Help It, Doyle Bramhall II.

0: Thank you very much.
1: To był Doyle Bramhall II. Rok później, czyli w 2018 roku, festiwal w Suwałkach rozpoczął się koncertem Sebastiana Riddla i zespołu Cree z udziałem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. No a potem z sali Andrzeja Wajdy przenieśliśmy się na duże estrady i tutaj mieliśmy na przykład na wielkiej scenie Brazylijczyka Nuno Mendelisa, który z tego koncertu poprosił o nagranie i później w Brazylii ukazał się album Nuno Mendelis Live at Suwałki Blues Festival. Poza tym Southern Avenue, świetna amerykańska rodzinna grupa, Tomasz Organek, Supersonic Blues Machine, z którym gościnnie wystąpił wówczas Billy Gibbons, Eric Burdon and the Animals, no i to, co było dla mnie najistotniejszym punktem programu, fantastyczny recital Mavis Staples. Posłuchajmy, jak Mavis śpiewała Who Told You That?

Mavis Staples, która była niesłychanym zupełnie wydarzeniem na Suwałki Blues Festival w 2018 roku. 2019 rok, bardzo bogaty program, między innymi Sari Shore ze Stanów Zjednoczonych. Na otwarcie w sali imienia Andrzeja Wajdy, Corey Harris, Acoustic Trio, potem The Cashbox Kings, pierwszy koncert tego zespołu w Polsce, Ronnie Baker Brooks, legenda gitary chicagowskiej, Lucky Peterson. To był chyba już jego ostatni koncert w Europie. The Allman Betts Band, teraz po tych 8 latach powraca już tylko sam Devon Allman ze swoim bluesowym szczytem. Kenny Wayne Shepherd Band, który za chwilę wystąpi, żebyśmy mogli poczuć tę siłę blues rocka w jego wykonaniu wprost z wielkiej sceny przy ratuszu w Suwałkach. Down for Love.

Suwałki Blues Festival 2019, Kenny Wayne Shepherd. Teraz musimy sobie hycnąć tak przez 24 miesiące, no bo okres covidowy i post-covidowy nie przysłużył się nie tylko Suwałkom i suwalskiemu bluesowi, ale w ogóle życiu koncertowemu. Także tutaj nie mam specjalnych atrakcji. Natomiast w 2022 roku mieliśmy takie rozdwojenie jaźni. Pierwszy koncert biletowany w sali w Arenie Suwalskiej, gdzie wystąpiła między innymi nasza trójka naszych świetnych wokalistek z Natalią Kwiatkowską na czele, no a jako gwiazda Szymika Copeland. I potem na dużych scenach polsko-norweskie towarzystwo i chciałbym przypomnieć wspaniałego ojca takiego połączenia bluesa z muzyką klasyczną. To jest Knut Reiersrud, słynny norweski gitarzysta, kompozytor i taki prowokator muzyczny także. Posłuchajmy w jego wykonaniu Blues Power Part 1.

Rok 2023, Suwałki Blues Festival. Ogromny rozrzut stylistyczny i powiedziałbym no, taki pokazujący, że dzieci bluesa są wszędzie. No bo mieliśmy Erika Sztekla, świetnego gitarzysty amerykańskiego. Mieliśmy polskiego, no właśnie, tutaj chyba nie sposób sklasyfikować jednoznacznie tego artystę, ale niewątpliwie znaczącą postać, czyli Mrozu, którego poprzedził recital Triady Brew. Mieliśmy Dżemi Dzieci Bluesa z Cichońskim, Hołdysem, Kozakiewiczem, Ridlem i Skrzekiem. No i na zakończenie na polach przy Zalewie Suwalskim Walter Trout. Posłuchajmy go w nagraniu Almost Gone.

0: Thank you.
1: No i tak oto zbliżamy się do finału tej audycji, ale zanim on nastąpi, to chciałbym Państwa zaprosić na fragment koncertu Anny Popowicz z Suwalskiego Festiwalu, rok 2024, z dużą sekcją i świetną aranżacją całego koncertu. Anna Popowicz wystąpiła na wielkiej scenie przy ratuszu. Oto ona w nagraniu How'd You Learn to Shake It.

rozpadało się na Mazowszu, no ale bluesowi i dzieciom bluesa deszcz niestraszny. Nawet w Suwałkach mieliśmy takie przygody z opadami bardzo, bardzo gęstymi, a mimo tego wspominamy piękne chwile ze sceny i z publiczności. 10 lat temu wystąpił tam Warren Haynes i wykonał jeden z moich najbardziej ulubionych numerów wszechczasów, czyli z repertuaru The Allman Brothers Band, słynną instrumentalną Jessica. Spotkajmy się jutro, pojutrze i popojutrze w Suwałkach na Suwałki Blues Festival. Zapraszam wszystkie dzieci bluesa, bo koncerty plenerowe są absolutnie bezpłatne, a atrakcyjne. To była audycja Dzieci Bluesa. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki machają Państwu antenką Radia Nowy Świat do przyszłej środy do godziny 14 z niewielkim hakiem.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Przywódcy państw NATO potwierdzili w przyjętej dziś deklaracji ze szczytu w Ankarze niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Zadeklarowali także, że europejscy członkowie organizacji i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Na szczycie doszło też do spotkania prezydentów Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem.
3: Dobrze nam się porozmawiało, no i zobaczymy, jak się temat rozwinie. Panie prezydencie, może pan by coś chciał powiedzieć? Dziękuję bardzo. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, jak zawsze, za pańskie wsparcie, za wsparcie Ameryki. Obrona przeciwlotnicza jest priorytetem. Drugą, może nawet pierwszą rzeczą jest kwestia negocjacji. Myślę, że tak. Doskonale rozumiemy, co trzeba zrobić. To jest nasza estymacja, co, jak to zrobić, i mam nadzieję, że jestem pewien, że zrobimy wszystko, by tę wojnę powstrzymać.
2: Tłumaczenie TVN24. Trump zadeklarował podczas tej rozmowy, że Amerykanie dadzą Ukraińcom licencję na tworzenie patriotów. Poza tym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kraje NATO zdecydowały o przekazaniu Ukrainie pomocy w wysokości 70 miliardów euro w tym roku i w co najmniej takiej samej wysokości w przyszłym. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75%. Kolejna szansa na ich zmianę jest możliwa dopiero we wrześniu. Tysiące maturzystów poznają dziś wyniki egzaminu dojrzałości. Jedni już planują rekrutację na studia, inni szykują się do sierpniowych poprawek. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
4: Tegoroczny egzamin zdało nieco ponad 80% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dla wielu z nich to początek rekrutacji na studia, a dla części przygotowania do sierpniowej poprawki.
5: Maturzyści w tym roku równie dobrze poradzili sobie z zadaniami w arkuszach maturalnych, co maturzyści z ubiegłych lat. Dlatego, że odsetek sukcesów to jest 80-81%. Ale przekładając to na poszczególne przedmioty, to język polski 94%, matematyka 86%, język angielski 95%. Egzamin przebiegł spokojnie, nie było żadnych zakłóceń, które mogłyby wpływać na wynik egzaminu dla całego kraju.
4: Mówił nam Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Z danych CKE wynika też, że wyższą zdawalność osiągnęli absolwenci liceów niż techników. Komisja podkreśla jednak, że wynika to m.in. z charakteru kształcenia. Należy pamiętać, że uczniowie techników równolegle zdają także egzaminy zawodowe. Osoby, które nie zdały tylko jednego obowiązkowego egzaminu, mają czas do 15 lipca na zgłoszenie chęci przystąpienia do poprawki, a egzaminy odbędą się 24 i 25 sierpnia.
2: Olga Szygenda, bardzo dziękuję. Na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. W województwie zachodniopomorskim, m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu i Darłówku, i w województwie pomorskim, m.in. w Ustce, Władysławowie, Łebie oraz na kąpieliskach nad pełnym morzem na Półwyspie Helskim. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne. Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Przepraszam, a czy są jakieś doniesienia dotyczące tego, czy najstarszy maturzysta w Polsce jest już maturzystą, który może się cieszyć egzaminem dojrzałości, właściwie świadectwem dojrzałości, zdanym egzaminem? Pan Józef, coś wiemy?
7: O nim nie słyszałem, natomiast wydaje mi się, że on już zdał w ubiegłym roku.
6: Tak, a myślałem, że coś jeszcze w tym roku miał.
7: Może mi się pomyliło.
6: Albo niedosłuch mnie dopadł. 4:04.
8: Nowy Świat po południu.
6: Może państwo uzupełnią moją niewiedzę. Bardzo będę wdzięczny. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Helena Wnorowska, Kacper Badura i Klaudiusz Slezak, powrócony pourlopowo, oraz Patryk Rabiega, przygotowujący muzykę, i Grzegorz Muranowicz, wszystko realizujący. Jesteśmy z państwem do 19 w popołudniowym programie. Michał Porycki przed mikrofonem. No i zaczynamy. Muzycznie David Bowie.

0: Be My Wife, żoną moją bądź. David Bowie, 7 minut po 16. A jednak dobrze słyszałem, to w tym roku pan Józef przystąpił po raz drugi, zdaje się, przystąpił do egzaminu maturalnego i rzeczywiście brakuje informacji dotyczących tego, czy mu się powiodło. Pani Hania między innymi o tym pisze, zresztą podesłała mi także informację na ten temat Wiktoria Wichrowska, która dyżuruje przy telefonie. Bardzo dziękuję za uzupełnienie mojej niewiedzy. Panie redaktorze, gdy mówi pan, abyśmy uzupełnili pana niewiedzę, to brzmi to trochę tak, z logicznego punktu widzenia, jakby chciał pan wiedzieć mniej. Gdy się przyglądam naszej scenie politycznej czasem, drogi słuchaczu, to chciałbym mieć niewiedzę uzupełnioną aż pod korek, ale to nie jest takie łatwe. Tym bardziej, że wrócił Klaudiusz Slezak i już za chwilę, na początek, porozmawiamy o systemie ochrony zdrowia i o pomysłach na zmianę.
1: Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego.
2: Trudno jeszcze powiedzieć. Oczywiście dobrze są propozycje, że koncentrujemy się na pacjencie i że nie chowamy głowy w piasek.
3: Propozycje porządkujące system, natomiast no, w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
0: Po urlopowo powrócony Klaudiusz Slezak skacze od razu na głęboką polityczną wodę. Proszę przygotować koła ratunkowe, kapoki, być może brzytwę. To już za chwilę, a po 17:00 Polacy i Ukraińcy.
4: Tutaj myślę, że warto przypomnieć zaangażowanie Polski w pomarańczową rewolucję. Znowu prezydent Kwaśniewski, 2004 rok. Dzięki temu zaangażowaniu w Ukrainie doprowadzono do powtórki wyborów i do zwycięstwa tego pomarańczowego proeuropejskiego obozu.
5: Tak naprawdę to teraz te relacje w największym stopniu się popsuły. Myślę, że jeszcze nigdy nie były tak złe między nami te relacje.
0: Kacper Badura opowie o tym, jak i dlaczego w ostatnich latach zmienił się nasz stosunek do Ukrainy. Ukraińców także tych mieszkających w Polsce, a gościem Anny Rokicińskiej po 17:30 będzie profesor Olgierd Annusewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zastanowimy się m.in. na czym jeszcze prawica może zbijać dziś tak zwany kapitał polityczny, a na koniec życie miodem słodzone.
6: Około 0,5 grama miodu w ciągu życia, tak? Pszczoła taka, która przynosi ten miód, to ona żyje około 6 tygodni.
7: Wtedy, kiedy występuje dany tak zwany pożytek, czyli jak kwitną dane kwiatki, no to jest wysokie prawdopodobieństwo, jeśli pszczoły będą robiły oblot na te kwiatki, że będzie właśnie miód tego typu. Tutaj u mnie w Wielkopolsce najważniejszym i głównym pożytkiem jest rzepak, no to występuje miód rzepakowy.
0: To pan Jacek, nasz słuchacz i patron z Wielkopolski, i będzie jednym z rozmówców Heleny Wnorowskiej, która opowie o zaletach miodu w naszej diecie, ale przede wszystkim o tym, jak powstaje. A o prawdach i nieprawdach dotyczących miodu pomówimy po 18:30. Moim i państwa gościem będzie dr Michaela Godyla-Jabłoński z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 224, 280, 280... My tu możemy sobie mówić, ale najważniejsze jest to, co państwo mają w każdym z tych tematów do powiedzenia. Popołudnie małpanowyświat.online i wszystkie możliwe komentarze internetowe. To też zbieramy do 19:00.

0: 13 minut po 16 w popołudniowym programie. Teraz o planach na przyszłość i o pomysłach na zmiany. A że chodzi o system ochrony zdrowia, chyba wszyscy powinniśmy uważnie posłuchać. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami premiera przedstawiła pakiet zmian dotyczących ochrony zdrowia. Oczywiście to konsekwencje kryzysu, który zaczął się od Szpitala Południowego, od ujawnienia sporych zarobków pewnego lekarza oraz faktu, że do gabinetów bez kolejek dostawały się osoby uprzywilejowane, głównie politycy. Czy to wystarczy, aby przykryć ten kryzys wizerunkowy i czy to rzeczywiście poprawi sytuację pacjentów? Z tymi pytaniami zwracam się do Klaudiusza Slezaka, który od rana już jest na stanowisku, obserwuje, przygląda się już po urlopowo.
1: Dzień dobry. Czekaj, zanim porozmawiamy o systemie ochrony zdrowia, bardzo ważnym temacie, ty mi powiedz, co tu się działo, jak mnie nie było.
0: Od czego zacząć?
1: Bo nawet nie
0: czy masz wolną godzinkę?
1: Bo w Polsce to obserwowałem, co się działo, nie wyłączyłem się, tylko pracowałem, nawet jak mnie nie było, to słuchałem różnych konferencji, ale też zerkam na maile, które na popołudniową skrzynkę przychodziły i zajrzałem na maile od pani Alicji i nie wiem, co powiedzieć. Co ty nawyrabiałeś?
0: Mówisz o tym wczorajszym mailu od pani Alicji, która przysłała wiadomość po występie Anny Rokicińskiej i moim?
1: Tak. Co tam się działo właściwie?
0: Anna Rokicińska, jak zwykle zresztą, nasza koleżanka redakcyjna, która zastępowała cię wraz z Klaudią Kowalczyk, obie panie redaktor serdecznie pozdrawiam i za te zastępstwo bardzo dziękuję.
1: Ja również, ja tym bardziej dziękuję.
0: Idąc tropem, lub też wzorując się, być może inspirując twoimi działaniami, po prostu zrobiła mi wczoraj odpytówkę taką, że matury, przy tym to nic. No i napisała słuchaczka, że uważa, że ja nie mam absolutnie nic do powiedzenia, bo nie odpowiedziałem na żadne z tych pytań, albo odpowiadałem nie tak, jak ona by sobie tego życzyła. Rzeczywiście była taka informacja, zatem zastanów się, mój drogi, czy ty chcesz jeszcze kiedykolwiek zadać mi jakiekolwiek pytanie.
1: Znaczy, nie wiem, jak wczoraj odpowiadałeś, przyznaję.
0: No krótko mówiąc...
1: Nawet próbowałem to odsłuchać, ale rano jeszcze nie było popołudniówki w podcastach, więc przyznaję, że muszę pozostać z pewnym zdumieniem. Dodam tylko, bo państwo tego maila nie znają, jego treści, ale...
0: Bo to jest poufna wiadomość twoich do redakcji.
1: Odpowiedzi jest potwornie irytująca dla słuchających.
0: Nie cytujemy takich wiadomości na te... Aha, to już
1: dobrze,
0: za późno.
1: Dobrze.
0: Chodzi o to, że ja muszę po prostu się bardziej douczać. Nie jest taka łatwa sprawa odpowiadać na pytania, których się wcześniej nie zna.
1: To skoro nie znasz odpowiedzi,
0: kwestii,
1: to ja ci pomogę.
0: Których się nie rozumie.
1: Jakie miałeś pytanie?
0: Co u ciebie? jak wypocząłeś?
1: No,
0: i czy w ogóle?
1: Jak słyszysz, słuchając polskiej polityki, ale jednocześnie zwiedzając naszych północno-wschodnich sąsiadów.
0: Tak, słyszałem,
1: Litwę, Łotwę i Estonię,
0: że byłeś tam. Tu i tam.
1: Ciekawe to tam kraje. A zobaczenie nadmorskich miejscowości bez... Ja to zjawisko nazywam cymbergajami, ale to szersze zjawisko, które występuje nad polskim morzem.
0: Mówisz o całym tym zjawisku rozrywkowo-turystycznym towarzyszącym naszym miejscowościom.
1: Ze wszystkimi parawanami i wszystkim, co się z tym wiąże nad polskim morzem. Tak, ja to nazywam zjawiskiem cymbergajów. To tam tego nie ma zupełnie. To znaczy tam jest tak, takie
0: wiem,
1: polskie
0: czy...
1: morze sprzed...
0: Tak?
1: 40-50 lat, tak mniej
0: więcej. Boję się, że za chwilę skontaktują się z tobą organizacje turystyczne promujące wybrzeża, o których wspominasz i poproszą cię, abyś powiedział dla równowagi coś miłego o tych miejscach, bo możesz
1: nie zachęcić. A to jest niemiłe?
0: Turystów z Polski na przykład. Nie wiem.
1: Właśnie, to było dla mnie odkrycie, że można iść na plażę,
0: że może być cicho, że nic nie brzdąka, nie hałasuje.
1: Bez tych wszystkich rzeczy po drodze, bez tych...
0: Szum.
1: Namiotów z różnymi gadżetami i tymi różnymi kulami, które trzeba jak najmocniej uderzyć pięścią i tam grającymi różnymi automatami.
0: Tak.
1: I jakoś działa. Ale
0: a może nie działa?
1: Ja też lubię trochę ten folklor polskiego wybrzeża, więc czasem tam zaglądam, tak wiesz, z ciekawością pewną. Tak, to jest.
0: Możesz zajrzeć
1: pytasz, to tak.
0: W tych dniach akurat, dziś, wczoraj, dziś, być może jutro także możesz zajrzeć na polskie wybrzeże, bo też jest nieco spokojniej, jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną. Natomiast jeśli chodzi o pogodę,
1: to
0: jest
1: chyba nie,
0: spokojniej, już mniej spokojnie, o czym będę jeszcze dzisiaj mówił. Ale wróćmy, mój drogi, do systemu ochrony
1: zdrowia. Staram się cię jakoś naprowadzić, bo zaraz nie tylko pani Alicja, ale myślę, że więcej osób będzie zniecierpliwionych jednak, chcąc usłyszeć o ważnych rzeczach.
0: Mhm. Tak, tak, a tu są konkrety, wreszcie jakieś konkrety. Tylko dlaczego dopiero dziś ktoś mógłby zapytać, a ja odpowiadam lepiej późno niż wcale.
1: Bo my chyba trochę tak lubimy w ogóle taki narodowy sport. Rozwiązania znajdujemy, jak jest kryzys, prawda?
0: Mm-hmm. Tak, zgadza się.
1: Nie sztuka jest tak wcześniej znaleźć rozwiązanie.
0: Być mądrym przed szkodą, to każdy potrafi.
1: Tak, właśnie. A my potrafimy po szkodzie, no i skoro już mleko się rozlało, ale też dodajmy, Michale, jedną ważną rzecz w tym wszystkim. Też klimat społeczno-polityczny, tak go nazwijmy, jest teraz taki, że łatwiej będzie te zmiany przeprowadzić.
0: Być może.
1: No bo pewnie jeszcze miesiąc temu, a dwa to na pewno, gdyby lekarze usłyszeli różne propozycje dzisiejsze pani ministry zdrowia, to powiedzieliby nie, absolutnie się na to nie zgadzamy. Dzisiaj pewnie będzie im trudniej to powiedzieć, nawet jeżeli te przypadki ujawnione przez media, tu najwięcej przez Kanał Zero, to jest jakiś margines, co podkreślam, że to margines, to jednak no właśnie w tej chwili klimat jest taki, że coś z tym trzeba zrobić. Nawet dzisiaj usłyszałem tutaj na sejmowym korytarzu, że już tak nakarmiliśmy tego słonia w naszym pokoju, że już nic przez tego słonia nie widzimy i coś z nim trzeba w końcu zrobić i to jest pierwszy krok, żeby słonia z tego pokoju wyprowadzić. Jakie tu dzisiaj były komentarze. No ale od początku żadne, podkreślam, polityczne głowy nie poleciały. Zresztą te rzeczywiste też, nie? Ale to, że mogą polecieć polityczne głowy, zapowiadał w zeszłym tygodniu premier Donald Tusk przecież, mówiąc, że oczekuje rozwiązań. No i dzisiaj te rozwiązania się pojawiły. Zobaczymy, czy one wystarczą, ale wydaje się, że Jolanta Sobierańska-Grenda zachowa swoją tekę, czyli minister zdrowia. Mhm. Wydaje się, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia też na razie zostaje. No bo właśnie. Stwierdzili, że trzeba zacząć od regulacji wynagrodzeń lekarzy. 240 zł to pewnie będzie taki jeden z punktów, który będzie najszerzej się niósł, jeżeli chodzi o te propozycje i od niego też zacznijmy. Czyli 240 zł brutto za godzinę. Dużo, niedużo, no tu oczywiście to już każdy sobie oceni. Więcej na pewno niż przeciętna, jeżeli chodzi o zarobki w Polsce. Natomiast wiemy, że są lekarze, którzy zarabiali i ciągle jeszcze zarabiają o wiele więcej niż te 240 zł brutto na godzinę. To ma być stawka maksymalna, przynajmniej tam, gdzie są publiczne pieniądze.
2: Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu. Rozpoczynamy także pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna. Takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach.
1: No bo to są też, dodajmy, te przykłady, kiedy lekarze zawiązywali jakąś spółkę i ta spółka, chociażby to jest właśnie ten przykład z Mogilna, potem wystawiała faktury, no, których kwoty robiły naprawdę bardzo duże wrażenie, idące w miliony złotych właśnie, wykonując zabiegi, które wydają się, no nie chcę powiedzieć proste, ale chyba nie tak mocno wyceniane, jak można byłoby się tego spodziewać. Jeżeli chodzi o te 240 zł brutto, to ma to dotyczyć kontraktów. No bo tam, gdzie są etaty, to już ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, ona także mówi o tych stawkach, które tam można wprowadzić. Natomiast do tej pory lekarze pracowali w dużej części. Zresztą przez lata też dodajmy, mówię o wielu latach, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, lekarze byli trochę wypychani na te kontrakty. No i teraz to ograniczenie ma dotyczyć też kontraktów. Pytanie, jak to zrobić oczywiście, bo nie jest to też takie proste. Wojciech Konieczny to jest były wiceminister zdrowia. Zresztą musiał z resortu odejść razem z Izabelą Leszczyną, ustępując miejsca fachowcom, tak to zostało nazwane, czyli odpolitycznieniu resortu. Jest zresztą do dzisiaj krytykiem tego rozwiązania. Był też dyrektorem szpitali w Częstochowie i on, słuchając dzisiaj konferencji pani minister, mówi: no, tylko diabeł tkwi w szczegółach właśnie, bo nie wszystko jeszcze wiemy z tych zapowiedzi.
3: To jest limit dla lekarza na kontrakcie. Uważam, że to są godne pieniądze, 240 zł. I koło takiej sumy były też rozmowy, z tego co wiem, z Naczelną Radą Lekarską, więc to są pieniądze, myślę, oczywiście one będą pewnie jakoś tam waloryzowane z roku na rok i tak dalej. Od czegoś są one uzależnione. Pani minister pewnie podstawiła jakiś wzór i tyle wyszło. Więc no to trzeba uwzględniać, że no, poza tym jest jedna taka zasadnicza rzecz. Czy to będzie dotyczyć wszystkich lekarzy korzystających z pieniędzy publicznych również w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i po prostu w prywatnych firmach, które mają podpisany kontrakt z NFZ-em? Czyli czy prywatny szpital, robiąc jakiś zabieg, też będzie mógł wypłacić tylko 240 zł lekarzowi? No bo ja tego nie usłyszałem. Także to jest coś, co bym chciał wiedzieć. No, może tkwić w szczegółach. Natomiast tak jak mówię, to niewątpliwie widać intencje porządkowania systemu.
1: Faktycznie to nie zostało doprecyzowane na tej konferencji. Duch był taki, że tam, gdzie są pieniądze publiczne, taki był przekaz pani minister, tam ten limit będzie obowiązywał, te 240 zł za godzinę brutto. Natomiast no pytanie, jak to zrobić faktycznie, kiedy jakiś prywatny podmiot ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Być może to będzie także wszystko ujęte w, po pierwsze, wycenie świadczeń, która też ma ulec jeszcze zmianie. Kolejne 100 już podlega ocenie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mają być obniżenia, więc to może spowodować obniżenie właśnie także tych stawek godzinowych dla lekarzy. No i w końcu druga rzecz, także mają być jawne konkursy i jawne wyniki konkursów. Co jest coś, co Mateusz Morawiecki chociażby po wybuchu afery też proponował, czyli jeżeli szpital ogłasza konkurs na jakieś stanowisko, tudzież na jakąś usługę, którą ktoś dla tego szpitala będzie świadczył, medyczną także, no to musi potem, będzie musiał tam, gdzie są publiczne pieniądze, cały czas to podkreślam, będzie musiał ujawnić, kto ten konkurs wygrał i za jakie pieniądze ten konkurs wygrał. Takie są zapowiedzi. Zobaczymy oczywiście, jak to ostatecznie zostanie w ustawach zapisane, bo większość z tych zapowiedzi musi przejść tutaj przez Sejm i przez Senat. No to jeszcze o tych zapowiedziach pani minister.
2: Chcemy, żeby podmiot leczniczy, szpital, który pracuje w oparciu o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, ogłaszał, za ile i na jakich zasadach zatrudnił przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi medyczne. Tak samo jak to rozwiązanie, równie ważne jest rozwiązanie, które chcemy wprowadzić po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli rzeczywiste grafiki pracy. Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
1: Bo z takim pomysłem pani minister i resortu jest to, żeby przynajmniej pół etatu miał lekarz. Z tych wypowiedzi, które były tam przedstawione przez panią minister, ma to być ograniczone maksymalnie do 2 etatów. Tyle mają lekarze mieć maksymalnie. Zobaczymy znowu, jak to będzie w szczegółach. Nie wiem, czy pamiętasz taką wypowiedź Naczelnej Rady Lekarskiej o ich pomysłach na to, co zrobić, bo i prezesa Jankowskiego. Oni wtedy użyli takiego porównania do tachografów, że trzeba ograniczyć także czas pracy lekarzy, żeby to ewidencjonować. To się w tych propozycjach na razie nie pojawiło. Chociaż posłanka Wicha, to też lewica, ona mówi, że te propozycje w dobrym kierunku, twierdzi, że też kwestia tej jawności i tego, ile kto będzie pracował oraz tych limitów, o których wcześniej wspomniałem, już mają wpływać na czas pracy lekarzy.
4: 40 tysięcy miesięcznie to jest godna płaca moim zdaniem. No, czy jak w przeliczeniu na rok, nie umiem za dobrze tego policzyć, to jest, że ile to jest? 400, 600,
5: pani, 800 tysięcy? Ale najbardziej wolą utracone korzyści. Jak
4: no dobrze, ale to jest tak, to jest na tym podstawowym kontrakcie, tak, ale przecież nie zabrania pani ministra dorabiać, tak? Znaczy, jeżeli, za zgodą, jeżeli pracodawca się zgodzi, może sobie lekarz dorabiać. No, tak trochę sobie nie wyobrażam, żeby dyrektorzy aż tak bardzo zakazywali tej pracy, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dzięki temu, że ta za zgodą formuła wybrzmiała, to też mamy taki bezpiecznik w postaci tego, że ten lekarz nie będzie pracował i się zacharowywał, nie wiem, w 4, 5, 6 miejscach, co tak naprawdę i jemu szkodzi, i pacjentowi szkodzi.
1: Pytanie tylko, czy to faktycznie wpłynie na to, ile lekarze będą pracować. Wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, przynajmniej z tych zapowiedzi, które dzisiaj się pojawiły. No i jeszcze jedna rzecz, która ma być uregulowana. Będą dwa e-rozwiązania. O. E-rejestracja i e-kolejka. To są odrębne rozwiązania. E-rejestracja już działa. Jak chcesz się zapisać na przykład do specjalisty, już jest kilka takich.
0: Tak, kilka specjalizacji jest już takich. Pan Marek pisze właśnie, skoro to wszystko jest takie skomputeryzowane, NFZ nie wiedział, że byli lekarze milionerzy. Wystarczyło nacisnąć kilka klawiszy.
1: No w tym ma pomóc właśnie ta ustawa, która czeka na podpis prezydenta, czyli połączenie wynagrodzeń z numerami PESEL. Mhm. I tudzież z numerem prawa wykonywania zawodu. I ona ma pomóc w identyfikacji, kto ile zarabia. No aha, jeszcze jedna rzecz, bo jest różny wskaźnik tego, ile szpitale przeznaczają z pieniędzy, które dostają z kontraktów, z Narodowego Funduszu Zdrowia, na płace personelu. To jest różnie od tam 40 do nawet 90 kilku%, tak? Są szpitale, które przeznaczają ponad 90% na płace pracowników. I tu mają być rekomendacje. Te rekomendacje mają się pojawić do końca sierpnia. Mają być zachęty, ale też kary, jeżeli te wskaźniki będą przekraczane. Na razie te wskaźniki nie zostały opublikowane. Tam szpitale zostaną podzielone na 7 typów, w zależności jaki to jest szpital. I one mają mieć rekomendacje, ale to wszystko ma oscylować wokół 60.

0: za ile możesz mieć termin zabiegu w jakimś danej placówce w całej Polsce. Jak będziesz chciał pojechać, ale nie wiem, do Białegostoku, wykonać sobie jakiś zabieg, bo będzie tam szybciej, to będziesz mógł się tam zapisać i będziesz widział, jak ta kolejka się przesuwa, żeby wszystko było jawne. To też ma rozwiązać bolączki systemu, zapowiadała dzisiaj pani minister.
1: Do końca 2027 roku system obejmie 39 specjalizacji. Każdy zapis będzie widoczny w systemie, będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby. Już się pacjenci posługują tym systemem. Początkowo, oczywiście od 1 sierpnia będzie wdrożonych dodatkowych 8 specjalizacji. Mieliśmy plany, żeby kolejne były dołączane na przestrzeni 4 lat. Dzisiaj deklarujemy, że wszystkie 39 będzie włączonych do systemu już do końca przyszłego roku. Ale proponujemy również nowe rozwiązanie, czyli e-kolejkę. E-kolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć.
0: Jakie są komentarze na sejmowym korytarzu? Różne oczywiście. Senator Komor Gorgoń z Koalicji Obywatelskiej. Generalnie, no jak to z koalicją, oczywiście tu nie ma wielkiego zdziwienia, ale pozytywnie ocenia te zmiany. Sama lekarka, kardiolog. Zresztą, więc to jej komentarz do tych propozycji.
2: Trudno jeszcze powiedzieć. Oczywiście dobrze są propozycje, że koncentrujemy się na pacjencie i że nie chowamy głowy w piasek. Szkoda, że muszą być wybuchnąć jakieś afery, żeby dopiero wziąć jakieś wyciągnąć wnioski, ale tak to już w Polsce jest. Jak była pandemia, to też zbieraliśmy siły na lepsze rozwiązania. Ja już jako parlamentarzystka, jako lekarka, która pracuje w systemie od wielu lat, mówiłam o tym, żeby jednak wypowiedzieć też wojnę patozarobkom, bo wiedziałam o takich, nie wiedziałam o skali, jaka jest. Mówimy dzisiaj o wynagrodzeniu dla medyków, nie tylko dla lekarzy, ponieważ ustawa o najniższym wynagrodzeniu, która była procedowana 2023, my wtedy przewidywaliśmy, jakie będą jej konsekwencje. Co roku muszą wzrosnąć płace, a nie było pokrycia w budżecie państwa wówczas.
0: Ale inny z koalicjantów, czyli PSL, w tym przypadku Marek Sawicki, czuje niedosyt. Ministra nie wykorzystała szansy na to, żeby przedstawić jakieś poważne zmiany w systemie.
3: Niestety nie są to żadne nowe propozycje, jest to działanie reaktywne na sytuację, jaką zastaliśmy w związku z kryzysami w wielu miejscach w służbie zdrowia. Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących, a tu zamiast tego mamy propozycje zakonserwowania, załagodzenia, być może jakiegoś cięcia wynagrodzeń, ale jeśli nie zlikwidujemy chorej, dzikiej konkurencji, gdzie każdy szpital jest samodzielnym zakładem i konkuruje o kontrakt w NFZ-cie, o pacjenta, o pielęgniarkę, o lekarza, to niestety te patologie będą się powtarzały i znajdą się sposoby na ominięcie tych ograniczeń, które dzisiaj proponuje pani minister.
4: Czyli za mało?
3: Za mało, dużo za mało. Myślałem, że po tak głębokim kryzysie i po 11 miesiącach pracy pani minister i tych propozycjach, które z różnych stron sceny politycznej i ekspertów do pani minister wpływały, że z tych podpowiedzi skorzysta. Niestety, z żalem chcę powiedzieć, że nie wykorzystała tego, co dostała.
0: To ja dodam, że pojawia się bardzo dużo propozycji i one często się pojawiają, chociażby ze strony Prawa i Sprawiedliwości, powrotu do takiej publicznej ochrony zdrowia, czyli wszystkie szpitale w jednym państwowym ręku. Wtedy będzie, zdaniem PiS-u, łatwiej nimi zarządzać.
5: Tak. To też słyszeliśmy. Pani Krystyna napisała... Przepraszam. Wróć. To nie pani Krystyna. To inny wpis, komentarz w grupie osób patronujących. Piętro niżej. Pani Małgorzata. Naszą firmę obsługiwała kancelaria prawna. Prawnik najniższego szczebla 200 zł netto za godzinę. Prawnik senior 450. Jak to się ma do wynagrodzenia lekarza? 240 zł. Gdy jest za mało lekarzy, to cena rośnie. Jeszcze więcej specjalistów przejdzie do prywatnej opieki. Tak to się skończy. Przewiduje program prognozuje, zapowiada pani Małgorzata, nasza słuchaczka i patronka. W grupie osób patronujących wymieniają się państwo różnymi przemyśleniami na ten

0: temat, także zastanawiając się, czy można było temu zapobiec wcześniej, nie czekając na to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym. Pani Małgorzata jeszcze napisała, że PSL być może ma chrapkę na resort. No ale to nie jest łatwe.
1: Nie ma?
0: Ale to nie jest łatwy resort. To zawsze było trudne pole do zaorania. Łatwiej było zaorać ministra zdrowia niż pole ochrony zdrowia, prawda? Takie mam wrażenie. Wracając do twojej wypowiedzi, do komentarza z wakacyjnej, twojej wakacyjnej plaży, pozbawionej parawanów między innymi, odezwał się pan Aleksander chyba, nie, to pan Hubert. Plaża bez parawanów to jak żaglowiec bez żagli, jak szachy bez szachownicy, jak polityka bez wymijających odpowiedzi. Uważam i ustanawiam parawaning jako polski sport narodowy. Ja bym poszedł dalej, nawet panie Hubercie i drogi Klaudiuszu, powołałbym światową organizację parawaningu i sprzedawał jakieś licencje. Wtedy po pierwsze byśmy na tym zarobili, a po drugie wszyscy by wiedzieli, że to my. I wtedy to do nas dzwoniłby na przykład jakiś prezydent, gdyby mu się coś tam nie spodobało, że komuś na przykład zabroniliśmy postawienia parawanu.
2: A my byśmy wtedy z nim tam się już dogadali.
0: Dogadalibyśmy się, dogadywali. Sprzedawalibyśmy po prostu licencje na cały świat lokalnym organizacjom parawaningu. Zresztą nazwa nawet jest fajna i taka anglojęzyczna. Przyjmie się na całym świecie. Klaudiusz Slezak, powrócony, na głęboką wodę rzucony, ochrony zdrowia. Poradził sobie bez kół ratunkowych, kapoków, a tym bardziej bez brzytwy. I co najważniejsze, na cichej plaży bez parawanów. Wszystkiego dobrego, spokojnego popołudnia życzymy. Za chwilę zajmiemy się wiatrem, deszczem, tym wszystkim, co pojawiło się na naszych bałtyckich plażach. Będę państwu opowiadał także za sprawą raportów i relacji, które już do mnie dotarły. Jak myślisz, wieje w Gdyni na przykład?
1: Jestem przekonany.
0: Tak właśnie jest. Od pani Alicji dostałem wiadomość.
1: Mewy się z tego stanu cieszą.
0: No chyba poleciały gdzieś z wiatrem.
1: Obserwatorki mew też.
0: Tak.
1: Wśród naszych słuchaczek.

0: Pogoda.
1: Najpierw informacja od pana Aleksandra z Pomorza Zachodniego, gdzie wieje, jak napisał, wieje tak, że hamuje, a w drugą stronę wspomaga prędkość. Znamy to uczucie i w Warszawie, gdy się obierze właściwy kierunek, to człowiek ma wrażenie, że cały czas jedzie z górki, nawet gdy jedzie po płaskim. Panie Aleksandrze, pani Alicja z kolei pozdrawia z Trójmiasta, Gdynia. Jest fotografia sprzed 3 godzin. Bardzo ładnie to wygląda w okolicach portu, czy też promowego terminala. Teraz już tylko wieje i pada, napisała. Niż, który wczoraj przemieszczał się z nad południowej Skandynawii nad Bałtyk, dotarł nad kraje bałtyckie i to właśnie ten niż rozdaje teraz karty w pogodzie w naszej części Europy. Nad Polską mamy więcej słońca niż wczoraj, głównie na zachodzie i południowym zachodzie, ale w wielu regionach pojawił się przelotny deszcz. Od rana pada na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Do wieczora mokro będzie na północy, północnym wschodzie, wschodzie oraz w centrum kraju, a także na południu i południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany dość silny w porywach do 60-80, a na północnym wschodzie nawet do 90 km na godzinę. W związku z silnymi porywami wiatru w okolicach Braniewa i Elbląga synoptycy radzą, abyśmy unikali tam otwartych przestrzeni. Proszą o zabezpieczenie rzeczy, które wiatr mógłby porwać. Najchłodniej w tej chwili w Suwałkach, niecałe 12 stopni, najcieplej w Raciborzu. Ponad 22. Jutro synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają burze, głównie we wschodniej połowie Polski, zwłaszcza na Suwalszczyźnie i południowym wschodzie. Wiatr może wiać w porywach do 65, a nawet 75 km na godzinę. Spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Może się także pojawić drobny grad. Współgłosy na naszej antenie polecamy Państwu. To jedno z nowych nagrań na naszej muzycznej orbicie. Współgłosy Błażej Król i Marcel Baliński.

0: 14 minut 17. Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania, podobnie jak 8 innych zupełnie nowych, świeżych, które pojawiły się w ostatnią sobotę tuż po 20. Zakładka nowyświat.online, / tiptoplista, głosowanie. Bardzo proszę, zachęcam i przypominam, nie poganiając, że do piątku do 19 głosowanie trwa. W sobotę po 20 słyszymy kolejną dwudziestkę. Trwa także jeszcze przez 7 godzin głosowanie na szczyt. To notowanie 90. Proszę sprawdzić nieopodal zakładki tiptoplista RNS. Szczyt wszystkiego. 224 280 280 to nasz telefon, a to słuchaczki i słuchacze.
1: Chciałam zameldować, że tak w Gdyni wieje i również pada. Bo redaktorzy pytali przed chwilą, czy w Gdyni wieje, to odpowiadam, że tak.
0: Mają Państwo dzisiaj chyba wszystko, co możliwe, oprócz śniegu, no i krupy śnieżnej, rzecz jasna, o której niektórzy zdążyli już zapomnieć. W Gdyni przynajmniej. Jeśli w innych miejscach jest podobnie, też proszę podpowiadać, meldować. Będziemy dodawać i uzupełniać kolejne raporty meteo.

0: Tori Amos w popołudniowym programie. Tu Radio Nowy Świat, tu wpisy, komentarze, te dotyczące systemu ochrony zdrowia, finansowania tegoż systemu. Pan Marek zastanawia się, jak to możliwe, że szpital, czy też dyrekcja szpitala, albo ci, którzy nad nim czuwają, wyobrażają sobie leczenie pacjentów, gdy placówka przekazuje 90% na wynagrodzenia. Pytanie tylko, panie Marku, czy w związku z tym wynagrodzenia są za wysokie, a może budżet szpitala jest po prostu za niski? popołudnie@nowyswiat.online. A to telefony w każdej sprawie 224 280 280. Jak się okazuje, można mówić przez telefon, ale mam wrażenie, że można też w pewnym sensie pisać. Proszę się wsłuchać w ten głos.
1: Parawany chronia nas przed najpiękniejszym piaskiem i najdrobniejszym na świecie. Czy kto z Państwa wyobraża sobie wbicie parawanu w Grecji?
0: Tak, nawiązując do treści, zdecydowanie nie wyobrażam sobie na piaszczystej, skalistej plaży, na jakiejś skalistej wyspie wbicia parawanów. Być może chodzi o wbijanie na stałe. To są te tak zwane kołki wstrzeliwane lub rozporowe. Można je wywiercić, nie wiem tylko co ochrona przyrody w danym kraju może Państwu powiedzieć. Natomiast nawiązując do samego charakteru przekazu czy tej głosu, to muszę powiedzieć, że taki głos mieć to skarb rzeczywiście. Można pisać, chociaż wolę, gdy Państwo przez telefon mówią własnym głosem. Jeszcze raz przypomnę, 224 280 280. Wiktoria Wichrowska czeka i czuwa. Susan Vega.

Proszę nie zachęcać, nie prowokować, napisał jeszcze słuchacz. Nie byłbym taki pewien, że nasi rodacy nie postawiliby parawanu na kamienistej plaży. O nie, Polak potrafi. Tak, podtrzymaj mi leżak. Po południe małpanowyświat.online państwo piszą, przyda się ów adres także w jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie, ale to już po 17. Otóż zachęcony państwa wczorajszymi listami, licznie wysyłanymi w sprawie zaproszenia do Teatru Polonia, postanowiłem dziś rozdać jeszcze dwa zaproszenia, ale na inny spektakl. Kto się boi Virginia Woolf? Gdyby chcieli się państwo wybrać, to w drugiej godzinie, na początku drugiej godziny, tuż po serwisie, będzie taka możliwość. Teraz już 3 minuty do 17, serwis informacyjny za chwilę, a na razie hej, hej, czy ktoś widział konduktora?

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Przełomowa decyzja dla Ukrainy w sprawie patriotów. Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze przekazał, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo, przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Trumpa produkcja Patriotów na miejscu rozwiąże problem niedostatecznej liczby dostarczanych rakiet. Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że ukraińskie ataki na terytorium Rosji stanowią eskalację mogącą przyspieszyć koniec wojny. Donald Trump zapowiedział także, że prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem wojsko amerykańskie przeprowadzi kolejne ataki na Iran. Zaatakujemy ich mocno, powiedział przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy. Wcześniej oznajmił, że to koniec porozumienia. Nie chce mieć z nimi nic wspólnego, stwierdził. Prezydent USA zapowiedział również, że będzie rozmawiał z amerykańskimi negocjatorami, jednak w jego ocenie rozmowa ze stroną irańską to po prostu strata czasu. Dogadaliśmy się, wszyscy się zgodzili, żadnej broni jądrowej. Wychodzą, rozmawiają z prasą i mówią, że nie rozmawialiśmy nawet o tym, co się z nimi tam jest nie tak, stwierdził prezydent USA. Polskie uczelnie chcą wspólnie rozwijać technologie kosmiczne. 5 szkół wyższych podpisało porozumienie o utworzeniu międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego. Ma ono połączyć naukowców z różnych dziedzin.
2: Jest to inicjatywa, która ma zmieścić w sobie pewną interdyscyplinarność. Zarówno są te uczelnie techniczne, jak i uczelnie związane z kulturą fizyczną i zdrowiem, uczelnie ekonomiczne. Jest to pewne wyzwanie i pewna motywacja do tego, żeby uczelnie wyższe zmobilizowały się i rozruszyły temat badań kosmicznych, które w pewnym sensie wydają się jakąś wizją przyszłości. Ale jakbyśmy zajrzeli w przyszłość i w historię, to takie uczelnie jak AWF i inne uczelnie już w latach 70., 60. za sprawą m.in. generała Hermaszewskiego pracowały nad badaniami kosmicznymi.
1: Mówi profesor Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie. Nowe centrum ma wspierać wspólne badania i przygotowywać polskie instytucje do udziału w przyszłych misjach kosmicznych. Pomysł ogłoszono w pierwszą rocznicę misji IGNIS z udziałem polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Naukowcy przypominają, że technologie tworzone z myślą o kosmosie później znajdują zastosowanie także w medycynie czy codziennym życiu. Hangar pełen muzyki, a za oknami startujące samoloty. Już za tydzień w Krośnie rozpocznie się Young Arts Festival. Przez 2 dni artyści z różnych muzycznych światów będą występować w zabytkowym hangarze lotniczym z czasów międzywojennych. Organizatorzy przekonują, że to właśnie ta niezwykła przestrzeń nadaje festiwalowi niepowtarzalny charakter.
3: Będzie odlotowo, bo mamy super artystów, bardzo przekrojowych i to lubimy latać w różne rejony, że tak powiem, gatunków muzycznych. Będzie hip-hop, będzie muzyka
4: latynoamerykańska,
3: będzie elektronika połączona z muzyką instrumentalną, no i jazz z domieszką soulu, więc no tutaj się wszystko będzie działo.
4: I między koncertami można sobie wyjść przed hangar, zobaczyć startujące samoloty,
3: balony,
4: zachód słońca.
3: Więc naprawdę zapraszamy.
1: Zachęcali na naszej antenie organizatorzy festiwalu Anna Nawrocka-Tełewiak i Bartłomiej Tełewiak. Koncerty odbędą się 17 i 18 lipca, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: A teraz znowu my, prawie 4 minuty po 17, popołudniowy program. Wcześniej Klaudiusz Slezak, trochę wracając do swojego wakacyjnego wypoczynku, a trochę zwracając uwagę na coś, czego być może już niektórzy z nas nie zauważają. Chodzi o ciszę na plaży, ciszę nad morzem. Opowiadał o plażach, na których nie ma hałasu, nie ma zbyt wielu osób i nie ma parawanów. To podobno nieopodal stąd, to znaczy bardzo blisko u naszych sąsiadów w krajach nadbałtyckich. Ale od razu się ożywili miłośnicy i zwolennicy cichych plaż.
6: Ja mam taką prośbę, żeby nie mówić za dużo o tych plażach pustych, gdzie są bez parawanów, bo jeszcze się zdarzy, że powie ktoś o plaży, na którą ja jeżdżę, która jest też pusta, bez parawanów i co ja wtedy zrobię, jak mi tam przyjedzie 1000 osób zaraz. A jak ktoś chce pustą plażę, to koło Kopalina i Lubiatowa wystarczy odejść kawałeczek i w stronę Białogóry albo w stronę Sasina i naprawdę szerokie plaże puste i nawet ciepła woda.
5: O, bardzo dziękujemy. Ciepła woda to tam dopiero będzie chyba. No dobrze, a wracając do pomysłu na pustą plażę, wracam ze swoim właściwie nie pomysłem, tylko z taką podpowiedzią zasłyszaną kiedyś od właścicielki czworonogów. Panie redaktorze, wszędzie tam, gdzie są tłumy turystów, proszę odnaleźć plaże dla osób, które wyprowadzają na plażę zwierzęta. One są oznaczone. Plaża dla psów. Tam na pewno spokój, cisza. Może ze dwa szczekacze plażowe się pojawią, a poza tym nic więcej. Dziękuję za podpowiedzi. Czekam na więcej. Czekam na wpisy, czekam na komentarze. Grupa osób patronujących. Bardzo proszę, a my zaczynamy drugą godzinę.
0: Nowy świat po południu.
5: Srebrnym weselem drugą godzinę. Oczywiście zaczniemy już za chwilę piosenka sprzed 25 lat, ale zgodnie z zapowiedzią wracam do teatru Polonia na moment. 11 lipca o 19 na scenie Kto się boi Virginii Woolf. Spektakl w reżyserii w przekładzie Jacka Poniedziałka, a na scenie Ewa Kasprzyk, Krzysztof Dracz, Agnieszka Więdłucha albo Justyna Ducka. Tego jeszcze nie ustaliliśmy. No i Antoni Pawlicki. Jeśli chcą Państwo z osobą towarzyszącą się na ów spektakl wybrać, to popołudnie małpanowyświat.online, a w treści wiadomości proszę podać wszystkie powody, jakie stoją za tą decyzją. Zobaczymy, kto otrzyma zaproszenie. Ten, kto otrzyma, oczywiście najpierw otrzyma wiadomość z Radia Nowy Świat potwierdzającą. I jeszcze jedna ważna informacja związana z listami od redakcji, a nie do redakcji. Niektórzy słuchacze, niektóre słuchaczki zgłosiły się, wyraziły chęć uczestniczenia w naszych szóstych urodzinach. To już w najbliższy piątek, 10 lipca w Brzezinach pod Łodzią. Między innymi koncert Zbigniewa Zamachowskiego w towarzystwie, czy też stowarzyszenie Marii Zamachowskiej i Zuzy i Łędy. I wiem, że Państwo wypełnili ankietę na naszej stronie zgodnie z tym, o co prosiliśmy. Wysłali swoje zgłoszenie i teraz piszą czasem Państwo do nas albo telefonują, że wiadomość z zaproszeniem nie dotarła. Otóż być może dotarła, proszę poszukać w spamie albo w innych przegródkach na listy z adresów, z którymi rzadko Państwo korespondują, bo to właśnie tam może potwierdzenie otrzymania zaproszenia przebywać. I my znamy konkretne osoby, które jeszcze nie potwierdziły, że dostały zaproszenie. Na przykład pan Krzysztof, widzę tutaj pani Maria, pani Anna. Proszę się do nas odezwać na przykład na adres popołudnie@nowyświat.online albo przejrzeć najpierw spam i inne takie właśnie miejsca. W sprawie zaproszeń do teatru czekam z piosenką, ćwierćwieczką, czekać już nie mogę.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Rock the boat.

0: Rock the Boat. No i popołudniowy program przypomniał Państwu, ożywił wspomnienia, przypomniał nagranie sprzed 25 lat i bardzo jest nam z tym miło, gdy Państwo potwierdzają, że to rzeczywiście wracają wspomnienia. Zdarza się nawet, że ktoś relacjonuje albo załącza zdjęcie do tekstowej relacji z procesu odgrzebywania spod sterty dawno niesłuchanych płyt tej jednej, jedynej, z której pochodzi piosenka w naszym cyklu ćwierćwieczek piosenek nierdzewek, czyli Srebrne Wesele. Za to też bardzo dziękuję. Pan Bartłomiej potwierdza, plaża w Kopalinie jest rewelacyjna i załącza fotografię. Kilka osób jest, ale poza tym jest to, czego Państwo nad morzem często szukają najbardziej. Spokój i prawie cisza, tylko szum morza. Jest jeszcze jedna informacja z grupy osób patronujących. Informacja od słuchacza i patrona, który patronat właśnie przedłużył. Bardzo fajne uczucie napisał. W piątek spotykamy się w programie popołudniowym na żywo. Tak jest, będziemy w Brzezinach. Czy uścisk dłoni redaktora wchodzi w grę? Ha, będziemy się ściskać całymi ciałami, po prostu tulić i zbliżać do siebie. Proszę tylko wybrać odpowiedni moment. Może w trakcie programu nie będzie to łatwe, ale przed czy po jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy serdecznie. Brzeziny, gdyby ktoś chciał uczestniczyć w koncercie, wolne miejsca jeszcze są, ale proszę przejść przez całą procedurę, którą opisaliśmy na naszej stronie internetowej, a potem czekać na zaproszenie, które może, jak już wspomniałem, wpaść w skrzynce na listy do przegródki z napisem spam. Tam proszę szukać tych zaproszeń. 14 minut po 17, a my już za chwilę porozmawiamy o polsko-ukraińskich relacjach międzyludzkich i międzypaństwowych.
1: Tutaj myślę, że warto przypomnieć zaangażowanie Polski w pomarańczową rewolucję. Znowu prezydent Kwaśniewski 2004 rok. Dzięki temu zaangażowaniu w Ukrainie doprowadzono do powtórki wyborów i do zwycięstwa tego pomarańczowego proeuropejskiego obozu.
2: Tak naprawdę to teraz te relacje w największym stopniu się popsuły. Myślę, że jeszcze nigdy nie były tak złe między nami te relacje.
0: Dlaczego popsuły się właśnie teraz? A wszyscy się domyślają, śledzą Państwo przecież to, co dzieje się w naszej, ale nie tylko w naszej polityce, w polityce ukraińskiej, międzypaństwowej, w Europie i na świecie. To wszystko ma wpływ na to, co jest między Polską a Ukrainą. Kacper Badura i jego raport niebawem, a po 17.30 Anna Rokicińska i profesor Olgierd Annusewicz.

0: popołudniowym programie. Teraz partnerskie relacje z Ukrainą, które Polska buduje przecież konsekwentnie od lat 90. Polscy politycy często bywali głosem niepodległej Ukrainy na arenie międzynarodowej czy na drodze do wspólnej Europy. Aktywnie wspierali naszych sąsiadów podczas tak zwanej pomarańczowej rewolucji, a w 2022 roku wszyscy otworzyliśmy swoje domy przed uchodźcami, jak żaden inny kraj. Dlaczego kilka lat później nasze stosunki przechodzą głęboki kryzys? O tym, jak jest i jak było jeszcze nie tak dawno temu. Kacper Badura.
1: Po latach 90. Polska może pochwalić się dużo wyższym poziomem rozwoju gospodarczego, choć współczynniki w tamtym momencie mieliśmy z Ukrainą podobne. Poszliśmy dwiema osobnymi drogami, ale przez cały ten czas współpracowaliśmy, o czym profesor Agnieszka Bieńczyk-Misala z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: W kwestiach historycznych myślę, że warto przypomnieć deklarację prezydentów o współpracy i pojednaniu z 1997 roku. Dużym zaangażowaniem właśnie wykazywali się prezydenci Kwaśniewski i Kuczma. Ta deklaracja była dosyć ogólnie sformułowana. Oddano hołd ofiarom, potępiono sprawców i zawarto to magiczne zdanie, że pamiętamy o przeszłości, ale myślimy o przyszłości. Tutaj myślę, że warto przypomnieć zaangażowanie Polski w pomarańczową rewolucję. Znowu prezydent Kwaśniewski, 2004 rok. Dzięki temu zaangażowaniu w Ukrainie doprowadzono do powtórki wyborów i do zwycięstwa tego pomarańczowego proeuropejskiego obozu.
1: Nasze stosunki zmieniały się w zależności od tego, kto akurat rządził, wskazuje profesor Renata Minkowska-Norkiene.
3: Rządy takich prezydentów jak chociażby Lech Kaczyński albo Bronisław Komorowski to był okres, kiedy jednak my z Ukrainą mieliśmy względnie dobre relacje, tak? Wspieraliśmy Ukraińców przy okazji Majdanu. Przy całej świadomości, że oczywiście Rosja stanowi zagrożenie także dla nich i że dla nas Ukraińcy są ważni politycznie, no bo stanowią bufor między nami a Rosją i dla społeczeństwa. Też dlatego, że wielu Ukraińców przyjechało wówczas do Polski, bo my cały czas mówimy, czy odnosimy się do imigrantów ukraińskich w kontekście przede wszystkim uchodźców wojennych, ale myśmy i przedtem mieli już prawie milion Ukraińców w Polsce, którzy nie są uchodźcami, tylko imigrantami ekonomicznymi.
1: Polska wielokrotnie przyjmowała rolę adwokata Ukrainy, żeby pomóc naszemu sąsiadowi zbliżyć się do Zachodu.
3: Na poziomie politycznym my mieliśmy dobre, łamane na poprawne relacje z Ukrainą, jeśli chodzi o naszych prezydentów, jeśli chodzi o nasze rządy, to różnie. Gdzieś tam do okresu wybuchu wojny mieliśmy świadomość tego, że Ukraińcy są dla nas ważni, bo to jest strefa buforowa między nami a Rosją. Wspieraliśmy ich przecież w ramach Partnerstwa Wschodniego. Pragnę tylko przypomnieć, że projekt Partnerstwa Wschodniego polsko-szwedzki, współautorstwa Radosława Sikorskiego, to też jest jeden z elementów takiego pokazania, że dla nas te kraje, które są krajami poradzieckimi, ale my chcielibyśmy, żeby były jednak tutaj gdzieś tam w naszej strefie wpływów, to my próbowaliśmy jednak Ukrainę wspierać też, między innymi tak, Ukrainę, Białoruś, no Białoruś teraz w Partnerstwie Wschodnim siłą rzeczy jest marginalizowana, ale przecież też Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan. To też były ważne projekty, które pokazywały, że politycznie Ukraina jest dla nas ważna.
1: I tak w 2022 roku przyjęliśmy uchodźców jak żaden inny kraj, a jednak zgrzyt musiał nastąpić.
2: Obie strony zaczęły popełniać błędy. Polska, udzielając pomocy, nie zabezpieczyła swojej obecności w programach odbudowy Ukrainy, nie zabezpieczyła swoich tutaj interesów, jeśli chodzi o rozwój współpracy militarnej i też dostrzegła, że polskie interesy nie zawsze współgrają z ukraińskimi interesami. Mam na myśli kwestie zboża, no i później też kwestia oczywiście incydentów w Przewodowie, występu prezydenta Zełenskiego w zgromadzeniu ogólnym, gdzie porównywał Polskę do Rosji. Szereg incydentów, też brak oczywiście systemowego rozwiązania, kwestie ekshumacji, kwestie historycznych, trzymanie tutaj Polski na takim krótkim pasku spowodowało, że te relacje i wzajemne postrzeganie się zmieniły.
1: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, mówi wyraźnie.
4: To jeden z najtrudniejszych okresów we współczesnej historii naszych relacji.
1: A profesor Minkowska-Norkiene idzie jeszcze dalej.
3: Tak naprawdę to teraz te relacje w największym stopniu się popsuły. Myślę, że jeszcze nigdy nie były tak złe między nami te relacje.
1: Być może w najbliższych tygodniach któraś ze stron wyciągnie rękę na zgodę. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Jak długo będziemy musieli na to czekać i czy owo wyciąganie ręki na zgodę związane jest z polityką wewnętrzną, międzynarodową, a może z czymś zupełnie innym? Kto To także w Polsce może zbić kapitał polityczny na złych międzynarodowych stosunkach, na złych kontaktach polsko-ukraińskich. O tym między innymi porozmawiamy po 17.30 profesor Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Anną Rogicińską. 224 280 280. Serdecznie zapraszam także do pisania popołudnie @nowyświat.online.

Duke Ellington wybrzmiał w popołudniowym programie, a wracając jeszcze do polskiego plażowania albo plażowania w Polsce lub po polsku, pan Krzysztof z Trójmiasta, z Sopotu dokładnie odezwał się i napisał, że niedługo w Sopocie będą puste plaże. I to nie jest reklama, bo wzrosła opłata, stawka za godzinę parkingu na ulicy, napisał pan Krzysztof. To jakiś absurd. Polacy potrafią jak podwyżkę to od razu zrobić od 80% w górę. Gratuluję pomysłowości władzom miasta. Panie Krzysztofie, jak rozumiem, w stronę sopockich plaż wyruszą wszyscy ci, którzy nie potrzebują do plażowania samochodu. Czy się mylę? Jeśli tak, proszę napisać. 224 280 280, a co z pogodą?

0: Pogoda.
1: Dziś nad Polską zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze z opadami do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Najwięcej słońca na zachodzie, ale wciąż wieje silny wiatr. Na północnym wschodzie do 85, a nad morzem w okolicach Zatoki Gdańskiej nawet do 120 km na godzinę. Na Bałtyku sztorm w związku z silnymi porywami wiatru. Poziom morza będzie powyżej tzw. stanów umownych. Wzdłuż polskiego wybrzeża obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Najcieplejszym miejscem w tej chwili jest Legnica, najchłodniejszym Suwałki. W Legnicy 22, w Suwałkach niecałe 12 stopni Celsjusza. Nocą we wschodniej części kraju, a także w centrum i na Pomorzu Zachodnim pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na krańcach północno-wschodnich spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 8 stopni w górach do 15 nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty na Pomorzu i Suwalszczyźnie, w

0: część.
1: To jak to jest z tymi państwa siłami? 25 minut do 18, a do 19 popołudniowy program trwa. Można słuchać, można pisać, komentować, odpowiadać, podpowiadać i przewidywać. Pan Marcin napisał, panie redaktorze kochany, niech pan coś zrobi z pogodą na piątek, bo się psuje w Brzezinach. Jeśli teraz się psuje, to do piątku się naprawi. A jeśli ktoś tam gdzieś decydujący o tym, jaka ma być pogoda, zdecydował, że i tak będzie deszczowo, no to niech się chociaż przyroda cieszy. Panie Marcinie, dziękuję za ten raport. Uprzejmie donoszę, to już pan Chris, że na Pogórzu Śląskim jest jakby pogodnie. Jakie jakby? Widzę to zdjęcie. Wygląda jak kwintesencja, jak definicja pogody. Pięknej pogody. Pozdrawiam, dziękuję za wszystkie przesyłki. To my teraz o polsko-ukraińskich stosunkach. Coraz słabszych, gorszych, psujących się ostatnio. Już teraz oddaję głos Annie Rokicińskiej.

0: nie da rady.
1: Dzień dobry, gościmy profesora Olgierda Annusewicza, dyrektora Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Po pierwsze chciałam zapytać, czy na antyukraińskiej narracji da się zbić duży kapitał polityczny?
2: Duży jest pojęciem względnym, ale więc trudno mi jest odpowiedzieć wprost, natomiast na pewno da się zbić pewien kapitał. To wynika z badań, które są w Polsce robione

0: Już parę lat temu zaczął je nasz wydziałowy kolega, nieżyjący już niestety, Robert Staniszewski, ale też te badania były kontynuowane i rozbudowane przez inne zespoły. Generalnie jest tak, że my Polacy mamy pewne wątpliwości co do sposobu, w jaki Polska przywitała Ukraińców po wybuchu wojny. Przy tym nie mówię tutaj o tym, co się wydarzyło bezpośrednio po wybuchu, ale mówimy o takim stereotypowym podejściu do kosztów, które Polska poniosła po to, żeby nie tylko przyjąć wtedy, gdy wojna wybuchła, Ukraińców, ale żeby potem oni tutaj mogli normalnie funkcjonować. Już w czasie kampanii prezydenckiej były takie symptomy, gdy Rafał Trzaskowski na przykład proponował, by 800+ zostało ograniczone tylko tym Ukraińcom, którzy pracują. Tak no, po prostu chodziło o to, żeby pokazać, no, że ta pomoc dla Ukrainy i Ukraińców nie jest taka kompletnie bezwarunkowa i użyję takiego słowa też naiwność. Z drugiej strony, no to nałożyły się te kwestie polityczne związane z wypowiedziami Zełenskiego, związane z tym nazwaniem tego pułku, brygady imieniem UPA. Mamy takie poczucie, że Ukraińcy są trochę za mało wdzięczni albo w ogóle nie są wdzięczni, to zależy od tego, jak te badania interpretować. No i a tego typu działanie o charakterze symbolicznym jest w ogóle interpretowane nie tylko jako brak wdzięczności, ale coś takiego wręcz przeciwnego, tak? No to jest zachowanie obraźliwe wobec kogoś, wobec kogo powinno odczuwać się wdzięczność. Więc tak, takie podłoże do wbicia politycznego kapitału w kontekście antyukraińskim jak najbardziej w naszym społeczeństwie jest.
1: Z ostatniego sondażu Ibrys wynika, że Prawu i Sprawiedliwości wcale nie przybywa w związku z tą narracją antyukraińską, za to przybywa Konfederacjom i Braunowi. O czym to świadczy, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo?
0: A to o kilku rzeczach. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość, i to oddajmy, tak, bo to oni mają naprawdę pewne istotne zasługi dla wspierania Ukraińców w Polsce, ale z punktu widzenia przeciwników, czyli tych, którzy są tym potencjalnym elektoratem, któremu taka antyukraińska retoryka może się podobać, to Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj mało wiarygodne, tak, no bo to są ci, którzy tych Ukraińców do nas może nie zaprosili, bo to my Polacy ich zaprosiliśmy, ale no ci, którzy dali im te wszystkie benefity w cudzysłowie. Więc to z tego wynika. Natomiast rzeczywiście elektorat w szczególności Konfederacji Korony Polskiej, no to są osoby, które wobec tego środowiska i tych ludzi mają największe wątpliwości. No i w tej grupie taka retoryka oczywiście też najbardziej rezonuje. Też pamiętajmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo długo komunikowało swoim wyborcom istotę, znaczenie, zasadność pomagania Ukrainie i Ukraińcom. I w zasadzie to nie jest tak, że to dzisiejszy rząd zrobił coś, czego wcześniej rząd PiS-u nie robił. Wręcz przeciwnie, akurat w tej kwestii możemy mówić o takiej solidarnej kontynuacji, z pewnymi korektami oczywiście, ale jednak kontynuacji działań. Więc no, dla tych, którzy nie lubią Ukrainy, PiS nie będzie w tym przypadku wiarygodny. Jeżeli PiS-owi będzie wzrastało społeczne poparcie, no to jednak nie z powodu Ukrainy, tylko być może inne rzeczy będą o tym w przyszłości decydować, ale jeszcze nie to.
1: Tak sobie też myślę, że za rok rządy mogą się zmienić, a sąsiada wciąż najprawdopodobniej będziemy mieli w stanie wojny z Rosją. I jak wtedy prawa strona chce sobie ułożyć te relacje z Ukrainą? Jak potem odkręcić tę narrację?
0: Wie pani co, to trochę jest tak, że i polscy politycy, i ukraińscy politycy mówią różne rzeczy, które są adresowane przede wszystkim do swoich lokalnych wyborców. To jest trochę tak, że u nas polityka zagraniczna już od lat pełni taką rolę służebną wobec polityki krajowej. Dokładnie to samo jest w Ukrainie. Te wypowiedzi, to UPA, które się pojawiło w Ukrainie, to też jest, wynika z tego, nie z tego, że Ukraińcy, czy Zełenski nie przejmuje się tym, co powie Polska, tylko przede wszystkim przejmuje się tym, co powiedzą mieszkańcy Ukrainy. Tak? On potrzebuje też tych głosów prawicowych, stąd ten element się pojawił. Ale wracając do pytania, no po prostu, tak? Znaczy z jednej strony będziemy, czy ktokolwiek będzie rządził, będzie uprawiał taką retorykę lekkiego dystansowania się wobec Ukrainy i Ukraińców, no ale no o ile nie doszłoby do jakiejś takiej zmiany naprawdę na naszej scenie idącej w kierunku prorosyjskim, no to nie wyobrażam sobie, że ta pomoc, szczególnie militarna, w kierunku Ukrainy mogłoby się zakończyć. Też no, ta konfederacja gospodarcza, czy gospodarczo-liberalna, myślę, że Sławomir Mentzen potrafi sobie policzyć, że ci Ukraińcy, którzy w Polsce pracują, to oni są naszemu PKB nawet nie, że przydatni, tylko po prostu potrzebni. Więc z jednej strony retoryka być może będzie taka jak dzisiaj, trochę ostrzejsza, ale nie spodziewam się jakichś daleko idących zmian w zakresie wspierania Ukrainy. Być może zostaną trochę zacieśnione pewne mechanizmy wsparcia socjalnego w kierunku Ukraińców, ale to też na poziomie ekonomicznym należy zważyć. Ja nie mówię, że mam na to odpowiedź, bo ja tego sobie nie liczyłem, ale należy zważyć, czy nam się bardziej jako Polsce, jako państwu i naszemu budżetowi opłaca Ukraińców wspierać na tym poziomie, na jakim dzisiaj ich wspieramy, a oni zostając u nas, zostając na naszym rynku pracy, też rozwijają nasze PKB, czy też pewne cięcia spowodują, że my na tym skorzystamy. To już ekonomiści powinni policzyć. Ale tak jak mówię, no, pewne rzeczy się dzieją na arenie takiej komunikacji międzynarodowej, politycznej, a równolegle pewne konkretne działania prawdopodobnie będą kontynuowane.
1: A jak pan ocenia to, co się wydarzyło wokół Szpitala Południowego? Czy Koalicja Obywatelska dobrze zarządzała tym kryzysem, czy wręcz przeciwnie?
0: Mam pewne wątpliwości. Przede wszystkim problem z zarządzaniem tą sytuacją, problemy były dwa. Pierwszym było wiele ośrodków komunikujących i brak koordynacji tej komunikacji. I samym początkiem, wybuchem tej afery, to jestem zdania i mogę go pobronić trochę, że zarządzono w sumie całkiem nieźle. Natomiast popełniono jeden dość istotny, ale w swoich skutkach też kosztowny błąd, czyli zajęto się tym kryzysem, który wybuchł, ale nie do końca zastanowiono się, czy za chwilę nie wybuchną następne o podobnym charakterze. To może metafora będzie trochę brutalna, ale to jest trochę tak, że zaczęto opanowywać sytuację po wybuchu granatu numer jeden, natomiast nikt nie wybrał się do magazynu z granatami, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja i czy inne mają powyciągane zawletki, czy też nie. I tak jak w tej pierwszej fazie wyrzucenie tego lekarza, te wątki związane z oddawaniem pieniędzy, to jestem zdania, że oczywiście przeciwnicy będą przeciwnikami, a zwolennicy zwolennikami, ale myślę sobie, że neutralni wyborcy potraktowali to raczej życzliwie. No tak później już było dużo gorzej, bo w momencie, w którym kryzys przeradza się w serię niefortunnych zdarzeń, no to mamy do czynienia z takim kryzysem pełzającym, no, który jest najbardziej szkodliwy ze wszystkich możliwych. Tak? I zresztą Platforma Obywatelska, kiedyś, dzisiaj Koalicja Obywatelska, no miała już takie lekcje w historii swojej i wydaje mi się, że mogła je odrobić tym razem trochę lepiej.
1: No, dziś ogłoszono plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Wystarczy to, by zatrzeć to niekorzystne wrażenie? Czy potrzebna jest jeszcze czyjaś głowa?
0: Przede wszystkim myślę, że Polacy, i to znowu, no przeciwnicy rządu będą mówili, że to jest niewystarczające, zwolennicy będą zachwyceni. Gra zawsze się toczy o ten elektorat środka. Myślę, że dlatego elektoratu środka będą najważniejsze realne zmiany, bo jeżeli faktycznie przed najbliższymi wyborami pojawi się na przykład w aplikacji mojej IKP, możliwość sprawdzania kolejek, czy wybrania sobie takiego miejsca, do którego być może będę musiał trochę dalej dojechać, ale będę szybciej wyleczony, to takie rozwiązania pozytywne będą budowały siłę tego ugrupowania. Ja bym, szczerze mówiąc, dzisiaj nikogo pod przysłowiowy autobus nie wrzucał i nie robił ofiar z politycznych, oczywiście z polityków. Raczej monitorował bardzo sytuację, jak wygląda wdrażanie tego planu, bo jeżeli będzie rzeczywiście on wdrażany, to z tego kryzysu Koalicja Obywatelska, rząd może wyjść obronną ręką, a nawet się wzmocnić, bo pokazać, że okej, były pewne patologie, były pewne złe rzeczy, ale jak tylko to zostało naświetlone, to my byliśmy w stanie diagnozować sytuację, zaprojektować rozwiązania, ale że nie skończyło się tylko na konferencjach i prezentacjach w PowerPoincie, to też potrafiliśmy to coś faktycznie, realnie zmienić, naprawić. I to duże znaczenie, bo jeśli ten scenariusz optymistyczny, nie ukrywam, dla Koalicji Obywatelskiej rządu by się spełnił, to na tym kryzysie mogą nawet wygrać. No ale tylko pod tym warunkiem.
1: Za rok z drobnym okładem będziemy wybierać nowych parlamentarzystów. Prawo i Sprawiedliwość już jeździ po Polsce ze swoim przekazem. To samo zaczyna robić Lewica. W Koalicji Obywatelskiej na razie nie widać takich ruchów. To dobrze czy to źle?
0: Nie, dlatego że współcześnie w marketingu politycznym czy w komunikacji politycznej mamy powrót do korzeni. I oczywiście niezmiernie ważne jest komunikowanie w internecie. Niezmiernie ważne jest wykorzystywanie tych narzędzi marketingowych, spotów, billboardów itd., itd. Ale wybory prezydenckie, ale też wybory parlamentarne 2023 roku pokazały, jak bardzo, bardzo ważne jest utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z wyborcami. A to są różne dowody, i starsze, i nowsze, ale tak, znaczy to jest ważne, żeby ten bezpośredni kontakt z wyborcami utrzymywać. To nie jest jeszcze tak, że jest już kompletnie za późno, ale to jest trochę ostatni dzwonek na to, żeby takie działania rozpocząć.
1: A na ile obecnemu rządowi może zaszkodzić brak zrealizowanych obietnic wyborczych, choćby ze 100 konkretów?
0: Paradoksalnie bym powiedział, że to zaszkodzi najmniej. To znaczy wyborcy tego ugrupowania i również wyborcy partii koalicyjnych mają świadomość, że wielu z tych rzeczy nie dowieziono, bo przegrali wybory prezydenckie. I niezależnie od tego, na ile prawdziwa, nieprawdziwa jest realnie taka opowieść, to ona jest dla wyborców dość wiarygodna. I myślę sobie, że akurat to nie zaszkodzi. To, co może być kluczowe, i to są, teraz dochodzę do takiego punktu kryzysu, który bym się wystrzegał w najbliższym roku, to są takie kryzysy na tle wykorzystywania władzy, korzystania z władzy. Oto miało być lepiej, a wcale nie jest lepiej. Mieliśmy być lepsi niż Prawo i Sprawiedliwość, a tu się okazuje, że nasi ludzie robią takie same złe rzeczy, jak robili tamci. I to jest największym ryzykiem dla rządu i dla poparcia zarówno dla Koalicji Obywatelskiej, jak i tych pozostałych ugrupowań mniejszych. Samo, tak jak powiedziałem, samo niezrealizowanie konkretów nie będzie aż tak istotne. Myślę, że część z nich zostało dowiedzionych i oczywiście opozycja będzie epatować tymi niezrealizowanymi konkretami, ale tak jak mówię, moim zdaniem nawet ten elektorat środka będzie to racjonalizował i przyjmie założenie, że no po prostu być może się nie dało, bo Karol Nawrocki, bo coś tam, prawda? Przede wszystkim dlatego, że Karol Nawrocki. Tutaj Karol Nawrocki wręcz moim zdaniem pomaga Koalicji Obywatelskiej, bo każde jego weto odbija się dużo szerszym echem niż 10 podpisanych ustaw, więc ta narracja ma szansę, jak powiem, być skuteczną.
1: A czy wizerunkowo prezydentowi jest w stanie cokolwiek zagrozić? Czy wszystko, co zrobi, jeśli chodzi o kontrowersyjne rzeczy, to zostanie mu po prostu wybaczone?
0: No to znowu to tak nie jest, bo prezydent ma bardzo silny elektorat pozytywny, bardzo silny elektorat negatywny, czy taki wyraziście negatywny i wyraziście pozytywny. Jest duża grupa ludzi środka, którzy w zasadzie są pozytywnie neutralni. I proszę zwrócić uwagę, że prezydenta mimo wszystko w ostatnich tygodniach jest mniej. I myślę sobie, że taka intensywność jego obecności rzeczywiście powoduje, że jego pozycja rośnie. W momencie, w którym prezydent będzie starał się bardziej aktywnie wejść w spór z rządem, to może na tym tracić, trochę tak jak tracił wtedy, kiedy była dyskusja wokół jego weta przy okazji Sejmu. To była taka historia, której prezydent zdecydowanie nie wygrał, ale też mam wrażenie, że się środowisko prezydenta wyciągnęło z tamtej historii trochę wniosków i jakby się tak przyjrzeć, to rzeczywiście Karol Nawrocki zmienił zarówno sposób komunikacji, jak i taką narrację, która już nie jest narracją wyłącznie potępiającą i wyłącznie negatywną i tam pojawiają się pewne rzeczy, które mogą się podobać właśnie temu elektoratowi, środku elektoratowi potencjalnie najbardziej.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy profesora Olgierda Annusewicza, dyrektora Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo Annie Rokicińskiej. Bardzo dziękujemy także i Państwu za to wszystko, co już Państwo w tej sprawie i w każdej innej napisali w grupie osób patronujących i nie tylko. Popołudnie @nowyświat.online.

Jest jeszcze pytanie w sprawie stonsów, a przypomnę, już dziś w drugiej godzinie, kilkanaście minut temu zaprezentowaliśmy Państwu jedno z nowych nagrań, Jealous Lover. Proszę szukać także w zestawie do głosowania. I jest pytanie, czy w związku z tym, że już pojutrze w dniu naszych radiowych urodzin ukaże się nowa płyta, to będziemy na ten temat mówić więcej, zastanawia się jeden z naszych słuchaczy. Oczywiście, że będziemy mówić, panie Tadeuszu, oczywiście, że będziemy wspominać, oczywiście, że będę namawiał także do głosowania w piątek, także na te dwie piosenki, które są w zestawie. Pan Tadeusz napisał, że bardzo się cieszy i że utwory, nowe utwory Stonsów wywołują uśmiech na jego ustach, a muzyka przecież, jak zaznaczył, jest po to, żeby się uśmiechać. Ciąg dalszy programu popołudniowego już po serwisie informacyjnym. Adrianna Calińska-Czaniecka wróci z wiadomościami za 3 minuty. Ja z kolejną porcją piosenek przygotowaną przez redakcję muzyczną. Patryk Rabiega dziś nad wszystkim czuwał, a Państwo, mam nadzieję, wrócą z taką samą uwagą, z jaką słuchali nas Państwo do tej pory. Tak, w popołudniówce na zakończenie tej godziny The Raytons.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek o decyzji USA w sprawie patriotów dla Ukrainy. Prezydent Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze przekazał, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Pokażemy im, jak to robić. To naprawdę bardzo skomplikowane. Szybko zrozumiecie tę złożoność. Wszystkie nasze firmy są w stanie zrealizować zamówienie w ciągu 2 do 3 miesięcy, jeśli zamówicie Patrioty. Teraz trzeba na niedługo czekać. To samo z Tomahawkami. Mamy dużo sprzętu, ale nazywają go sprzętem elitarnym i niekoniecznie potrzeba sprzętu elitarnego na wojnę. Ale damy wam licencję na produkcję Patriotów. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Mówię, zróbcie je sami. Nie poinformowaliśmy jeszcze producentów, ale wszystko się ułoży. Jestem pewien, że będą zachwyceni. Donald Trump ocenił, że większość krajów nie byłaby w stanie produkować pocisków przechwytujących, ale Ukraina da radę ze względu na jej potencjał. Tymczasem Czechy nie wezmą udziału w pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 140 miliardów euro, na który państwa NATO zgodziły się na szczycie w Ankarze, poinformował po zakończeniu wydarzenia premier Andrzej Babisz. W deklaracji końcowej potwierdzono, że państwa NATO przekażą Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro, która zostanie przeznaczona na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia oraz co najmniej taką samą kwotę w 2027 roku. Ułatwione ubieganie się o odszkodowanie czy nowe prawa dla pasażerów podróżujących z dziećmi. Unia Europejska przyjęła zmiany w przepisach dotyczących praw pasażerów linii lotniczych. Nowe regulacje zaczną obowiązywać w przyszłym roku. Eksperci wskazują jednak, że to raczej ewolucja niż rewolucja.
2: To, co się zmienia najbardziej, to jest to, że obowiązkiem linii lotniczej będzie nas poinformować o przysługującym prawie do odszkodowania. Do dzisiaj jest to nadal nieduży odsetek osób, które o takie odszkodowanie się ubiegają. W dużej części pewnie wynika to z braku świadomości. Tą świadomość mają obowiązek teraz budować linie lotnicze.
1: Komentował na naszej antenie ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski. Nowe przepisy pozwolą też rozpocząć podróż od kolejnego odcinka lotu bez utraty całego biletu. Dzieci do 14 roku życia zyskają natomiast gwarancję bezpłatnego miejsca obok rodzica. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: A teraz zaczynamy trzecią godzinę popołudniowego programu. Zanim to się wydarzy, przypominam, że trwają zapisy na koncert urodzinowy albo urodzinowy koktajl koncertowy. Zbigniew Zamachowski, Maria Zamachowska i Zuza Iłęda. To już pojutrze w Brzezinach, nieopodal Łodzi. Pytają mnie państwo wciąż, które Brzeziny, które, panie redaktorze? Wszystkie szczegóły znajdą państwo na naszej stronie. Okazuje się, że miejscowości pewnie przepięknych o nazwie Brzeziny jest w Polsce co niemiara. Natomiast nasze urodziny odbędą się w tych pod Łodzią. To ważne. Jeśli chcą państwo wziąć udział w koncercie urodzinowym, to też bardzo ważne. Trzeba wypełnić specjalną ankietę, a szczegóły na stronie nowyświat.online. Ale dodatkowa dobra informacja jest taka, że ujawniliśmy już razem z panem Fiszem, autorem grafiki, to jak będzie wyglądała tegoroczna urodzinowa, sitodrukowa grafika, którą będzie można sobie wysitodrukować na dowolnym materiale. Najlepiej, żeby był jasny, bo na jasnym widać lepiej. Po prostu grafika z kotem. Proszę zobaczyć na Instagramie albo na Facebooku. Tam proszę szukać wszystkich informacji. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Helena Wnorowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Serdecznie zapraszamy do 19:00.
0: Nowy Świat po południu.
3: Grzegorz Muranowicz, do tej pory realizujący, bardzo państwu dziękuję. Rafał Lewandowski, realizujący od tego momentu, bardzo serdecznie zaprasza. Wracamy też do dyskusji, która trwa właściwie od godziny 16:00 z małym haczykiem. Klaudiusz Slezak, dziś powrócony z urlopu, opowiadał o miejscach na świecie, gdzie na plaży nie ma parawanów, gdzie jest cicho i spokojnie, w pobliżu turyści nie hałasują maszynami do hałasowania. Są podobno takie punkty na mapie, trzeba tylko wiedzieć, gdzie będzie się udać. No i się trochę rozmarzyliśmy, że właściwie parawany można byłoby stawiać na całym świecie, a Polacy są specjalistami od takiego budowania małych domków na plaży i moglibyśmy sprzedawać licencje. Tylko kto by to kupił?
4: Sama zaznaczam, nie mam parawanu, ale tutaj jest porównywana Grecja i tak dalej. No przecież tam jest ciepło, a u nas nad Bałtykiem jest tak zimno, że ten parawan, szczególnie jak się ma małe dzieci, ratuje pobyt czasem nad morzem, który jest po prostu niezbyt przyjemny, jak wieje zimny wiatr i sypie piachem. Tylko oczywiście wszystko z umiarem.
3: No tak, oczywiście. Ja się tylko obawiam, że po tym komentarzu odezwą się za chwilę miłośnicy bałtyckich plaż, którzy powiedzą, że to nieprawda, że nawet jak wieje, jest zimno, sypie piachem w oczy, a w ostatnich godzinach sypie piachem w oczy, że hej, to i tak jest pięknie, bo malowniczo. Widziałem zdjęcia, wiem co mówię. Swoją drogą, gdy jedzie się do dalekich krain, gdzieś na wyspy odległe, gdzie może nie ma tego wszystkiego, co jest nad Bałtykiem, ale z kolei słońce świeci bardzo mocno, wystarczająco wysoki parawan robiłby wystarczająco długi cień. Krótko mówiąc, też by się przydał. Niemniej warto mieć ze sobą kołki rozporowe, wiertarkę albo urządzenie do wstrzeliwania kołków. Twarde podłoże gdzieś na skalistej plaży Marillion. I tak zaczynamy trzecią godzinę

0: panie redaktorze, parawany nie mogą być zbyt wysokie, bo wtedy należąco nie widzi się pięknej plaży, a właściwie jej ciągu dalszego. Mam wrażenie, że niektórzy właśnie z powodu braku widoków na to, co dzieje się tuż za parawanem, wybierają to urządzenie, gdy wybierają się z kolei na plażę piaszczystą najczęściej. Chodzi o to, żeby nie widzieć sąsiadów. Ach, gdyby tak jeszcze ich nie słyszeć czasem. Ale to już jest zupełnie inna historia, choć te wszystkie państwa opowieści, wspomnienia, relacje z plaży pustej lub zatłoczonej, a jak już zatłoczonej, to pełnej także różnych dźwięków. Przyjmujemy 224, 280, 280. Można pisać, można mówić. Popołudnie popołudnie@nowyswiat.online. Bardzo proszę pisać i załączać. Mówiłem o tym, że na stronie internetowej Radia Nowy Świat znajdują się najważniejsze wiadomości dotyczące tego, co wydarzy się już pojutrze, 10 lipca. Urodziny. Wracać będziemy do wydarzeń sprzed 6 lat, także w popołudniowym programie. Ale gdy już państwo odwiedzą stronę, proszę też zajrzeć do zakładki ze zbiórką trwającą wciąż, naszą przeprowadzkową. Przenosimy Radio Nowy Świat. To już jesienią, do nowego miejsca. W związku z tym potrzebujemy paru groszy na to i owo, bo przecież nie tylko przewieziemy to, co mamy tu przy Ostrej na Mińską, to w Warszawie rzecz jasna, ale także kilka rzeczy trzeba będzie na nowo zainstalować. Proszę sprawdzić, jaki jest stan tej zbiórki. Jest nieźle, a może być jeszcze lepiej. Natomiast w trzeciej godzinie popołudniowego programu zastanowimy się, czy warto do wszystkiego dodawać miód.
1: Około 0,5 grama miodu w ciągu życia, tak? Pszczoła taka, która przynosi ten miód, to ona żyje około 6 tygodni.
2: Wtedy, kiedy występuje dany tak zwany pożytek, czyli jak kwitną dane kwiatki, no to jest wysokie prawdopodobieństwo, jeśli pszczoły będą robiły oblot na te kwiatki, że będzie właśnie miód tego typu. Tutaj u mnie w Wielkopolsce najważniejszym i głównym pożytkiem jest rzepak, no to występuje miód rzepakowy.
0: Raport na ten temat, informacje o miodzie, o tym jak powstaje, zebrała Helena Wnorowska, to już za chwilę. A po 18.30 dr Michaela Godyla-Jabłoński z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a porozmawiamy sobie o tym wszystkim, co jest prawdą tylko częściowo, albo jest w pełni nieprawdą, chodzi oczywiście o miód. Prawdy, nieprawdy, półprawdy, czy wiedzą państwo wszystko na temat miodu, albo czy wydaje się państwu, że wiedzą wszystko państwo na ten temat zgodnie z naukową, aktualną naukową wiedzą, a może żyją państwo jakimiś mitami dotyczącymi miodu, czy miód można nakładać na to, na co chcą go państwo nałożyć metalową łyżką, albo czy można być uczulonym na miód, albo czy dzieci powinny miód konsumować. Na razie Madonna i Stromae, My Sins Are My Savior. To jest jedna z tych piosenek, które polecam państwu w zestawie do głosowania. Radio Nowy Świat i strona, i aplikacja, i tip-top lista.

0: 16 minut po 18:00 to teraz popołudniówka na słodko. Wiosna i lato to czas wytężonej pracy pszczół, a także innych zapylaczy, bo jest co zapylać i wiadomo, będzie miód. Od połowy czerwca obowiązują nowe zasady dotyczące jego sprzedaży. Do najważniejszych należy konieczność podawania na opakowaniu nazwy państwa, w którym został zebrany, żeby nie było możliwości przekazania informacji pod tytułem był gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Więcej o zmianach i o samym miodzie opowie Helena Wnorowska.
1: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
2: Dobrze państwo wiedzą, jak zowie się ta pszczółka, ale czy wiedzą państwo, ile miodu wyprodukowała podczas swojego życia? Oto ile średnio miodu jest w stanie wyprodukować jeden owad, a ile cała rodzina pszczół, zapytałam Mikołaja Borańskiego z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.
3: Około pół grama miodu w ciągu życia, tak? Pszczoła taka, która przynosi ten miód, to ona żyje około 6 tygodni. Natomiast taka średnia, jeżeli chodzi o produkcyjność rodzin w Polsce, tak się przyjmuje, że około 25 kg. Natomiast w zależności od regionu rodziny są w stanie produkować od, jak jest bardzo ubogo, to 5-10 kg. A jak są bardzo dobre pożytki i obfite, to są nawet w stanie po 50-60 kg z jednego miodobrania, takich miodobrań może być 2-3 w roku.
2: Są różne rodzaje miodów. Od czego zależy, jaki rodzaj miodu pszczoły wyprodukują? O tym opowiedział mi pan Jacek, który zajmuje się hodowlą pszczół w Wielkopolsce.
4: Wtedy, kiedy występuje dany tak zwany pożytek, czyli jak kwitną dane kwiatki, to jest wysokie prawdopodobieństwo, jeśli pszczoły będą robiły oblot na te kwiatki, że będzie właśnie miód tego typu. Tutaj u mnie w Wielkopolsce najważniejszym i głównym pożytkiem jest rzepak. To występuje miód rzepakowy. Może on występować z jakąś domieszką. Na przykład w tym roku było tak, że pierwszy miód, który wybierałem, okazało się, że główny był to miód rzepakowy, ale tam było dużo na przykład domieszki, mniszka czy innych kwiatków, ponieważ one wtedy też występowały.
2: I w taki sposób powstają miody nektarowe, czyli znane nam między innymi lipowy, rzepakowy czy chociażby akacjowy, ale oprócz miodów nektarowych pszczoły produkują także miody spadziowe. A co to takiego jest ta spadź?
4: To jest produkt uboczny trawienia mszycy. I mszyca wydziela po prostu takie słodkie kropelki, które są spadzią. Pszczółka Maja tak głaskała mszyce albo mrówki, bo mrówki bronią mszyc i głaskały i one wydzielały taką kropelkę i to właśnie jest spadź.
2: Mówił pan Jacek z Wielkopolski. Miód to, co prawda, najważniejszy, ale nie jedyny produkt pochodzący od pszczół. O innych produktach opowiedział mi pan Sławomir, który zajmuje się hodowlą pszczół w okolicach Brzezin.
5: Myślę, że tym produktem numer jeden, jaki zresztą historycznie kojarzy się z Polską, są miody pitne. Produkty pszczele inne, jakie powstają w pasiekach, pszczelarze pozyskują pierzgę, pozyskują pyłek kwiatowy, pozyskują być może niektórzy mleczko pszczele. Niejeden pszczelarz potrafi zrobić nalewkę na larwach barciaka. Na pewno wielu z pszczelarzy pozyskuje propolis, bo jest to specyfik znany od dziesięcioleci. Kiedyś jesteśmy przeziębieni, kiedy coś tam nas w gardełku drapie, to na pewno takie krople propolisowe czy jakaś mikstura propolisowa doskonale to leczy.
2: Innym produktem spoza sfery jedzeniowej jest chociażby wosk pszczeli, który również ma swoje zastosowanie.
5: Na przykład jako składnik kosmetyków. Możemy wosk traktować jako produkt, który służy pokrywaniu produktów spożywczych taką niezwykle cienką barierą, która produkty zabezpiecza, na przykład do zabezpieczania powierzchni jabłek. Oczywiście z wosku można tworzyć świece. Wtedy będziemy doceniać to, że wosk spala się w sposób bezwonny, nie zostawiając nadmiaru sadzy, czyli będziemy cieszyli się tym żywym ogniem.
2: Mówił pan Sławomir z okolic Brzezin, a my do Brzezin zapraszamy, bo tam już w piątek obchodzimy 6. urodziny Radia Nowy Świat.
0: Tak, i uwijamy się jak w ukropie, jak te pszczółki się uwijamy, żeby wszystko przygotować. Proszę pamiętać, kto chce odwiedzić nas koncertowo, czyli po popołudniowej audycji wysłuchać pana Zbigniewa, koleżanki Zuzy i koleżanki Marii. Musi zarezerwować wejściówkę darmową na koncert i czekać, aż przyjdzie potwierdzenie. Z tymi potwierdzeniami wiem, że jest tak, że one przychodzą, a państwo ich nie widzą, bo wpadają do innego ula, a to znaczy do innej przegródki, do spamu czasami wpadają. To tak przy okazji powtarzam, przypominam, zapraszam. Natomiast my do rozmowy na temat miodu, a właściwie tych prawdziwych i mniej prawdziwych informacji o miodzie wrócimy po 18.30. Najdziwniejsza, najbardziej zaskakująca wiadomość dotycząca miodu, jaką państwo usłyszeli kiedykolwiek w swoim życiu i nie okazała się prawdziwa, albo na podstawie jakich informacji państwo stwierdzili, że prawdziwą nie była. Czy można być uczulonym na miód? Czy można nakładać miód metalową łyżeczką? Ewentualnie, czy można miód przechowywać w nieskończoność albo w lodówce? O tym także rozmawiamy. 224, 280, 280. In the mood.

śmieją się Państwo ze mnie i z moich przejęzyczeń, ale to wszystko być może dlatego, że dostałem wiadomość od pana Tomka z informacją, co je pszczoła. Pszczoła je producentem miodu, oczywiście, panie Tomku. Boki zrywać. Wszyscy się tutaj pokładają ze śmiechu, oczywiście. Natomiast o tym, co jest miodem, a co miodem nie jest, też chętnie porozmawiamy. Miód wielokwiatowy. Czy to rzeczywiście taki zwyczajny miks różnych rodzajów miodu? A jak to z mieszaniem różnych gatunków, różnych smaków, różnych rodzajów, różnych produktów bywa? Nie zawsze najsmaczniejszy. Kto wie? Doktor Michaela Godyla-Jabłoński, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, to po 18.30, a na razie spięty.

0: zestawie do głosowania. Spięty też i Kowalski też. Kowalski własnego losu. Można klikać, można głosować do piątku. A propos miodu, pan Marcin napisał, że lejemy miód, lepiej lać miód na pańskie uszy, panie Marcinie, jak pan napisał w komentarzu, niż wodę. Bardzo się cieszę, że jest pan zadowolony z tego, że jesteśmy tu razem. A, i pan Krzysztof, który od 30 lat codziennie rano pije wodę z miodem, zameldował, że miód do wody dodawany jest metalową łyżką ze słoika stojącego w szafce i nigdy w lodówce. Pan Krzysztof zameldował, że cały czas żyje. Ale jak się pan czuje, panie Krzysztofie, o tym też proszę napisać. W grupie osób patronujących albo listem elektronicznym, albo telefonując 224 280 280.
1: Pogoda.
0: Wiem, że są takie miejsca, w których przydałby się nie tylko parawan, ale coś mocno przeciwwiatrowego. I nie chodzi tylko o plaże oczywiście. Sprawdzam wiadomości od państwa, czy tam na przykład, że Tesa ma doświadczenia plażowe. Jeśli chodzi o pogodę, to pogoda im gorsza, tym lepsza. To ciekawa teza, ale jest rozwinięcie. W ten weekend lało wiało, dzięki temu było słychać tylko szum fal, a nawet huk morza, bez tych wszystkich pisków, wrzasków, bez głośnej muzyki, a parawanów nie było. To jest komentarz jednej z naszych patronek. Proszę się przyznać, kto nad morze jedzie właśnie po to, żeby słuchać pisków, wrzasków i innych takich, a nie huku morza. Sprawdzam, gdzie najchłodniej. 11 stopni to Suwałki. Gdzie najcieplej? Legnica. 22 stopnie Celsjusza. Jutro najwięcej słońca na północnym zachodzie. W wielu miejscach popada przelotny deszcz, a we wschodniej połowie kraju zobaczymy burzę. Na północnym wschodzie spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 15 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, na północnym wschodzie do 65, a w rejonie Zatoki Gdańskiej nawet do 70. Za moment porozmawiamy sobie o tym, czy miód rzeczywiście jest bogatym źródłem cukrów prostych, ale czy jest taki sam jak zwykły cukier, który kupujemy w workach w sklepie. Porozmawiamy także o tym, czy zawiera tylko dobre kalorie i czy może być głównym albo jedynym źródłem witamin.

0: Przepytanie.
1: Popołudniowy program i nasz cykl Przepytanie i dr Michaela Godyla-Jabłoński, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zbierałem z różnych miejsc, pozyskiwałem z różnych punktów w internecie te mity, prawdy, nie do końca prawdy, półprawdy, trochę jak ta pszczółka z różnych łąk, różnych kwiatków i znalazłem ich naprawdę mnóstwo, bo są tacy, którzy piszą, że dzieci nie mogą jeść miodu, a to mit, to nieprawda, że biała piana na powierzchni miodu to oznaka jego zepsucia i tu znowu nieprawda i że nie wolno nakładać miodu medalową łyżką, to znalazłem na stronie znalazłem to na stronie pana, który zajmuje się produkcją miodu i opieką nad pszczołami i on napisał, że to nie ma żadnego znaczenia, można nakładać czym chcemy, natomiast okazuje się, że można być uczulonym na miód. Tego akurat ja, przyznam, nie wiedziałem, ale pani doktor, o innych rzeczach chciałbym pomówić, porozmawiać, bo są bardziej skomplikowane wątki w tej całej dyskusji. Na przykład miód jest bogatym źródłem cukrów prostych, ale czy my możemy powiedzieć z punktu widzenia żywienia człowieka, że jest to taki sam cukier jak ten, który możemy sobie kupić w worku, ten wyprodukowany na przykład z buraków?
2: Miód rzeczywiście w dużej mierze składa się z glukozy i fruktozy, czyli rzeczywiście z cukru prostego. Jednak w przeciwieństwie do cukru w cukierniczce czy cukru z buraków, zawiera też związki takie biologicznie aktywne, jakieś polifenole, flawonoidy, enzymy. Faktycznie skład tych związków jest dość niewielki, bo zaledwie około 1% w całym składzie miodu, ale dzięki tym właściwościom, dzięki

0: tym związkom, ma on takie właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwutleniające. Więc jak najbardziej ma nieco lepsze właściwości niż zwykły cukier.
1: A czym są owe właściwości przeciwbakteryjne czy antybakteryjne? Bo o tym też bardzo często czytam i tu też trwają spory. Za chwilę porozmawiamy o przetwarzaniu miodu, także pod wpływem temperatury i o tym, kiedy traci swoje właściwości. Ale skupmy się na tym, co to oznacza właściwości antybakteryjne.
0: Miód działa tak wielotorowo na bakterie ze względu na to, że ma wysokie stężenie cukru, które no można byłoby powiedzieć, jak gdyby wyciąga wodę z komórek tych drobnoustrojów i to pomaga w hamowaniu ich wzrostu. Ma dodatkowo też niskie pH, no, które jest po prostu niekorzystne dla wzrostu, rozwoju bakterii i dodatkowo może też zawierać enzymy, na przykład znany nam nadtlenek wodoru, czyli wodę utlenioną, tak zwaną, która jest po prostu naturalnym środkiem dezynfekującym. I to wszystko składa się, ta synergia różnych składników składa się na to, że właśnie mamy te właściwości przeciwdrobnoustrojowe.
1: Rozumiem. Pszczelarze zimą karmią pszczoły cukrem. Czy możemy zatem powiedzieć, bo takie zarzuty pszczelarzom czynią niektórzy, że miód, przynajmniej wiosną, jest jakąś formą przetworzenia tego zwykłego cukru?
0: Zdecydowanie no nie możemy się zgodzić z tym stwierdzeniem, ponieważ pszczoły karmione są dopiero tym roztworem cukru i wody po zakończeniu sezonu produkcji miodu i w zasadzie to dokarmianie pszczół ma na celu jedynie takie dostarczenie energii do przeżycia tych pszczół przez zimę, a ten cukier kompletnie w zupełności nie trafia do miodu, który my spożywamy.
1: Czy to prawda, że miód zawiera tylko dobre kalorie? Czy w ogóle mamy coś takiego jak kalorie dobre i złe?
0: Nie. To jeżeli mówilibyśmy konkretnie o kaloriach, no to nie ma dobrych i złych, bo w kontekście tam redukcji masy ciała czy utrzymania prawidłowej masy ciała, to nigdy nie jest tak, że węglowodany, bo teraz też no, jest moda może na to, żeby unikać węglowodanów, to nie jest tak, że te kalorie z miodu są złe, tylko jakby kompozycja, ilość tych kalorii, które my na co dzień kolokwialnie spożywamy, jest albo dla nas dobre, albo nie.
1: Rozumiem. Więc a czy miód może być, bo już wspomnieliśmy o tym, że jest zdrowy, że zawiera witaminy, zawiera minerały, czy może być jedynym albo głównym źródłem witamin lub minerałów, dzięki czemu moglibyśmy zapomnieć o suplementach diety, tych naturalnych i tych z apteki?
0: Niestety znów muszę obalić ten mit. Niestety no, nie możemy mimo tych właściwości, o których już wspominaliśmy, ta zawartość witamin i składników mineralnych jest śladowa. Jak najbardziej może miód stanowić taki element zdrowej diety, urozmaicenia, ale no, nie zastąpi nam urozmaicenia, różnorodności, albo w przypadku jakichś osób, gdy mamy jakieś niedobory składników, to no, niestety nie będzie to dobre źródło witamin, składników mineralnych, bo one występują w niewielkiej ilości.
1: Rozumiem. To porozmawiamy teraz o miodach wielokwiatowych, o których niektórzy mówią, że to taki miks różnych rodzajów miodu, że to nieciekawe, nieatrakcyjne smakowo, a już na pewno nie tak zdrowy miód jak na przykład rzepakowy, jak miód, przepraszam, monokwiatowy.
0: Powiem tak, miód wielokwiatowy odróżnia się od tych monokwiatowych tym, że pszczoły odwiedzają różne rośliny, pozyskują te składniki biologicznie aktywne, ten pyłek z różnych kwiatów, ale taka prawda jest, że no, czasami rzeczywiście te miody ciemniejsze, takie zgryki z spadzi, mogą posiadać te wyższe zawartości przeciwutleniaczy i składników mineralnych, ale mimo wszystko na ten skład miodu i te właściwości wpływa wiele czynników, bo to pochodzenie botaniczne, region geograficzny, sezon, ale też to, w jaki sposób sposób pszczelarze przygotowują ten miód, jak my przechowujemy go, w jakiej temperaturze, więc niekoniecznie ten wielokwiatowy będzie gorszy, bo jest jaśniejszy, niż ten ciemniejszy miód, który może zawierać potencjalnie więcej składników.
1: Wielokwiatowość nie obniża jakości, to dobra wiadomość dla miłośników wielokwiatowego. To porozmawiajmy teraz o tym, o czym bardzo często rozmawia się wśród osób używających miodu do różnych kuchennych procesów termicznych. Czy miód traci swoje cenne właściwości zdrowotne po podgrzaniu, albo czy traci je zawsze? A jeśli tak, to co się z nim dzieje i o jakiej temperaturze granicznej mówimy? No bo jedno się nie zmienia, słodki jest cały czas.
0: Tak, tak. Cukier rzeczywiście w nim pozostaje, ale tu muszę zgodzić się po raz pierwszy, że rzeczywiście w trakcie podgrzewania miód traci swoje właściwości, właśnie spada ta aktywność enzymów i związki te korzystne są degradowane. Taka temperatura optymalna do podgrzewania to jest około 45-50 stopni, a wyższych temperaturów tak od 60-75 stopni, to tutaj już większość tych cennych właściwości miód traci.
1: Czyli jednak, trzeba jednak zwrócić na to uwagę, do czego dodajemy albo z czym próbujemy i przy jakiej temperaturze mieszać miód. To bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy przygotowują różne wypieki z miodem, no albo jak to często się zdarza, słodzą różne ciepłe napoje miodem właśnie. Jest jeszcze jedna bardzo często powtarzająca się informacja dotycząca jakości miodu, który spożywamy. To pytanie albo stwierdzenie w ustach niektórych, że tylko miód, który się skrystalizował podczas przechowywania, jest miodem prawdziwym, bo te, które nawet po kilku miesiącach pozostają klarowne czy przejrzyste, muszą być sztuczne, muszą być podrabiane albo chrzczone po prostu swoją drogą. Co to znaczy chrzcić miód? Chętnie bym porozmawiał. Być może są wśród naszych słuchaczy eksperci w tej dziedzinie. To jak to jest z tą krystalizacją miodu?
0: Krystalizacja miodu to jest po prostu naturalny proces i rzeczywiście może on świadczyć o tym, że miód nie był przegrzany, czy nie ma jakiegoś sztucznego przetworzenia, ale nie do końca, bo miody, które są bogate w glukozę, ta glukoza będzie przeważała, na przykład rzepakowy będzie krystalizował szybciej, a miód, który jest bogaty w fruktozę, na przykład akacjowy, może zostać płynny przez długi, długi czas. Więc krystalizacja to jest po prostu naturalny proces, ale niekoniecznie w każdym miodzie będzie zachodził.
1: Mm-hmm. Poza tym też czytam dobre rady, jeśli miód się skrystalizował, wystarczy włożyć go do ciepłej wody i odzyska swoją strukturę bardzo klarowną. To piszą różni miłośnicy, jak rozumiem, miodu takiego jak na filmach albo jak na filmach animowanych często można zobaczyć. Pozdrawiam wszystkich miłośników misia o bardzo małym rozumku. Teraz jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Czy to prawda, że miodu nie wolno przechowywać w lodówce, bo podobno niska temperatura przyspiesza tą krystalizację, o której wcześniej pani doktor mówiła? No to pytanie, czy można go w chłodnych, aż tak chłodnych miejscach trzymać? No bo o to, czy można go mrozić, aż boję się zapytać.
0: Więc tutaj znów muszę po części się zgodzić, że rzeczywiście przechowywanie w lodówce może przyspieszać tą krystalizację i zmienia się konsystencja, więc znowu te cechy organoleptyczne, jeżeli ktoś lubi miód płynny, no to nie będą zachowane. Najlepiej przechowywać miód w temperaturze około lodówkowej, bo około 10 do 20, więc będzie to taka temperatura zbliżona do pokojowej. No i na pewno w szczelnym pojemniku, bez dość dostępu światła, bo też może się zepsuć bądź fermentować, bo na przykład będzie miał za dużo wilgoci bądź pochłonie zapachy z otoczenia.
1: Czyli miód jednak może się zepsuć, bo właściwie kolejnym moim pytaniem było to, czy jest wieczny, czy jest niemożliwym jest go popsuć w jakiś sposób, nie zgnije, nie zwietrzeje, mówią niektórzy, nie znajdziemy w nim pleśni.
0: Jeżeli będzie w takich optymalnych właśnie warunkach przechowywanych, jak przed chwileczką sobie omawialiśmy, to rzeczywiście nie, chyba że właśnie gdzieś jakieś zajdą niekorzystne zjawiska, bądź właśnie w trakcie przelewania do słoików czy do pojemników, gdzieś wilgotność tego produktu będzie za wysoka, wtedy ewentualnie może właśnie fermentować. Takie bąbelki się pojawią na powierzchni.
1: Skąd biorą się te wszystkie mity, pani zdaniem, te wszystkie nieprawdziwe informacje dotyczące miodu, ale nie tylko, w ogóle żywienia człowieka, bo pewnie spotyka się pani z różnymi pytaniami dotyczącymi tego, co spożywamy.
0: Myślę, że to po części z ciekawości. Cały czas jesteśmy ciekawi, eksperymentujemy. Do końca nie jestem w stanie tak na szybciutko pomyśleć, skąd to.
1: Czy to może też ktoś to wymyśla, ktoś absolwent Uniwersytetu Chłopskiego Rozumu po prostu dochodzi do wniosku, że to, co widzi na powierzchni, ja już wcześniej cytowałem, że ten biały nalot czy takie bąbelki, to na pewno jest popsuty miód, biała piana na powierzchni miodu, a na stronie, znowu mądrej stronie osoby, która o miodzie się zna, przeczytałem, że ten korzuszek z białej piany pojawia się z powodu pęcherzyków powietrza, które dostały się do miodu podczas cedzenia, po odwirowaniu.
0: Tak, tak, zgadza się. I to właśnie jest taki naturalny osad. No myślę, że po prostu też właśnie z tego braku wiedzy próbujemy sobie pewne rzeczy w jakiś sposób dla nas akceptowalny, zrozumiały wytłumaczyć. A no nie do końca jest to zgodne z prawdą.
1: No tak, a ten najdziwniejszy mit dotyczący miodu, który pani usłyszała, kilka z nich wymieniłem przed naszą rozmową. Co panią najbardziej zaskoczyło? Bo ja przyznam, że najbardziej zaskoczyło mnie to, że gdzieś przeczytałem, że miodu nie powinny jeść dzieci.
0: Tak, i tutaj zgodzę się, tylko muszę doprecyzować, o co chodzi z tymi dzieciaczkami. Dzieci do pierwszego roku nie powinny spożywać miodu.
1: Ach, czyli coś tak, jest. Jakaś łyżka dziegciu w tym ziarnie prawdy, czy odwrotnie?
0: Tak, tak, ze względu na to, że mamy tam przetrwalniki Clostridium botulinum i jakby dla osoby dorosłej nie ma to żadnego problemu, ponieważ nasz układ odpornościowy i przewód pokarmowy jest już w pełni wykształcony i sobie doskonale z tym poradzimy, ale ze względu na to, że malutkie dzieci, niemowlaki, no jednak ten przewód pokarmowy nie mają do końca wykształcony, no i tutaj mogłyby być różnego rodzaju konsekwencje dla nich, ale to po części rzeczywiście jest prawda, czyli dzieci do pierwszego roku życia nie, a później jak najbardziej, raz na jakiś czas polecam.
1: I proszę, proszę też pamiętać, że metalową łyżką można miód nakładać, chociaż specjaliści podpowiadają, żeby łyżki po oblizaniu do miodu jeszcze już nie wkładać, bo to może wprowadzić tam no, tak zwane
0: bakterie
1: kultury, ale tak, kultury bakterii, niestety tak. Niepożądane. Absolutnie. Pan Krzysztof napisał, od kilkunastu lat codziennie miód kupowany w Bieszczadach u swojego dostawcy. Wieczorem łyżka miodu zalana wodą, aby przez noc się rozpuścił. Rano dokładamy sok z cytryny, kurkumę troszkę... kurkumy i czasami szczyptę soli. I to jest podobno idealny izotonik, napisał nasz słuchacz, nasz patron. Efekt? Kompletny brak poważnych przeziębień. Napisał.
0: Izotonik i dodatkowo miód też wspomaga perystaltykę jelit, więc jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś może, dobrze się po nim czuje, to jak najbardziej taki izotonik po powstaniu rano jak najbardziej można sobie zafundować.
1: A z czego, pani doktor, z czym miodu nie łączyć? Gdyby miała pani wskazać jakiś taki składnik naszej diety dostępny w kuchni, dostępny w lodówce, to z czym lepiej nie mieszać miodu? Czy nie ma czegoś takiego?
0: Nie, chyba nie ma, no chyba żeby rzeczywiście ktoś miał jakieś nietolerancje, alergie bądź problemy natury gastrycznej, ale raczej nie spotkałam się z takimi stwierdzeniami, że z czymś nie łączyć miodu. To raczej znowu będą jakieś mity.
1: A już wspominałem o tym, może się przydarzyć taka sytuacja, że jesteśmy uczuleni na miód, to bardzo rzadka reakcja, ale to jest fakt, to jest prawda. Jedna z tych informacji, które są prawdziwe, ale jak Państwo słyszą, sporo jest także tych, które z prawdą nie mają zbyt wiele wspólnego albo tylko się o nią ocierają. Bardzo nam pomogła w tym wszystkim dzisiaj się rozeznać i odpowiedzieć na wszystkie pytania dr Michaela Godyla-Jabłoński z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.

0: mojej pasie czasu i właśnie jestem. No przepięknie, przed chwilą śpiewał kos i tak myślałem, że wam go puszczę, ale no niestety poleciał gdzieś, widocznie poleciał do tych sklepików nad morze, ale będzie miał kawał drogi.
1: Kos, proszę państwa, kos, żeby ktoś nie pomyślał, bo niewyraźnie naszego słuchacza, pana Jacka, było słychać, nie kot. Swoją drogą grafikę z kotem podczas tegorocznych urodzin będzie państwu, przygotował państwu pan Fisz, będzie można ją sobie odcisnąć na koszulce na przykład ulubionej. Kończąc jeszcze wątek związany z jedzeniem miodu w różnych konfiguracjach kulinarnych, pani Katarzyna napisała o tegorocznym odkryciu. To świeży ogórek z miodem oczywiście, a pani Magdalena dodaje, że oblizanej łyżeczki to lepiej do niczego nie wkładać, tylko do zmywarki. A jak się nie ma zmywarki, pani Magdaleno, to co, wyrzucać? To bardzo nieekologiczne. Za 5 minut 19, a my tu w popołudniowym programie mówimy państwu o rewoir, bo o tej porze zazwyczaj tak państwu mówimy w środy, gdyż Agnieszka Lipka-Barnett zgłasza się, zazwyczaj siedząc obok mnie, a dziś z ośrodka wypoczynkowego, z którego przygotuję państwu audycję Bon Ton. Dobry wieczór, Bontonie.
2: Dobry wieczór, dzień dobry. Przecież jeszcze jasno jest. Ja naprawdę jestem w tej samej strefie czasowej, kolego.
1: To ja nie wiedziałem, tylko tak. Jestem przygotowany na każdą ewentualność. Może nie, koleżanka,
2: no bardzo
1: gdzieś
2: dziękuję.
1: Dalej,
2: no to w ogóle dobry ranek, koledze, w takim razie.
1: A, niech będzie. Agnieszka Lipka-Barnett. Bardzo dobrze panią redaktor słychać. Chociaż
2: bardzo mnie to cieszy.
1: Chociaż momentami mam wrażenie nawet lepiej niż mnie. A to już niepokojące.
2: No wiesz, bo ty już kończysz, więc tobie już spada, a ja jestem na fali wznoszącej.
1: Ach, w ten sposób. Bardzo dziękuję. Tak. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Helena Wnorowska i Kacper Badura, a także Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Dziękujemy. Co po 19?
2: A po 19 muzyka. Dziś zaczynamy od kartki z kalendarza. Tak mi się dzisiaj szczęśliwie wylosowało, bo dzisiaj urodziny obchodzi między innymi Claire Kem. To jest osoba o nazwisku, do którego wymowy muszę się bardzo mocno przyzwyczajać i bardzo mocno się muszę pilnować. O, tak powiem.
1: Ach, zatem proszę zostać z Radiem Nowy Świat. Kartki z kalendarza i nie tylko, piosenki z radia i nie tylko, Agnieszka Lipka-Barnett i nie tylko, Bon Ton po 19, bo po 21 słowo daje, po 22 musicalowe opowieści. Słyszymy się jutro od rana z Ksenią Maćczak, a po południu ze mną...

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. Na marginesie wydarzenia prezydent Karol Nawrocki odbył spotkania dwustronne z przywódcami, m.in. Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim. Około godziny dyskutowaliśmy z prezydentem Ukrainy, nie udało się rozwiązać kwestii historycznych, przekazał prezydent Nawrocki.
1: Kwestie UPA są nienegocjowalne, ale w obliczu tego, że ta kwestia jest dla nas, dla Polaków tak ważna i tutaj liczymy na zrozumienie ze strony Ukrainy, że flaga banderowska ogranicza też przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, niesie ze sobą wiele złych symboli. Musimy także brać odpowiedzialność za to, co dzieje się za sprawą Federacji Rosyjskiej, więc bardzo dobrze, cieszę się, to było konstruktywne, jak zawsze z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy. Potwierdziliśmy swoje stanowiska.
0: Dużo napięć było w relacjach, ale niezbędne jest utrzymywanie komunikacji między sąsiadami, zaznaczył prezydent Polski. Przywódcy państw NATO w przyjętej deklaracji ze szczytu w Ankarze potwierdzili niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5. Zadeklarowali też, że europejscy członkowie sojuszu i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo.
1: Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał. Zasadniczą kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj również nie pozostały żadne wątpliwości co do tego, że Rosja dzisiaj jest największym zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyjeżdżamy z przekonaniem, że ta więź euroatlantycka i po przemówieniu pana prezydenta Donalda Trumpa i wszystkich sojuszników jest dzisiaj na bardzo dobrym poziomie.
0: Mówił prezydent Nawrocki po szczycie w Ankarze. Tymczasem kanclerz Friedrich Merz zadeklarował, że Niemcy osiągną cel przeznaczania 5% PKB na obronność znacznie wcześniej niż przewiduje uzgodniony termin. Wskazał, że Niemcy wraz z europejskimi partnerami budują europejski filar NATO, by sojusz mógł pozostać organizacją transatlantycką. Jak dodał, prezydent USA Donald Trump nadal zwraca uwagę na kluczowe kwestie dotyczące wydatków obronnych i odpowiedzialności sojuszników, ale jednocześnie dostrzega wysiłki podejmowane przez państwa europejskie. Merz przekazał również, że podczas rozmów z Trumpem podkreślano konieczność zawarcia trwałego porozumienia z Iranem. Ocenił jednocześnie, że za najnowsze naruszenie tymczasowego zawieszenia broni odpowiada Iran. Przypomnę, prezydent USA zapowiedział, że prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem wojsko amerykańskie przeprowadzi kolejne ataki na Iran. W serwisie na koniec najnowsze informacje o stanie rzeki Bóbr. Na przełomie czerwca i lipca z rzeki odłowiono w sumie 15 ton śniętych ryb, a służby wydały zakaz korzystania z bobru. Urzędnicy informują teraz, że badanie pobranych próbek wskazuje na poprawę jakości wody. Nie wyłowiono też kolejnych martwych zwierząt. Jednak w jeziorze Rakowickim oraz we Włodzicach Wielkich odnotowano wzrost stężeń zawiesin ogólnych oraz chemicznego zapotrzebowania na tlen. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, dzień dobry właściwie Państwu. Agnieszka Lipka-Barnett i Rafał Lewandowski. I to jest Bonton w Radiu Nowy Świat. Tak spojrzałam do góry, bo jestem w domu moim, ale ciężkie chmury wiszą, ale jeszcze je widzę i jest jasno, więc dzień dobry Państwu. Ja co prawda dzisiaj nadaję z domu. Wakacje, sami Państwo wiedzą jak to bywa, czasem obowiązki rodzinne biorą górę nad obowiązkami radiowymi, ale czasem udaje się to połączyć. Natomiast nie da się ukryć, że mój adres e-mail pozostaje bez zmian. agnieszka.lipka@nowyswiat.online. No i wszystkie inne formy komunikacji, czyli Facebook, Instagram, Twitter też bez zmian. Grupa patronów Radia Nowy Świat, tam też jestem jak najbardziej. J'irai où il pleuvra. Pójdę tam, gdzie będzie padało, bo nie chcę, żeby ktokolwiek widział moje łzy. I to jest piosenka, którą wybrałam dla Państwa przez przypadek i nie przez przypadek. To Claire Kem, dzisiejsza jubilatka, ją śpiewa na swojej jedynej jak na razie wydanej płycie. To jest płyta z roku 2011, bo dziś Claire Kem obchodzi swoje urodziny, więc przysłuchamy się trochę jej twórczości. Ona nie tylko śpiewa, jest głównie aktorką. Nazwijmy rzecz po imieniu. Jej główny zawód to jest zawód aktorki, ale no ma swoje przygody ze śpiewaniem. Gościła w Polsce, to był rok 2016. Przyjechała na zaproszenie gali French Touch. W jej trakcie śpiewała piosenki innych artystów, w tym duet z Antkiem Smykiewiczem Comme toi z repertuaru Jean-Jacques'a Goldmana. To jest piosenka, przy której właściwie zawsze mam zaszklone oczy, więc nie będę przypominać tego wykonania. Natomiast skoro wspomniałam, że Claire Kem jest głównie aktorką, no to bardzo proszę, piosenka z filmu Je ne peux pas lui en vouloir, czyli nie mogę mu mieć tego za złe. Piosenka, którą napisał Władimir Kosma.

je ne peux pas lui en vouloir. Il est fou, mais il me fait rêver. Jest szalony, ale sprawia, że marzę. Nie mogę go za to winić. To utwór Claire Kem, wydany w roku 1994, który był taką piosenką z letniego serialu Les Yeux d'Hélène, Oczy Heleny. Potem został również wykorzystany w czołówce serialu Le Coeur Brûlé, czyli Płonące Serce albo Spalone Serca. No ale wróćmy do początku. Claire Kem, aby rozpocząć karierę aktorską, no i wokalną, przyjęła nazwisko matki zamiast ojca. Jej ojciec miał na nazwisko, właściwie ma nazwisko Lefebvre. No i Claire też w związku z tym ma oryginalnie na nazwisko Lefebvre. Została odkryta przez Jeana Jacquesa Debout, który obsadził ją w roli Virginie w swoim musicalu Paul Virginie. I to było w roku 1992. I ta rola otworzyła jej tak naprawdę drzwi do sławy. No w roku 1994 właśnie był serial Les Yeux d'Hélène, a w roku 2019 we francuskiej telewizji zadebiutował taki mini serial, 6 odcinków dokładniej rzecz ujmując, miał ten serial. Ten serial nosi tytuł Infidèle, czyli niewierna, chociaż w polskiej wersji nosił tytuł Niewierność. No i teraz z niego utwór Under the Sky, w którym Claire Kem towarzyszy Jean-Pierre Taieb.

Właściwie powinnam powiedzieć, że to Jean-Pierre Taieb we współpracy czy w duecie z Claire Kiem w piosence Under the Sky z serialu Niewierność, który swoją premierę miał w roku 2019. W tym samym roku Claire Kiem zyskała popularność na Twitterze, bo zaczęła publikować swoje covery utworów z lat 80. i 90. używając hashtagu chanson pour les vieux, czyli piosenki dla seniorów. No, bardzo ci dziękuję, Claire, za takie uznanie mojego wieku. Lata 90. były świetne w muzyce, więc nie ma się co dziwić, że do nich właśnie wracała Claire. No a z roku 2020 pochodzi piosenka Amethyst, nagrana wspólnie z panem Barcella.

Klerkiem i Barcella Amethyst. No i to jest jedno chyba z ostatnich dokonań muzycznych Klerkiem, bo no, zajęła się głównie aktorstwem, chociaż, no właśnie, jako osoba znana wspiera bardzo wiele przeróżnych fundacji, na przykład jest matką chrzestną Fundacji Nicolasa Hulota, jest też, wspiera organizację SOS Grand Blanc, która skupia się na ochronie rekina białego, wspiera również Europejskie Stowarzyszenie Leukodystrofii. No i od 2005 roku bierze udział w koncertach Les Enfoirés.

Le Baiser, piosenka z repertuaru Alaina Souchona, tutaj w wykonaniu grupy Les Enfoirés, do której należy również Claire Kem od roku 2005, a ta piosenka pochodzi z ich spektaklu właściwie, La Caravane des Enfoirés z roku 2007, wtedy te koncerty odbywały się w Nantes i powiem Państwu, że ja też na nich byłam i to właśnie na tych, które były nagrywane, w związku z czym jeżeli by się tak dobrze wsłuchać, to może ktoś usłyszy, jak tam krzyczę, chociaż wątpię. W tych przerwach, które były w tej piosence, oni wymieniali między sobą właśnie pocałunki. Claire Kem dziś obchodzi urodziny, no i życzę jej naprawdę wszystkiego najpiękniejszego. Kolejnego albumu, bo ma naprawdę delikatny, ale bardzo przyjemny dla ucha głos. Dziś właściwie rocznicę śmierci obchodzimy Gérarda Bourgeois, który naprawdę nazywał się Gérard Robert Édouard Bourgeois. Urodził się 17 czerwca roku 1936, zmarł 8 lipca roku 2016 i był francuskim kompozytorem i autorem tekstów. No i między innymi przyczynił się do powstania tej piosenki.

La Madrague to Bebe, czyli Brigitte Bardot, piosenka z roku 1962, napisana przez Gérarda Bourgeois i Jeana Maxa Riviera. Jak wspominał Jean-Max Rivière w kwietniu 2016 roku, pewnego dnia odebrałem telefon od faceta, który powiedział, że jest pianistą i chce się ze mną spotkać. Poznaliśmy się pewnego wieczoru przy kilku butelkach wina. Miałem początek tekstu. Sur la plage ensoleillée, na bezludnej albo, nie, sur la plage abandonnée, czyli na bezludnej plaży. A Gérard usiadł przy pianinie, no i piosenka tak po prostu wypłynęła i z pianina, i z głowy Jeana Maxa Riviera. No i to był początek współpracy, która trwała

Les amoureux de la plage to Juliette Gréco i piosenka wydana w roku 1967. Młody Gérard Bourgeois myślał o komponowaniu tak naprawdę od najmłodszych lat, no i na początku lat 60. XX wieku, czyli jak był jeszcze młody, spotkał właśnie wspomnianego autora tekstów Jeana Maxa Riviera. Ich współpraca szybko zyskała rozgłos, no i wspominała ich właśnie Juliette Gréco. Jean-Max Rivière i Gérard Bourgeois, nierozłączny duet i nieodparty duet, blondyn Rivière i ciemnowłosy Bourgeois, przystojny i wysoki. Idealne połączenie dla wrażliwych kobiet i śpiewaków poszukujących dobrych piosenek. No i tak właśnie panowie ze sobą współpracowali. Nie ograniczali się zresztą w swojej twórczości tylko do śpiewających pań, bo od roku 1964 pisali również dla panów, takich jak Richard Anthony, Jean-Claude Pascal, czy no właśnie Serge Reggiani. Il suffirait de presque rien.

Gérard Bourgeois współpracował z Jean-Maxem Rivierem do początku lat 70., po czym każdy z nich pisał niezależnie, ale no właśnie, już nie udało im się powtórzyć sukcesów, które odnosili jako tandem. Gérard Bourgeois skomponował muzykę do filmu Le Roc du Méchant Loup z roku 1976 i właściwie, no i to jest właściwie tyle, co mogę Państwu o nim powiedzieć. Poza tym, że zmarł 8 lipca 2016 roku. Teraz natomiast na bontonową scenę wkracza Stéphane Belmondo, który dziś obchodzi swoje urodziny. Jest francuskim trębaczem jazzowym, perkusistą, no i gra też na skrzydłówce, więc jest flugelhornistą skrzydłowym albo flaczhornistą. Tu jest taka gwiazdka, niepotrzebne skreślić.

0: you.
1: To Stefan Belmondo, ale nie sam, bo śpiewała Sasza Butkos. No i jeszcze w nagraniu tej piosenki brał udział Hugo Lippi, Thomas Bramier, Tony Rabson i Frank Om Salem, to z płyty Sasza, Paris After Dark. No bo właśnie, Stefan Belmondo gra na trąbce, nie śpiewa, przynajmniej jeszcze nie śpiewa, ale nikt nie powiedział, że śpiewać nie będzie, chociaż no, raczej się na to nie zanosi. W każdym razie, żeby było zabawniej, on zaczął od perkusji, potem przerzucił się na akordeon, to gdy miał 8 lat, no a przed 10 rokiem życia odkrył trąbkę, ale studiował właśnie grę na akordeonie, żeby było zabawniej. Summa summarum związał się z trąbką. No i teraz jeszcze jedna piosenka w jego wykonaniu, chociaż oczywiście nie tylko jego wykonaniu, bo będzie towarzyszyć mu Jacques Terrasson, La chanson de l'Aisne. To bardzo znany temat muzyczny.

0: Stefan Belmondo i Jackie Terrasson w piosence La Chanson d'Hélène. To jest piosenka, właściwie temat muzyczny, chociaż no, to było nagrane jako piosenka, z filmu Okruchy życia, Les choses de la vie, z roku 1970, z Michelem Piccolim i Romy Schneider. Ale wróćmy do Stefana Belmondo. Ciekawostką jest to, że w latach 2000, na początku lat 2000, współpracował z firmą, która produkuje instrumenty. No i wspólnie zaprojektowali model trąbki i model właśnie tej skrzydłówki, a ten producent instrumentów, to jest dosyć znany producent instrumentów z Paryża, żeby nie było. I Stefan dzieli swoje życie również zawodowe między Stany Zjednoczone i Europę właściwie, bo powiedzieć, że Francja to zdecydowanie za mało. Ma na półce bardzo, bardzo dużo statuetek Victoire du Jazz. No i jazz to jest to, co zdecydowanie on sobie ukochał. Zresztą za chwilę będą Państwo mogli usłyszeć głos Stefana Belmondo, bo on w duecie z Dado Moronim nagrał swoją interpretację utworu Et Maintenant z repertuaru Gilberta Beco. To nagranie pochodzi z płyty Close Together z roku 2026, czyli z tego roku. I to jest właśnie płyta nagrana wspólnie przez Stefana Belmondo i Dado Moroniego. Et maintenant, what now, my love?
1: Une chanson de Monsieur Gilbert Beco, avec qui j'ai la chance de jouer il y a quelques années en arrière. C'est Dado qui m'a donné cette idée, donc cette chanson s'appelle « Et maintenant ». Merci à Gilbert Bécaud.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Koniec szczytu NATO w Ankarze. We wspólnej deklaracji przywódcy potwierdzili niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5. Zadeklarowali też, że europejscy członkowie Sojuszu i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Nasz kraj reprezentowali prezydent oraz szefowie MON i MSZ. NATO jest po to sojuszem, by pokazywać siłę, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To była dzisiaj deklaracja, która padała ze strony wszystkich uczestników. Europa bierze większą odpowiedzialność za konwencjonalną obronę swojego terytorium, za niezależność łańcucha dostaw i produkcję zbrojeniową, która musi wystarczyć nie tylko na zapełnienie magazynów, ale na zużywanie tego sprzętu, tej amunicji, tych różnego rodzaju wyposażenia dla wojska, które może być użyte w trakcie wojny, a na pewno musi być zabezpieczone pod względami produkcyjnymi na odstraszanie, żeby nikt nigdy nas nie chciał zaatakować. NATO jest po to, żeby go nie atakować.
0: Moja ocena szczytu to powyżej oczekiwań, stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: To była naprawdę dobra, sojusznicza rozmowa. Polska delegacja mówiła na tym szczycie jednym głosem. Tym razem pan prezydent potraktował stanowisko rządu poważnie i Polska mówiła zgodnie ze swoimi strategicznymi interesami. Polska dyplomacja osiągnęła to, że w dwóch formatach, zarówno spotkania sojuszniczego, jak i dokumentów, podkreśliliśmy ważność formatu E5, tej grupy państw, która reprezentuje wszystkie regiony Europy.
0: Na marginesie szczytu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie trwało godzinę.
3: Ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że to, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, wskazywał prezydent. A przywódca Ukrainy po spotkaniu z Karolem Nawrockim napisał tak. Była to ważna i potrzebna rozmowa, trwała ponad godzinę. Mamy jedno wspólne zagrożenie – Rosję. Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali wzajemne zrozumienie i wsparcie oraz działali wspólnie. Nasze kraje potrzebują wyłącznie silnych relacji. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog. Czytamy w komunikatorze Telegram. Prezydent USA zapowiada mocny atak na Iran. Prawdopodobnie nastąpi jeszcze dziś. To koniec porozumienia, ogłosił Donald Trump. Równocześnie stwierdził, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. Jego zdaniem wymiana ciosów szybko się skończy. Określił też wojnę mianem militarnego sukcesu. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: bon ton.
1: Nous avons chez Mathopa.

Dzień dobry. Po raz kolejny Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. To jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka-lipka-barnett, grupa patronów Radio Nowy Świat i Twitter i Instagram, czy X i Instagram, to wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji, co najmniej do 21, bo do 21 trwa ta audycja, a potem Jarosław Mikołajewski i słowo daje. A potem jeszcze musicalowe opowieści Kaspra Siedleckiego. To już tak do końca dnia ramówkę Państwu przedstawię. Nowyświat.online, / nowa siedziba. Pod tym adresem kryje się nasza zbiórka. Zbiórka na przeprowadzkę, no i nie tylko na przeprowadzkę, bo też zbieramy również na nowy sprzęt, na nową konsoletę. Ale to pewnie już Państwo wiedzą. Polecamy się bardzo serdecznie. Można tam zobaczyć również zdjęcia tego obiektu, do którego zamierzamy się przenieść. To jest raz. No a dwa, to ważny jest też adres patronite.pl/radionowyświat. No bo to jest taki punkt zbiorczy naszych patronów. Żeby zostać naszym patronem, to właśnie na te strony trzeba wejść i tam się zarejestrować, ustawić comiesięczną kwotę wsparcia, no i już. I są Państwo patronami Radia Nowy Świat. Można się tym chwalić oczywiście. Przed rodziną, przed znajomymi, w mediach społecznościowych, można nawet koszulkę sobie zrobić z taką informacją, dlaczego nie. Spojrzałam właśnie na naszego patronajta, tego, na którym zbieramy na naszą przeprowadzkę, czyli nowyświat.online, / nowa siedziba. No i w tej chwili w naszej zbiórce, w naszej skarbonce jest 284 195 złotych, czyli 113% normy już mamy wyrobione. Jeszcze 23 dni do końca tej zbiórki nam zostały. Ważna informacja jest taka, że Patronite nie pobiera prowizji od tych zbiórek, czyli to wszystko, co widzą Państwo na tym takim suwaku, to wszystko wpadnie na nasze konto, no i za te pieniądze będziemy mogli się urządzać w nowej siedzibie. Dziękujemy Państwu wszystkim za wpłaty, dziękujemy też za komentarze, które Państwo zostawiają pod tą zbiórką, bo są one dosyć budujące. Na przykład razem z mężem od początku wspieramy i słuchamy. Nie byliśmy na Ostrej, ale może spotkamy się w nowej siedzibie. Cieszymy się razem z Wami i czekamy na przeprowadzkę. No my też czekamy. Nie ukrywamy, że czekamy. Jedni bardziej niecierpliwie, inni nieco mniej, jak wiadomo. Natomiast no, fakt jest faktem, że będzie to taki symboliczny nowy początek, bym rzekła. Będą nerwy z nadawaniem po raz pierwszy stamtąd. Ale nie o tym miałam opowiadać Państwu o muzyce francuskiej i frankofońskiej. Na początek Les Initiales des Anges w wersji akustycznej to Vanessa Paradis z reedycji albumu Le Retour de Beaux Jours, czyli Powrót Pięknych Dni. Pięknym dniem będzie też 20 września, bo wtedy Vanessa Paradis pojawi się w Polsce i zagra swój koncert. No a w związku z tym jeszcze jeden utwór właśnie z tej reedycji, Make You Mine. To piosenka napisana przez Vanessa Paradis. No i to jest wersja demo.

Make You Mine w wersji demo. Powiem Państwu, że w takiej wersji ta piosenka mogła powstać równie dobrze w latach 60., jak i w latach 70. W 80. pewnie nieco mniej, ale w 50. już na pewno to Vanessa Paradis z reedycji swojej płyty Le Retour des Beaux Jours. No i Make You Mine to jest piosenka, którą ona sama skomponowała i napisała do niej słowa. To piosenka o tym, że no, z pożądania czy z zauroczenia czasem robimy rzeczy, których byśmy się nawet po sobie nie spodziewali. Ona tam śpiewa, że zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, byś był mój. Vanessa Paradis, 20 września, przypominam, na koncercie w Polsce. I naprawdę bardzo mnie to cieszy, wręcz ogromnie. Nie mogę się już tego doczekać. Zrobię wszystko, żeby na tym koncercie być. Już sprawdziłam. To jest niedziela, więc myślę, że jeżeli tylko się uda, no to będę oczywiście w klubie Stodoła. 200 fois, 200 razy to Arzel. No i piosenka o tym, że czasem rodzina czy bliscy mogą nam powtarzać, że świat jest piękny i że stoi przed nami otworem, a nam mimo wszystko jest smutno.

Arzel i de są foi 200 razy, mimo że mówiłeś mi 200 razy, że ptaki śpiewają nade mną i że jest tak pięknie, to ja z ręką na oczach nie widzę tego, co chcę zobaczyć. To Arzel, młoda autorka, kompozytorka i wykonawczyni niezależna, jak sama to podkreśla. O tej piosence napisała, że jest to jej ulubiona piosenka wszechczasów i że gdyby jej sama nie napisała, to i tak by się w niej zakochała. No ja się nie dziwię, bo to naprawdę bardzo ładny utwór z bardzo przejmującym tekstem. No bo czasem tak bywa, prawda, że mimo, że wszyscy nam mówią, że jest pięknie, że jest wspaniale, że wszystko idzie po naszej myśli, to my jakoś tego nie widzimy. Occupé, czyli zajęty, to duet, który wykonują Marc Lavoine i Patrick Fiori. Czyżby to były przeprosiny za to, że czasem zbyt zajęli się sobą?

Nie było mnie tam, kiedy mnie potrzebowałeś, albo kiedy mnie potrzebowałaś, nie było mnie tam, by cię wspierać. Nie było mnie ani w czasie porażki, ani w czasie radości. No i nie było mnie tam, byś o mnie pamiętał, albo byś o mnie pamiętała. Je n'étais pas là, j'étais occupé. Byłem zajęty tyloma sprawami. Byłem zajęty głównie sobą. Marc Lavoine napisał tekst, no i pierwszy raz stanął przy mikrofonie wspólnie z Patrykiem Fiorim. Trudno uwierzyć, że panowie pierwszy raz spotkali się w studiu nagraniowym, w sensie spotykali się wcześniej przy okazji na przykład udziału w koncertach Les Enfoirés, ale pierwszy raz nagrali duet. Taka jest prawda. No i słychać tu pewien żal tych straconych chwil. Żal za tym, co minęło. Żal, że ich po prostu wtedy nie było, kiedy ci bliscy ich potrzebowali, no bo po prostu byli zajęci innymi rzeczami, albo zawodowymi, albo też po prostu byli zajęci sobą. Co prawda piosenka jest przedstawiana jako ballada i to taka pełna emocji, natomiast biorąc pod uwagę to, że muzyka jest taka, no jak z lat 80., z początku lat 90., no właściwie to z lat 80., no to nie nazwałabym tej piosenki zdecydowanie balladą i szczerze mówiąc byłam zdziwiona, że piosenka traktuje o rzeczach, no takich dosyć poważnych, bym rzekła w sumie. No dobrze, teraz natomiast będzie ballada, bo to Céline Dion. Bonjour, pardon, merci, dzień dobry, przepraszam. Dziękuję.

To Céline Dion, bonjour, pardon, merci, powtarzane w sumie jak mantra. Dzień dobry, przepraszam, dziękuję. Piosenka o sile i o wdzięczności. Tekst niby prosty, ale w sumie głęboki tekst, który wyszedł spod palców Ikara. No a muzykę napisał Renaud Rébillot, który, no powiem Państwu, że rośnie w siłę na francuskiej scenie muzycznej, tak bym powiedziała. Ale ja się skupię na Ikarze, jeżeli Państwo pozwolą, bo Ikar wyruszył w podróż, w pieszą podróż przez Francję. No i zapraszał do tej podróży również swoich fanów, jakby nie było, czy obserwatorów. No i zebrał sporą grupę ludzi, którzy po prostu postanowili z nim pójść. Jedni mniej, drudzy więcej, jedni dłuższy kawałek, drugi krótszy. W każdym razie Ikar summa summarum przeszedł 300 kilometrów i jest to godne podziwu. A tak przy okazji i w trakcie tego maszerowania zapowiedział również, że 2 października ukaże się jego płyta zatytułowana Ikar Brel. No, jestem bardzo tej płyty ciekawa, nie ukrywam, bo Ikar nie ma może jakiegoś wyjątkowo bogatego głosu, ale jestem ciekawa jego interpretacji właśnie piosenek Brela, który przecież, no, jeżeli chodzi o interpretację, to chyba nie ma sobie równych, tak bym powiedziała. Dobrze, zostawiamy Céline Dion, zostawiamy Ikara, przenosimy się na ziemię niczyją. La terre à personne. To Dominique A.

Czyjej ziemi. Piosenka Dominika A, która zapowiada jego nową płytę, Spiral. Ta ukaże się 9 października, a sama piosenka La Terre à Personne opowiada o stanie tej ziemi i o konieczności zaprzestania robienia tego, co robimy teraz, a z kolei podjęcia działań proekologicznych. No bo Dominik A tutaj wskazuje palcem winnych stanu naszej planety. No i oczywiście wskazuje nas, czyli ludzi. Trudno się z nim nie zgodzić, prawda? J'aurais fini par te plaire, czyli skończyłoby się pewnie na tym, żebym ci się spodobał. To Pierre de Maher, który w tej piosence brzmi jak Ben Mazuet.

J'aurais fini par te plaire. Czy tylko mnie się wydaje, czy naprawdę Pierre de Maher brzmi tutaj jak Ben Mazuet? Piosenka oczywiście opowiada o miłości, nieodwzajemnionej miłości, no ale nie da się ukryć, że Pierre nie traci nadziei, że ta osoba, która wpadła mu w oko, może jednak jakimś cudem przestanie go odrzucać, o tak bym powiedziała. No i oczywiście tak, ta piosenka zapowiada nowy projekt muzyczny Ave de Maher. Taki będzie nosiła tytuł. Za chwilę będę miała dla Państwa zaproszenie, no ale to zaproszenie może niech przedstawi sama Justyna Bacz, ale najpierw może niech zaśpiewa Une histoire d'amour.

0: Une histoire d'amour, czyli love story. Obiecałam zaproszenie? No to bardzo proszę.
1: Dzień dobry, bonjour. Tu Justyna Bacz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczki i słuchaczy Radia Nowy Świat i zapraszam gorąco na koncert pod tytułem O Soleil Soleil, czyli francuska piosenka na lato, który odbędzie się 12 lipca o godzinie 18 w Promie Kultury Saska Kępa w Warszawie przy ulicy Brukselskiej 23. Mamy lipiec, lato w pełni. No a jeśli lipiec, no to właśnie piosenka francuska, bo zbliża się Święto Narodowe Francji. I z tej okazji zagramy dla Państwa i zaśpiewam francuskie piosenki nieprzemijające, piękne, pełne słońca i wakacyjnego luzu. Koncert jest w niedzielę, 12 lipca, więc może można zaplanować weekendowy wypad tak, żeby zdążyć na ten nasz koncert. Zagrają ze mną znakomici muzycy pod kierownictwem Mariusza Dubrawskiego, autora aranżacji, który zagra dla Państwa na fortepianie, Wojtek Łuciński na gitarze basowej i Jarek Gaś na perkusji. Zapraszamy gorąco. Myślę, że będzie też możliwość śpiewania, jeśli tylko Państwo zechcą, bo na pewno wiele z tych piosenek Państwo znają. Do zobaczenia. Au revoir. A bientôt. Justyna Bacz.

Justyna Baci, Mademoiselle Chante le Blues, 12 lipca w Promie Kultury Saska Kempa. O Soleil, Soleil to program Justyny Bacz. A jeżeli 10 lipca nie będą Państwo w Brzezinach, tylko w Sopocie, to tam w Teatrze Atelier o 19.30 zagra Chris Kituli i Wiesław Przątka Trio i to będzie koncert zatytułowany Romantic Paris. Zapraszam bardzo serdecznie. No a my przenosimy się w czasie. Johnny Hallyday, Décompte-toi, y en a plus, czyli takich jak ty, to już po prostu nie ma.

0: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Szczyt NATO w Ankarze zakończony. Przywódcy w przyjętej deklaracji potwierdzili m.in., że Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności euroatlantyckiej. Zadeklarowali też niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony. Zgodzili się, że Iran nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot.
1: To jest dobra wiadomość na kilku poziomach, bo Stany Zjednoczone niechętnie dzielą się swoimi technologiami, a jeśli efektory mają być produkowane w Europie, to i Polska może na tym skorzystać. I to też pokazuje Państwu w świetle tej niemądrej kontrowersji ostatnich dni, jak bardzo Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby Ukraina miała się przed czym bronić, przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. To jest wyraz wielkiej solidarności.
0: Komentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do sytuacji w Polsce w kontekście zarzutów opozycji dotyczących przekazywania Ukrainie cennego uzbrojenia.
2: Nie zdawali sobie chyba do końca sprawy, choć próbowaliśmy im to wytłumaczyć, że przecież tych rakiet nie można użyć bez zgody Stanów Zjednoczonych. Tych rakiet nie można przekazać bez zgody Stanów Zjednoczonych, a to się odbywało akurat na wniosek Stanów Zjednoczonych, na wniosek głównodowodzącego armią amerykańską w Europie, generała Grynkiewicza i sekretarza generalnego NATO, który jest wielkim przyjacielem Donalda Trumpa, co dzisiaj pan prezydent Trump wielokrotnie podkreślał. To czy można sobie wyobrazić, że to Polska podejmuje działania wbrew swojemu sojusznikowi? Czy nasza opozycja nas zachęcała do tego, żebyśmy nie słuchali głosu Stanów Zjednoczonych?
0: Nasz kraj reprezentowali na szczycie szefowie MON i MSZ, a także prezydent Karol Nawrocki. Godzinę trwało spotkanie przywódców Polski i Ukrainy.
3: Myślę, że to niezbędne w relacjach między sąsiadami, aby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich. To, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości. To się nie zmienia. Natomiast nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
0: Relacjonował prezydent Karol Nawrocki. Tymczasem rosyjskie ataki coraz bardziej utrudniają dostęp do opieki medycznej w Ukrainie. Według danych ONZ maj był najtragiczniejszym miesiącem dla ludności cywilnej od początku pełnoskalowej inwazji, a wszystko wskazuje na to, że czerwiec przyniesie równie tragiczny bilans. Coraz częściej celem ostrzałów są także szpitale, przychodnie i personel medyczny, mówi Justyna Stępień z Polskiej Misji Medycznej.
4: Wojna ma ogromny wpływ na sytuację cywili i na ich dostęp do pomocy medycznej. Nie dotyczy to tylko osób, które znajdują się w tej bezpośredniej strefie konfliktu zbrojnego, czy na przykład przy linii frontu. Tam jest to oczywiste, ponieważ często placówki medyczne są zniszczone. To dotyczy także szpitali, personel medyczny ewakuowany i niesienie pomocy tam wymaga w ogóle innych rozwiązań. Ale też mnóstwo osób w Ukrainie przemieściło się wewnętrznie. W związku z tym to zwiększyło też presję na placówki istniejące, nawet w tych, powiedzmy, bardziej bezpiecznych miejscach, chociaż już właściwie ciężko o takie w samej Ukrainie.
0: Według Światowej Organizacji Zdrowia od początku pełnoskalowej wojny doszło już do ponad 3000 ataków na placówki ochrony zdrowia. Dlatego w wielu miejscach jedyną szansą na pomoc pozostają mobilne zespoły medyczne docierające do mieszkańców terenów przyfrontowych. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, jest środa po godzinie 21, więc nic dziwnego, że jestem z wami w Radio Nowy Świat. I zaczynam niewesoło, no bo dzisiaj będziemy trochę mówić na poważnie, a przede wszystkim będziemy, no tak jak to nazwałem na swoim Facebooku, będę kierował myśli muzyczne w stronę ofiar tych wielkich zbrodni, które rozgrywały się 85 lat temu w Jedwabnem, w Wąsoszu, w Szczuczynie, w Radziłowie. Ja jestem historykiem, więc nie będę w to wnikał, nie będę wnikał w tkankę historyczną, ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć, ile było ofiar, nie jestem w stanie tego ocenić. Coś mi mówi, że jeżeli powiem, że było 1000 albo 1600, czy 1800, czy 2000, to tam moja pomyłka nie będzie wielką pomyłką, bo ten rozmiar tragedii jest w pewnym sensie taki sam, a z drugiej strony jest wypaczony o każdy ludzki los, który wtedy został zanegowany, wydrwiony, zdradzony. I przypomnę, 8 lipca, czy 7 lipca, mamy dziś 8 lipca, 7 lipca 1941 roku w Radziłowie zginęło około 800 Żydów, prawdopodobnie 800 Żydów. Część z nich zamknięto w stodole i podpalono. Później 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem wielu bardzo Żydów zostało zamkniętych w innej stodole. W Jedwabnem właśnie, która została polana naftą i podpalona. I oni spłynęli w tej stodole. Dochodziło też do zbrodni właśnie w Szczuczynie. Ja przypominam sobie, jak pojechałem i na moją prośbę pojechaliśmy razem z Krystyną Janną i z Michałem Gieletą, reżyserem polskim, mieszkającym w Wielkiej Brytanii, w Izraelu obecnie, pod opieką księdza Wojciecha Lemańskiego, którego podziwiam, którego walkę o prawdę podziwiam. Pojechaliśmy do Jedwabnego i pojechaliśmy właśnie do Szczuczyna, tam, gdzie zostało zamordowanych prawdopodobnie 20 dziewcząt przez sąsiadów w sposób brutalny. Również zostały zgwałcone i są pochowane w lesie niedaleko Szczuczyna. Zdjęcie być może niektórych z nich zostały, zdjęcie zostało, zachowało się na fotografiach. Fotografa o nazwisku Kaplan, który obecnie jest odkrywany za sprawą chyba jego synów w Ameryce jako bardzo wybitna postać sztuki fotograficznej. No to są wszystko takie historie, które trzeba poznawać, a tym, który chyba najszczegółowiej i najbardziej rzetelnie to opisuje, jest pan Mirosław Tryczyk, którego też podziwiam, bo twardo brnie w tę prawdę. Opisuje ją bardzo szczegółowo i bardzo boleśnie, nie bojąc się konsekwencji, a tą konsekwencją jest niechęć, nienawiść ze strony tych, którzy tę prawdę negują. I chciałbym, żebyśmy się po prostu dzisiaj zastanawiali, więc jak najmniej słów, a dużo bardzo muzyki będzie, muzyki, która będzie nastrojem. Ja nie mam wielu instrumentów, żeby oddać hołd tym ludziom, którzy zginęli z ręki, bardzo często z ręki sąsiadów. Ja specjalnie nie mówię, że Polacy i Żydzi tutaj byli po obu stronach jakiejś barykady, dlatego że przypomnę tylko tę dystynkcję, której dokonał, czy którą uświadomił Julian Tuwim później, otwierając pomnik bohaterów getta w Warszawie, kiedy powiedział, że jest Polakiem i jest Żydem. Tak? Czyli nie mogę powiedzieć o Żydach i o Polakach, tylko o Polakach, Żydach, którzy są Żydami również, oraz o Polakach, którzy są
chrześcijanami albo ateistami, ale nie są Żydami. Więc bardzo często ci Żydzi, obywatele Jedwabnego, Wąsosza, Radziwowa, Szczuczyna, ginęli z rąk właśnie Polaków niebędących Żydami. Ta dystynkcja wydaje mi się bardziej precyzyjna. Przepraszam, jeżeli gdzieś tu błądzę, to proszę mnie poprawić, ale bez złości, bo złość tutaj niczemu nie służy. Staram się, intencje mam dobre i staram się mówić precyzyjnie. Zarówno w Jedwabnem, jak i w Radziwowie ofiar było mniej więcej tyle samo, 800 tysięcy, tak jak wspomniałem. Tak więc nie będę wspominał może, bo nie mam, powiedziałem, instrumentów do wspominania, ale będę mówił o tym. I wyrażę również inną rzecz, to znaczy wyrażę nadzieję, że 10 w Jedwabnem pojawi się nie tylko wysłannik prezydenta Rzeczypospolitej, ale uświadomiony teraz chociażby tymi moimi słowami o tym, że można być Żydem i można być Polakiem, to znaczy słowami tak naprawdę Juliana Tuwima, tą jego szczegółową dystynkcją. Może pan prezydent sam zechce przyjechać. Mam nadzieję naprawdę szczerą, że ktoś będzie również z urzędu pana premiera. Wiem o tym, że będzie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który wyrasta tutaj nam na bohatera demokracji, aczkolwiek jeżeli ktoś by mi jeszcze to powiedział jakieś 20 lat temu, to bym parsknął śmiechem, ponieważ Włodzimierz Czarzasty to był ktoś, przeciwko komu roznosiłem ulotki i krzyczałem na ulicach. A dzisiaj okazuje się no, bardzo dobrym demokratą, bardzo pozytywną postacią. I on będzie 10, z tego co słyszę. Czy będzie ktoś od pana premiera, czy też może będzie sam premier? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie jestem w Polsce w tym momencie, tylko jestem w Toskanii, co sprawia, że wiem mniej, ale też nie muszę. Dowiem się, jeżeli ktoś będzie. Posłuchajmy tego motywu, który jest dobrze znany i niektórzy mówią, że już jest nudny. No ale to do znudzenia trzeba powtarzać. Piękno wzruszenia, piękno współczucia, piękno solidarności trzeba powtarzać. Chodzi o wspaniałe wykonanie na skrzypcach Itzhaka Perelmana, muzyki Williamsa z filmu Lista Schindlera. Realizatorem jest dzisiaj Rafał Lewandowski, który też przygotował moje prośby muzyczne. Dobry wieczór, Rafale. Bardzo cię proszę o ten fragment muzyczny. Dziękuję bardzo.

Niech nawet ktoś powie, że jestem człowiekiem płaskich i łatwych wzruszeń, ale płaczę albo prawie płaczę zawsze przy tej muzyce. Leopold Kozłowski, ostatni klezmer Galicji, którego poznałem i który nawet wręcz nazywał mnie swoim przyjacielem, aczkolwiek trudno mi podtrzymać tę jego wersję, ponieważ on miał 100 lat, kiedy ja miałem 50, powiedzmy. I no, przyjaźń to jednak jest coś, co się niesie ze sobą od dawien dawna. Taka prawdziwa przyjaźń może. No o tyle tylko, że kiedyś mi zabrał, żebyśmy zmówili kadysz na co jego mamy, no więc to był taki akt bardzo intymny, który stworzył dla nas, dla naszej przyjaźni, czy dla naszej znajomości. On opowiadał, on mówił, że dla niego to jest największy skrzypek, Isaac Perelman, największy skrzypek obecnej Europy, czyli ówczesnej Europy, bo to już 10 lat temu było mniej więcej. No, Leopolda Kozłowskiego przyzywam tutaj nie tylko dlatego, że on podziwiał Isaaca Perelmana, ale również dlatego, że on przeżył zagładę. Jego rodzina nie przeżyła zagłady. Jego liczna bardzo rodzina. Natomiast on jest autorem tej piosenki, którą za chwileczkę, o którą za chwilę poproszę Rafała, czyli W tych miasteczkach nie ma nas. To z tym jego zaśpiewem Nie ma nas, nie ma nas, który jest, który też jest takim łkaniem i tych miasteczkach, a te miasteczka to właśnie, przypomnę, Radziłów, Szczuczyn, Jedwabne, Wąsosz. No właśnie, w tych miasteczkach nie ma nas już. No i on pewnie myślał również o swoich rodzinnych przemyślanach. Bardzo proszę, Rafale, w tych miasteczkach już nie ma nas, Leopolda Kozłowskiego. Bardzo proszę o tę piosenkę.

cicho. W Toporowie, gdzie jak pisał Szymel Mosze, chanukowe światło wciąż rozjaśnia noce i w przytyku

Ten głos, który jest łkaniem, zapamiętam na zawsze. Leopold Kozłowski Kleinman spoczywa na cmentarzu żydowskim na ulicy Miodowej w Krakowie. Posłuchajmy Leopolda Kozłowskiego i jeżeli nie mamy innej mety spaceru, albo jeżeli nas bardzo przejmie, chwyci za serce Leopold, śpiewający chociażby też pieśni Mordechaja Gebirtiga, Barda Kazimierza Krakowskiego, no to idźmy na jego grób, odwiedźmy go tam. Tak jak on poszedł na grób swojej mamy i zabrał mnie za rękę. Zresztą mam z nim różne wspomnienia z Leopoldem kiedy Żydzi weneccy obchodzili swoją okrągłą 500-letnią rocznicę powstania getta weneckiego, zaprosili mnie wówczas jako dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie, czyli nas po prostu w uznaniu tego, że myśmy stworzyli coś takiego jak taką instytucję, która się nazywała Dni Pamięci i Dialogu, to w uznaniu tej zasługi zaprosili nas do jako gościa otwierającego tej ich obchody i zaprosiłem wtedy Leopolda Kozłowskiego, który opowiadał o tym, co to znaczyło być klezmerem w przedwojennej Polsce, co znaczyło być w rodzinie klezmerskiej. Przypominam też sobie taki fragment, który mi też posłuży do dalszej opowieści, ponieważ no, zginęli Żydzi, zginęli Polacy. Wszystkich ich trzeba objąć pamięcią, ale też giną Palestyńczycy, Izraelczycy, giną ludzie z Afryki i o nich wszystkich jakoś trzeba by wspomnieć, bo są, oni realizują, czy są, czy obrazują to, co w wielki sposób opisywał Torquato Tasso. Torquato Tasso, autor Jerozolimy Wyzwolonej, który opisuje Saladyna, sułtana muzułmańskiego, który patrzy na walczące wojska chrześcijańskie i muzułmańskie i widzi aspra tragedia dello stato umano, czyli cierpką tragedię rodu ludzkiego. Nawalają się te dwie strony, nie bardzo wiadomo, o co chodzi już. Gubią się gdzieś racje tej bitwy, tej walki. Ale też Pier Paolo Pasolini, który mówi, jesteśmy braćmi w przeciwstawnych pasjach albo w przeciwstawnych namiętnościach. Mamy przeciwstawne namiętności i pasje, ale jesteśmy braćmi. Łatwo powiedzieć siostrami, zmieniając perspektywę troszkę albo modyfikując. Tak czy inaczej, chcę powiedzieć o takim spotkaniu, do którego doszło w Austerii krakowskiej, czyli w Klezmerhäusie. Odwiedził mnie tam dr Pietro Bartolo, czyli słynny lekarz z Lampeduzy, dzisiaj będący parlamentarzystą europejskim. Ten lekarz bohaterski z Lampeduzy, który uratował, czy leczył 350 osób z tego, co podają statystyki. I on mnie odwiedził wtedy, kiedy byłem właśnie w Austerii i tam był Leopold Kozłowski. Oni się uścisnęli, się popłakali obaj po prostu. Jeden zaczął mówić o swoich przybyszach z Afryki, a drugi zaczął mówić o swojej rodzinie żydowskiej. No i byli połączeni w tym ludzkim bólu i w tym ludzkim losie po prostu. Chcę dlatego wspomnieć o kimś bardzo ważnym dla mnie. Ktoś, kto wyrósł na bardzo ważną postać w moim życiu. Nie wiem, czy znacie, chociaż raz go wymieniłem, ale zapamiętajcie, Eryk Kryński. To jest chłopak, który ma, nie wiem, Eryku, jeżeli mnie słyszysz, ile masz, 23 lata, który dopiero co skończył studia politologiczne i który zaciągnął się teraz, który poleciał na Lampeduzę po lekturze mojej książki Wielki Przypływ. No i to jest chyba najlepszy, to jest chyba moja zasługa, przez którą nie pójdę do najgłębszej czeluści piekła, tylko trochę wyżej może, jeżeli pozostawię takiego ucznia wspaniałego. I on poleciał na Lampeduzę i tam ratował, tam uczestniczył w ratowaniu ludzi, ale też teraz jako dziennikarz zaciągnął się na okręt Humanity One, i tam na tym okręcie po prostu pełni służbę, to znaczy robi to, co właściwie może robić, to znaczy jest tam i ratuje ludzi, będąc jednocześnie dziennikarzem, który jest
nieafiliowanym przy żadnym tytule, ale wspaniale już pisze. Zaczął pisać swoje reportaże znakomite. I chciałbym, opowiada mi teraz o tej wyprawie, że dzisiaj mi opisywał, że właśnie wyciągnął jednego człowieka, którego przemytnicy wypchnęli z łodzi, z motorówki do wody po prostu, którego wywieźli na szerokie wody z Libii, chyba z Libii, dopowiadam, i wypchnęli go i on go ratował razem z kolegą z pokładu. No nic, tym wszystkim ludziom, którzy giną, a nie umierają śmiercią naturalną, no bo tutaj możemy tylko, ja mam za złe Bogu, że nas zabiera z tej ziemi, no ale nie o tym teraz rozmawiamy, tylko o ludziach, którzy giną z ręki albo z woli, albo z zaniedbania innych ludzi. Tak więc im wszystkim chcę poświęcić wspaniałe adagio Samuela Barbera. To adagio trwa 8 minut, ale wsłuchajcie się, bo to jest 8 minut, to jest dużo jak dla radia, takiego jak Radio Nowy Świat, czyli radia o takim bardzo zróżnicowanym programie, ale jest godzina późniejsza. Jest godzina zastanowienia, skupienia. Pojutrze jest rocznica Jedwabnego. Wczoraj była rocznica Radziłowa. Posłuchajmy. Teraz ciągle giną ludzie w morzu. To jest cmentarzysko, gdzie nie wiemy, ile osób spoczywa, ponieważ to dno nie ujawnia takich danych. Byłem tam, wiem. Wiem, że są nie do przeliczenia, że są nie do przebrania. Eryku Kryński, bardzo Ci dziękuję za to, co robisz i jesteś moją wielką dumą, tytułem do dumy, chociaż nie zasłużony, bo każdy może być tylko dumny za to, co samemu robię. No nic, posłuchajmy tego utworu, który pewnie znany jest wielu z Was z filmu Pluton. No, 8 minut tego wspaniałego adagia żałobnego, które bywa nazywane najsmutniejszym fragmentem muzycznym w historii muzyki światowej. Ja bym dodał, że jednym z najbardziej przejmujących. Rafale, bardzo proszę o ten fragment muzyczny.

0: Tym, co usłyszeliście, to jest prawda. To jest taka dająca się dzięki artystom, w tym wypadku kompozytorom i muzykom, odtworzyć prawdę, przeżyć tych ludzi, którzy ginęli i giną, paleni czy wrzucani do wody, czy zabijani, rozstrzeliwani, bombardowani. Bo my nie jesteśmy w stanie inaczej wejść w ich samotność, w samotność umierania, w tę samotność, o której pisał w wierszu Campo di Fiori Czesław Miłosz, o samotności umierających, myśląc o Giordani Brunie. Możemy wejść tylko przez sztukę, przez to, że ktoś ją zakoduje, że ktoś ją zamknie, że ktoś ją przetworzy, a my ją odtworzymy w sobie samych. I te fragmenty muzyczne wybierałem dzisiaj zgodnie z takim klubem właśnie, żebyśmy sobie to wszystko mogli odtworzyć. I szczerze mam nadzieję, że niejedno, może, jeżeli słuchają nas dzieci z Was, przynajmniej uronił jedną łzę podczas któregoś z tych muzycznych utworów, arcydzieł, fragmentów. Mam nadzieję, że jeszcze uroni. Czyli ta sztuka jest potrzebna. Słyszeliśmy w ostatnich tygodniach dużo takich słów pogardy w stosunku do artystów i do sztuki. Tymczasem sztuka to nie jest takie dłubanie sobie gdzieś tam, majsterkowanie u siebie, majsterkowanie przy własnych rzeczach, takich wsobnych, egotycznych. To jest próba przechowania pamięci o przeżyciach, o samej istocie przeżyć w dziełach. Może jesteśmy sami jako twórcy, jako artyści winni temu, że oderwaliśmy się od odczuwania, odbioru. Może za bardzo żeśmy zeszli w taką właśnie wsobność, w komplikacje, w laboratoryjne zabawy, a może za mało tworzymy tak jak Barber czy Williams, czy Leopold Kozłowski. Jeszcze zadam jedno pytanie. Czy będzie ktoś z Kościoła katolickiego, oprócz księdza Lemańskiego, o którym wiem, że będzie, ale on będzie jako ksiądz Lemański, czy będzie ktoś z biskupów? Wiem, że był kiedyś biskup Markowski, ale czy będzie teraz, w tym roku, ktoś z biskupów? Pewnie to jest podane jakoś gdzieś. Ja do tego nie dotarłem, ale mam nadzieję, że dostanę odpowiedź po jakimś czasie, może jeszcze dzisiaj wieczorem, może ktoś do mnie napisze, że ktoś się wybiera. Chciałbym teraz przypomnieć Magdę Umer znowu z jej utworem bardzo dobrze znanym, Miasteczko Bełz, który jest też poświęcony właśnie tym zanikaniu miast i przeżyciom, czy poczuciu strachu, lęku, grozy zamkniętym w rodzinach żydowskich podczas II wojny światowej. Wstrząsająca piosenka, którą uważamy za jedną z piosenek, po prostu od tak, jedna z piosenek Magdy Umer. Ale co ona zawiera? No to wsłuchajmy się teraz w kontekście tego, o czym mówimy, czyli tego, że 7 lipca, niejako wczoraj, i 10 lipca, czyli niejako pojutrze, zginą nasze siostry, nasi bracia, w tym, że jesteśmy ludźmi wspólnie. No to przemyślmy jeszcze poprzez tę piosenkę i tę nieodżałowaną Magdę Umer, która zresztą, no, jestem teraz właśnie w miejscowości, gdzie spotykałem się z Magdą Umer, właśnie, gdzie ona też przyjeżdżała. Nie chcę zdradzić tej nazwy, ale Magdę Umer widywałem tutaj codziennie po prostu. Piliśmy kawę, piliśmy wodę mineralną, soki i rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o wszystkim, o czym się dało rozmawiać. Także wspominam ją, płacząc również po niej. Magdo, śpiewaj, miasteczko Bełz. Dzięki Rafałowi Lewandowskiemu, naszemu realizatorowi. Bardzo proszę, Rafał.
1: Mój miły i całe, już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz.

0: A szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym tak jakoś.
1: Niezwykła jest subtelność tego tekstu Agnieszki Osieckiej, tej muzyki, tego śpiewu, kompozycji wspaniałej. I tym bardziej nieodżałowana mi się wydaje sama Magda Umer. Więc, chciałbym teraz, żebyśmy zastanowili się nad tym, że nad tą przepychanką, która, do której być może dojdzie znowu wokół Jedwabnego. To znaczy będzie demonstracja, będzie manifestacja przeciwko obchodom upamiętniającym ofiary i zbrodni w Jedwabnej. Ktoś zapowiada, że będzie manifestował i że będzie upominał się o polskie ofiary. Wszystko to są polskie ofiary. Nie wszystkie są żydowskie. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czy jest na pewno bardzo wzniosłą rzeczą i bardzo szlachetną rzeczą doprowadzać do dwugłosu w tej kwestii. Czy nie lepszym miejscem byłaby jakaś sala seminaryjna, żeby porozmawiać o tym, kto naprawdę mordował, kogo naprawdę mordowano. Po prostu, żeby poprowadzić taką niepublicystyczną, a zwłaszcza nie demonstracyjną dyskusję, tylko merytoryczną, historyczną. Posłuchajmy teraz nokturnu Chopinowskiego w wykonaniu Władysława Szpilmana. Wiemy, dlaczego akurat jego wybrałem jako wykonawcę, prawda? Rafale, bardzo proszę.

Niczego nie ujmując Żydom, Polakom, będącym Żydami, Polakom nie będącym Żydami, mój dziadek osobisty zginął w 1944. Nie był Żydem. Niczego nie ujmując im, cały czas myślałem o Ukraińcach po prostu, o tragedii ukraińskiej podczas każdego z tych utworów. Bez względu na to, czy był poświęcony tragedii żydowskiej, czy nie. Chcę tylko na koniec jeszcze puścić jeden utwór, czy poprosić Rafała o puszczenie utworu, który jest do moich słów. Skomponowany utwór przez Piotra Kosewskiego. To jest utwór o tragedii izraelskiej i palestyńskiej. Próbowałem to jakoś spleść. Utwór nazywa się Plecionka i jest wykonywany przez Piotra Kosewskiego oraz Krystynę Gedzik. I nie wiem, czy zrobiłem to w sposób udolny czy nieudolny, ale starałem się bardzo jakoś oddać sprawiedliwość tej tragedii. A nie ma sprawiedliwości w tragedii, po prostu. Więc może oddałem niesprawiedliwość. Dziękuję Wam za dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że popłynęło dużo łez. Jeżeli nie na zewnątrz, to do środka. Zapraszam na za tydzień. Dziękuję, Rafał. Rafał Lewandowski był naszym realizatorem. Dziękuję. Plecionka, Piotr Kosewski, Krystyna Gedzik.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Deklaracją o zaangażowaniu wszystkich sojuszników na rzecz zbiorowej obrony, wzmacnianiu odpowiedzialności Europy i Kanady za bezpieczeństwo i dalszej pomocy Ukrainie zakończył się szczyt NATO w Ankarze. Sekretarz wojny USA Pete Hegseth w rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem potwierdził wszystkie zobowiązania sojusznicze wobec naszego kraju.
1: Potwierdził obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą i tutaj zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania, znalezienia czy to dobrej lokalizacji, współfinansowania, wspólnej inwestycji.
0: Mówił minister Kosiniak-Kamysz. Nie udało nam się rozwiązać kwestii historycznych, powiedział prezydent Karol Nawrocki, komentując swoje spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak relacjonował, spotkanie było konstruktywne, zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem, zadeklarował. Kwestie ukraińskiej i powstańczej armii, symboli UPA, jak zaznaczył polski prezydent, są nienegocjowalne. A prezydent Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze przekazał, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Mówię, zróbcie je sami. Nie poinformowaliśmy jeszcze producentów, ale wszystko się ułoży. Jestem pewien, że będą zachwyceni. Donald Trump ocenił, że większość krajów nie byłaby w stanie produkować pocisków przechwytujących, ale Ukraina da radę ze względu na jej potencjał. Na koniec w serwisie zmieniamy temat. Od hip-hopu i muzyki latynoamerykańskiej po jazz i elektronikę. Tak zapowiada się tegoroczny Young Arts Festival w Krośnie. Dwudniowa impreza rozpocznie się 17 lipca i odbędzie się w zabytkowym hangarze lotniczym. Organizatorzy przekonują, że festiwal ma zachęcać do odkrywania muzyki. A na scenie m.in. Marcin Łasecki i Dobrawa Czocher. To był serwis Radia Nowy Świat.

Witajcie w kolejnej odsłonie muzykalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki. Rafał Lewandowski nam tutaj pomaga, żeby wszystko grało. Mamy 7 minut po godzinie 22, a dzisiaj wbrew temu, co za oknem, czyli burzowo, deszczowo i chłodno, zaproponuję letnie musicale bądź piosenki o lecie, które się w musicalach znajdują. Summer Nights nam wybrzmiało z Grease na samym początku. Jeżeli ktoś z was ma jakiś swój ulubiony letni musical bądź letnie musicalowe piosenki, to zachęcam do kontaktu kacper.siedlecki@nowyświat.online. Powtórzę raz jeszcze kacper.siedlecki@nowyświat.online. A teraz przechodzimy do musicalu, który jest taki w pełni letni i tutaj będę się dzisiaj posługiwał słowem letni nie jako taki sobie, ale letni jako związany z latem. I to jest musical Summer Stock, rok 50. I stamtąd, nie wiem czy wiecie, pochodzi piosenka

the river, washed your sins.

Tak jest, piosenka, którą na pewno wszyscy kojarzycie, albo większość z was, Get Happy, pochodzi ona, właściwie została napisana, do musicalu Summer Stock, musicalu, który chyba nie ma polskiego odpowiednika, polskiego tytułu, więc tylko z takim was zostawiam. Mówiłem właśnie Rafałowi, że tydzień temu żeśmy się topili ze względu na gorąc, więc może to topienie się zeszłotygodniowe bardziej pasuje do dzisiejszej letniej audycji. Natomiast dzisiaj chłodniej, więc się spróbujemy rozgrzać. Rozgrzeje nas teraz Gene Kelly, który nam zaśpiewa piosenkę właśnie z musicalu Summer Stock, bo Gene Kelly i Judy Garland, która nam przed chwilą zaśpiewała, w tym musicalu występują.

Dwa słowa, o czym jest musical Summer Stock? O rolniczce z małego miasteczka, której się niespecjalnie powodzi i odkrywa pewnego dnia, że na jej gospodarstwo wtargnęła grupa teatralna. Grupa teatralna, którą zaprosiła jej siostra, jej niesforna siostra w tej roli Judy Garland, która nam teraz zaśpiewa, że jeżeli chce nam się śpiewać, to powinniśmy śpiewać.

0: Ostatnia propozycja z musicalu Summer Stock będzie połączona z postacią Ginego Kelly. A dlaczego? Dlatego, że w tym musicalu możecie sobie zerknąć w internecie, na przykład w YouTubie, że tam pojawia się taka kultowa choreografia. Choreografia właśnie z Ginem Kellym w roli głównej, który stepuje i stepuje z gazetą. To jest choreografia stepowana z gazetą i on w poszczególnych momentach rozrywa stepówkami na kawałki tę gazetę. No, całość jest niebywała. Bardzo zachęcam, żeby sobie sięgnąć i zobaczyć, co niebywałego można zrobić, jeżeli chodzi o stepowanie. Coś, co się gdzieś tam wymyka pewnym wyobrażeniom o stepowaniu. Teraz wybrzmi piosenka nie akurat ta, do której stepuje, a właściwie do fragmentu muzycznego, instrumentalnego, do którego stepuje Gene Kelly, ale piosenka, w której zaśpiewał. Wciąż z musicalu Summer Stock, Dig, Dig, Dig, Dig for Your Dinner.
1: Well, I don't want to sound like I'm preaching a sermon.
2: Oh, preach to me, preach.
1: But I've heard people say...
2: What did they say?
1: They said the early bird catches the worm. And there's a lot of good logic in that old cliche.
2: You know, he's right. Listen to him, children. He's right.
1: There are certain obligations you just can't shirk. You gotta put the heat on to make the kettle perk.
2: Now, ain't that the truth? Are you listening to the man? This is the man who saved me. I was wicked. I was banned. But this is the man who showed me the way. This is the man who took me by the hand up to the glory room. This is the man who showed me the light. This man here. This is the man who gave me the beat. This is the man who made me be righteous. This man.
1: Oh. And if you want it to be a good day, you gotta do a good day's work.

0: Ale trochę tego stepowania się tutaj pojawiło. Jeżeli ktoś z was jest chętny na to, o czym mówiłem wcześniej, to wystarczy wpisać Gene Kelly i dopisek Paper albo Paper Dance albo Paper Summer Stock. A my teraz odchodzimy od Summer Stock i jak sobie myślę o takich przeróżnych animacjach Disneya, to do lata najbardziej pasuje mi mała syrenka.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: To nagranie oczywiście pochodzi z oryginalnej animacji, ze ścieżki dźwiękowej i tutaj Samuel E. Wright nam śpiewa w roli oczywiście kraba Sebastiana, a teraz czas na aktorską wersję Małej Syrenki i tam z kolei w Sebastiana, a właściwie bardziej w jego głos, głosu udzielił mu David Diggs.
1: Percussion.

To pójdźmy sobie teraz o krok dalej i sięgnijmy po drugą część animacji Mała Syrenka. Mała Syrenka 2, Powrót do morza i piosenka otwierająca film Down to the Sea.

To ja jeszcze raz poproszę, aby nam zaśpiewał Samuel E. Wright w piosence bonusowej. Będzie to cover kompozycji Beatlesów Octopus's Garden, ale pochodzi właśnie z drugiej części Małej Syrenki.

Ale na samym początku wspominałem, że będą musicale z latem w tle, ale będą też piosenki o lecie, bądź w których występuje słowo lato czy summer. Moving Out, musical, którego motywem przewodnim są historie zapisane w piosenkach Billy'ego Joela. Akcja toczy się w latach 60. na Long Island i odnajdziemy tam piosenkę Summer Highland Falls i śpiewa Michael Kavanagh.

A skoro mamy lato i dzisiaj musicale letnie, to przenieśmy się na pewną grecką wyspę. Usłyszymy tam piosenkę o pewnym minionym lecie.

A więc filmowa wersja Mamma Mia i przy niej się teraz zatrzymamy, bo nie wiem, czy istnieje właściwie jakiś bardziej letni musical. Czas teraz, jeżeli część z was kojarzy musical i film, to teraz dwie plażowe piosenki.

Tutaj nam fantastycznie zaśpiewa Krystyn Barański, a przy okazji Mamma Mi musi wybrzmieć to kultowe The Winner Takes It All w wykonaniu fantastycznej Meryl Streep.

0: Oczywiście, że nie żegnamy się jeszcze z Mamma Mią, jedynie z pierwszą częścią Mamma Mii, bo czas na drugą. Mamma Mia, here we go again.
1: Okej! Okay.

Druga część Mamma Mia, oczywiście pozostajemy przy piosenkach zespołu ABBA, bo to właściwie jedyny materiał, jaki pojawia się w filmach obu, a w drugiej części pojawiła się również w pełnej okazałości Cher, a u jej boku Andy Garcia.

Dwie minuty po godzinie 23 i teraz już naprawdę pożegnamy się z Mamma Mią piosenką, myślę, kultową, Dancing Queen.

A więc wkraczamy sobie w drugą godzinę musicalowych opowieści. Musicalem The Last Five Years zawiera ten musical pewną letnią opowieść o lecie w Ohio. Piosenka to A Summer in Ohio, a ja przypominam, że można się odzywać w sprawie ulubionych letnich musicali kacper.siedlecki@nowyświat.online.

Musical, który odwiedził Broadway w 2016 roku, Bright Star, zawiera z kolei słoneczną piosenkę o tym, że wszystko się ułoży, no bo wszystko musi się w końcu kiedyś ułożyć.

skoro tak niemetaforycznie sun is gonna shine again, czyli znowu zaświeci słońce, to można się spodziewać upałów. I teraz o tym zaśpiewają nam wykonawcy, wykonawczynie z musicalu As Thousands Cheer. Będzie to nagranie z Off-Broadwayu z 98 roku i piosenka Heat Wave.

A więc jesteśmy przy fali gorąca, fali upałów i myślę, że tutaj bardzo dobrze będzie pasować musical Kiss Me, Kate, czyli musicalowe zinterpretowanie dramatu komedii Szekspira Poskromienie złośnicy i piosenka Too Darn Hot.

To jeszcze jedna gorąca piosenka, Hot, Hot, Hot, ze wspomnianej już wcześniej drugiej części animacji Mała Syrenka.

Helena Bonham Carter oczywiście i towarzyszy jej Johnny Depp. A teraz przenosimy się do produkcji Disney Channel, który wyprodukował hit w 2013 roku, Teen Beach Movie. Film, który spotkał się z tak dobrym odbiorem, że powstało Teen Beach Movie 2, a pierwsza część opowiada o bohaterach, dwójce bohaterów zakochanych, którzy zostają zaklęci w musicalu z lat 60. I tytuł tego musicalu to przewrotny tytuł Wet Side Story, oczywiście nawiązujący do West Side Story. Piosenka Surf Crazy z Teen Beach Movie.

No to jesteśmy sobie nad morzem. Zaraz się przeniesiemy bardziej w czasie niż w miejscu, ale zanim to się wydarzy, to chciałbym, żeby wybrzmiała piosenka z latem związana, The Girls of Summer, która znalazła się w takim review z takiej revue musicalowej Marry Me a Little.

Flying Over Sunset. Przejdziemy sobie teraz do letnich nocy. Sunset, czyli słońce wschodzące, to teraz czas na zachód. When the sun goes down i musical In the Heights.

When the sun goes down, czyli słońce zachodzi, przechodzimy już do tych letnich nocy. Latem można właśnie niekiedy zrzucić coś na tak zwane letnie noce. I tak podpowiada nam musical Rags, Blame It on the Summer Nights.

Mówimy tutaj o lecie i o morzu w lecie, a zabrakło nam gór. Dlatego Climb Every Mountain teraz z musicalu Dźwięki Muzyki.

Powraca niedługo na małe ekrany Camp Rock. Camp Rock trzecia część. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli tę pierwszą, która stała się wielkim przebojem, jeżeli chodzi o produkcję Disney Channel. Tam Demi Lovato, Jonas Brothers i jedna z najbardziej popularnych piosenek This Is Me.

pożegnamy się przepiękną piosenką, taką na odtajanie, na uspokojenie się. Piosenka fioletowego lata, The Song of Purple Summer z musicalu Spring Awakening. A ja tymczasem dziękuję. Kacper Siedlecki do was mówił, Rafał Lewandowski realizował audycję. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.

Yeah.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu